0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Zaczynamy audiokrację, w której główną atrakcją dzisiaj jest koncert Damiana Sikorskiego i jego projektu, no ale wcześniej posłuchamy sobie nowego singla Darii ze Śląska, która dzisiaj wydaje nowy album. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.

0: Audiokracja.
1: To był duet Kępiński-Kowalonek, który wystąpił w studiu M imienia SBB ze swoją debiutancką płytą. A tandem pojawił się na antenie nieprzypadkowo, dlatego że Michał Kowalonek dzisiaj powraca do Radia Opole, dlatego że gra w zespole czy projekcie nawet Damiana Sikorskiego. Śpiewa w nim też Paulina Penelow-Krzemińska. No i Paulina i Damian pojawili się w studiu tuż przed koncertem w studiu M imienia SBB. Dobry wieczór, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry, bardzo nam miło, fajnie gościć w Radiu Opole, tym bardziej, że jesteśmy w stolicy polskiej piosenki.
2: Dokładnie.
1: Doceniam, że się pofatygowaliście do Opola, że będziecie promować dzisiaj materiał z drugiej płyty projektu, czyli z Tysiąca Chwil. I to też jest, Damian, ciekawe, bo sugerowałeś, że tak naprawdę w przypadku Wiosny, debiutu, po prostu czułeś potrzebę wydania tego materiału, nie planowałeś, co będzie dalej, trochę koncentrowałeś się na tym, czy to się będzie klikać, czy ludzie się zaciekawią, natomiast z biegiem czasu się okazało, że udaje ci się budować publiczność, natychmiast poszedłeś za ciosem, wydałeś kolejną płytę i mam wrażenie, że też jednym z takich bodźców, który spowodował, że udało ci się szybko wydać kolejny album, jest takie trochę uzespołowienie projektu, jest ten skład, w którym występujecie, który chyba też powoduje większą spójność materiału. Czy ty rzeczywiście czujesz, że teraz to jest znacznie bardziej zespołowe wydawnictwo?
3: W skrócie, gdybym odpowiedział i był trochę takim Cortezem, to bym powiedział tak.
1: Cortez rzeczywiście jest zdawkowy.
3: Zdawkowy. Myślę, że taką woltą, taką mocną zmianą było nasze spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdy nagrywaliśmy live sesję. I to było jeszcze w trakcie nagrywania pierwszej płyty Wiosna, ale czułem jakąś taką potrzebę, żeby ten materiał już zabrzmiał na żywo. No i wtedy spotkaliśmy się, komplementując skład Damian Sikorski Projekt Live Band. No i to było zupełnie coś innego niż nagrania studyjne, gdy nagle spotykają się różne osobistości muzyczne, śpiewają na żywo i grają, więc no to na pewno było takim zaczynem do tego, żeby nie kończyć na pierwszej płycie, ale iść dalej, tym bardziej, że po Wiośnie zagraliśmy kilka fantastycznych koncertów, prawda? I spędziliśmy ze sobą taki dobry muzyczny czas.
2: Tak, tych koncertów było wiele i pojeździliśmy ze sobą, spędziliśmy dużo czasu w busie, śmieszkując, ale też grając i zgrywając się, bo przede wszystkim chodzi o wypracowanie tej energii flow, którą myślę, że no, za niedługo usłyszycie zresztą Państwo sami.
3: No i to flow na pewno na tyle było takie znaczące dla mnie, że nagrywając album Tysiące Chwil, zaprosiłem Paulinę jako główną wokalistkę do zaśpiewania wszystkich piosenek na albumie Tysiące Chwil. I tak jak powiedziałeś, ta praca zespołowa ma ogromne znaczenie w przypadku tej płyty, bo jednak Paulina, dostając ode mnie piosenki i teksty i linie melodyczne zaśpiewane przez mój barani głos na la la la, czy też tym tekstem, no to tchnęła swojego ducha w te piosenki, chociaż ona najlepiej może odpowiedzieć na to pytanie, jak się czuła z tymi kompozycjami, wchodząc w rolę
2: interpretatorki.
3: Tak.
2: Ja się czułam bardzo dobrze, bo myślę, że na pewnym poziomie, pomimo że różni nas z Damianem wiele rzeczy, to tak samo wiele nas łączy i przede wszystkim jest to jakaś taka głębia, jeśli chodzi o wrażliwość, więc jak ja dostawałam te teksty, to bardzo często miałam tak, że rezonowały ze mną, może niekoniecznie pod kątem tych wydarzeń, które są tam opisane, bo wiadomo, że nie mamy ich takich samych i tożsamych, ale tak emocjonalnie coś we mnie po prostu za każdym razem drgnęło i myślę, że to była ta wartość, ta wartość wrażliwości. No i jest parę takich utworów jak Podziemna Odyseja czy Cień chociażby w samym środku albo Zamknij Oczy, to są, zrobiły mi się nagle top 4, a nie top 3 utwory. No i one szczególnie jakoś mi zapadły, bo jest tam dużo nostalgii, smutku, ale też nadziei i takiego... I w zasadzie sporo jest tam o miłości, tylko takiej nie wprost i cukierkowej, motylkowej, tylko takiej może nawet trochę zawoalowanej, coś trudniejszego.
3: No kiedyś ktoś nas zapytał o oprawę graficzną tego albumu, o kwiaty, jakim kwiatem jest ta płyta i w sumie bardzo trafnie powiedziała Paulina, że To jest róża, która ma kolce.
2: Ale ma też gładkie płatki, bo właśnie ta płyta taka trochę jest, że z jednej strony mamy głaskanie, a z drugiej strony jest świat barw, który wcale nie jest taki delikatny.
1: Ja się odwołałem do zespołowości bardziej właśnie w przypadku tego spoiwa, wspólnego mianownika, którym jest głos Pauliny, bo gościnnie pojawia się co prawda Michał Kowalonek i Del M rapuje, natomiast nie jest to ta formuła, która była przy Wiośnie, gdzie tych wokalistów takich pełnoprawnych było znacznie więcej, natomiast powiedzmy ten modus operandi jest ten sam, czyli Damian występuje jako multiinstrumentalista, natomiast przyznawałeś, że dla ciebie ważna była bardzo współpraca z Szymonem Pałyzem, że chciałeś, mimo że oczywiście mogłeś się w swoim domowym studiu wszystko sam zrobić, sam ogarnąć, to jednak chciałeś jeździć do Pszczyny, żeby było troszeczkę inne spojrzenie i rzeczywiście ten album według mnie ma zupełnie inną tożsamość niż Wiosna, na której współpracowałeś z Mateuszem Kuchujem, gdzie było więcej może nawet jakichś takich 80-sowych syntezatorów, może była większy płodozmian, różnorodność. Tutaj wydaje mi się, że bardzo ważny jest groove, są bardzo ważne takie drugie plany, tła. Ten album jest chyba taki bardziej kameralny, mimo że na nim się dużo dzieje. Jestem ciekaw, czy ty czujesz, że tę spójność, zwartość się udało uzyskać właśnie dzięki współpracy z Szymonem.
3: No zdecydowanie, oczywiście, że tak. No w ogóle trudno też zabrać państwa na backstage i do studia, gdy my nagrywaliśmy tę płytę i jak to wyglądało w środku, no bo jednak ja miałem już inne podejście do nagrywania Tysiąca Chwil. Ja najpierw napisałem te piosenki i wszedłem do studia je nagrywać. Album Wiosna powstawał w tak zwanym międzyczasie. A tutaj jednak najpierw w swoim domowym studiu opracowałem kompozycję, nagrałem większość instrumentów, demówki. W zasadzie niektóre instrumenty nie musieliśmy już w Pszczynie nagrywać, tylko były wzięte te instrumenty, które zostały nagrane w Warszawie w moim studiu. Ale no tak, no, Szymon jest zupełnie innym muzykiem jak ja, ma inny charakter grania. Ja mam swoją osobowość i w momencie, gdy te dwa światy się spotykają, uważam, że jest bardzo ciekawe zderzenie. Zależało nam na pewno na takiej spójności, żeby ten album był bardzo równy pod wieloma względami, ale no miał jednak wiele ciekawych kolorów w formie właśnie zagranych instrumentów, doboru instrumentów, tej formy też tekstowej. No zdecydowanie, gdybyś mnie zapytał, czy bardziej koncepcyjny album jest Tysiące Chwil, to bym ci odpowiedział, że tak. Pierwsza płyta to była nauka, spełnienie jakiegoś marzenia, a Tysiące Chwil to już bardziej droga prosta.
1: No i też przy pierwszej płycie udało się połączyć wątki, wszystkie przygody, zwieńczenie płyty z Colinem Bassem, z którym grywałeś, się spowodowało, że pojawił się ten progresywny, akustyczny charakter, a tutaj
3: no
1: chyba...
3: No tak, no w ogóle super. I to jak zgrały się głosy Colina i Penelof, no bo przecież Paulina zaśpiewała z Colinem refreny, no to było coś niesamowitego w ogóle, że pojawiła się legenda rocka progresywnego na moim debiutanckim albumie. To naprawdę było mega niezwykłe i mam nadzieję, że jeszcze...
2: Będziemy grać ten utwór, ja mam taki krótki apel, ale to jak będziemy mieć taki więcej czasu, może...
3: Ja mam taki sygnał, że Colin będzie w Polsce i mam nadzieję, że uda nam się zgrać tak, żeby...
1: Czujesz to w kościach.
2: Żeby zrobić to live.
3: Zresztą Colin powiedział, że on bardzo chętnie. On miał być na koncercie premierowym w Warszawie, gdy graliśmy Wiosnę, ale akurat grał wtedy z Kamelem, więc nie było takiej możliwości... Ale jesteśmy w stałym kontakcie i zresztą dzwoniliśmy do siebie tuż po premierze płyty i po premierze koncertowej, więc no tak, jeszcze wszystko przed nami.
1: Powiedziałeś ciekawą rzecz a propos twojego rozwoju jako multiinstrumentalisty, a propos tego, że chodziłeś do szkoły muzycznej, zaczynałeś od skrzypiec, że bardzo dużo po prostu ślęczałeś, mówiąc brzydko, nad instrumentem. Stwierdziłeś, że trochę cię drażni, jeżeli artyści nie interesują się akordami, nie chcą czegoś ciekawego przemycić w muzyce i wydaje mi się, że szczególnie na tej płycie, choćby w takich utworach jak W powietrzu, gdzie jest taki, powiedzmy, fikołek przed ostatnim refrenem, w romansie, w ogóle na całej płycie jest troszeczkę takich zaskakujących modulacji, jakichś zabiegów. Jestem ciekaw, czy miałeś taką ambicję, że zrobię coś, co jest komunikatywne, ale pod spodem będzie coś bardzo nieoczywistego.
3: No z jednej strony ambicja, z drugiej strony po prostu też pokazanie swojego warsztatu, no bo jednak od 9 roku życia jestem czynnie grającym muzykiem i zawsze to podkreślałem, że ja nie miałem normalnego dzieciństwa. Koledzy chodzili grać w piłkę, ja grałem na instrumentach i wokół muzyki zawsze kręciło się moje życie i nie mam wyrzutów sumienia z tego powodu i pretensji do rodziców. Tylko...
2: No nie, no chyba teraz trzeba czuć wdzięczność, no kurczę, jesteś w super miejscu. Chociaż jako dzieciak pewnie wolałbyś grać w piłkę, nie?
3: No właśnie nie chciałem. Momentami. Zawsze mnie ciągnęło do instrumentów i byłem w zupełnie innym świecie, więc ogromna jest frajda, kiedy nagrywasz swoją płytę i możesz złapać niemalże każdy instrument i na nim coś zagrać. A będąc już w ogóle basistą, tym samym gitarzystą, te instrumenty strunowe nie są ci obce, no to możesz zrobić fikołki, jakie tylko chcesz. Gitara basowa jest moim głównym instrumentem. Ja już gram tak długo na gitarze basowej, że ja jestem mega świadomy tego instrumentu i w 100% pewny tego, jak mam zagrać. Nie jest w stanie mnie ten instrument wystraszyć, zaskoczyć. Ja po prostu biorę jak swoje i gram. No i mogę się dzisiaj też bawić tymi dźwiękami na basówce.
1: A propos gitary basowej, to przyznawałeś, że to, że sięgnąłeś po ten instrument, to jest zasługa twojego brata. On cię zainspirował, więc posłuchamy
3: to
1: sobie.
3: Nawet, przepraszam, powiem, nawet nie zainspirował. To była taka sytuacja, że ja byłem wtedy uczniem szkoły muzycznej, grałem na skrzypcach, mój brat przyszedł i powiedział, dobra, patrz, to jest Jason Newsted, on gra na basie, ty też będziesz grał na basie. Koniec, kropka.
1: No to słuchamy twórczości brata konkretnej projektu Polifonika.

0: Audiokracja.
1: Słuchaliśmy Polifoniki, czyli zespołu, w którym gra brat Damiana Sikorskiego. Damian, przypominam, dzisiaj ze swoim projektem wystąpi w studiu M imienia SBB, no a przed koncertem razem z Pauliną Penelow-Krzemińską odwiedził Audiokrację i poruszyliśmy wątek twojego brata, który pokazał ci Jasona Newsteada i zachęcił do gry na basie, bardzo mocno zmotywował, ale też mówiłeś, że lubisz z nim konsultować swoje nagrania i że w twojej rodzinie panuje taka szczerość, że usłyszałeś nawet opinię, że utwory wyrwane z kontekstu niekoniecznie się podobały, natomiast przy całej narracji płyty okazało się, że wszystko mówiąc potocznie żre. I pamiętam, że jak zaczynaliście promocję nowego albumu, to jednak sugerowaliście, że on musi być odegrany w całości. I jestem ciekaw, czy przy koncercie radiowym, gdzie ta, powiedzmy, godzina jest taka dosyć strategiczna, trzymacie się tego, że jednak ta narracyjność jest istotna, czy jednak czujecie, że taki koncert ma trochę inną tożsamość? I inaczej dobieracie set.
2: Dobranie seta koncertowego było dość trudne, jeśli chodzi o moją osobę. Pewniakiem było to, że zagramy wszystkie piosenki z Tysiąca Chwil i że coś wybierzemy z Wiosny. To nie był też łatwy wybór, co wybrać z Wiosny, bo ja często to powtarzam, że wszystkie dzieci kocham tak samo, więc wszystkie moje kompozycje są bliskie mojemu sercu, ale finalnie wybraliśmy, myślę, taki set, który właśnie jest spójny i tak te historie ciekawie się łączą.
3: I też brzmieniowo.
2: Otóż to.
3: Żeby przede wszystkim brzmieniowo, żeby siedziały ze sobą nawzajem i się dobrze wplotły. Zresztą myślę, że Tata i Jeszcze Raz to są też nasze jakieś takie topki. My mamy swoje topki, ja mam. Tak. Nie wstydzę się tego. No, tata... Kocham te wszystkie dzieci różnie. Ale więc to Jeszcze Raz i Tata są takimi bardzo... Znaczy Tata jest bardzo emocjonalna, a Jeszcze Raz jest właśnie takim bardzo energetycznym utworem, który zawsze porywa ludzi.
2: Choć ma taką emocjonalność w sobie od niedawna, bo tam w tekście jest mowa o fajnym towarzyszu mojego życia, którego już nie ma z nami. 12 lat miałem super psa, ja i moją rodzinę, który całkiem niedawno odszedł, a tam w tekście się on pojawia
3: się,
2: więc
3: budyń.
2: No, to jest niesamowite, że w ogóle powstała piosenka już jakiś czas temu, gdy on był i nawet wtedy nie zastanawiałem się nad tym,
3: no
2: że...
3: No nigdy nie przykuwałeś jakoś uwagi do tego, że tam jest budyń, że to o nim, bo to chyba było takie po prostu oczywiste, a teraz...
2: Tak, a teraz go nie ma, więc no piosenki
3: jest
2: są
3: po
2: jednak...
3: budyniu.
2: Tak, no. Są takim zapisem życia jednak.
1: Mówiłeś o kwestiach też brzmieniowych i to jest ciekawe, że w przypadku choćby gitar, szczególnie w przypadku basu, no też jesteś w stanie, słuchając utworów, wysłyszeć mniej więcej, jaki to jest instrument i też od razu wiesz, po jaki instrument sięgnąć w przypadku partii, które chcesz zagrać na płycie, ale zauważyłem, że mimo, że ten bas, tak jak wcześniej mówiliśmy o wyborze akordów, jest nieraz taki wirtuozerski, dużo się dzieje, to jednak nie jest jakaś ekwilibrystyka, zawsze groove jest najważniejszy, powiedzmy pulsacja tych utworów i czy ty miałeś przez chociaż moment takie zawahanie, a może tutaj się wyżyje, strzelę, przepraszam za sformułowanie, ale kilka popisów na szosie, tak jest? Czy jednak wiedziałeś się?
2: No właśnie nie, jakoś nie miałem takiej potrzeby ani na pierwszym, ani drugim albumie. Zdecydowanie bliżej mi na tych dwóch płytach jest do Paula McCartneya i Tonego Levina, jeśli chodzi o taki groove. Może kiedyś przyjdzie taka potrzeba, żeby nagrać sobie album taki odjechany w stylu, nie wiem, Kingi Gwyk. Absolutnie nie chcę się do niej porównywać, bo ona jest milion razy lepsza ode mnie, ale jesteśmy zupełnie innymi basistami. Byłem ostatnio na koncercie Kingi Gwyk w warszawskim niebie i to było spektakularne. I mój znajomy właśnie tak mnie zahaczył. Mówił, nie chciałbyś takiej płyty zagrać, żeby właśnie trochę pobiegać sobie po tym gryfie, pokazać jakieś popisy. Obecnie nie czuję takiej potrzeby. Większą potrzebę mam chyba taką, żeby nagrać kiedyś płytę z całą orkiestrą.
1: Przyznawałeś właśnie, że to jest jedno z marzeń, trwają jakieś wręcz poszukiwania sponsora, nawet jeżeli...
2: No tak,
1: nie,
2: bo to jest...
3: To jest dość kosztowny challenge.
2: Więc jeżeli ktoś ma fabrykę cementu i za dużo tam się przelewa, to zapraszam.
1: Ale mówiłeś
3: tylko
1: też...
3: nie cementu.
1: Ważne, żeby smyki i orkiestra się pojawiły, no ale przyznawałeś, że gdzieś tam inspirowany Quincy'm chcesz wiedzieć, co będziesz robił kilka płyt w przód i czy to jest tak, że rzeczywiście masz taki mocny zarys tego, jak sobie wyobrażasz, powiedzmy, tych pierwszych 5 albumów, czy jednak dla ciebie ważna jest spontaniczność, tak jak właśnie w przypadku zmiany producentów, tak jak w przypadku tego, jak skład koncertowy podziałał na drugi album, szukasz balansu między tymi żywiołami?
2: Jestem na pewno tu i teraz. To jest dla mnie bardzo ważne, bo mamy super trasę koncertową, która trwa aż do końca września. I to jest dla mnie najważniejszy moment, bo tysiące chwil jest już na rynku, ale uważam, że ten album ukazał się jeszcze raz w wersji koncertowej. Dostał swojego nowego, drugiego życia, więc na razie nie myślę o nagrywaniu nowej płyty, choć no wiadomo, że ja codziennie biorę ten instrument do ręki, jakieś tam pomysły, szlify są i nawet jakieś teksty powstały. Mam zarysy w głowie, z pewnością chciałbym zrealizować ten plan, który kiedyś sobie powiedziałem, nagram 5 płyt. Znaczy, kiedyś powiedziałem, że nagram 1 płytę, ale po niej powiedziałem, że nagram 5 płyt. Na razie są 2, ale będą kolejne, z pewnością. Tylko no, muszę jeszcze to sobie ułożyć w głowie, skonsultować sam ze sobą. Ostatnio moja żona mi powiedziała, jak usłyszała, że chce nagrywać jeszcze i tak powiedziała, ale serio? Muszę się naradzić.
3: Może 3 płyty to też jest okej.
2: może też, ale no mam taką potrzebę grania i też komponowania, tworzenia tych piosenek, więc na razie się nie zatrzymuję.
1: Wiadomo, że istotne, jeżeli chodzi o twoją znajomość muzyki, jest to, że jesteś wieloletnim dziennikarzem Polskiego Radia Czwórki i Jedynki. I oczywiście no, wpływ twoich audycji na płytę jest ewidentny, choćby w przypadku tego, że Penelof poznałeś dzięki twojej audycji. Natomiast jestem ciekaw, tak lekko zdradzając, o czym rozmawialiśmy poza anteną, czy to, że na przykład pozwoliłeś sobie na zostawienie jakichś mikro niedoskonałości na płycie, jakichś takich mikrowpadek, wynika z tego, że starałeś się też, żeby twoja muzyka była antidotum na to, co cię denerwuje we współczesnej muzyce, w nagraniach, które dostajesz?
2: W momencie, gdy się pomyliłem w studiu i zostało to zarejestrowane, wtedy o tym nie myślałem, ale później, gdy zaczęliśmy mocno dyskutować o AI, o sztucznej inteligencji, chyba z Pauliną w ogóle najczęściej na te tematy rozmawiamy, bo czasem z tego się śmiejemy, czasami nas to boli, a czasem
3: szokuje, że to jest tak dobre.
2: Szokuje i w tym momencie jest as w rękawie i w utworze takim i takim jest pomyłka. Zresztą historia światowej muzyki nam pokazuje, że mnóstwo kompozycji powstało na błędzie. Czy to w formacji The Rolling Stones, czy Sting przez przypadek usiadł na pianinie.
3: To właśnie
2: zostało.
3: To są przypadki, nawet nie błędy, tylko przypadki, przez przypadek tak. Nałożą się 2 jakieś pasma perkusji, jak robisz sobie jakieś próbki podczas produkcji i wychodzi coś takiego,
2: więc
3: wow, szanowne, sam bym to nie wpadł.
2: Nie jesteś w stanie zrobić tego, co my.
3: Tak.
2: I nigdy nie zrobisz. To jest najlepsze.
1: Rozmawialiśmy o tym, że Paulina dostała zarysy tych linii wokalnych, natomiast też miała na nie wpływ, co jest uwzględnione w metryczkach i też była w stanie te emocje oddać, ale zauważyłem...
2: Paulina dostała manekinę, a jego ubrała.
1: I ożywiła.
3: Tak, ja zawsze się śmieję do Damiana, że super, że... Znaczy Damian się właściwie śmiał zawsze do mnie, że a dobra, wysłał ci piosenkę, to jest tak, no ja ci tam nagrałem tym baranim głosem. Mówię, dobra, spoko, akceptuję, ale no właśnie zawsze biorąc na warsztat ten utwór, ja też tak lubię pracować, że otwieram sobie muzę, i otwieram sobie tekst i nie słucham wcześniej muzy, ani nie czytam wcześniej tekstu, tylko po prostu jadę i nagrywam to oczywiście, bo dla mnie zawsze w mojej twórczości jest ważne to pierwsze wrażenie i to, co w ogóle ze mną robią te słowa i ta muza. I potem dopiero oczywiście sobie konfrontuję z tym baranim głosem, no i sprawdzam sobie momenty. I proponuję Damianowi, no jak jest super i jest wow, no to wow.
2: Damian, a
3: jak
2: Damian mówi na przykład... Damian Barani Głos
3: Sikorski. Proszę?
2: Damian Barani Głos Sikorski.
3: Tak. No sam tak to nazwałeś, sam sobie to zrobiłeś.
2: Tak, mam ogromny dystans do siebie, więc ja się sam z tego śmieję.
1: No ale ten głos został w tle.
3: Jest tam w chórkach. Tak,
2: no, ale nawet na dwóch płytach, no tak. Bo Nie smuć się nieba na pierwszej płycie
1: i w pastelowej
2: jest. No.
3: Tak.
1: Ja o to spytałem dlatego, że faktycznie, jeżeli chodzi o twoje, Paulina, autorskie utwory, to zdarzyło ci się współpracować z Patrykiem Depenem, z Marte Forms i zauważyłem, że za każdym razem inaczej śpiewasz, że chyba lubisz się dostroić do artysty, z którym współpracujesz, że to jest jakiś fan zabawa dla ciebie, że możesz przedefiniowywać to, co robisz, biorąc pod uwagę, kto z tobą współpracuje.
3: No właśnie, chyba nie uzależniałabym tego od producenta, bo, znaczy dobra, no jeszcze przy współpracy z Marte Forms to są w ogóle pierwsze utwory, pozdrawiam serdecznie Marcina. To są pierwsze utwory, do których napisałam teksty i Marcin zaproponował muzę, bo wtedy jeszcze nie komponowałam piosenek i linię wokalu pracowaliśmy nad tym razem. A jeśli chodzi o charakter utworu, faktycznie ta epka jest bardzo eklektyczna i miałam super fan z dostosowaniem się raczej do gatunku, do vibe'u i o czym jest ten utwór. A jeśli chodzi o utwory z Patrykiem, no to tutaj przyszłam do niego już z gotowymi, skomponowanymi utworami. No on zajął się produkcją, więc... Też mam tak, że nie tyle dostosowuję się do producenta lub twórców, z którymi robię, tylko samo mnie jara to, że mogę odkrywać w sobie różne strony. Na tej płycie u Damiana też tak trochę jest. Nie wszystkie utwory brzmią tak samo, choć też mam taką potrzebę, żeby jakoś uspójnić swój vibe, żeby też nie było tak super różnie.
2: Wiesz, ja sobie nawet nie wyobrażam tego, żeby nawet gdybym ja dobrze śpiewał, nie, ale założył sobie, dobra, super śpiewam, ale będę grał tylko na basie i zaśpiewałbym czy Michałowi, czy Paulinie, obojętnie komu, piosenkę i ale zaśpiewał jeden do jeden tak jak ja. No, to nie miałoby sensu. No, Paulina, Michał, oni muszą się odnaleźć w tych piosenkach, muszą. Fajnie, że chcą i że się odnaleźli w tych piosenkach. No i tym samym no, dają swój wyraz artystyczny, więc no, to inaczej by się nie kleiło.
1: Na sam koniec chciałem cię spytać jeszcze o kwestię, o której mówiłeś, czyli że w przypadku pierwszej płyty jeszcze miałeś taką obawę, czy uda się promocyjnie wypłynąć z albumem, natomiast teraz sobie to odpuściłeś, bo zauważyłeś, że udało się dotrzeć do grupy takich świadomych słuchaczy, którzy rzeczywiście kojarzą, co nagrywasz, na jaki koncert przychodzą. Jestem ciekaw, czy pod tym względem lubisz taki lekko kontemplacyjny nastrój koncertów siedzonych, takich jak właśnie w Studiu M, Radio Pole. Czy ty czujesz, że to są fajne warunki dla twojej
2: ekstra,
1: muzyki?
2: No oczywiście, że tak. W ogóle sale koncertowe, radiowe są ekstra i że ta publiczność jest tak blisko, bo właśnie cały czas żyjemy w sieci i ja miałem taką na początku presję, jak wydawałem pierwszą płytę i mój pierwszy menadżer cały czas mi mówił, że wiesz, ale wyświetlenia i to tak w pewnym momencie czułem się jak chomik w kołowrotku, który ma napędzić jakieś algorytmy i wyświetlenia. Prawda jest zupełnie inna, konsekwencja jest ważna, nagrywanie, pokazywanie się oczywiście w sieci. Ja za wszystkie wyświetlenia dziękuję, ale...
3: Bo to chyba nie o wyświetlenia chodzi, tylko raczej o zaangażowanie i sprawdzenie, ile ludzi mam ze sobą, bo te wyświetlenia to można sobie kupić, taka prawda, i to jest trochę bez sensu, ale...
2: Nigdy ani jednego wyświetlenia nie kupiłem.
3: No, nie, to nie ma znaczenia, bo właśnie nie przekłada się na to, co jest dla nas ważne, czyli na słuchaczy, na tych ludzi, którzy przyjdą na koncert, bo podoba im się to, co tworzymy, to, co ja tworzę, to, co Damian tworzy, to, co każdy artysta, na którego się idzie, tworzy. I myślę, że to jest najważniejsze.
1: Tym bardziej, że też mimo tego, że jest pewna refleksyjność tego repertuaru, to też są takie, powiedziałbym, zwroty akcji, to w takich nieoczywistych momentach, bo Spokój i Świat Barw to są takie dość afirmacyjne
2: wtedy
1: utwory.
2: Można wstać i...
1: A jest dużo emarynarki.
3: Zdarzało się, że panowie tańczyli na poprzednim koncercie, więc zapraszamy. Można wstać i tańczyć.
2: Na tyłach, akurat jak ze sceny nie widziałem, ale znajomi i rodzina Pauliny byli na koncercie i potwierdzili, że tam normalnie tańce odchodziły, więc...
3: Więc fajnie, to znaczy,
2: kochani,
3: że jest potencjał na dancing.
2: Dzisiaj w radiu Opole, w studiu SBB można tańczyć.
1: Zachęcamy, żeby tańczyć. Można nawet to zobaczyć, jeżeli kogoś nie będzie w Studiu M osobiście, to może obejrzeć stream na stronie internetowej Radia Opole na naszym YouTube'owym profilu. No i przypominam, że dzisiaj w Studiu M wystąpi Damian Sikorski ze swoim projektem, a w tym projekcie występuje między innymi Paulina Penelow-Krzemińska. Paulina i Damian odwiedzili Audiokrację. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Pięknie, dziękuję.
3: Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego.
1: Wspominaliśmy o tym, że Damian jest dziennikarzem Radiowej Czwórki, no i tam jest organizowany konkurs i seria audycji Będzie Głośno, dlatego słuchamy Marty Zalewskiej, która w ramach tego przedsięwzięcia wydała swoją debiutancką płytę.

Audiokracja. Let the tear in the eye of child, woman or man.

Audiokracja formalnie powoli dobiega końca, ale oczywiście jeszcze goręcej niż zazwyczaj zachęcamy, żeby nie odchodzić od odbiorników, bo za krótką chwilę w studiu M imienia SBB wystąpi Damian Sikorski i jego projekt.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dobry wieczór, szanowni państwo. Dzięki jak zawsze niezawodnej publiczności w studiu M imienia SBB nie muszę tłumaczyć słuchaczom Radia Opole, że przed nami kolejny koncert, ostatni przed przerwą wakacyjną. Natomiast jeżeli ktoś nas słucha, a chciałby do tego jeszcze obejrzeć, to zachęcam, żeby włączyć sobie stronę internetową Radia Opole, wejść na tę stronę albo na nasz YouTube'owy profil, tam stream koncertu. Jeżeli chodzi o dzisiejszy koncert, to w pewien sposób obalenie stereotypów, bo często się mówi o dziennikarzach, szczególnie tych, którzy zajmują się muzyką, że są tymi ornitologami, którzy nigdy nie polecą, że przyglądają się fantastycznym muzykom, instrumentalistom i też by tak chcieli, a nie potrafią. Tymczasem Damian Sikorski jest dziennikarzem Polskiego Radia, ale jest przede wszystkim muzykiem z wieloletnim doświadczeniem. Na przestrzeni lat współpracował z takimi grupami jak Quidam, Nocny Stróż Męski. Ma też na koncie wspólne występy z legendą, czyli z Colinem Bassem, i absolutnie nie chcę twierdzić, że Norbi nie jest legendą, natomiast to też jest ciekawe, jaka jest rozpiętość stylistyczna i umiejętności Damiana, no bo też współpracował przez wiele lat z Norbim. Natomiast teraz szczególny moment, jego druga płyta, gdzie jest głównym autorem repertuaru, producentem, kompozytorem, multiinstrumentalistą, gdzie pisze teksty i gdzie dzieli się emocjami i jak się okazuje, te emocje rezonują z coraz większą grupą słuchaczy. Tym bardziej, że koncerty to już jest twór zupełnie zespołowy. Także wystąpią przed państwem Paulina Penelow-Krzemińska, Michał Kowalonek, Weronika Wyka, Szymon Pałys, Tomek Maniak. Wszyscy występują w projekcie Damiana Sikorskiego.

Dzień dobry. A w sumie dobry wieczór. Wieczór. No tak. Radio być nie zna na zegarku. Dobrze Państwa widzieć. To jest kolejny przystanek na trasie koncertowej. Damian Sikorski, projekt Live Band Tysiące Chwil. Ukazał się drugi album, a w zasadzie ukazał się po raz kolejny, bo dostał życia koncertowego i dziękujemy, że możemy zagrać w polskim radiu Opole w tak kultowym studiu imienia SBB. No to czas na kolejny utwór.

0: Pastelowe, jedna z singlowych kompozycji, do której zresztą fajny obrazek powstał na rodzinnym wyjeździe na Sycylię. Paulina Penelow-Krzemińska na wokalu, wielkie brawa. Ale również w tym projekcie śpiewa Michał Kowalanek, którego zapraszał na scenę. Dołączę teraz do nas i pośpiewa. Michał na tej scenie też występował, więc myślę, że czuje się jak w domu, bo kiedyś ze swoim projektem Kępiński Kowalonek również na tej scenie, a dzisiaj w składzie Damian Sikorski projekt. No dobrze, to trochę teraz będzie mocniej
1: utwór. Tak jak mówiliśmy na antenie, że ten album jest trochę jak róża, że trochę ma kolca, a trochę jest taki gładziutki.

0: I to jest ten fantastyczny moment, w którym Damian zmienia basówki, ponieważ no Damian jest basistą i tak kocha swoje gitary, że nie jest w stanie się z nimi rozstać na ani chwileczkę, na ani moment. Ale za chwilę czas zagramy utwór, który ma tytuł
1: Romans. Romans.
0: Ale zgrywka. I romans jest trochę o miłości, trochę o marzeniu. Każdy z nas tak ma, więc słuchając sobie tego utworu, możecie sobie pomyśleć o takiej osobie, która jest wam szczególnie bliska. Nie dookreślam, co to za osoba, ani to nie musi być wcale romantyk. To nie, nie musi być osoba, może to być piesko, to zwierzę. O jasne, ktoś bardzo wam bliski. Yeah.

0: teraz to Szymon zmienia gitarę, więc nawet jestem zobowiązany do tego, żeby coś powiedzieć. Szymon Pałes na gitarze i współproducent płyty Tysiące Chwil. Bardzo ważna dla mnie postać i cieszę się, że również członek tego zespołu. Weronika Wyka na skrzypcach, a także na wokalu. No i drodzy Państwo, ten człowiek mieszka w Opolu, ale jak gra na bębnach, naprawdę. Tomek Maniak. Pamiętacie ulicę Sezamkową i takiego dzikusa, który grał na bębnach?
1: To właśnie Tomek.
0: To jest właśnie Tomek. Najlepszy bębniarz, jaki mógł się tutaj przytrafić. No dobrze, to podmianki były, tak Szymon? Stroi? Jedna struna wystarczy.
1: Dobra, najwyżej zagramy jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Bo teraz przed nami utwór, jeszcze raz.
0: Na moment wracamy do wiosny.

Weronika Wyka na skrzypcach i jej fantastyczne solo. I muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest tak, że ona zawsze gra takie samo. Na każdym koncercie inaczej i na każdym koncercie równie fantastycznie, a jest świeżo po trasie koncertowej z zespołem Kwiatem Jabłoni, w którym grała również, z którym grała również na skrzypcach. Wielkie brawa dla niej. Ale tam takiej solo by nie mogła grać. A u mnie może. No. To ja krótko zapowiem ten utwór, bo zawsze za bardzo oczy mi się przy nim pocą. Tata.

0: ja może skorzystam tylko na chwilę z mikrofonu i pozdrowię wszystkich maturzystów i tych, którzy zdawali egzamin w 8 klasie, bo akurat moje dzieci i to w tym roku zaliczają, więc po prostu macham do was wszyscy, nie przejmujcie się, wszystko będzie dobrze.
1: Poza tym można napisać jeszcze raz.
0: Wierzę, że nie będzie trzeba.
1: Nie no, wszystkim życzymy, żeby nie musieli, ale zawsze trzeba pamiętać, że są kolejne razy. W
2: to
1: tym
2: uważaj,
1: przypadku
2: bo tutaj
1: akurat
2: są
1: tak.
2: Nauczycielki na sali też.
1: No to tym bardziej.
0: Apelujemy do egzaminatorów w takim
2: pozdrawiam
0: razie. Niech nie będzie kolejnych razów.
2: Słuchajcie, za nami bardzo ważna kompozycja. Tak na wstępie nie chciałem się rozpowiadać, bo to jest niezwykle dla mnie ważny utwór o moim tacie świętej pamięci, o moim synku. A jest duża szansa, że Antoś Sikorski sobie słucha teraz Radia Opola i ogląda ten koncert, więc synu, jeśli jesteś po tej drugiej stronie, to tatuś cię kocha i pozdrawia. Będzie w nocy.
0: My też!
2: Będzie w nocy. A jutro mój syn będzie na naszym koncercie w Warszawie. No to jak już taki zrobiłem się tutaj wylewny, sentymentalny, to drodzy Państwo, na sali jest również dzisiaj moja rodzina, która przyjechała specjalnie z Częstochowy. Wielkie brawa dla nich! I uwaga, największa moja fanka, Justyna. Wielkie brawa dla niej. Justyna udostępnia moje posty, zanim ja je napiszę, naprawdę. Jedyna taka fanka. Wielkie brawa dla Justyny.
1: Że na każdym koncercie dowiemy się czegoś nowego, a teraz przed nami kolejny mocniejszy utwór pod tytułem Świat barw.

0: Ostatni raz.
1: Tak, ostatnia zmiana, a ja chciałabym zapowiedzieć ten utwór, ponieważ jest to utwór, no myślę, że szczególnie ważny. Szczególnie mówię tutaj o mnie i o Damianie, bo Damian napisał ten utwór, muzykę i tekst, a ja jak go dostałam, to od razu poczułam z nim jakąś taką silną więź. No nie zagłębiając się w szczegóły, po prostu jest, myślę, że na tym poziomie wrażliwości mamy dużo wspólnego ze sobą. Jest to ważny utwór z bardzo ważnym przesłaniem. I cóż, chcielibyśmy chyba tylko powiedzieć, że nikt na tym świecie nie jest sam.

Jeśli przechodzisz trudny czas i potrzebujesz wsparcia, nie jesteś sam. Możesz skorzystać z bezpłatnych telefonów zaufania, gdzie czekają osoby gotowe wysłuchać i pomóc. Zadzwoń pod numer 870 22 22. To całodobowy telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym. Możesz też wybrać numer 116 123. Bezpłatny ogólnopolski telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sięgnij po pomoc. To ważny krok.

Dziękujemy. To też kompozycja z pierwszego albumu Z Wiosny, Nie smuć się niebo. No i wracamy do Tysiące chwil. Odegrałem już do końca ten album w powietrzu.

Zmienia gitarę, więc no, a nawet nie gitarę, tylko zmienia gitarę na pianino. Będzie utwór teraz zatytułowany Zamknij oczy. Muzyka, w zasadzie pierwsze dźwięki do tego utworu powstały pierwszego dnia, jak się przeprowadziłem do Warszawy. Nie chciałem mieszkać w tym mieście, a w sumie najfajniejsze chwile tam się wydarzyły, więc trochę też jest o tym ta piosenka.

0: Paulina Krzemińska Panelow. Brawa dla mnie.
1: A teraz dziękuję. Ja osobiście muszę powiedzieć, że bardzo lubię ten numer, bo jest taki totalnie na kontrze, jeśli chodzi o stylistykę. I totalnie pokazuje i Damiana, i w sumie nas wszystkich to w takiej innej odsłonie.
2: Bardzo innej.
1: Zapraszamy.
0: Dziękuję, to jest taki utwór, który może towarzyszyć nam w każdej chwili naszego życia, każdego dnia. Dzisiaj na pewno my jako cały tutaj band dziękujemy, że jesteśmy w Radio Opole, w tym miejscu, że Państwo jesteście, że słuchacie tych piosenek. Więc to jest ogromna wdzięczność i mam nadzieję, że każdy z Was w tej chwili ma za co podziękować, a jak wyjdzie z tego miejsca, to też będzie dziękował i jutro komuś podziękuje. Więc mniej narzekania, więcej dziękowania.
1: Albo sobie podziękuję.
0: Albo sobie.
1: Taki challenge na dziś, że dzisiaj każdy ma stąd wyjść i podziękować sobie za coś.
0: Tak, okay? Stanąć przed lustrem i powiedzieć dzięki.
1: Dzięki.

drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas, za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie

0: Śląski obraz dnia.
1: Dzień dobry, mówimy w imieniu wszystkich reporterów Radia Opole. 13 minut po godzinie 14 rozpoczynamy, a w reporterskim obrazie dnia dzisiaj o nocy będziemy mówić. Tak się złożyło. Noc muzeów już jutro z dużym udziałem Radia Opole.
2: Kilkanaście instytucji bierze udział w tegorocznej Nocy Muzeów. Radio Opole po raz pierwszy jako instytucja.
3: Zapraszamy w tym roku na warsztaty. Możemy się spodziewać przede wszystkim wystaw.
1: Będziemy też na szczycie, na polsko-czeskim szczycie, podczas którego rozmawiano o systemie ochrony zdrowia. W Opolu taki szczyt się odbył.
4: Czasami łatwiej dotrzeć nawet z innego kraju do niektórych miejsc.
5: Ta współpraca transgraniczna, tak jak powiedziałem, powinna już istnieć dawno temu.
6: Bóle mam i dwice, stałeś ich wicenemocnych pacjentów.
1: Jak było słychać, będziemy mówić w innych, w obcych językach również. Powiemy także o policyjnej akcji Weekend Bezpiecznego Motocyklisty, bo sezon jednośladu w pełni.
7: Tymi działaniami chcemy zwrócić uwagę motocyklistom na to, że należą też do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego.
8: Ta kwestia nadmiernej prędkości, zwłaszcza na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych.
9: Musimy stopować zapędy tych uczestników ruchu drogowego.
1: Paweł Oliwa, Cezary Puzyna to uczestnicy dzisiejszego reporterskiego obrazu dnia. Warto zostać z nami. Do godziny 15 zaczynamy. Reporterski

0: bohaterski obraz dnia.
1: To będzie obraz tego, co jutro się będzie działo, bo już jutro w Opolu, ale nie tylko w Opolu, no bo wydarzenia związane z Nocą Muzeów odbywać się będą w całym regionie, w całym województwie opolskim, a jeśli chodzi o stolicę regionu, to swoje drzwi otwiera 16 instytucji kultury, to muzea, galerie, biblioteki oraz, uwaga, uwaga, Radio Opole także, nasza rozgłośnia z jednym z organizatorów, między innymi dlatego, że polska radiofonia obchodzi setne urodziny. A więcej szczegółów już teraz w relacji Mariusza Majerana.
2: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki. Muzeum Polskiej Piosenki w tym roku koordynuje Noc Muzeów w Opolu.
3: Tak, co to znaczy koordynuje, czyli spina. Po prostu kilkanaście instytucji bierze udział w tegorocznej Nocy Muzeów. Radio Opole po raz pierwszy jako instytucja bierze udział, bo Radio Opole oczywiście towarzyszy Nocy Muzeów od wielu lat, ale w tym roku będzie można wejść nocą do radia i to jest wspaniałe. Świetny program, bardzo rozbudowany. Startujemy w sobotę o godzinie 18:00. I otwieramy nasze drzwi w instytucjach i będziemy czynni do minutę przed północą, a szczegóły znajdą Państwo na nocmuzeów.opole.pl, a także na wielkich plakatach w całym mieście.
4: Ksiądz Wojciech Lipa, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu. W tym roku w czasie Nocy Muzeów oczywiście jest do dyspozycji wszystkich odwiedzających ekspozycja stała, sala rzeźby gotyckiej, sala ciemna, sala eucharystyczna, ale mamy także prezentację dyplomów tegorocznych absolwentów Liceum Plastycznego. U nas jest malarstwo i rzeźba, bardzo wysoki poziom tegorocznych prac. Zapraszam.
5: Doktor Renata Kobylarz-Buła, wicedyrektorka Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.
6: Możemy się spodziewać przede wszystkim wystaw, bo to jest istota muzeum. Wystawa stała o miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach, ale tym, co chcemy przyciągnąć uwagę, jest wystawa czasowa pod tytułem Szancer, wyobraź sobie. Wystawa o człowieku niezwykłym, niezwykłym artyście, rysowniku, o jego pracach, które wzbudzają do dzisiaj trochę taką, są takim powrotem do przeszłości, są taką trochę nostalgiczną podróżą dla nas wielu, którzy pamiętają rysunki w książkach Jana Brzechwy czy Andersena. I to po tej wystawie będziemy oprowadzać. No i wreszcie dla najbardziej zainteresowanych historią, historia radia w czasie II wojny światowej w obozach jenieckich. O tym dr Piotr Sanek od 20 do 20.30.
7: Katarzyna Rząsa, Instytut Śląski. Zapraszamy w tym roku na warsztaty odlewnicze, warsztaty artystyczne oraz warsztaty leksykalne. W instytucie będzie można również zobaczyć film Historie ze szkła wyczytane, które są takim dokumentem przedstawiającym życie po wojnie Blaskowica.
8: Sławomir Kieler, zastępca redaktora naczelnego Radio Opole. Jako radio jesteśmy oczywiście instytucją nowoczesną, niekoniecznie muzealną, natomiast mieścimy się w bardzo pięknym, historycznym budynku, który już sam w sobie warto zwiedzić. Każdy, kto zdecyduje się odwiedzić Radio Opole, będzie miał okazję zwiedzić radio od kuchni, znaczy odwiedzić wszystkie studia, a nawet pomieszczenia, które jeżeli ktoś pojawia się w radiu jako gość, to nie ma okazji ich odwiedzić, zobaczyć. Będzie możliwość, żeby wejść do fonoteki, czyli do naszego archiwum dźwięków, tak to nazwę. Będzie można zobaczyć, jak wygląda praca realizatora na żywo, jak pracują dziennikarze, ale Radio Opole ma też do zaoferowania trochę więcej, ponieważ od zawsze towarzyszymy Krajowemu Festiwalowi Polskiej Piosenki. Mamy szereg nagrań, które są właściwie jedyne w swoim rodzaju. Nie ma ich nigdzie poza Radiem Opole. Co więcej, mamy też takie taśmy matki płyt, które już dzisiaj są uznawane za kultowe. Między innymi płyty Helicopters, Johna Portera. Mamy też Muzeum Techniki, gdzie będzie można zobaczyć analogowe urządzenia. Będzie można to wszystko zobaczyć. Bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam.
1: A jeśli chodzi o możliwość zwiedzania Radia Opole w trakcie Nocy Muzeów jutro, no to jeszcze kilkadziesiąt minut temu, przed południem, sprawdzałem, były wolne miejsca, kilkanaście na godzinę 22, na 23 również. Jak jest teraz, to nie mam takiej wiedzy, ale wiem, że mamy przygotowany plan B dla tych, którzy nie zdołali się zapisać, bo już nie było miejsc. 26 minut po godzinie 14.

0: nieustannie radiopole i reporterski obraz dnia. Do Czech nie tylko na narty czy na smażony ser z frytkami, ale też do lekarza. Dlaczego nie? Dzisiaj w Opolu zorganizowano polsko-czeski szczyt o wyzwaniach w ochronie zdrowia, a tych wyzwań po obu stronach granicy okazuje się jest sporo. Była mowa o finansach, o kadrze medycznej, o współpracy transgranicznej, na przykład w ratownictwie. A obecnie ze względów formalnych takich działań na pograniczu nie ma. Trzeba wypracować odpowiednie modele współpracy, uważa marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
1: Zupełnie przygraniczne części to są części peryferyjne i zawsze borykają się z pewnymi problemami, tak jest u nas i w powiecie głubczyckim i prudnickim, poniekąd również niskim. Więc warto rozmawiać o tej transgranicznej współpracy i w bardzo praktycznym jej wymiarze, choćby w ratownictwie medycznym, bo czasami łatwiej dotrzeć nawet z innego kraju do niektórych miejsc, a tam, gdzie liczy się szybkość i tam, gdzie liczy się czas dotarcia, to bez wątpienia bardzo ważne.
2: Jarosław Kostyła, dyrektor Opolski Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu i konsultant wojewódzki do spraw ratownictwa medycznego na województwie. Na ten moment tak naprawdę szkolimy się, głównie w ramach naszych jednostek samorządowych Euroregionu Pradziad. Natomiast typowa, taka prawidłowa współpraca w zakresie ratownictwa transgraniczna po prostu nie istnieje. Jeżeli cokolwiek się dzieje, to wiadomo, że nasze służby nie są uruchamiane na teren Czech, a czeskie służby nie są uruchamiane na teren Polski. Oczywiście mówię tylko o służbach w zakresie ratownictwa medycznego.
3: Natomiast warto też tę współpracę zacieśnić ze względu na to, że choćby jesteśmy jedni i drudzy po jednej i drugiej stronie regionami turystycznymi. Tam są góry, co prawda nie są zbyt wysokie, ale wypadki chodzą po ludziach.
2: Tak, oczywiście. Ta współpraca transgraniczna, tak jak powiedziałem, powinna już istnieć dawno temu. Tym bardziej, że ustawodawstwo w zakresie Unii Europejskiej, a oba kraje są w Unii, jest jak najbardziej zrealizowane. Tu potrzebujemy porozumień międzypaństwowych, żeby moja karetka z Opolszczyzny mogła wjechać na teren Republiki Czeskiej, tak? Żeby mogła z pacjentem pojechać, jeżeli jest bliżej na szpitalny oddział ratunkowy w Jeseniku, to żeby mogła tam pojechać. Dzisiaj takich jakby uzgodnień międzypaństwowych po prostu na tą chwilę nie ma, więc taka inicjatywa, to dzisiejsze spotkanie jest oddolnym pomysłem, fantastycznym pomysłem na to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta pomoc transgraniczna się po prostu realizowała i odbywała prawidłowo.
4: Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
5: Pozwoli nam spojrzeć na system ochrony zdrowia z różnych perspektyw. Z tej, której mamy, bo mamy swoje problemy, ale też mamy swoje wyzwania. I tak samo chcielibyśmy zobaczyć, jak wygląda to u naszych południowych sąsiadów, jak oni spoglądają na system, z jakimi problemami się mierzą i jakimi wyzwaniami. Myślę, że to wzajemnie możemy się w tym zakresie dużo nauczyć.
4: Michal Czarwasz ze Stowarzyszenia Szpitali Czeskich i Morawskich.
6: Starnutí populace. Budeme mít více starších, více nemocných pacientů.
4: Mamy problemy natury demograficznej. Starzejące się społeczeństwo, coraz więcej bardzo chorych starszych ludzi, a do tego starzeją się też lekarze. Mamy wielu medyków po 60. Dlatego wprowadzamy programy dla studentów medycyny i regionalnych szpitali uniwersyteckich.
6: I mezi tym, jestli ta nemocnica jest uniwersytetna, anebo jest regionalna.
7: Roman Kolek, prezes Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Ten zakres usług realizowany w Republice Czeskiej wynika podejścia, pragmatycznego podejścia w Republice Czeskiej do tego rodzaju świadczeń. Już od 20 lat w Republice Czeskiej operacje zaćmy traktowane jest jako operacja wykonywana w trybie ambulatoryjnym, praktycznie rzecz biorąc jednodniowym. W naszym kraju dopiero od 10 lat mamy tego rodzaju zmiany. Czesi od dawna uznali, że ten zabieg wymaga oczywiście kosztów implantu, zaangażowania personelu medycznego, ale adekwatnie do tego wyceniono to świadczenie i dzięki temu z pieniędzy, które są w systemie, są w stanie finansować większą ilość świadczeń.
0: Adam Bołek przygotował tę relację. Dziękujemy bardzo, ale to nie koniec tematów medycznych w programie. W reporterskim obrazie dnia jeszcze między innymi o tym, że palenie jest złe.
8: Nikomu bym nie radziła palić papierosów, bo tylko jedyne co robią, to niszczą zdrowie.
9: 21% dzieci i młodzieży w wieku 15-16 lat pali papierosy.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Niby wszyscy wiedzą, że palenie szkodzi, a jednak wielu się tym nie przejmuje. I o tym teraz będziemy mówić w reporterskim obrazie dnia. Opolski sanepid rozstrzygnął wojewódzki konkurs Sam nie palę i innym odradzam, skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Na blisko 150 fotografiach uczestnicy przekonują o negatywnych skutkach palenia. Pytani przez naszą reporterkę Katarzynę Dorostachoń deklarują, że wybierają życie wolne od nałogu, jednocześnie zwracają uwagę na presję rówieśniczą i bardzo młody wiek kolegów, niektórych oczywiście, którzy sięgają po papierosy, te tradycyjne i elektroniczne.
2: Temat palenia może nie wydawać się atrakcyjny na pierwszy rzut oka, wymaga przemyślenia, stanięcia po właściwej stronie, określenia tego, co jest dla mnie wartościowe, czy fakt, że inni palą i nie chorują, jest prawdą czy fałszem. Także należy zmierzyć się z wieloma pytaniami. Mówię, gdyby to był konkurs ekologiczny, pewnie łatwiej byłoby go ująć w fotografii, ale temat palenia, jak to zrobić? Virginia Wróbel-Gużda pracuje w Oddziale Promocji Zdrowia Oświaty Zdrowotnej w Wojewódzkim Sanepidzie. 21% dzieci i młodzieży w wieku 15-16 lat pali papierosy, a 37% pali e-papierosy. Ale w profilaktyce chodzi o nadzieję i o to, żeby dostrzec dobro. Patrzmy, że jesteśmy w większości, nie paląc jesteśmy w większości. 79% nie pali papierosów, 63% e-papierosów.
3: Mam na imię Zofia Fedorowicz. Zajęłam drugie miejsce w kategorii artystyczną. Moje zdjęcie przedstawia, jak papieros kieruje człowiekiem. Tak najlepiej pokazać, jak...
4: Jest uzależnieniem. A powiedz, no właśnie, jaki jest twój stosunek do palenia papierosów?
3: Nikomu bym nie radziła palić papierosów, bo tylko jedyne, co robią, to niszczą zdrowie.
4: Ty masz 13 lat i są już w twoim gronie znajomych osoby, które miały styczność z paleniem albo palą?
3: Zdarzały się osoby takie.
4: Bardziej dla zabawy, czy można już mówić o tym, że regularnie sobie gdzieś tam lubią popalać?
3: Raczej regularnie, co w ogóle nie podoba mi się to i zdarza mi się to codziennie, że widzę takie osoby.
5: Nazywam się Maja Nosal i jestem z Jasieni Zdolnej. Zajęłam drugie miejsce w kategorii reportaż i przygotowałam pracę, żeby przedstawić, jak palenie papierosów może mieć wpływ na dzieci i że dzieci to obserwują i mogą to naśladować.
4: Skąd taki pomysł?
5: Po prostu jak powiedzmy idę na ulicy, to widzę jednak te dzieci, jak patrzą na przykład na rodziców, jak oni palą, no i jednak trochę się mi przykro robi, bo one mogą to naśladować, a to jest tak naprawdę bardzo zły nawyk.
2: Zdjęcie bardzo głębokie, dużo mówiące. Nie wiemy, czy chodzi o dziecko, które jest biernym palaczem, czy chodzi o samotność wśród palących. To jest zdjęcie dla każdego, czyli każdy może zobaczyć po prostu, jak to wygląda, lub się zastanowić. Są nagrody, to są miejsca, ale to są zdjęcia równoważne wszystkie. To są naprawdę bardzo ciekawe pomysły, nietuzinkowe.
4: Dlaczego właśnie wzięłaś udział w tym konkursie? No bo rozumiem, że opowiedziałaś się po tej stronie, że nie warto palić.
5: Moim zdaniem nie warto palić, bo wiąże się to z dużymi konsekwencjami, na przykład jakimiś chorobami ciężkimi, no i nikomu bym nie poleciła palenie papierosów. Ja sama też nigdy nie próbowałam i nie mam zamiaru.
6: Jestem Kasper Kotecki ze Szkoły Wieśnicy Dolnej.
4: Co jest z tymi papierosami, że z jednej strony coraz młodsze osoby też po nie sięgają?
6: Moim zdaniem presja rówieśnicza, chęć zaimponowania.
4: Czy tobie się zdarzało, że ktoś cię próbował namawiać do palenia?
6: Dwa razy w życiu, tak.
4: I co wtedy zrobiłeś?
6: Moim zdaniem nie ma z tego żadnych korzyści.
7: Anna Matejuk, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Jest realizowanych wiele programów edukacyjnych w różnych formach, mających na celu profilaktykę tą antytytoniową. Ta forma mi się wydaje, że jest taka przemawiająca do młodych ludzi. Uczniowie coraz lepiej przedstawiają, coraz bardziej artystyczne są te fotografie, a dla nas najważniejsze, że dowiadują się wiele na temat profilaktyki antytytoniowej, szkodliwości palenia i tego czynnego, i tego biernego. I przez te zdjęcia manifestują taką postawę osoby, która się nie poddaje nałogom, która nie pali papierosy.
1: W konkursie wziął udział ponad 70 uczniów z 23 szkół podstawowych w naszym regionie. To wspólna inicjatywa Wojewódzkiego Sanepidu i Młodzieżowego Domu Kultury. Palenie szkodzi, ale szkodliwa może być też zbyt szybka jazda motocyklem. I o tym za chwilę będziemy mówić.

0: W reporterskim obrazie dnia teraz o tym, że sezon motocyklowy trwa i coraz więcej kierowców jednośladów można spotkać na naszych drogach. Popularna trasa wśród Opolan dla motocyklistów prowadzi z Opola przez Prudnik i dalej do Czech. I właśnie tam, konkretnie w Harbielinie, policja zorganizowała działania pod kryptonimem Weekend Bezpiecznego Motocyklisty. Działaniom kontrolno-prewencyjnym przyglądał się Jan Poniatyszyn.
1: Policyjna akcja jest prowadzona we wszystkich powiatach województwa, a na jej inaugurację nieprzypadkowo wybrano Harbielin nieopodal Gór Opawskich. W sezonie letnim wielu motocyklistów przemieszcza się tymi drogami, odwiedzając pobliskie miejscowości czy jadąc do Czech, mówi komisarz Tomasz Kukułka, inspektor Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
2: Cel główny to bezpieczeństwo, w tym przypadku bezpieczeństwo motocyklistów. Tymi działaniami chcemy zwrócić uwagę motocyklistom na to, że należą też do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli nie mają karoserii, nie mają poduszek, pasów bezpieczeństwa. W przypadku jakiegokolwiek zderzenia z pojazdem są narażeni na duże niebezpieczeństwo, ale to również te działania to apel do kierowców pojazdów samochodowych, aby zwracali uwagę na lusterka, spojrzeli w te lusterka, bo tam może się pojawić motocyklista, który no, z uwagi na swoje gabaryty najzwyczajniej w świecie jest o wiele mniej bardziej widoczny i to często też jest przyczyną wypadków drogowych. Motocykliści często nie ze swojej winy właśnie w tych wypadkach uczestniczą, z uwagi na to, że kierowcy innych pojazdów nie upewniają się, czy mogą skręcić, czy mogą wyjechać. W ten sposób dochodzi często do nieustąpienia pierwszeństwa. Bieżący rok jest stosunkowo bezpieczny, ale doszło już do 40 zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów na terenie naszego województwa. Dokładnie 31 kolizji, 9 wypadków, w których 8 motocyklistów zostało rannych, a jeden to niestety ofiara śmiertelna. W tych działaniach będziemy zwracali uwagę na zachowania kierowców, na stosowanie się do limitów prędkości, na bezpieczne sygnalizowanie, czy też utrzymywania odstępu od poprzedzającego pojazdu. To w tym przypadku tyczy przede wszystkim motocyklistów, bo jest to też częstą przyczyną wypadków drogowych z ich udziałem. Niebezpieczne zachowania motocyklistów to polegają na przekroczeniu nadmiernie prędkości, niestosowanie się do tych limitów, nieprawidłowe wyprzedzanie, niesygnalizowanie manewrów, czy też wyprzedzanie niewłaściwej strony. To są główne, że tak powiem, grzechy motocyklistów.
1: Wzrasta ilość zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów i to jest niepokojący trend, wskazuje Dominik Grabowski, sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3: Motocyklistów przede wszystkim przybywa. Dużo ludzi robi uprawnienia. My w WORD-zie coraz więcej tych osób obsługujemy, więc w związku z tym, że motocyklistów przybywa, no niestety wykroczeń popełnianych przez tych uczestników ruchu drogowego również jest dosyć sporo. Dosyć dużo ofiar śmiertelnych na terenie całego kraju, na terenie województwa. Aż tak źle to nie wygląda wśród motocyklistów, ale niestety musimy stopować zapędy tych uczestników ruchu drogowego. My przede wszystkim jako Wojewódzka Rada przyglądamy się, czy osoby jadące na tych motocyklach posiadają uprawnienia, bo niestety jazda bez uprawnień w dzisiejszych czasach skutkuje tym, że nie mówimy o wykroczeniu, tylko o przestępstwie w ruchu drogowym.
4: Dzięki nadzorowi, czyli kontroli ruchu drogowego, nasze drogi stają się bezpieczniejsze.
1: Mówi Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
4: Główną przyczyną wypadków w najcięższych skutkach, czyli ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, przypomnę, że te osoby już nigdy nie wracają potem do społeczeństwa, czyli ta kwestia nadmiernej prędkości, zwłaszcza na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, ma ogromne znaczenie i dzięki właśnie takim działaniom kontrolno-prewencyjnym, profilaktycznym, prowadzonych również przez policję, mamy poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2025 roku rzeczywiście poprawiło się bezpieczeństwo motocyklistów w ogóle ogółem, ale mamy pewien okres, kiedy motocykliści wyjeżdżają, kiedy rozpoczynają sezon. Jest to właśnie okres majowy, czyli teraz, kiedy mamy bardzo dużo uczestników tego ruchu. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa motocyklistów jest ich też własne zachowanie. Ograniczenia prędkości i penalizacja dotyczy ich tak samo jak każdego kierującego samochodem.
0: A w tej akcji biorą udział radiowozy oznakowane, nieoznakowane z zespołów Speed oraz patrole motocyklowe. Działania potrwają do niedzieli. A nasz program już długo nie potrwa, bo kończymy przynajmniej dzisiejsze spotkanie. Kolejny reporterski obraz dnia w poniedziałek od 14. Dziękujemy za dzisiaj. Paweł Liwa, Cezary Puzyna, za chwilę Twoje Radio Opole i Dawid Rajwa.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest opolski komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Arkadiusz Kuśmierski. Dzień dobry, panie komendancie.
2: Panu, dzień dobry państwu.
1: Przed nami dzisiaj wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. W jakich nastrojach świętują strażacy?
2: Radosnych. Święto to święto. To taki dzień, kiedy możemy się chwilkę zatrzymać, przemyśleć, popatrzeć wstecz, popatrzeć do przodu, no i wyłuskać te osoby, które trochę bardziej się zaangażowały w służbę i je nagrodzić.
1: No właśnie, bo to czas odznaczeń i awansów też.
2: Oczywiście.
1: A to jest tak, że każdy strażak ma wyznaczoną ścieżkę taką awansu, wie, że co ileś lat będzie miał awans, to jest takie pewne, czy to od zasług zależy dalej?
2: Jak to mówią, każdy się rodzi z buławą, ale chęci i to, co się daje od siebie, to później skutkuje tym, że dany człowiek, jeden zostaje komendantem, drugi strażakiem, a trzeci szczęśliwym kierowcą, starszym operatorem sprzętu i wszystkich tych ludzi cenimy w służbie.
1: Napisał pan w życzeniach do strażaków z okazji ich święta, że miniony rok był rokiem wyzwań. Jakiego rodzaju to były wyzwania?
2: No był to rok, kolejny rok przełomowy, bo tak jak już mamy te dziesięciolecia Państwowej Straży Pożarnej, mieliśmy 30-lecie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tak właściwie jesteśmy po pierwszym roku obowiązywania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ona narzuciła na nas naprawdę dużo zadań. Zadań nowych, gdzie pewnych rzeczy sami się uczymy, pewne rzeczy doskonalimy, ale też zadań, które przeniosą się na społeczeństwo. To my wszyscy musimy się dostosować do tych przepisów, nauczyć pewnego postępowania.
1: A to są tylko zmiany dotyczące jakby zasad funkcjonowania, czy też wymagają takiego przygotowania też i tej materiałowego, tak to nazwijmy?
2: Nie, oczywiście i przygotowania mentalnego w postaci, nie wiem, wiedzy i podejścia do pewnych rzeczy, ale oczywiście też sprzętu, bo ten zakres zadań, które na nas zostały nałożone, oczywiście został porzeszony. My już teraz realizujemy większość tych rzeczy i ten sprzęt posiadamy. Ale oczywiście rozwijamy się, też próbujemy nadążyć nad rozwojem cywilizacyjnym, a prawda jest taka, że najszybsze zmiany, jakie widzimy, to zmiany pogodowe. Mhm. I ta pogoda niesie najwięcej tych zagrożeń w obecnym czasie.
1: No właśnie, do tych zagrożeń trzeba się przygotować, no ale też i trzeba mieć do tego ludzi. Jak to jest z rekrutacją do Państwowej Straży Pożarnej? No były takie lata, gdy był problem w ogóle z rekrutacją do służb mundurowych, a dziś?
2: Myślę, że do straży nie. No akurat w straży mamy ten luksus, że tych osób młodych, które garną się, jest dosyć sporo. Każdy chyba się rodzi i chce zostać strażakiem. Oczywiście mamy też ten bonus, tą dobrą stronę w postaci strażaków ochotników. Wiele osób, które zaczynają tam w młodzieżowych drużynach pożarniczych i później wyżej, to są te osoby, które trafiają do nas. I jeżeli popatrzymy na strażaka u nas, to możemy mieć dosyć dużą gwarancję, że to jest również strażak ochotnik.
1: No właśnie, strażacy ochotnicy też niedawno, parę dni temu świętowali. Ta współpraca to jest współpraca takiego zawodowca z amatorem? Tak to wygląda? Czy to raczej...
2: Powiem tak, to tak właściwie to już są wszyscy zawodowcy. To przeszkolenie, tą wiedzę, którą trzeba zdobyć i to, co trzeba posiadać, to już właściwie możemy mówić o tym, że to są osoby, które wiedzą, co robić w przypadku zagrożenia. Tak, ci strażacy też świętowali. My tak sobie żartujemy. Maj jest nasz, strażacki. My świętujemy, my mamy ten 4 maja, który jest naszym oficjalnym dniem Dnia Strażaka, obchodów centralnych, ale tak wiele mamy tych uroczystości, bo ponad 500 jednostek OSP na województwie opolskim, plus te nasze obchody, to mamy co świętować. I mamy też przegląd tej sytuacji, którą mamy na gminach, na powiatach, na województwie. Tak jak już na początku wspomniałem. Te święta to są takim podsumowaniem, te święta to są takim nagrodzeniem tych osób wyróżniających się i te święta to są takim spojrzeniem do przodu, planowaniem tego, co zrobimy w najbliższych latach.
1: A jakie są te plany?
2: No jak zawsze duże. No, plany mamy duże. Ubiegły rok, poza tym, że otrzymaliśmy dużo zadań w ramach obowiązania tej nowej ustawy o ochronie ludności, to też środki finansowe, które w ramach tej ustawy, w ramach programu do tej ustawy trafiły do Straży Pożarnej. Ale te środki też trafiają u nas z wielu różnych źródeł, bo to są źródła i unijne, i krajowe, centralne, wojewódzkie, czy też nawet powiatowe i gminne, bo jeżeli mówimy o strażakach, to mówimy też o strażakach ochotnikach i mówimy o tych strażakach państwowych. I te środki z bardzo wielu źródeł trafiają. My oczywiście bardzo się z tego cieszymy, bo ten sprzęt nam się starzeje, tego sprzętu mamy dosyć dużo i też musimy mieć tą świadomość, że ten sprzęt się zużywa. Dla strażaka ważne jest, żeby sprzęt był, żeby można było temu obywatelowi tej pomocy udzielić.
1: Mhm. Ten sprzęt jest kupowany w polskich fabrykach?
2: Zgodnie z polskim prawem i z tym, co dzieje się w naszej służbie, każdy sprzęt, który do nas trafia, musi być certyfikowany u nas w kraju i nawet jeżeli jest sprzęt sprowadzany poza granicy kraju, musi być u nas wycertyfikowany. Jeżeli mówimy o sprzęcie specjalistycznym w postaci drabin pożarniczych, to nie mamy producenta w Polsce i to z przyczyn oczywistych te auta są sprowadzane z zagranicy. O tyle pozostały sprzęt w większości jest produkowany w Polsce. I to też różnie bywa, bo jeżeli sprzęt, który jest dostępny w innym kraju i jest lepszy i wiemy, że jego nie mamy u nas, to my też z tego korzystamy. Korzystamy z tych nowinek. U nas się pojawiają roboty, pojawiają się drony. My też się rozwijamy do przodu. My też patrzymy, żeby jak najmniej narażać strażaka, a żeby ta pomoc cały czas była lepsza.
1: Panie komendancie, a ilu jest strażaków, zawodowych strażaków w województwie opolskim?
2: To jest około 1100 strażaków w całym województwie opolskim. To jest 11 komend powiatowych i w ramach tych komend to jest 17 jednostek ratowniczo-gaśniczych.
1: No, ale duże wsparcie, powiedział pan, dostajecie od ochotniczych straży pożarnych. A tam ilu jest strażaków?
2: Tam mamy prawie 200 jednostek w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. A łącznie mamy ponad 500 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z tym, że te około 300 jednostek to jest spoza systemu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Bo musimy mieć świadomość, że w naszych procedurach przede wszystkim patrzymy na jednostki, które są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Nasze służby to też krajowy system ratowniczo-gaśniczy. On jest czytelny, jasny, my wiemy, jakie siły i środki do jakiego zdarzenia mają pojechać, choć oczywiście zgłoszenie nigdy nie jest precyzyjne i do końca nie wiemy, do czego jedziemy, ale mamy wypracowane standardy, według których postępujemy, gdzie często jest przewymiarowanie tego sprzętu, który przyjedzie na miejsce, ale dla nas ważniejsze jest to, żeby nie zabrakło, niż żeby było za dużo.
1: Mhm. A ten system, który w Polsce działa, to jest podobny do tych systemów, które są w krajach ościennych? Gdzie tutaj mamy takie dwa poważne filary tego systemu, czyli ten zawodowy i ochotniczy?
2: Powiem szczerze, że my chwalimy się, że ten nasz system to jest jeden z lepszych systemów w Europie, jak nie na świecie. Po stronie Republiki Czeskiej system jest podobny, zresztą oni trochę patrzyli na to, co myśmy zrobili, bo oni kilkanaście lat temu trochę inaczej wyglądali. W tej chwili też na ten nasz system patrzą nasi koledzy z Ukrainy. System niemiecki jest trochę inny, bo tam mówimy o landach i mówimy o trochę innym układzie. Ale ten nasz system sprawdza się rewelacyjnie. Ten nasz system działa na zasadzie, gdzie jest źle, tam pomagamy. My możemy sobie w ramach odwodów komendanta wojewódzkiego, to są odwody operacyjne, w których funkcjonują ochotnicy, a w ramach centralnych odwodów komendanta głównego, to są odwody, które są zbudowane na podstawie Państwowej Straży Pożarnej. Te środki siły, środki są przesuwane bardzo szybko, ta reakcja jest bardzo szybka i możemy reagować w tych miejscach, gdzie ta potrzeba jest największa.
1: Czyli system się sprawdza, wszystkim strażakom życzymy oczywiście z okazji święta wszystkiego najlepszego. Polski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Arkadiusz Kuśmierski jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami jeszcze chwilę, przenosimy się do internetu.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.
3: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: Zbliża się godzina 6. Słuchają Państwo Radia Opole w sobotę 16 maja. A słuchają Państwo na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Drogowcy otwierają wkrótce nową estakadę przy Centrum Usług Publicznych w Opolu. Powiemy też o cenach maksymalnych paliw, jakie obowiązują do poniedziałku, za to jeszcze dziś finał konkursu Eurowizji. Poprzedzą go protesty.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Już wkrótce kierowcy w Opolu pojadą nową estakadą przy Centrum Usług Publicznych. Miejski Zarząd Dróg informuje, że od środy 20 maja wprowadzona będzie tam nowa organizacja ruchu. Od ulicy Ozimskiej do Opola Wschodniego ruch poprowadzony będzie estakadą. Zmiana wynika z konieczności wyłączenia z ruchu fragmentu tzw. łącznicy, którą teraz prowadzona jest komunikacja, mówi Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
2: Łącznica musi zostać dostosowana pod względem

0: www.fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.

Minęła godzina 6:00. Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. W dzisiejszym programie odwiedzimy Izbę Rolniczą w Opolu, która ma za sobą jubileusz 30-lecia. Nie zabrakło odznaczeń państwowych za zasługi dla rolnictwa, ale przede wszystkim w siedzibie Izby jedna z sal została nazwana imieniem zmarłego byłego prezesa Izby Herberta Czai. Co ważne, Izba zyskała też nowy sztandar, o który starała się już od wielu, wielu lat. Także był to również czas podsumowań i wspomnień lat 90., kiedy tworzyły się izby rolnicze w całym kraju, ale także czas, kiedy Polska dopiero miała przystępować do Unii Europejskiej. Nasi rozmówcy powrócą do tamtych wydarzeń. Będziemy też ich pytać o wyzwania współczesnego rolnictwa i oczywiście wyzwania, z jakimi zmaga się Izba Rolnicza w Opolu, czy ten głos jest przez rządzących wysłuchiwany. Zaprosimy także gospodynie do udziału w konkursie organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dawniej ten konkurs był znany pod hasłem Bitwa Regionów. Tutaj nasze

nasze gospodynie rywalizowały najpierw w etapach powiatowych, później w etapie wojewódzkim. Dzisiaj ten konkurs jest organizowany pod nową nazwą Polska Smakuje. Czasu na zgłoszenia zostało niewiele, ale myślę, że to jeszcze będzie dobry moment, żeby przysiąść w gronie gospodyń i zastanowić się nad potrawami i być może zgłosić chęć udziału w tym konkursie. Nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy, a będzie między innymi o zakazie importu wołowiny z Brazylii. To wszystko i wiele innych ważnych informacji będzie można wysłuchać przez najbliższą godzinę, dlatego warto, abyście zostali Państwo z nami do godziny 7:00.

0: Od 30 lat wspierają rolników i są łącznikiem między administracją rządową i samorządową. Izba Rolnicza w Opolu świętowała w czwartek jubileusz działalności. Wydarzeniu w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu towarzyszyła uroczystość nadania sztandaru. Były podziękowania, odznaczenia, okazja do podsumowań, ale też powrotu do korzeni. Wcześniej w siedzibie przy ulicy Północnej sala konferencyjna została nazwana imieniem Herberta Czai, zmarłego w ubiegłym roku wieloletniego prezesa Izby.
1: Antoni Konopka, członek zarządu województwa opolskiego obecnie i pierwszy prezes Izby Rolniczej 1996-2002.
2: Dzisiaj 30-lecie samorządu rolniczego, a jakie były te początki, bo pewnie też i czasy inne, a czy wyzwania się w tym czasie zmieniły?
1: Bardzo, bardzo się zmieniły. Ja przypomniałem sobie te, no bardzo trudne lata, te 90. Właściwie trudno porównać do obecnego okresu, bo każdy czas ma swoje wyzwania, ale w tym czasie takie pojęcia ekonomiczne jak zysk, opłacalność w rolnictwie, one nie funkcjonowały. Mówienie o szacunku dla pracy rolnika, to słyszeliśmy, to, ale na dożynkach. To niestety taka jest prawda. W związku z tym potrzebna była taka instytucja, taki instrument jak samorząd rolniczy, który miał być i jest partnerem dla administracji rządowej, samorządowej. Lata 90. to okres burzliwych przemian społecznych i gospodarczych, co jest bardzo istotne, ale też ta druga połowa lat 90. i powstanie samorządu rolniczego. Mówiłem o tym, że to jest również potrzebne administracji rządowej, bo potrzeba ustabilizowania sytuacji na wsi, sytuacji zapewnienia rzeczywiście godziwych warunków produkcji dla rolników, ale to było również, kiedy rozpoczynaliśmy dyskusję na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej, więc pozostawienie wsi rolnictwa w tym miejscu, które było, to od razu przekreślało możliwość, że w tym momencie było wiadomo, że wieś rolnicy powiedzą nie. Także to też trzeba sobie wprost powiedzieć, że to wychodziło z oczekiwań politycznych, ale to odpowiadało naszym potrzebom, w związku z tym powstała Izba Rolnicza dysponująca własnymi środkami, niezależna, jak czas pokazał, i myślę, że ten czas wykorzystaliśmy dobrze. Oczywiście można by było zawsze lepiej. Politycy, kiedy powstała Izba, mówili o tym, że to tak chwilowo, te uprawnienia, my to rozszerzymy dalej i tak dalej. No, troszeczkę gdzieś tam, trochę może w obrocie ziemią ten głos Izby jest, ale te nowe wyzwania, które tutaj nas czekają, tak jak rolnictwo zaczyna przeszkadzać wsi, tak ja też stawiam już pytanie, ile jest rolnictwa w rolnictwie? Takie może kontrowersyjne pytanie, bo dzisiaj rolnicy są tak mocno dociążani różnymi zadaniami, wymogami, procedurami, przepisami, ekoschematami, że naprawdę należy się jeszcze dziwić, że rolnik ma czas na oranie i sianie. Także ja dziękuję za te 30 lat współpracy, szczególnie za te lata, kiedy byłem prezesem Izby Rolniczej, w tym wszystkim, a więc i pracownikom Urzędu Wojewódzkiego ówczesnego, no świętej pamięci już pan Ryszard Zębaczyński mocno nas tutaj wspierał, pracownikom ośrodków doradztwa rolniczego, Katolicki Uniwersytet Ludności Wiejskich. Myślę, że każdy dołożył cegiełkę. Mój apel i szczególnie do młodych rolników, słuchajcie, czasy są ciężkie, ale nie poddawajcie się, bądźcie dumni z tej misji bycia rolnikiem, bycia potrzebnym opolszczyźnie, Polsce, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. To jest bardzo istotne, a Izba Rolnicza to jest mój taki przekaz też. Niech będzie tym miejscem współpracy, integracji, wypracowania propozycji, właśnie działania w tym obszarze.
3: Jerzy Sybielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu. Samorząd został powołany do obrony interesów rolników, no i tutaj musimy walczyć o to, żeby jakieś te warunki pracy, godnego życia dla tych rolników, z ich ciężkiej pracy mogły być.
2: Takie największe wyzwania obecnie?
3: Koszty, opłacalność tutaj naprawdę dużo zabiera rolnikom chęci nawet do pracy, bo tutaj muszą być jakieś zyski z tego gospodarowania. Jeżeli tego nie ma, no to nie ma widoków na przyszłość, a tutaj muszą być pieniądze przede wszystkim. Rolnictwo jest takim specyficznym działem gospodarki, gdzie muszą być pieniądze na inwestycje. Bez inwestycji idziemy do tyłu. Jak są inwestycje, idziemy zawsze do przodu.
2: Ilu obecnie członków, delegatów zrzesza nasza Izba w Opolu?
3: Na obecną chwilę mamy 116 delegatów. Ubolewam, że nie wszystkie mandaty zostały obsadzone. Mam nadzieję, że przy następnych wyborach to się poprawi.
2: W ramach tego jubileuszu bardzo ważny dla Was moment, czyli nadanie sztandaru dla Izby.
3: Tak prawdę mówiąc, trzy uroczystości. Pierwszą uroczystość mieliśmy nadanie sali imieniem byłego prezesa zmarłego Herberta Czaja. Później mieliśmy mszę świętą i uroczystość nadania sztandaru Izby Rolniczej. 30 lat w końcu Izba nasza się doczekała sztandaru. Bardzo się cieszę, że trochę będzie nadań, odznaczeń dla zasłużonych dla rolnictwa.
2: A czego sobie życzycie z okazji tego 30-lecia?
3: Życzymy sobie przede wszystkim jakiejś normalności w tym rolnictwie, stabilności, normalnych cen, zdrowia, dobrej pogody.
4: Samorząd gospodarczy producentów rolnych to jest wartość nie do przecenienia. To oni reprezentują interesy rolnika, czasami wręcz bardzo jasno je artykułując i myślę, że to jest wartość nie do przecenienia. Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski. To już 30 lat. Dzisiaj mamy sztandar. To wszystko buduje tradycja środowiska producentów rolnych. Myślę, że to jest ta wartość dodana. Wszystko na świecie można kupić. Dorobku i tradycji raczej nie da się kupić, a pokolenia opolskich rolników na tą tradycję naprawdę zapracowały.
2: Pewnie nie brakowało też wyzwań i trudnych tematów. Jeśli chodzi o te wyzwania, to z jakimi obecnie się Państwo zmagacie?
4: Tych rzeczy jest bardzo dużo. Oczywiście nieustannie dyskutujemy o tym, co zrobić, żeby poprawić warunki na rynku. Krótko mówiąc, żeby poprawić opłacalność produkcji. Jeśli chodzi o zagrożenia, one zawsze wiążą się z zjawiskami atmosferycznymi. Natomiast to, co może się wydarzyć punktowo, jest bardzo groźne. Trzeba się przed tym chronić i oczywiście pomagać ludziom, jeśli ich dotkną takie straty. Natomiast coś, co musimy przygotowywać i z czym musimy się mierzyć systemowo, to jest zmiany klimatyczne. Obniżający się poziom wód, także tych gruntowych.
5: Danuta Bajak, prezes Zarządu Polskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych. Tak się złożyło, że należę do nielicznego grona, które przez te 30 lat od początku powstawania Izby Rolniczej w Opolu uczestniczyłam w tych całej procederze i można powiedzieć jedno, z doświadczeń 30 lat. Były wzloty i upadki, ale zawsze było najważniejsze, żebyśmy rozmawiali. Wszyscy mamy ten sam cel. Tylko czasem wizja dążenia do tych celów jest inna. Moje doświadczenie i tych kolegów, którzy są przez te 30 lat w innych organizacjach, jest bardzo duża. I myślę, że tak jak poprzednie zarządy Izby korzystały z naszych podpowiedzi, to i ten będzie korzystał i każdy następny.
2: Te wyzwania, z którymi teraz musicie się mierzyć, no bo to na pewno zmiany klimatyczne, które wpływają na obszary rolnictwa, ale czy coś jeszcze?
5: Nie tylko te zmiany klimatyczne, bo z niedobrem wody my jako związek mówiliśmy już ponad 20 lat temu. Pokazywaliśmy, że jednorodne okolicznościowe opady tylko maskują problem. Problem jest inny. Problem jest niewydolność całego systemu w ustalaniu cen za nasze produkty. I jest to bardzo przykre, bo każda firma, która od nas kupuje, każda firma, która później rzuca ten produkt konsumencki na rynek, mówi, że musi wyjść. I przykro jest, że w tym wszystkim pominięto wyjście. Takie jednorazowe i też okolicznościowe dopłaty nie regulują tego wszystkiego. To jest, jak ja to mówię, maskowanie problemu, a problem narasta. Zresztą nie czarujmy się, problem w rolnictwie jest na całym świecie i tylko te podmioty, te firmy działające w obszarach, gdzie nie ma zastosowania tych wskaźników i odrzucenia różnych trujących substancji, wygrywają na tym rynku. I to jest dla nas bardzo, bardzo bolesne, ponieważ mówimy o zdrowiu i życiu konsumentów, czyli nas wszystkich, bo my przecież rolnicy też jesteśmy konsumenci, a jednocześnie wpuszcza się w obrót nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, bo przeczytałam, że Bułgaria zakupiła nasiona słonecznika, który jest bardzo skażony pestycydami, wytłoczyła olej i wysłała go do Egiptu. To jest bardzo przykre.

0: koła gospodyń wiejskich z Opolszczyzny mogą stanąć do rywalizacji na najlepszą potrawę nawiązującą do lokalnych tradycji kulinarnych. Trwa nabór do konkursu, który dotąd organizowany był pod hasłem Bitwa Regionów. W tym roku ta inicjatywa to Polska smakuje. Wydarzenie co roku jest organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Czasu na zgłoszenia zostało niewiele, bo do 18 maja, dlatego warto się spieszyć. A o szczegółach tego konkursu mówi Ryszard Griner, dyrektor opolskiego oddziału KOWR.
1: Założenia są dość takie, powiedziałbym, rygorystyczne teraz, bo praktycznie do 18 maja chcielibyśmy, żeby koła gospodyń zgłosiły swój akces do naszego konkursu. Tutaj, jeżeli chodzi o nasze województwo, są jak gdyby dwa piony. Pierwszy ten powiatowo-regionalny, a drugi wojewódzki już tutaj etap, gdzie będzie wybrane koło, które będzie reprezentować województwo polskie na szczeblu centralnym. Do tej pory konkurs nazywał się Bitwa Regionów, a teraz nazywa się Polska Smakuje. Jeżeli gdzieś tam na stronach internetowych koła gospodyń zauważą inny konkurs, to nie jest inny konkurs, to jest ten sam konkurs, do którego serdecznie zapraszamy.
0: W jaki sposób koła gospodyń mogą się zgłaszać?
1: Idziemy do przodu, czy z duchem czasu, jak to chce nazywać, tak to będzie nazywane. Chodzi przede wszystkim o to, że zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie, tak jak wspomniałem wcześniej, do 18. I tutaj na stronie właśnie Polska Smakuje każde koło powinno się zgłosić, które chce brać udział w naszym konkursie. I tutaj zapraszamy wszystkie koła z terenu województwa opolskiego do udziału w tym konkursie.
0: Czy te koła muszą już się zadeklarować co do prezentowanej potrawy, czy to dopiero gdzieś tam w trakcie konkursu?
1: Powinny tutaj już wspomnieć chociaż o tym, co chcą ugotować, ale nie mogą czekać na ostatnią chwilę, bo to później zawsze jest jakieś tam w pewnym sensie zdenerwowanie i można się pomylić. Wolelibyśmy, żeby to na spokojnie było zgłoszone i wtedy będziemy tutaj wspólnie z kołami i samorządami realizować ten konkurs.
0: Stawiamy na to, co znane, takie powiedzmy babcine receptury, czy jednak na trochę połączenie tego z nowoczesnością, czy tutaj właśnie też szukamy jakichś nowych przepisów, jak to wygląda?
1: Mile widziane oczywiście jakieś tam przepisy, tak jak pani powiedziała, babci, ale nam głównie chodzi o to, żeby do tych potraw używano nasze tutaj polskie produkty, a jeszcze lepiej, gdyby to były regionalne potrawy, które są właśnie, tak jak tutaj pani wspomniała, z dziada, pradziada na Opolszczyźnie. Chociaż Opolszczyzna jest takim swego rodzaju tyglem kulturowym, gdzie są również ludzie, którzy przyjechali ze wschodu, z Polski centralnej, więc nie tylko śląskie potrawy, ale również i tamte chętnie byśmy chcieli skosztować.
0: No właśnie dotychczas ten konkurs funkcjonował pod nazwą Bitwa Regionów. No już za nami kilka dobrych edycji. Czy właśnie jakieś koła gospodyń w tym czasie się bardzo wyróżniły, a może jakieś konkretne potrawy zapadły w pamięć, które wcześniej może niekoniecznie były znane?
1: No jeżeli chodzi o te osiągnięcia kół gospodyń, to chyba największym osiągnięciem naszego koła to było udział w centralnych zawodach i wygranie tego konkursu. To było koło gospodyń Zimna Wódka, które w nagrodę pojechały i reprezentowały Polskę na targach Grüne Woche.
0: Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie polskasmakuje.pl. A przypomnijmy, że konkurs Bitwa Regionów jest realizowany od 2015 roku.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. A zaczynamy od informacji, że od września będzie obowiązywał zakaz importu mięsa z Brazylii do Unii Europejskiej. Jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Na europejski rynek trafiło brazylijskie mięso skażone hormonem wzrostu. Od 2022 roku jest on zakazany w Unii Europejskiej i rolnicy nie mogą go używać. W Unii Europejskiej obowiązują przepisy, których muszą przestrzegać nasi rolnicy, powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka Komisji Europejskiej. Chcemy, aby kraje importujące stosowały się dokładnie do tych samych zasad. Brazylia nie będzie już mogła eksportować towarów do Unii Europejskiej. Mówimy tu o wołowinie, koninie, drobiu czy jajach. Ta decyzja to pokłosie inspekcji unijnych kontrolerów w Brazylii w ostatnich 2 latach i druzgocących raportów. Komisja zapewniła, że dotyczy to niewielkich ilości i nie było zagrożenia dla życia i zdrowia, ale też przyznawała w swoich raportach po przeprowadzanych audytach, że Brazylia zignorowała zalecenia europejskich kontrolerów. Zdaniem ekonomisty Bartłomieja Nowaka zakaz świadczy o tym, że umowa handlowa z krajami Mercosur zadziałała. Dr Bartłomiej Nowak z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu mówił na antenie Polskiego Radia 24, że jest to kryzys, ale tylko wizerunkowy dla umowy z krajami Mercosur.
1: To świadczy o sile tej umowy. Ja cały czas argumentowałem, że w tej umowie są wszystkie tak zwane hamulce bezpieczeństwa i no po prostu zadziałał. I gdyby tej umowy nie było, proszę sobie wyobrazić, to w takiej sytuacji, jeżeli faktycznie to było mięso z użyciem hormonów, to my byśmy musieli się odwoływać do procedur Światowej Organizacji Handlu, co by pewnie zajęło czas, a tutaj zadziałało bardzo szybko dzięki temu, że mamy umowę handlową.
0: 1 maja weszła w życie umowa z krajami Mercosur znosząca cła na ponad 90% produktów. Wśród państw Mercosur jest właśnie Brazylia. Przenosimy się teraz do Węgier. Węgierski rząd zapowiedział natychmiastowe działania w związku z pogłębiającą się suszą, która coraz mocniej uderza w rolnictwo i poziom wód w jeziorach. Premier Węgier zdecydował o przyspieszeniu inwestycji wodnych, zwiększeniu retencji oraz uruchomieniu awaryjnych planów gospodarowania wodą na terenach najbardziej zagrożonych.
2: Problem jest widoczny w wielu miejscach, także nad Balatonem. Poziom wody w największym jeziorze Węgier od tygodni jest wyjątkowo niski, o ponad 20 cm niższy niż rok temu. Eksperci ostrzegają, że przy utrzymującej się suszy latem spaść może nawet do około 70 cm, co zagrozi żegludze, turystyce i całemu ekosystemowi jeziora. Według danych meteorologicznych w ostatnich 5 latach na Węgrzech brakuje opadów odpowiadających niemal jednemu pełnemu rokowi deszczu. Najtrudniejsza sytuacja panuje na Wielkiej Nizinie Węgierskiej, gdzie gleba jest skrajnie wysuszona, a część rzek i kanałów osiąga rekordowo niski poziom. Rząd zapowiada nie tylko przebudowę infrastruktury wodnej i większe zatrzymywanie wody w krajobrazie. Już wkrótce wody mają dostarczać liczne na Węgrzech fabryki baterii, które dużo jej zużywają w produkcji. Rolnicy będą też zwolnieni z części nakazów na czas suszy, takich jak obowiązkowe zasiewy. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: I zmieniamy temat. Dożynki polskie ponownie odbędą się w Spale. Jak zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski, w tym roku ogólnopolskie święto plonów zaplanowano na 13 września. Będzie otwarte dla mieszkańców, rolników i gości z całego kraju.
3: Chcemy, żeby te dożynki były dla wszystkich. Tych, którzy mieszkają tutaj na co dzień, tych, którzy zechcą na te dożynki oczywiście przyjechać, być tutaj 13 września. Mam nadzieję, że się właśnie spotkamy.
0: Dożynki w Spale to tak zwane prezydenckie dożynki. Zapoczątkował prezydent Ignacy Mościcki w 1927 roku. W 2000 roku tradycję odnowił prezydent Aleksander Kwaśniewski, ale zdarzały się przerwy. W roku 2020 z powodu epidemii COVID-19 dożynki zostały przeniesione do Warszawy i tam pozostały, ale rok temu minister Stefan Krajewski przywrócił je do Spały. I zmieniamy temat. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o ustroju rolnym. Przepisy według założeń rządu miały na celu ułatwienie obrotu nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. W kwietniu Senat przyjął ustawę większością głosów, 60 senatorów było za, 32 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. I jeszcze informacja o tym, że Sejm zakończył pracę nad ustawą wprowadzającą obowiązek chipowania i rejestracji psów oraz kotów. Posłowie przyjęli poprawki Senatu o charakterze porządkującym, doprecyzowującym i korygującym pomyłki w zapisach. Jak mówi przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt Dorota Niedziela, celem ustawy jest ograniczenie bezdomności zwierząt. Posłanka Koalicji Obywatelskiej wyjaśnia, że na mocy ustawy powstanie Krajowy Rejestr Oznakowania Psów i Kotów. Będzie prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dorota Niedziela zaznacza, że chipowanie psów będzie obowiązkowe, kotów dobrowolne.
4: Każdy pies w ciągu tam powiedzmy 3 lat na pewno zjawi się w tym rejestrze, ponieważ będzie to chipowanie przy między innymi przy szczepieniu przeciwko wściekliźnie, a przypomnę, że w Polsce jest nadal obowiązek corocznego szczepienia na wściekliznę. Lekarz, który będzie szczepił psa, będzie musiał go zaczipować i wejść do rejestru i wpisać do rejestru. Będą to dane bardzo dokładne, będzie tam przede wszystkim PESEL właściciela.
0: Jednorazowy koszt zaczipowania psów i wpisania danych właściciela do rejestru będzie wynosił 50 zł za każdą z tych czynności. Rejestrem będą też objęte zwierzęta w schroniskach. Dorota Niedziela uspokaja, że dane w Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów będą chronione, a dostęp do nich będą miały policja, straże miejskie lub gminne, a w niektórych przypadkach również pracownicy gminni, ale w ograniczonym stopniu, głównie tam, gdzie nie ma straży gminnej.
4: Wtedy pracownik gminy, jeżeli odczyta ten chip tego psa, który zostanie znaleziony, będzie mógł się skontaktować z właścicielem, żeby nie odsyłać tego zwierzęcia do schroniska. Dostęp będzie bardzo chroniony, to nie jest tak, że każdy będzie miał do niego dostęp. Co więcej, w tej bazie znajdą się też schroniska, czyli schronisko będzie miało obowiązek wpisać do baz danych wszystkie zwierzęta, które są u nich i które do nich dotrą. Czy on został wysterylizowany, czy został zaszczepiony, czy został adoptowany, czy został uśpiony.
0: Ustawa czeka na podpis prezydenta. Dorota Niedziela zadeklarowała, że zarówno ona, jak i członkowie Komisji Nadzwyczajnej są do dyspozycji Karola Nawrockiego, by rozwiać ewentualne wątpliwości.

0: Na koniec jeszcze krótka relacja z targów ogrodniczych Wiosna Kwiatów w Łosiowie, które przez cały ubiegły weekend przyciągnęły prawdziwe tłumy. Wśród wystawców nie brakowało hodowców kwiatów balkonowych, drzewek owocowych czy krzewów iglastych. O sukcesie tego wydarzenia mówiła Genowefa Prorok, dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
1: To podkreśla 25 lat istnienia tych targów, jak one są ważne, jak potrzebne, jak pięknie się wpisały w ziemię opolską.
2: Ilu wystawców, przedsiębiorców?
1: Ponad 200. No nie mamy więcej miejsca, bo co roku powtarzamy, że tylko jeszcze nielicznych przyjmujemy, ponieważ no, miejsce jest ograniczone.
2: Cóż to za drzewko pan tutaj zakupił?
3: Agres i porzeczkę.
2: Ogródek czy działka?
3: Działka.
2: Spory wybór.
3: Doskonale. Doskonały wybór wszędzie.
4: Trawkę.
2: Ogródek, działka?
4: Na ogródek.
2: A wybór, jak panu się podoba tutaj w Łosiowie?
4: No fajne. Jeszcze takie jest, dwie doniczki jeszcze trzeba kupić.
5: Filip Staszek.
2: Co pan ma w asortymencie?
5: Azalie wielkokwiatowe, azalie japońskie, hortensje bukietowe, wierzby.
2: Cieszą się zainteresowaniem?
5: Dość dużo ludzi.
0: A to już mówili uczestnicy imprezy i miłośnicy roślin. I jeszcze dwie ważne informacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 13 maja ARiMR uruchomiła nowe funkcje w platformie usług elektronicznych PUE. W praktyce oznacza to, że rolnicy mogą złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów online, otrzymają numer identyfikacyjny bez wizyty w urzędzie i zaktualizują swoje dane bez wychodzenia z domu. Natomiast jeszcze warto przypomnieć, że do 1 czerwca został wydłużony czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. I tutaj oczywiście także apel pracowników agencji, żeby nie czekać na deadline, tylko odpowiednio się zmobilizować i te wnioski wypełnić. Z mojej strony to wszystko. Życzę Państwu spokojnego, choć deszczowego weekendu, ale cieszmy się z tej wody, bo przecież zwłaszcza w rolnictwie ta woda jest bardzo potrzebna. Ja słyszę się z Państwem już za tydzień w najbliższą sobotę po godzinie 6. Do usłyszenia.

0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe muzeum węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
1: Po reklamie. Zbliża się godzina 7. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Trwają prace nad receptą kontynuowaną. Jej ważność mogliby przedłużać farmaceuci. Powiemy też o cenach maksymalnych paliw obowiązujących do poniedziałku. Za to jeszcze dziś Sejm i Senat zapraszają na Noc Muzeów.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak w Kędzierzynie Koźlu mamy zderzenie dwóch aut osobowych na ulicy Jaskółek. Do tego zdarzenia doszło około godziny 6.17. Na miejscu służby poszkodowana może być jedna osoba. Do najbliższego poniedziałku obowiązują niższe ceny maksymalne paliw niż wczoraj. I tak, litr benzyny 95 może od dziś kosztować nie więcej niż 6 zł 37 groszy, benzyny 98 6 zł 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł 82 grosze.
0: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Resort Zdrowia pracuje nad tak zwaną receptą kontynuowaną. Według projektu farmaceuci mogliby przedłużać recepty pacjentom przewlekle leczonym nawet na 120 dni. Pacjent nie musiałby więc każdorazowo iść do lekarza po receptę. Rozwiązanie ma m.in. skrócić kolejki do specjalistów, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
5: To rozwiązanie ma wiele zalet. Przede wszystkim farmaceuta nie zmienia terapii pacjenta. On jedynie kontynuowałby to, co wcześniej wypisał lekarz. Ważny jest też fakt, że pacjent zachowywałby wszystkie swoje uprawnienia, a więc jeżeli jakiś lek dzisiaj dostaje na receptę zniżkową od lekarza, dokładnie taka sama zniżka obowiązywałaby w przypadku recepty kontynuowanej przez farmaceutę.
1: Pozytywnie do propozycji podchodzą również lekarze, mówi Tomasz Fornal.
6: Na pewno mogłoby to pomóc w sytuacjach awaryjnych dla pacjenta, jak brak dostępu do lekarza i myślę, że głównie wtedy by to było wykorzystywane. Należy też pamiętać o rozsądnym dopracowaniu szczegółów ustawy, ponieważ byłby to miecz obusieczny, mogący prowadzić do nadużyć, zwłaszcza w zakresie leków psychotropowych.
1: Projekt opiera się na już istniejącym systemie e-recept oraz cyfrowej dokumentacji medycznej pacjentów. Podobne rozwiązania funkcjonują w części państw europejskich. Projekt obecnie jest na etapie prekonsultacji.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Donald Trump wyraził nadzieję, że na jeszcze silniejsze relacje z Chinami po dwudniowej wizycie w tym kraju i spotkaniach z prezydentem Xi Jinpingiem w Pekinie. Amerykańskie media zgodnie podkreślają jednak, że nie podjęto żadnych decyzji w sprawach Iranu, ceł ani Tajwanu. Więcej na ten temat Jan Pachlowski.
7: Największym konkretem dla Amerykanów jest zakup przez Pekin 200 samolotów Boeing, choć Donald Trump oświadczył, że wraz z prezydentem Xi Jinpingiem omówił niemal wszystko i szczyt mocarstw nie zaowocował żadnymi przełomowymi porozumieniami i zakończył się zaledwie garstką wymiernych rezultatów, podsumowała stacja NBC News. Technologia, Tajwan, Iran, pierwiastki ziem rzadkich oraz uzależnienie łańcuchów dostaw pozostają kwestiami nierozwiązanymi. Szczyt pomógł opanować sytuację w danym momencie, lecz zasadnicza rywalizacja mocarstw powraca teraz do tych samych punktów zapalnych i tych samych punktów wyjścia.
1: We Włoszech rozpoczną się dziś obchody 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Będą połączone z 85. rocznicą rozpoczęcia formowania polskich sił zbrojnych w ZSRR i upamiętnieniem żołnierzy 2. Korpusu Polskiego pochowanych na polskim cmentarzu wojennym w Casa Massima.
8: Serdecznie również zapraszamy do obejrzenia wystawy pod tytułem Andrzej Wajda, artysta, senator, obywatel, która została przygotowana przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga i Narodowe Centrum Kultury. Oczywiście do tego będziemy mieli stanowiska do charakteryzacji, będziemy mieli fotobudkę, przez co będą Państwo mogli uwiecznić siebie i to wszystko będzie również przy naszych wspaniałych przewodnikach parlamentarnych, przewodnikach senackich.
1: A mówiła Zuzanna Gałyga z Kancelarii Senatu, bo Senat i Sejm zapraszają dziś na Noc Muzeów. Siedzibę polskiego parlamentu będzie można odwiedzać między godziną 19 a 24. Zwiedzający będą mogli zobaczyć sejmową salę posiedzeń i zajrzeć na przykład do gabinetu marszałka. Na gości czeka też właśnie Senat, gdzie będzie można obejrzeć także salę posiedzeń plenarnych czy salę obrad komisji. Oraz będą też atrakcje związane z uchwalonym przez Senat patronem roku 2026, a jest nim Andrzej Wajda, laureat Oscara i senator pierwszej kadencji. A na koniec na blisko 150 fotografiach przekonują o negatywnych skutkach palenia. Opolski sanepid rozstrzygnął właśnie wojewódzki konkurs Sam nie palę i innym odradzam, skierowany do uczniów szkół podstawowych.
9: Moje zdjęcie przedstawia, jak papieros kieruje człowiekiem. Nikomu bym nie radziła palić papierosu, bo tylko jedyne co robią, to niszczą zdrowie.
10: Ty masz 13 lat i są już w twoim gronie znajomych osoby, które miały styczność z paleniem albo palą?
9: Zdarzały się osoby takie.
11: 21% dzieci i młodzieży w wieku 15-16 lat pali papierosy, a 37% pali e-papieros. Ale w profilaktyce chodzi o nadzieję i o to, żeby dostrzec dobro. Patrzmy, że nie paląc jesteśmy w większości. 79% nie pali papierosów, 63% e-papieros.
1: Mówiła Virginia Wróbel-Gużda z oddziału promocji zdrowia w wojewódzkiej stacji sanepidu w Opolu.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
12: 9 stopni Celsjusza, aktualnie tyle w regionie. Temperatura maksymalna od 11 do 12 stopni dzisiaj. Też okresami opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym. W nocy od 6 do 8.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl.
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś legendą.
6: Poznajesz wokalistkę. Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Reklama.
12: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
13: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
5: Po reklamie.

0: Czym najbardziej w czasie zagranicznych wojaży interesuje się gość dzisiejszego wydania magazynu? Zabytkami? Może tak, ale przy okazji. I na pewno nie będą to krajobrazy, przyroda, czy piękne plaże i szum morza lub oceanu, lecz spotkania z ludźmi i muzea są głównym celem wojaży po świecie Jarosława Wasika, dyrektora jedynego w kraju Muzeum Polskiej Piosenki, a także wokalisty, laureata wielu festiwali, kompozytora i autora piosenek. Tym razem w magazynie Obierzy Świat dr Jarosław Wasik w nowej roli jako podróżnik.
1: Ja mogę sobie powiedzieć, że jestem podróżnikiem. Ja raczej jestem zwiedzaczem miast, bo mnie nie za bardzo interesuje przyroda. Mnie nigdy nie interesowało chodzenie po górach. Ja na przykład, jak wybieram miasto, w którym jest ocean, to ja nie chodzę się opalać. Ja tam na przykład w ciągu tygodnia pójdę dwa razy posiedzieć wieczorem na plaży. Byłem dwukrotnie w Rio de Janeiro. Ostatnio mieszkałem 200 metrów od Copacabana, od plaży. Takie miałem wynajęte mieszkanko na Airbnb, bo ja to sobie wszystko sam organizuję. Sam kupuję bilety, sam znajduję mieszkania albo hotele, to zależy. To na tej Copacabana to nie wiem, jak dwa razy byłem, to max. Bo nie do końca kręci rekreacja. Ja się nie lubię opalać. Jest mi za gorąco, ja się trochę nudzę, ja wolę po prostu czynnie spędzać czas. W związku z tym, dlatego nie jeżdżę do jakichś małych miejscowości. Niestety, pewnie bym zwiedził czasami jakieś parki narodowe, tylko ja nie prowadzę samochodu. A na przykład w Ameryce Południowej to jest tak, że jeżeli nie jest się kierowcą, to komunikacja jest generalnie słaba. Oczywiście uogólniam, bo to zależy od kraju, ale no jest słabsza niż u nas na pewno. Więc to nie jest tak, że się do każdego miasteczka dojedzie na przykład pociągiem czy jakimś autokarem. Wtedy trzeba być skazanym na jakieś kupowanie wycieczek. Mnie to w ogóle nie interesuje. I też mało mnie interesują parki narodowe i jakieś widoki. Ja rozumiem, że ludzi to kręci, ale nie interesują inne rzeczy. Mnie interesuje miasto, komunikacja, ludzie, budynki, metro, muzea, restauracje, jakieś food trucki, jakieś nowoczesne dzielnice, artystyczne dzielnice. Ja tak zwiedzam miasta. Jedną mam zasadę. Kupuję najlepszy, najbardziej opłacający się bilet na komunikację miejską i z niego korzystam. To nie ma znaczenia, czy on jest bardzo drogi, czy on jest bardzo tani. Ja wiem, że ten bilet jest podstawą, żebym ja mógł czasami na przykład wsiąść do autobusu byle jakiego, pojechać w jakimś kierunku przypadkowym, na przykład 10 przystanków i tam wysiąść i tam pochodzić. Tam zjeść obiad albo wypić kawę. W ten sposób wielokrotnie trafiłem do bardzo ciekawych miejsc. Czasami trafiałem do dzielnic, gdzie w ogóle nic nie było ciekawego. Po prostu wsiadałem w przeciwnym kierunku i na przykład wracałem tą samą linią. Ale często też jest tak, że ja na przykład sobie obieram cel albo dwa cele, będąc w wielkim mieście, jakim na przykład jest São Paulo, i od rana do wieczora mam cel, że zobaczę te dwa muzea, ale przy okazji jeszcze zwiedzam rejon tej dzielnicy albo patrzę na mapie, że na przykład jest ciekawa katedra, kilometr od tego muzeum, no to do tej katedry się wybiorę. Choć ja nie jestem jakimś wielkim fanem zwiedzania tych miejsc sakralnych, ale zdarza mi się, bo na przykład w Rzymie to 5 dni sobie zrobiłem, nawet się zastanawiałem, czy nie można było w ogóle takich wycieczek sprzedawać, że zrobiłem sobie takie 5 dni śladami Caravaggia. W związku z tym miałem kupione bilety do Villi Borghese. To jest fantastyczne muzeum, do którego rzadko ludzie chodzą w Rzymie. Ono jest małe, więc tam trzeba wcześniej kupić bilet. To jest jedyne miejsce na świecie, gdzie jest 6 obrazów Caravaggia. Nie ma innego miejsca na świecie z taką liczbą obrazów. Oczywiście miałem też jakieś tam, powiedzmy, Muzeum Watykańskie, już nie pamiętam, ale przy okazji pogooglowałem, gdzie są obrazy Caravaggia w kościołach. Te 5 dni jeździłem w różne miejsca i zwiedzałem. Ciekawa była sytuacja w jednym kościele. A tam jest taki ołtarz boczny, taki bardzo słynny obraz Caravaggia. To jest taki obraz, że od góry anioł jest taki jakby do góry nogami, tak jakby zagląda z tej górnej części obrazu. Tam jest tak sprytnie zrobione przez zarządzających tym kościołem, że trzeba wrzucić 1 euro albo 2 euro, żeby na chwilę się zaświeciło światło, żeby ten obraz było dobrze widzieć. Ale ta skarbonka jest umieszczona na tyle daleko od tego obrazu, że ktoś, kto wrzuca, nigdy nie jest blisko, bo już od razu wszyscy tam podchodzą i jakby blokują mu dostęp. Więc stwierdziłem, o nie, nie, tak się nie będziemy bawić. Pokazałem wszystkim, że wrzucam to euro i oni później już widzieli, że następnym razem to ja muszę już mieć dostęp, żeby móc tam podejść, bo no bo chciałem zrobić dobre zdjęcia, bo bez światła faktycznie jest bardzo sprytnie wymyślone.
2: I można robić?
1: Tak, można robić, tak. Oczywiście zazwyczaj tam się wszędzie pilnuje, żeby nie można było robić zdjęć z lampą błyskową. Najbardziej zaskoczyła mnie jedna rzecz, jeśli chodzi o moje podróże. Bo jaka nacja nam się kojarzy z największą liczbą robionych zdjęć?
2: Japończycy.
1: Japończycy. Proszę sobie wyobrazić, że bardziej restrykcyjnych muzeów niż w Japonii to ja nie spotkałem nigdy w życiu, jeśli chodzi o robienie zdjęć. Nawet na ekspozycjach stałych są tylko 3 miejsca, gdzie można robić zdjęcie. Tak będę skakał, bo myślę, że nam 3 godzin by zabrakło. Ja naprawdę w wielu miejscach już byłem, ale muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem Waszyngtonu. Pojechałem tam na taki krótki urlop na przełomie sierpnia i września 2025 roku, no czyli niedawno. Tak nawet się zastanawiałem, czy mi te 8 dni wystarczy. Po pierwsze muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem Waszyngtonu jako miasta. Byłem w kilku miastach w Stanach Zjednoczonych. No zawsze miałem jakieś zarzuty. Albo było brudno, albo w Nowym Jorku mnie zaskoczyło, że jest tak gorąco strasznie na stacjach metra. Potem człowiek wsiada do tego wagonu i tam jest z kolei zamrażarka. Oni przesadzają z klimatyzacją. Czasami nawet jak się idzie ulicą i się rozsuwają drzwi takie ruchome w sklepach, to aż człowiek czuje chłód po nogach, jak z tego sklepu to zimno wylatuje. Na przykład w Chicago odjechałem 10 kilometrów od centrum, zobaczyłem tam zombie na ulicach. Tam po prostu było tak strasznie dużo ludzi pod wpływem narkotyków. Ta Ameryka, którą my oglądamy na zdjęciach, to nie jest prawdziwa Ameryka. To było 10 kilometrów od centrum. To było przerażające. Ludziom widać, że pod wpływem środków odurzających. Natomiast Waszyngton, może przez to, że to jest stolica, to jest najczystsze miasto w ogóle, w jakim ja byłem. Może jeszcze Santiago de Chile, stolica Chile, była tak czysta. Ja byłem pod wielkim wrażeniem. Po prostu papierka nie ma na ulicy. W Waszyngtonie na każdym kroku są wielkie kosze na śmieci i to jeszcze tak są wymyślone, że one są bardzo duże. To nie jest tak u nas w Polsce, że po weekendzie z tych koszy się wywala wszystko, bo one są za małe. Kiedy służby na przykład nie pracują, bo mają weekend, to one są po pierwsze duże, a po drugie mają mały otwór u góry. W związku z tym wiatr nie wywiewa tych śmieci, nie? Więc jest naprawdę czysto. I ptaki i tak dalej. I też jest jedna rzecz. To jest stara zasada. Jak jest bardzo czysto, to człowiek się naprawdę zastanowi, czy wyrzucić niedopałek na ulicy. A jak jest brudno, to... A tam ta jedna puszka więcej. Tak na przykład jest w Neapolu, którym jest...
2: I u nas też.
1: Muszę powiedzieć, że ja po podróżach zagranicznych totalnie doceniam Polskę. Modernizację Polski, drogi, rozwiązania technologiczne i ludzie coraz bardziej otwarci, dobrze ubrani, uśmiechnięci. Jeszcze jesteśmy tacy na dystans. Bo ja czasami widzę, podróżując, że na przykład ludzie wchodzą do przedziału i nie mówią dzień dobry. Mm-hmm. No to się nie zdarza. Na przykład w Ameryce Południowej wszyscy mówią dzień dobry, witają się, nawet aż czasami człowiek ma wrażenie, że za bardzo, nie? Że zagadują, zaczepiają. Chcą po prostu być z drugim człowiekiem. My jesteśmy jednak chłodni trochę, ale na szczęście to nowe pokolenie nie ma problemu, żeby zagadać. Natomiast jeśli chodzi o Waszyngton w kontekście muzeów, to muszę przede wszystkim powiedzieć, muzea tam są za darmo, a są wspaniałe. Chyba w 2 tylko musiałem kupić 0 bilet. Tam jest tak dużo chętnych, że oni, żeby ludzie nie stali w kolejkach i też żeby nie mieli pretensji, to trzeba po prostu się jakby zarejestrować i dostajesz taki mailem, taki za darmo bilet. To bardziej jest z powodów nadmiernej liczby zwiedzających. Podobnie jest zresztą z Biblioteką Kongresu, taką piękną, słynną. Do niej też trzeba się zarejestrować, wybrać godzinę, tak jakby się kupowało bilet, ale dostać ten bilet mailem za darmo. Tylko i wyłącznie na ten bilet można wejść. Po prostu oni regulują liczbę zwiedzających dziennie, żeby nie było tłumów. Mnie zachwyciło Muzeum Historii Afroamerykanów. Niesamowite muzeum, przepiękny budynek. Ewidentnie widać, że jakąś ikoną jest Oprah Winfrey. Ikoną. Po prostu jest tam sala w ogóle koncertowo-kinowa. Ta sala jest jej imienia. Ona też w kilku miejscach na ekspozycji się pojawia, bo ta ekspozycja zaczyna się od takiego -2 poziomu. Tam są te wszystkie konteksty apartheidu, ruchów wyzwoleńczych i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to jest ciekawie zrobione. A potem już są Afroamerykanie jako obywatele amerykańscy, których zasługi wniesione do kultury, do sportu, do mody są pokazane w różnych salach ekspozycyjnych. Oczywiście ogromny rozdział tej społeczności miała wielkie sukcesy w sporcie czy w muzyce. Przecież amerykańska muzyka to jest, myślę, że chyba 70% należy do Afroamerykanów. Także mają po prostu swoje piękne

nie było tak, że nie było białych zwiedzających, bez przesady. Natomiast mnie zaskoczyła jedna rzecz w tym muzeum, bo tam na dole jest taka restauracja, ogromna restauracja, ogromna, naprawdę, taka dla 200 osób może, taka trochę jakby stołówka bardziej, restauracja za dużo powiedziane. Pewnie, że można po prostu zjeść po tym zwiedzaniu albo w przerwie zjeść jakiś obiad, lunch. Nie było tam jakoś strasznie drogo i widziałem, że tam było takie typowe jedzenie. Te skrzydełka, hamburgery. Ja tam się skusiłem na kawę z deserem, no to muszę powiedzieć, że ten kawałek sernika to był jak, no u dobry. Nas się poda, bardzo dobry, no ale u nas się podaje 4 razy mniejszy. Te porcje tam były naprawdę takie, no takie amerykańskie. No oni w ogóle mają takie tendencje, nie, że jak się kupuje szejka, to on wygląda jakby był dla całej rodziny. To jest dla jednej osoby. Fantastyczne National Gallery of Art. To jest miejsce, które ja zwiedzałem 2 dni. Ono jest też bezpłatne. To są 2 budynki, zachodni i wschodni. I w zachodnim jest malarstwo przede wszystkim, ale oczywiście też rzeźby. Współczesne rzeczy, czyli XX i XXI wiek, one są w drugim budynku. Przepiękne obrazy, wybitni artyści. Ja nawet byłem zaskoczony, że oni aż tak dużo mają europejskiego malarstwa. Pamiętam, takie miałem jakieś dziwne uczucie, bo siedziałem w sali, w której były obrazy El Greco tylko. Tam chyba było z 10 tych obrazów, to naprawdę dużo. Ale ci ludzie tak przechodzili przez tę salę z tym El Greco, jakby szli przez korytarz, w ogóle nie zwracali na tę pracę El Greco uwagi, a ja po prostu siedziałem oczarowany, naprawdę.

0: ogromne wrażenie, poza Edwardem Hopperem, którego ja bardzo cenię, taki amerykański malarz współczesny. Jeżeli Państwo nie słyszeli, to bardzo polecam wygooglować jego obrazy. Edward Hopper. I bardzo się cieszyłem, że mogę kolejny raz zobaczyć jego obraz. National Gallery of Art było bardzo ciekawe, bo mieli chyba z 8 obrazów Picasso, ale Picasso z początku, czyli tego Picasso malującego w cudzysłowie normalnie. Po prostu, że normalne portrety, normalnie wyglądające, no nie ludzie z głową na nodze, tylko ten wczesny Picasso, które to obrazy są świadectwem, że to był wybitny rzemieślnik też. To, że on sobie później taką decyzję podjął, że on maluje w taki abstrakcjonistyczny sposób, to już był jego wybór. Natomiast on absolutnie miał rzemiosło, bo te obrazy są wybitne. Byłem tam po 5 godzin każdego dnia. To jest i tak nie sposób. To trzeba by było mieszkać w Waszyngtonie i raz na miesiąc chodzić na parę godzin i wtedy można by było może te zbiory jakoś przyswoić, bo też percepcja się kończy, że ja już widzę, że ja w takim muzeum dłużej niż 5 godzin to nie spędzam. Oczywiście w tak zwanym międzyczasie musi być przerwa na kawę, bo to jest ludzką niemożliwością. Ja się kiedyś złapałem w muzeum po 2 czy po 3 godzinach, że ja już tylko czytam, kto namalował i nie oglądam obrazu, bo już tu za dużo tego jest. Oczywiście najbardziej komfortową sytuacją jest wracać do takich, zwłaszcza dużych, uznanych muzeów. Mi się parokrotnie tak udało. Ja bardzo lubię Madryt właśnie ze względu na muzea. Nie tylko, w ogóle mi się bardzo podoba Madryt. Trochę nie rozumiem, dlaczego Polacy latają tak do tej Barcelony. Niektórzy na przykład 5 razy byli w Barcelonie, nigdy nie byli w Madrycie. No ja wszystkich namawiam, żeby odwiedzić Madryt, bo Madryt to jest taki trochę innego rodzaju Paryż. To jest takie miasto z wielkimi ulicami, też ma takie łuki triumfalne. Tam, oprócz tego, że jest słynne Muzeum Prado, wspaniałe miejsce. Oprócz tego, że jest Reina Sofia, w której jest Guernica, jedna z najsłynniejszych prac Picassa, to moim zdaniem najlepsze w ogóle muzeum to jest Muzeum Thyssen-Bornemisza. Tam jest niezwykła kolekcja. Co się rzadko zdarza, w muzeach, które mają ogromną kolekcję, ta wystawa tak zrobiona, że jest bardzo duża przestrzeń między obrazami. Że nie ma tego natłoku, bo na przykład w Ermitażu to czasami tam po prostu nie wiadomo było na co patrzeć. Tam się wchodziło do jakiejś sali i po prostu były obrazy pod sufit jeden obok drugiego. Pomimo tych tabliczek trudno było domyślić się z tych tabliczek, czy ten u góry to jest na pewno tego artysty, czy tego co jest niżej napisany. A tutaj w tym Thyssen-Bornemiszu jest bardzo dobrze pokazana kolekcja i jest dużo przestrzeni między pracami, więc można na spokojnie zapomnieć o tym obrazie i podejść do następnego. Jest też duży komfort, że się ludzie nie tłoczą. Ludzie są rozstawieni po całym tym na przykład długim korytarzu albo jakiejś dużej sali. Bardzo serdecznie polecam to miejsce. Tam są zawsze wspaniałe wystawy czasowe. Tam są płatne wszędzie wstępy, ale to gdzieś 16 euro, nie pamiętam już, ale to jest za taką w ogóle kolekcję, no to nawet czasami lunch jest trudno zjeść w tej kwocie. Ja latam prywatnie, niektórzy myślą, że ja latam na delegację, ja bym chciał latać na delegację, ale myślę, że mój szef, czyli prezydent miasta, by mi podpisał delegację do Hongkongu, bo ja sobie chcę lecieć w Hongkongu muzea, zobacz, to tak nie działa.
1: A byłby pan?
0: Byłem w Hongkongu, tak, byłem w Hongkongu niedawno w sumie, rok temu. I ja wymyśliłem taką podróż, że poleciałem do Hongkongu i przy okazji poleciałem z Hongkongu do Tajpej. Czyli zobaczyłem 2 wielkie miasta, oba bardzo interesujące, choć mi się jednak bardziej podobał Hongkong. Myślę, że przez wzgląd na architekturę zachwyciły mnie 2-piętrowe tramwaje, które tam jeżdżą. Takie trochę wyglądały jak z Harry Pottera. Tam najwspanialsze to było w Tajpej, w takim pałacu, jak my kojarzymy te wschodnie pałace. Niesamowita w ogóle kolekcja, niesamowite zbiory takie od starożytności. To było takie antropologiczne muzeum, nie pamiętam jak ono się nazywa w tej chwili, ale naprawdę niesamowite zbiory. Bo o ile w Tokio, ja byłem jeszcze też w Osace, to tam można zwiedzić wiele miejsc takich na przykład ze sztuką współczesną, która mnie w ogóle bardzo interesuje, to jednak Hongkong, Tajpej, to tam było więcej tych antropologicznych miejsc, gdzie jednak była ta sztuka, ale nie nakierowana na przykład na malarstwo. Tylko jednak tam były artefakty, naczynia, tak jak się u nas idzie do muzeum archeologicznego. Czy w Ameryce Łacińskiej jest bardzo wiele, To się zazwyczaj nazywa prekolumbijskiej sztuki. Nie tylko w Kolumbii, bo byłem w Peru też i oczywiście w Limie. Nigdzie więcej nie byłem w Peru. No właśnie, byłem w Peru, nie byłem na Machu Picchu. Bo szczerze powiedziawszy, bo co innego jak ludzie przyjeżdżają do Peru na 3 tygodnie albo na 2, no to trudno jest do tego Machu Picchu tam nie dotrzeć. Tam się ciężko dociera, to jest cała wyprawa. Tam trzeba najpierw lecieć samolotem, potem jechać pociągiem, potem jechać jakimś busem. Szczerze powiedziawszy, wolałem łazić po muzeach w Limie i pić kawę nad urwiskiem takim, bo ta Lima ma takie miejsca. To wygląda jakby tam się zapadła ziemia i później już był ocean. Takie wielkie urwiska. Mnie też bardzo interesowało to miasto z dwóch powodów, że ta część turystyczna, jest to elegancja. Zresztą w tej części turystycznej jest Muzeum Sztuki Współczesnej, bardzo ciekawe, takie contemporary art. Natomiast centrum to jest dramat po prostu. Budynki nieodremontowane, jakieś popuszczane. To po prostu aż się nie chce wierzyć w to, że tak bardzo można zaniedbać centrum, nie wynaleźć jakichś rządowych pieniędzy na wyremontowanie stolicy. A ta część turystyczna to jest jakiś ekskluzyw, tam są apartamentowce. Ja w Airbnb za naprawdę nie jakieś duże pieniądze wynająłem mieszkanie na 27 piętrze, jak apartamencik z balkonem, nowoczesny, pięknie urządzony. Na dole były dwie kawiarnie w tym bloku, był super zaopatrzony sklep. Po przeciwnej stronie ulicy była tak pięknie zdesignowana nowoczesna kawiarnia, że ona mogłaby być w Londynie, w Paryżu, w Warszawie, w Berlinie, wszędzie. A to było po prostu w Limie, ale nie byłoby szansy, żeby taka kawiarnia była w centrum. To po prostu to centrum jest takie zapuszczone, czarne, jakieś poza tylko takim jednym miejscem. Oni mają trochę to tak jakby na zasadzie rynek Starego Miasta czy coś takiego. Oni się tym chwalą zresztą. Do kamienic jakby dobudowane drewniane balkony. Takie piękne, rzeźbione, te kamienice są przepiękne przez to. Te balkony robią cały klimat. To odrestaurowane i tam jakieś 2-3 uliczki wokół, a dalej już naprawdę aż przykro patrzeć jest. Też zdezelowana komunikacja. Kilka razy pojechałem autobusem, ale to...
1: Jak przyjedzie, to dobrze.
0: Tak. Nigdy nie wiadomo, ile się płaci, gdzie się kupuje bilet. Czy jest jakaś karta miejska, czy nie? Nie, w ogóle nie. Trzeba po prostu mieć gotówkę. Tam jeżdżą w autobusach tacy, kojarzę z filmów przedwojennych Warszawy, że taki jakby stał, taki konduktor się trzymał poręczy, tak jakby jechał prawie na zewnątrz. I to tacy faceci w tych autobusach jeżdżą, bo jest prawdopodobnie konkurencja, więc oni chcą jak najwięcej osób zgarnąć z przystanku. Ludzie wsiadają i on dopiero chodzi i zbiera pieniądze, cały czas drzwi otwarte. Mnie w ogóle to fascynuje w Ameryce Południowej, że kierowcy jeżdżą z otwartymi drzwiami często. I to jest naprawdę niebezpieczne. Zwłaszcza jak ludzi jest dużo. Jedno przyhamowanie, można byłoby wylecieć na ulicę. Bardzo często w Meksyku mają pootwierane drzwi, w Kolumbii. I to nie, że jedne nawet przy kierowcy, w ogóle są otwarte. Wszystkie drzwi, te środkowe i tylne też. Przecież on tam nawet nie ma kontroli. Więc ja powiem tak szczerze, że jak są pootwierane te drzwi, to ja siadam, jak tylko się da, to siadam, nie? Bo czasami ustępuję miejsca, ale jednak przy tych otwartych drzwiach to ja wolę jednak siedzieć, nie? Bo ten człowiek jak siedzi, to jednak się zawsze czegoś tam złapie. Bo tak przeskoczyłem znowu do Ameryki Południowej, to muszę powiedzieć, że fenomenalne muzea są w Meksyku, w Mexico City oczywiście, fenomenalne.
2: Jakie są ciekawe muzea w stolicy Meksyku? Jarosław Wasik opowie za tydzień. W oczekiwaniu na kolejną relację nie tylko po muzeach świata proponuję odwiedzić stronę internetową Radia Opole, gdzie w zakładce Obieży Świat zapis dźwiękowy magazynu został ubogacony zdjęciami z Muzeum Historii i Kultury Afroamerykanów. Życząc ciekawego i udanego weekendu, dziękuję za wspólnie spędzony czas i jak zwykle nisko się przy tym Państwu kłaniam. Do usłyszenia za tydzień. Barbara.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Dzisiaj noc muzeów w stolicy regionu. Tyle wydarzeń, bo jeszcze Dni Opola i nawet premiera w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego, więc naprawdę jest sporo tych wydarzeń. Dla niektórych wiem, że noc muzeów to jest taki czas, że lubią w ogóle wyruszyć do innego miasta i poznać muzea, te, które na co dzień są gdzieś daleko. Dlatego teraz przeniesiemy się do Poznania, bo tam również oczywiście noc muzeów, także z bardzo intensywnym programem, zaangażowało się 70 muzeów i galerii, a także uczelnie, biblioteki, sądy, teatry, centra kultury. Wiele atrakcji dla zwiedzających ma miasto w sobotnią noc i też mundurowi przygotowali swoje atrakcje. To podkreśla podinspektor Iwona Liszczyńska z Wielkopolskiej Policji.
2: W przygotowanie atrakcji połączyli się także policyjni technicy kryminalistyki, którzy przygotowali nocne oględziny miejsca zdarzenia. Pokażą, jak policjanci pracują na miejscu zbrodni, jak zabezpieczają różnego rodzaju ślady, które potem jako już dowód w postępowaniu są podstawą skazania kogoś na przykład na wieloletnie więzienie.
1: A koordynatorzy Nocy Muzeów w Poznaniu wskazują, że program tegorocznej imprezy został podzielony na 4 kluczowe wątki. O tym mówi Sebastian Szczęsny z Estrady Poznańskiej.
3: Pierwszy klucz to udostępnianie niedostępnego, czyli miejsca niedostępne nawet w placówkach muzealnych, jak pracownie konserwatorskie. Drugi klucz to jest doświadczanie kultury i sztuki wszystkimi zmysłami, nie tylko wzrokiem. Trzeci klucz to jest samo Muzeum Narodowe jako główny jeden z inicjatorów Nocy Muzeów w Polsce. Czwarty z kluczy to nowoczesne technologie, czyli takie technologie jak Atari, Commodore, ale także sztuczna inteligencja.
1: A szczegółowy program Nocy Muzeów w Poznaniu i okolicach można znaleźć na stronie internetowej miasta. Do Poznania z Opola to tak pociągiem będzie niecałe 2,5 godziny.

0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
5: Mamy godzinę 8 na zegarze, jest sobota, czas na kolejną porcję informacji. Mamy ją dla Was.
6: Przed nami burzowy i deszczowy weekend. Wyjątkowi goście w ramach obchodów Dni Opola. Powiemy też o 96. urodzinach. Świętuje je aligatorzyca Marta z Płockiego Zoo.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Katarzyna Plewnia.
6: Najpierw jednak w Malerzowicach Wielkich, to Powiodnyski, tuż przed godziną 6 służby interweniowały w sprawie auta osobowego w rowie. Na miejscu zdarzenia nie zastano jednak ani kierowcy, ani pasażerów. Policjanci skierowani do tego zdarzenia ustalają więc teraz kierującego pojazdem i przebieg zdarzenia. W weekend czeka nas załamanie pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Jak przekazała rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek Polskiemu Radiu Kierowców, na południu kraju lokalnie może spaść nawet do 30 mm deszczu. Jutro opady mogą być jeszcze bardziej intensywne, miejscami nawet do 100 mm. Synoptycy spodziewają się również silniejszych porywów wiatru i kolejnych burz. Dynamiczna pogoda utrzyma się także w przyszłym tygodniu. Więcej słońca ma pojawić się dopiero pod koniec tygodnia.
0: To przyniesie dzień.
6: Rozpoczęły się Dni Opola, w programie m.in. spotkania z ciekawymi gośćmi. I tak stolicę regionu odwiedzi dziś satyryk i autor tekstów piosenek Artur Andrus, a także były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński i Olga Leonowicz, którzy o swojej historii opowiedzieli w książce pod tytułem Partnerstwo. Te spotkania zaplanowano na Placu Wolności, mówi Monika Ostrowska z Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola.
7: W sobotę o godzinie 12:00 tam będą mogli się Państwo spotkać z Arturem Andrusem. To jest zawsze bardzo ciekawe przeżycie. Dużo śmiechu nas czeka. O godzinie 16:00 naszym gościem będzie pan Mark Brzeziński, syn legendy dyplomacji Zbigniewa Brzezińskiego. Pan Mark Brzeziński razem ze swoją partnerką udzielili wywiadu rzeki. Z tego powstała książka pod tytułem Partnerstwo i przyjeżdżają do nas promować tę książkę.
6: Jeśli pogoda nie dopisze, te spotkania odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, a jutro Opole odwiedzi Jacek Cygan. Spotkanie z nim zaplanowano w Muzeum Polskiej Piosenki po pokazie filmu zatytułowanego Jacek Cygan. Życie jest sztuką. Całość rozpocznie się o godzinie 18:00. Nowy skuter ratowniczy rozpoczyna pracę na Jeziorach Turawskich. Sprzęt jest odpowiednio wyposażony, by nieść pomoc w razie groźnych zdarzeń na akwenie. W nowy sezon ratownicy WOPR-u wchodzą też z dofinansowaniem ich działalności, mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.
8: Naprawdę służba cały rok, mamy wędkarzy, osoby, które coraz częściej i chętnie korzystają z portów wodnych. To nie jest tylko okres czerwca, lipca czy sierpnia. Tak, faktycznie nowy zakup. Ogromnie się cieszę, że udało się kwotą łącznie 300 tysięcy, a w tych 300 tysięcy 100 tysięcy złotych został przekazany na nowoczesny skuter.
6: Najważniejsze, że nasze potrzeby są dostrzegane, dodaje Dariusz Krawiec, prezes wojewódzkich struktur WOPR-u.
9: Mamy nową jednostkę Ratownik 26, sfinansowaną przez Samorząd Województwa Opolskiego. A oprócz tego jeszcze mamy dotacje na obsługę ratowniczą na 6 stanicach nad Jeziorem Nyckim, w Kędzierzynie Koźlu, w odcinkach rzeki Odry, w okolicach Dębowej, w wspomnianym Jeziorze Turawskim, jak również jeszcze na odcinku brzeskim rzeki Odry.
0: Słuchasz? Rozumiesz, wiesz.
6: Aligatorzyca Marta z Płockiego Zoo dziś świętować będzie 96. urodziny w polskich, a także prawdopodobnie w europejskich ogrodach zoologicznych. Żadne zwierzę nie może równać się z nią pod względem wieku. Przyszła na świat w 1930 roku na farmie aligatorów w Luizjanie. 30 lat później wyruszyła w podróż z USA do Płocka, przypomina prezes Płockiego Zoo Krzysztof Kelman.
10: W 1960 roku w sierpniu przypłynęła statkiem ze Stanów Zjednoczonych. Była tam zakupiona przez Polonię specjalnie dla ogrodu zoologicznego w Płocku, jako 30-letnia aligatorzyca. Przyjechała tutaj ze swoim towarzyszem, samcem Pedro. Niestety nigdy z nim nie stworzyła pary.
6: Dziś o godzinie 11 Marta zaprasza do zoo na przyjęcie urodzinowe. Dla jubilatki przygotowano tort z surowej wołowiny i ryb słodkowodnych. Nowy lokator zamieszkał też w opolskim ogrodzie zoologicznym. Pojawił się tam długonogi samiec pampasowca grzywiastego, znany szerzej jako wilk grzywiasty. Do stolicy naszego regionu przybył z Francji. Pracownicy zoo liczą, że nowy mieszkaniec szybko się w Opolu zaaklimatyzuje i skradnie serce samicy Izy, a potem wilcza rodzina doczeka się potomstwa długonogiego.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Pogoda dzisiaj kapryśna, okresami opady deszczu, nawet o natężeniu umiarkowanym. Temperatura do 14 kresek na termometrach, teraz mamy 10 stopni Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany. W nocy także popada, temperatura w nocy od 6 do 8, jutro 15 i dalej będzie deszczowo.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Ale mimo to będziemy mówić o tym, co będzie się działo w czasie nocy muzeów. Po prostu przemieszczając się tymi muzeami, trzeba wziąć parasol, po prostu.

Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

0: Wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Po reklamie.

0: mamy sobotni majowy poranek. Cieszmy oko tą świeżą, soczystą, majową zielenią. A w Radiu Opole teraz kwadrans po godzinie 8:00. To jest moment, kiedy prezentujemy nasz stały cykl.
1: Przy kafeju Śląskie Gołdki, jak co tydzień kludzi Agnieszka Ziętarska. I będziemy dzisiaj gołdać o poezji, no bo też po śląsku idzie pisać dobrą poezję. I dzisiaj w studiu Izabela Namyślik.
2: Witam serdecznie.
1: Jakbyś się tak mogła przedstawić kilkoma słowami, to co byś powiedziała? Ja no powiem, że możecie Państwo na zajcie Frela Izabela poczytać. Tak. Jorzech Śląsko Dziołcha, Kerej Heimat je między Porambą, Wele Annabergu, a Opolem. Studiowałach w Krakowie, mieszkałach po Raut w Niemcach, robiam we srogi firmie, a na Fajrandzie durch kajś loucam. Co byś jeszcze mogła dodać?
2: Powiedziałabym, że jest inżynierka z artystyczną duszą. Mam studia inżynierskie skończone, a po robocie wyżywam się artystycznie.
1: I też piszesz poezja, i to jeszcze po śląsku. I też mamy tutaj tomik Śląsko-Gorzką poezja. I ten tomik jest złożony z 4 części. To jest też bardzo ciekawe. Są tam też tłumaczenia Eichendorfa.
2: To było tak. Ja jak zaczęłam pisać te wiersze po śląsku, to szukałam inspiracji. Szukając inspiracji, trafiłam też na Eichendorfa. Ja kiedyś o Eichendorfie słyszałam, że był tam taki niemiecki poeta, ale nigdy się jakoś bardziej nie zagłębiałam w ta osoba i w jego twórczość. I tak właśnie powiedziałam, tu pisałam te wiersze i trafiłam w domu, mam wydawany zeszyty Eichendorfa. I tam trafiłam na właśnie tłumaczenie jego wiersza na język polski. Był wiersz w oryginale po niemiecku i tłumaczenie na polski. Ja to wtedy przeczytałam i myślałam, jak to tu jest na polskie tłumaczone, to można by to też przetłumaczyć na śląski. Bo Eichendorf tutaj się też urodził i prawdopodobnie ten język śląski znał. Więc ja też chciałam i też oddać te jego wiersze po śląsku i też przybliżyć ludziom jego twórczość właśnie po śląsku, nie? Ci, którzy może nie umieją po niemiecku, a chcieliby sobie też jego wiersze poczytać, to pomyślałam, że to może jest dobry pomysł, żeby tłumaczyć te wiersze na śląski.
1: I to rzeczywiście bardzo fajnie brzmi, bo też przed sobą mam fajne tłumaczenie Zima. Jakbyś też mogła pora może wersów poczytać, to by też Państwo mogli usłyszeć, jak to fajnie brzmi, bo to też nie jest takie łatwe tego Eichendorfa tłumaczyć. Rytm, rym i to też jest z XIX wieku, to trzeba chycić. I się też tak godzę, że i Goethego, i Eichendorfa to nie jest tak łatwo przetłumaczyć i że te tłumaczenia są potrzebne, zaś nowe i nowe. No, ale sobie możemy to poczytać po śląsku, to też fajne. To co, to może pora przeczytamy, a
2: to
1: potem
2: poproszę coś?
1: O twoje wiersze, ja. Ty też piszesz.
2: So oder so. Die handeln und die dichten. Das ist der Lebenslauf. Der eine macht Geschichten, der andere schreibt sie auf. Und der will beide richten. So schreibt und treibt sich's fort. Der Herr wird alles schlichten, verloren ist kein Wort. Moje tłumaczenie pod tytułem Tako albo Tako. Jeden funguje, pisze drugi. Rozmaicie se układają życiowe drogi. Jeden złonaczy historią, inkszy zrobi z tego epopeją. Łoba bandum łosędzyni, tego se nie zmieni. Punbuczek widzi każdego, u niego nie ma nic straconego.
1: Bardzo ciekawie to brzmi i też w opisie tej książki można przeczytać, że ten Eichendorf jest wsadzony specjalnie, bo też to pokazuje, że łączy się stare i nowe pokolenie i ten śląski dzisiejszy, ten, który ty używasz, on może też tak bardzo fajnie opowiadać i jednoczyć te rozmaite historie, które tutaj były. On też jest takim przewodnikiem twoich części, bo mamy takie Heimat, śląskie love story, przemyślenia i rozmaite.
2: Ja już się właśnie starałam wciepnąć przed każdy rozdział jakiś taki korespondujący wiersz od Eichendorfa, który właśnie pasował do tego rozdziału i go przetłumaczyć na śląski.
1: Ja to cię poproszę w takim razie, niech ta poezja trochę wybrzmi, jakbyś mogła takie swoje może ulubione wiersze przeczytać pora, a potem trochę sobie o nich pogodumy.
2: To może przeczytam wiersz pod tytułem Heimat, bo ja też była pora lud za granicą, tęskniłam do tego Heimatu. I z tego się też zrodziło na pewno część z tych wierszów.
1: A ja też je napisane, że one są takie ze serca prosto pisane te wiersze i z takiej potrzeby, żeby też o tych swoich życiach opowiadać. Bo to też jest taką trudną decyzję. Najpierw wyjechać, a potem się zdecydować jednak i wrócić, nie? I
2: no, nie było łatwo.
1: Pewnie wszyscy go udali, ja, jak już sam je, to może trochę tego czasu poświęć. No, a z drugiej strony ta tęsknota tutaj, żeby wrócić.
2: Heimat. Je takie miejsce, kaj człowiek ma w sercu. I niczym se nie przejmuje, bo w duma se czuje. Nawet w najgorszej biedzie to miejsce człowieka nie zawiedzie. Choć wiatr baje wioł, łono człowiekowi odwagi doł. Tam niebo je barzy światły, a życie wydowo se łatwy.
1: Każdy ma jakieś złudzenie, jakaś je, że tam...
2: Że tam kaj mnie nie ma, ta je lepiej, nie?
1: Tam je lepiej.
2: To też tak jest. Ale to se trzeba jakoś... To se też jak się nastawisz i jak se to wszystko ułożysz.
1: To też tak baje. I ty też bardzo fajnie piszesz na tej twojej zajcie, co że już o niego dała, Frela Izabela, takie różne twoje przemyślenia i też opisujesz i swoje historie z życia i też tak rozprawiasz, tak jak tutaj rozmyślenia i rozmaite. To czemu akurat po śląsku? Bo też i fajnie po polsku umiesz go wdać.
2: Ja, ale śląski to jest język mojego serca, to jest ten najbliższy język, to jest ten język, w którym ja się wychowała, w którym ją wyrażą swoje emocje, uczucia, w którym ją myśla, który ją też no, najwięcej używam, więc też najłatwiej mi było przekołzać to, co było w środku we mnie właśnie w tym języku. To może przeczytam taki wiersz, ja mam też taki wiersz napisany w trzech językach, po polsku, po śląsku i po niemiecku, którym się tak trochę zastanawiam, kim ją tak właściwie jest. Ślązaczką, Polką czy Niemką. Wiersz się nazywał W to ją je. Ty jesteś Szwabka, Niemką była twoja babka. Chodziła w śląskim trachcie, a twój dziadek był w Wehrmachcie. Man sieht, dass du aus Polen kommst. Egal, wie lange du in Deutschland wohnst. Du hast einen polnischen Akzent und deine Kleidung ist nicht dezent. Ty dziecioha, co se we Śląsku urodziła. Twoją familią stąd pochodziła. Po Śląsku poradzisz. O swoje se nie wadzisz. Twoja geschichta se skomplikowała, że ty nigdy nie bajesz richtig wiedziała, kajną leżysz i komu wierzysz.
1: No ja, no to jest też taki problem egzystencjalny, nie?
2: Ja, od Ślązołków, nie?
1: Ale wydaje mi się, że ta ziemia, nie? To jest właśnie to miejsce, bo się zmieniają różne narracje.
2: Ja.
1: A ziemia zawsze jest ta sama.
2: Ja.
1: I właśnie ta mowa, która jest taką wspólną, bo przecież śląski mieje i czeski, i niemiecki, i też bardzo różnie się to ukłodą. Pod Annenbergiem, ja się akurat tak dobrze z tobą czuję, bo pod Annenbergiem się trochę mam podobnie kołdą jak w Krapkowicach i pod Krapkowicą ma, więc to też jest takie bardzo bliskie, bo jak ktoś się z Kędzierzyna Koźla, albo bardziej tam bliżej brzegu, to już trochę ten śląski je inny. A wiadomo, że to też idzie poznać, skąd kto je tutaj, nie?
2: Ja, dzięki temu, ja.
1: Twój tomik poetycki, on też bardzo dużo podróżuje, bo miałaś wiele spotkań już i w Strzelcach Opolskich, i w innych jeszcze miejscach. Przychodzą ludzie? Chcą czytać poezja po śląsku?
2: Ja, przychodzą. Były też spotkania, że było pora osób, ale były też spotkania, gdzie była richtig zaskoczona, że tyle osób przyszło. Także jest też zainteresowanie.
1: I o co pytają? Czy też piszą po śląsku? Czy są starsi, młodzi?
2: Oni są też posłuchać coś właśnie po śląsku. Są też zainteresowani, skąd ten pomysł, czemu pisze po śląsku. Czują się też na pewno einfach swojsko z tym i dlatego przychodzą.
1: Bo to jest twój debiutancki tomik.
2: Ja.
1: I już piszesz kolejne?
2: No piszę dalej jeszcze, ja.
1: A skąd pomysł na to, żeby to wydać? To był najpierw blog, czy najpierw tomik?
2: Nie, to było tak. Znaczy, ja nigdy nawet nie myślała, że ją wydam książkę. To nigdy to nie był jakiś cel mojego życia w ogóle. No to się tak wszystko ułożyło. Ja też mam znajomych, którzy piszą po śląsku, którzy mnie właśnie zachęcali cały czas. Ja, napisz też coś, żeby promować ten język. I no, że ja, żeby napisać jakąś powieść, no to za bardzo tego nie widziałam. To mi było, to nie moje einfach. A zaś było tak, że ją od dziecka tworzyła takie rymowanki. Jakieś tam jakieś urodziny, wesela. I mnie potem kiedyś tak oświeciło właśnie w drodze do Opola z tej mojej Poręby, że jak mam coś pisać po śląsku, to może niech to będą wiersze. To siedniesz, krótkie to jest, coś napiszesz i bajek gotowe. No ja potem wtedy też ten wieczór przyjechałem do tego Opola, zaraz coś, że tam napisała ten wiersz, to jest ten mój pierwszy wiersz. No i tak to poszło. No i dużo było tych tematów, które chciałam napisać. No tu jest też dużo moich emocji, czyli właśnie w tych takich nowszych wierszach, które ja opiszę, tam też jest dużo jakichś takich osobistych przemyśleń, emocji i mnie to no ja mi to sprawiał radość, to była satysfakcja i też, bo z jednej strony chcę i promować ten śląski, ale z drugiej właśnie dać tym ludziom też coś, co ich może właśnie też poruszy, zainspiruje, ja, dał trochę radości.
1: To może przeczytasz ten twój pierwszy wiersz.
2: Mój pierwszy wiersz, dobra, muszę go znaleźć. Wiersz pod tytułem Nostalgią. Piątek wieczór, Klara zachodzi. Niektórzy gadają, i że mnie se powodzi. A ja dali swojego placu szukam i se pomiędzy Anabergiem a Opolem kaluką. Kamraci pytają, jeśli na miasto wyleza. A ja se lepi sama w domu posiedza. Wezna kukelschreiber, a kieliszek wina, coś se popisza, a do spanią se zawina.
1: Jest też bardzo fajny wiersz, Anaberg. Bo też bardzo dużo poświęcasz miejsca temu właśnie twojemu ulubionemu miejscu. Tu kaje moje serce, nie? To też kolejny wiersz. Jakbyś mogła też to trochę poczytać, to bym mogli trochę też pobyć w tych twoich metaforach, wyobrażeniach i emocjach.
2: Góra znajomą, bliską, a jednak oddaloną. Naznaczoną wspominkoma, przesyconą emocjoma. Wiela już widziała, bo geschichta se zmieniała. Granice przesuwali, dynkmale stowiali, a obołlali. Ludzie se o nia bieli, ludzia ja ganili, a ona ino stoi i niczego se już nie boi.
1: Ale są też takie trochę i pocieszne o miłości. Ja. Love of my life, to też i angielski do tego śląskiego wchodzi. To jest też to, nie? Że wiecie, jak my się uczymy na polskim w szkole, to też sobie gołdujemy, że są anglicyzmy i takie, co przechodzą do polskiego i do śląskiego też przechodzą. Mm. I to jest też bardzo ciekawe, że też zauważysz te procesy różne. To też cię poproszę teraz o ten wiersz Love of my life.
2: Całe lata żech na ciebie zaglądała, ale nigdy żech ty go po sobie poznać nie dała. A żeś na dno mojego serca spód, wspomnienie moich młodych lot. Było mnie tedy najście i nie wiedziałach, i że mnie tak czaśnie. Że banda do ciebie dur wrócać, choć życie baje kolejne struny przewrócać. Ty mnie nie przajesz, ale dla mnie dycki tym jedynym bajesz.
1: Ja i to też tak można to interpretować, czytać, że to jest i to miejsce, i ukochany.
2: Genau. Się wiele osób może odnaleźć na pewno.
1: Wiele osób się może odnaleźć. Bo przecież to...
2: Każdy ma takie historie.
1: Każdy ma takie historie, ale też każdy ma takie miejsca, które bardzo, bardzo mocno kochał. I tu mamy też takie posłowie w tej książce.
2: Posłowie napisał Adam Peter Kubik. Mój bardzo dobry kolega, który też pisze po śląsku, tworzy po śląsku.
1: Iza pokazała, że śląski a niemiecki są gołtkami rodzimymi od autochtonów Einheimische, kej poradzymy we od niej pierwszemu ferzuchu lirycznego ausdruku znejść teksty we tych gołtkach. Dominuje tam w pierwszym tomie Richtig Festy Śląski. No bardzo to jest fajne, też taki esej interpretacyjny, czemu to warto też i po śląsku pisać. Też w posłowiu ja napisane, autorka je kolejną sztimą z Anna Berglandu, co dawał ausdruck tego, jak było, a jaki je ten pierwotny szprach Landschaft Heimatu. Ten Landschaft je bardzo, bardzo różny w zależności od tego, skąd kto je. Czy wele Anna Bergu są takie słowa typowe do tego miejsca?
2: Znaczy nie słowa, ale mogę powiedzieć coś takiego, że u mnie we wsi i tak w tych okolicznych wioskach gołdą se mego domy końcówka i, na przykład ti, jego domy ty i no ti. I przymiotniki tak samo kończymy na i, na przykład tyzie fajni, nie tyzie fajny i no tyzie fajni. To jest takie richtig specyficzne do Porymby i do paru okolicznych wiosek, Leśnica, czy nawet Rozwadza, gdzie jest Karolina Trela.
1: Zamieszczasz na tej swojej zajcie takie hashtagi, że to nie gańba gołdać po śląsku. Ja sobie też tak myślę, czy dzisiaj jeszcze ludzie w XXI wieku czują, że to jest gańba?
2: Ja i u mnie to też był proces, zanim ją tak teraz bardziej publicznie zaczęła gołdać po śląsku. Znaczy nie, cały czas go dalej. Chodzi mi na przykład, że pójść do sklepu, tam właśnie na przykład u nas w Leśnicy, bo to jest tam najbliższa wioska obok Porymby i gołdać po śląsku, a nie po polsku, nie? Także to też u mnie nawet trwało, żeby się z tym przełamać, nie?
1: ponieważ tak wiele jest tych różnych tekstów i teraz i Hamlet idzie w Teatrze Śląskim po śląsku i tak wiele różnych tekstów i jest to wydawnictwo od Petra Długosza, że teraz to jest taka duma też, jak ktoś go udał po śląsku, no bo przecież to jest wielka umiejętność, jak ktoś tak poradzi, to też inaczej ten świat widzi.
2: No tego trzeba dorosnąć też.
1: I może też więcej wierszy czytać.
2: No, ale jak się właśnie, znaczy ja mam takie jeszcze doświadczenie, bo ja robiłam zdalnie do firmy w Katowicach. Jest w Katowicach Rose na 2 tygodnie i tam jak zajedziesz i godasz właśnie po śląsku, to czasami umiesz szybciej coś załatwić. Mnie tam kiedyś wysłali na delegacja z Katowic do Chorzowa, bo w Chorzowie jest tam inny oddział mojej firmy. No i jak oni tam na portierni słyszeli, że ja po śląsku godam, to zaraz miejsce znalazło do mojego auta, nie? Także ja polecam czasami godać po śląsku, odważyć się, bo to szybciej możecie dostać to, czego chcecie.
1: Bajesz na sztandzie w czasie festiwalu książki w Opolu?
2: Ja będę dokładnie 13 czerwca, w sobota, od godziny, czekaj, między godziną 12 a 13, można wtedy podejść do stoiska Silesia Progress, porozprawiać o mojej książce. To jeszcze na koniec przeczytam wiersz pod tytułem Dycki ci je mało. Dycki za mało. Dycki by se więcej chciało. Dycki insi mają lepiej, a ciebie se pod górka trefi. Dycki idzie znejść lepszą robota, albo mieć psa zamiast kota. Dycki idzie mieć więcej pieniędzy, a nie klepać takiej nędzy. Dycki idzie dalej zajechać, ale baje tam co lepszego czekać. Szczęście je w małych tingach, a nie w złotych ringach. U ciebie na placu, a nie u drugiego w pałacu. W ciepłym jodle, a posłaniu, w uśmiechu i ranki podaniu. W bezuchu przełciela, w tym, że je fraj w niedziela. W codziennych sprawach, a nie w srogich wyprawach. W tym, kim żeś je, a nie co mąż. I w tym, co drugiemu dąż.
1: Izabela Namyślik.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
3: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: się odmałem.
1: Mamy weekend z Radiem Opole.
2: I teraz będziemy mówić o tym, co dzisiaj w ramach Nocy Muzeów, a dzieje się sporo i też Radio Opole w tym roku włącza się oczywiście w tę akcję. Można odwiedzać naszą rozgłośnię i będą takie wycieczki, krążyć po radiu i poznawać kulisy pracy dziennikarzy i radiowców, ale też po sąsiedzku. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu także otwarta jest w Noc Muzeów. Tam na przykład strefa gier bardzo prężnie, intensywnie działa. Dzisiaj jest dłużej czynna, od 14 do 22 można korzystać z jej dobrodziejstw, ale oprócz tego też bardzo dużo różnego rodzaju innych atrakcji w WBP w Opolu i o przynajmniej części z nich powie teraz Katarzyna Hermasz.
3: Rozpoczynamy tą wspaniałą noc o godzinie 18, a rozpocznie występ muzyczno-taneczny grupy Wielokulturowe Gosłowiki z Gosławic. Koncert odbędzie się w sali spotkań. A o godzinie 18 o tej samej te osoby, które będą chciały pójść na koncert, serdecznie zapraszam. A do galerii zapraszamy WBP na dwie wystawy. Pierwsza wystawa to będą dyplomy 2026 uczniów z liceum klasycznego. I są to zjawiskowe prace, bo tak naprawdę to są ubiory, kostiumy teatralne, barwne, posiadają w sobie taką niesamowitą kreatywność, pasję tych osób, które to tworzyły. A obok mamy piękną wystawę grupy pani Anny Pękali. Są to prace florystyczne uczniów ze szkoły policealnej dla dorosłych, Centrum Nauki i Biznesu Żak, oddział w Opolu. Do tej wystawy, bo to jest wystawa, jak już wspomniałam, florystyczna, czyli maj to też jest miesiąc, kiedy zbliża się święto Dnia Matki. I uczniowie tej szkoły postanowili stworzyć bukiety dla mam. I te bukiety są w różnych proporcjach, w różnych pojemnikach. Są to pojemniki gliniane, z papieru, flower box, czy nawet na płótnie jako obrazy. Zapraszam. A do tego jeszcze dołączyliśmy prace, które zostały stworzone, kolaże, które zostały stworzone przez uczestniczki, uczestników artystycznego klubu Teka przy bibliotece. Te kolaże, gdzie główną bohaterką będzie mama.
2: I takie to atrakcje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, ale do Wojewódzkiej Biblioteki należy także Zamek w Rogowie Opolskim i tam też dzisiaj będzie się działo w czasie Nocy Muzeów. Będziemy jeszcze ten program sprawdzać, będziemy też mówić o tym, co dzisiaj w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu będzie się działo i też w ciągu programu przypomnimy o tym, co w ramach Dni Opola, bo tych imprez w samej stolicy regionu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.

Słuchacie Radia Opole z poglądem na plan Nocy Muzeów w stolicy regionu. Jest bardzo dużo wydarzeń, więc tylko o niektórych z nich uda mi się powiedzieć. Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej. To też jest miejsce, które dzisiaj się otwiera i od godziny 18 będzie można zwiedzać to muzeum. O godzinie 18.05 zaplanowano wykład Promieniowanie rentgenowskie wokół nas, a później o 19.00 pokaz wykorzystania tego promieniowania do analizy składu chemicznego. Zaś w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu o godzinie 20.00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie Książęcy Ogród Sztuk w pokoju Wirtembergów z dyrektorką muzeum Iwoną Solisz, a później tam przy schodach, które wiodą do kościoła na górce, pokaz tańca i ruchu z ogniem w wykonaniu Teatru Manticora. O godzinie 21.45 zaplanowano ten pokaz. W noc muzeum włącza się także Instytut Śląski. Tam chociażby dziś projekcja filmu dokumentalnego Historie ze szkła wyczytane. To o godzinie 18.00, a później trzy prelekcje, Radio Edukacja Historia, a także Śledztwo Genealogiczne. No i Płot w płot, Słowo w słowo, opowieść o tym, jak Kresy i Śląsk zaczęły mówić jednym głosem. A to tylko część tego, co będzie działa się tej nocy w Opolu.

0: 103,2 Radio Opole.
1: Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe muzeum węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
5: Słuchacie Radia Opole, na zegarze godzina 9:00. Czas na kolejną porcję informacji.
6: Policyjne działania w regionie w ramach akcji Weekend Bezpiecznego Motocyklisty. Andrzej Czyczyło świętuje 50-lecie pracy twórczej wystawą na opolskim rynku. W tym serwisie także wiadomości sportowe, a w nich dużo futbolu.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Katarzyna Plewnia.
6: Na drogach regionu trwa policyjna akcja Weekend Bezpiecznego Motocyklisty. Działania kontrolno-prewencyjne prowadzone są we wszystkich powiatach, mówi komisarz Tomasz Kukułka, ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
7: Niebezpieczne zachowania motocyklistów to polegają na przekroczeniu nadmiernie prędkości, niestosowanie się do tych limitów, nieprawidłowe wyprzedzanie, niesygnalizowanie manewrów, czy też wyprzedzanie niewłaściwej strony. To są główne, że tak powiem, grzechy motocyklistów.
6: Od stycznia w Opolskim doszło do 31 kolizji z udziałem motocyklistów, także do 9 wypadków, w których 8 osób zostało rannych, a jedna zginęła. W akcji Weekend Bezpiecznego Motocyklisty na Opolszczyźnie uczestniczą radiowozy oznakowane, nieoznakowane z grupy Speed oraz policyjne patrole na motorach. Policjanci podczas akcji będą też zwracać uwagę na zachowania kierowców. We wrześniu ma się zakończyć modernizacja linii kolejowej między Opolem a Kluczborkiem. Według PKP PLK dotychczasowe prace przebiegają planowo, a dzięki tej inwestycji czas przejazdu między obu miastami skróci się do 46 minut. Przypomnijmy, że od marca trwa budowa mijanek, remont torów, peronów oraz obiektów inżynieryjnych. Końca dobiegają właśnie roboty na moście nad Małą Panwią. Odtwarzana jest też stacja w Jełowej oraz mijanki w Kotorzu Małym i Tułach. Po zakończeniu modernizacji na linie po przeszło 30 latach będą mogły wrócić składy towarowe.
0: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
6: Na czas wakacji nie powinno zabraknąć paliwa na polskich lotniskach. Przedstawiciele portów uspokajają, że w lipcu i sierpniu rejsy odbędą się zgodnie z planem.
8: Zarówno przedstawiciele portów lotniczych, jak i narodowego przewoźnika PLL LOT wskazują, że Polska jest producentem benzyny lotniczej i w związku z tym nie ma zakłóceń w dostawach. Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski powiedział, że priorytetem dla linii jest utrzymanie jak największej liczby połączeń.
9: Nie chcemy kasować połączeń, które mamy już w naszej siatce.
8: Eksperci wskazują natomiast, że nie można wykluczyć przerw w dostawach paliwa lotniczego, między innymi we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
6: Oberwanie chmury nad Rzymem uniemożliwiło dokończenie półfinałowego meczu Jannik Sinner Daniil Miedwiediew na Foro Italii, rozgrywanego w ramach turnieju tenisowego ATP Masters 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecze Włocha z Rosjaninem w Italian Open początkowo miał być wznowiony po przerwie. Ostatecznie przełożono go na dzisiaj, ale nie sprecyzowano godziny. Do przerwy w półfinale prowadził Sinner 6-2, 5-7, 4-2. Sobotnie prognozy pogody w Rzymie są bardziej optymistyczne niż piątkowe i wiele wskazuje na to, że planowanemu na godzinę 17 finałowi kobiet towarzyszyć będzie słońce. O puchar walczyć będą Amerykanka Coco Gauff i Ukrainka Elina Svitolina. Kibice mogą mieć jednak problem z dotarciem na korty Foro Italico ze względu na strajk komunikacji miejskiej i podmiejskiej.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Do końca maja na opolskim rynku można oglądać wystawę prac Andrzeja Czyczyło, rysownika i scenografa od lat związanego z Opolem, który świętuje 50-lecie pracy twórczej. Zadebiutował w 1976 roku rysunkiem na łamach czasopisma satyrycznego Szpilki. Otwarcie wystawy plenerowej Andrzeja Czyczyło zainaugurowało tegoroczne Dni Opola. Chciałem zaprezentować mieszkańcom Opola i okolic swój dorobek scenograficzny i satyryczny, mówi rysownik.
10: Z przewagą właśnie dorobku scenograficznego albo powiem, wydaje mi się, że no jestem mało znany, jeżeli chodzi o ten rodzaj twórczości. To jest 45 lat. W kwietniu minęło 45 lat od mojego debiutu tutaj na scenie Opolskiego Teatru Lalki Aktora. To był Żelazny Chłopiec Radiczkowa w reżyserii Fęczaka.
6: A dziś w ramach Dni Opola m.in. spotkania z ciekawymi gośćmi. I tak stolica regionu odwiedzi satyryk i autor tekstów piosenek Artur Andrus, a także były ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński i Olga Leonowicz, którzy o swojej historii opowiedzieli w książce pod tytułem Partnerstwo. Te spotkania zaplanowano na Placu Wolności. Jeśli pogoda nie dopisze, odbędą się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
6: 4,5 minuty po godzinie 9.
0: Sport w Radiu Opole.
11: Kuba Biel, dzień dobry. Zwycięstwo Aston Villa nad Liverpoolem 4-2 w 37. kolejce Premier League zagwarantowało drużynie reprezentanta Polski Matiego Kasza występ w kolejnym sezonie Ligi Mistrzów. Nasz piłkarz rozegrał całe spotkanie. Kasz i jego koledzy są na czwartej pozycji z 62 punktami i na pewno pozostaną w premiowanej Ligą Mistrzów piątce. Liverpool jest piąty. Prowadzi Arsenal Londyn. Korona Kielce wygrała na swoim stadionie z Widzewem Łódź 1-0 w spotkaniu 33. kolejki Ekstraklasy. Zwycięskiego gola zdobył w 61. minucie Dawid Błanik. Korona jest na 11. miejscu. Widzew zajmuje 15. lokatę z dorobkiem 39 punktów, jedynie punkt nad strefą spadkową i wciąż walczy o pozostanie w Ekstraklasie. Prowadzi Lech Poznań. W innym meczu piłkarze Pogoni Szczecin wygrali w Lubinie z Zagłębiem 1-0, a ten wynik oznacza, że portowcy mogą być pewni utrzymania. Pogoń Siedlce przegrała ze Stalą Mielec 1-3, a Polonia Warszawa z Wisłą Kraków 0-1 w meczach 33. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Ten pierwszy wynik oznacza, że Znicz Pruszków spada do drugiej ligi. Drugie zwycięstwo odnieśli koszykarze Śląska Wrocław w ćwierćfinale Ekstraklasy z Arką Gdynia. Wrocławianie wygrali u siebie 92-82 i w serii do trzech wygranych spotkań prowadzą 2-0. Najlepszym strzelcem Śląska był Kadre Gray, który zdobył 23 punkty. Trzecie spotkanie w poniedziałek 18 maja w Gdyni. W Łodzi odbyło się losowanie grup piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które we wrześniu odbędą się w Polsce. Biało-czerwone zmierzą się w grupie A z Argentyną, Meksykiem i Beninem. Do 1/8 finału awansują dwie najlepsze drużyny z każdej z grup oraz 4 z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Dla reprezentacji Polski U20 to debiut na tym poziomie rozgrywek. W turnieju, który zostanie rozegrany od 5 do 27 września, wezmą udział 24 zespoły. Zagrają w Łodzi, Bielsku Białej, Katowicach i Sosnowcu. Turyn jest gospodarzem

0: na parkiet siatkarze projektu i Perugii, a o 20:30 Aluronu i Ziratu. A na koniec jeszcze jedno zaproszenie. Dziś piłkarze Odry Opole rozegrają wyjazdowe spotkanie z Górnikiem Łęczna w ramach 33. kolejki Betclic pierwszej ligi. Opolanie są już pewni utrzymania i nie mają szans na awans do strefy play-off. Natomiast gospodarze walczą o pozostanie na zapleczu ekstraklasy. Pierwszy gwizdek o godzinie 19:30.
1: Pogoda.
2: 9 stopni w regionie, zimno, dzisiaj też trochę deszczowo niestety, no i ta temperatura będzie się utrzymywać mniej więcej, bo dzisiaj na poziomie 13 kresek, jutro 14-15, opady deszczu mogą wystąpić, takie mamy prognozy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Na pewno jednak spora dawka też kultury i przeżyć artystycznych nam ten weekend rozświetli. Dużo się dzieje dzisiaj, noc muzeów, trwają Dni Opola. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Dariusz Kuzera za konsoletą. Będziemy odwiedzać też różne miejsca i opowiemy o tym, jakie atrakcje na nas czekają. No i też warto gdzieś tam mieć może parasolkę przy sobie, żeby się tak przemieszczać między jednym a drugim muzeum czy biblioteką.

0: blokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
9: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Dzisiaj sporo wydarzeń, m.in. Noc Muzeów. Także przypomnę, że w Radiu Opole zwiedzanie po zmroku. Ale oprócz tego oczywiście Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu jak co roku także będzie otwarte. Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, przypomnę, powie nam teraz o tym, jakie atrakcje oni przygotowują i dlaczego tak ważna jest też promocja natury i tego spotkania z przyrodą właśnie tam.
2: Wpisaliśmy się w tytuł przewodni Halo Halo, no i oczywiście naturalnie wyszło nam, że tu Ptasie Radio, także przede wszystkim zapraszamy na spotkanie z Fundacją Koło Natury, gdzie pracownicy tej fundacji przyjdą do nas z sowami żywymi, będą prelekcje, pogadanki, spotkania właśnie z ornitologami, także tutaj na pewno będą ciekawe spotkania, ale nie tylko, ponieważ będzie można też posłuchać dźwięku ptaków, to też właśnie fundacja przygotuje w jednym z naszych obiektów.
1: Na czym ma polegać to spotkanie z fundacją i te warsztaty związane z sowami?
2: To po prostu będą spotkania, także tutaj w wybranych miejscach, w wybranych obiektach na terenie muzeum pracownicy tej fundacji będą po prostu prowadzić prelekcje, ale nie tylko. Jeśli pogoda dopisze, to przygotowane będzie też przez nich ognisko, pieczenie jabłek i tam też będą rozmowy właśnie o ptakach. No my z naszej strony oczywiście też wpisujemy się w temat ptasi, także zapraszamy na różnego rodzaju warsztaty. Między innymi będzie to malowanie drewnianych ptaków we wzór opolski, ale także wykonywanie takiego dużego stracha na wróble, którego później będziemy lokować na terenie muzeum.
1: No to dobrze, to teraz będziemy jeszcze pozostawać przez chwilę w tym klimacie Nocy Muzeów, ale będziemy też za moment mówić o tym, co wydarzy się dzisiaj w ramach Dni Opola. Dzisiaj na przykład koncert Johna Portera na rynku w Opolu, ale tych atrakcji jest bardzo dużo. Myślę, że trudno się będzie zdecydować, co wybrać.

0: Słuchacie Radia Opole. Teraz trochę o tym, co w ramach Dni Opola, bo to też sporo atrakcji, które czekają na dzisiejszych gości, mieszkańców miasta. To też czas, który przyciąga do stolicy regionu różnego rodzaju osoby spoza innych województw. Dzisiaj o godzinie 12 m.in. spotkanie z Arturem Andrusem na Placu Wolności w Opolu, satyrykiem, autorem tekstów piosenek. Jeśli będzie pogoda taka niedopisująca, to wtedy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Ale na Placu Wolności miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, bo tam też w programie mnóstwo animacji, zabaw, dmuchańców, szczudlarzy, balonów, malowania buziek. Będą też występy artystyczne dzieci i młodzieży, między innymi uczestnicy ogólnopolskich spotkań artystycznych Opole Artis będą się prezentować. Studia piosenki Debiut z Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, czy zespołu tańca nowoczesnego Adena MDK Opole. To tylko część tego, co w programie, jeśli chodzi o występy artystyczne. O godzinie 16 rozmowa o książce Partnerstwo, czyli spotkanie z byłym ambasadorem USA w Polsce, Markiem Brzezińskim i Olgą Leonowicz. Razem napisali tę książkę i opowiedzą o swoim doświadczeniu pracy właśnie takiej reprezentacyjnej, dyplomatycznej. To o godzinie 16 na Placu Wolności lub Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, w zależności od pogody. Ale jutro też bardzo ciekawe wydarzenie w ramach Dni Opola, takie promujące adopcję, bardzo ciepłe wydarzenie, kiedy o godzinie 14 odbędzie się Marsz Kundelków. O tym teraz więcej Monika Ostrowska z Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej.
1: Po raz pierwszy podczas Dni Opola ulicą Krakowską od strony dworca do strony rynku zorganizowany został Marsz Kundelków. Zapraszamy oczywiście rodziny i Opolan i Opolanki z czworonożnymi przyjaciółmi, nie tylko kundelkami, mogą być również to rasowe pieski. Zakończy się ten marsz w rynku, gdzie będzie rozdanie nagród konkursu fotograficznego, który już trwa, i w tym weźmie udział również schronisko dla bezdomnych zwierząt w Opolu, które będzie promowało adopcję. Będziemy mogli zobaczyć pieski, które są w schronisku w tej chwili i czekają na swoje domy tymczasowe lub najlepiej domy stałe, więc no ja jestem przekonana, że będzie to bardzo wzruszający też moment, ponieważ ta bezdomność zwierząt bardzo mocno nas porusza. Mam nadzieję, że poruszy serca Opolan kolejny raz i zakończy się ten dzień również adopcjami.
0: To Monika Ostrowska z Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta w Opolu. Marsz Kundelków jutro o godzinie 14. Warto to zapamiętać. Szczegółowy program Dni Opola też można znaleźć oczywiście w internecie czy na plakatach w całym mieście. A my w Radiu Opole teraz będziemy słuchać muzyki, a zaraz po tym stały cykl, czyli Medialny Tygiel Ireneusza Prochery. To też nasz stały sobotni punkt programu.

0: Tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Premier Włoch Giorgia Meloni padła ofiarą coraz powszechniejszego zjawiska deepfake. W internecie zaczęły krążyć wygenerowane przez sztuczną inteligencję fotografie, na których szefowa włoskiego rządu ma rzekomo występować w bieliźnie. Polityk stanowczo zaprzeczyła autentyczności tych materiałów, wskazując, że są one elementem politycznej manipulacji. To fałszywe zdjęcia stworzone przy pomocy AI, napisała Meloni w mediach społecznościowych, komentując rozpowszechniane w sieci treści. Zaznaczyła również, że część jej politycznych przeciwników świadomie przedstawia spreparowane fotografie jako prawdziwe, budując wokół nich narrację o rzekomym skandalu. Premier ostrzegła jednocześnie przed zagrożeniami związanymi z technologią deepfake. Jak podkreśliła, tego typu materiały mogą służyć do oszukiwania, manipulowania opinią publiczną i atakowania dowolnej osoby. Ja jestem w stanie się bronić, ale wiele innych osób już nie, zaznaczyła. Resorty Sprawiedliwości i Cyfryzacji pracują nad zmianami w przepisach, które mają karać użytkowników zamieszczających dezinformacyjne treści. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że nowe prawo jest potrzebne, ponieważ coraz więcej osób spotyka się z fałszywymi treściami w sieci.
2: Zmiany w prawie, które zapowiadał minister Żurek, w taki sposób sformułowane, żeby ci, którzy świadomie wpływają na polską cyberprzestrzeń, nie tylko w tych incydentach twardych, takich jak na przykład przeprowadzenie ataku na polskie elektrownie, ale też również w tych, które mają wprowadzać rosyjską dezinformację, były karane. Ja cały czas i całym sobą sprzyjam takim rozwiązaniom, powinny w Polsce istnieć.
1: Inną regulacją, nad którą pracuje Ministerstwo Cyfryzacji, jest akt o usługach cyfrowych mających chronić użytkowników przed szkodliwymi treściami. Pierwsza wersja projektu została odrzucona przez prezydenta w grudniu ubiegłego roku. W ciągu 3 lat, między 2020 a 2023 rokiem, liczba prób samobójczych wśród dziewcząt wzrosła ponad 3-krotnie, alarmują eksperci Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Równolegle rośnie skala kryzysów psychicznych, za którymi stoją m.in. zjawiska sextortion, cyberprzemoc i presja mediów społecznościowych. Zdaniem suicydologów takie są efekty narastającej przemocy w internecie i presji społecznej. Problem pogłębia brak skutecznych regulacji i niska zgłaszalność takich przypadków, mówi dr Halszka-Witkowska, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, koordynatorka serwisu Życie Warte Jest Rozmowy.
3: Ten duży wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt do 19 roku życia zwraca nam uwagę na pewne kwestie związane także z bezpieczeństwem w internecie, chociażby kwestią możliwości używania aplikacji, które rozbierają zdjęcia. Mówimy o zjawisku sextortion, mówimy o molestowaniu seksualnym. Należy wziąć pod uwagę, że 98% osób, które padają ofiarą przemocy seksualnej w internecie w kontekście przerabianych zdjęć albo deepfake'ów, to są właśnie kobiety, tak? Więc ten dynamiczny wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt jest powiązany także z tym, że młodzi ludzie coraz częściej jednak przebywają długie godziny w środowisku internetowym, w mediach społecznościowych. I faktem jest, już udowodnione naukowo wielokrotnie, że samoocena znacznie spada u młodych kobiet i u dziewcząt pod względem tego, jak porównują się z innymi użytkownikami mediów społecznościowych, ale także z tym obrazem, który jest generowany nieraz także przez sztuczną inteligencję. Więc musimy pamiętać, że młoda dziewczyna w Polsce, ona ma wiele wyzwań, także związanych nie tylko ze swoim życiem, nie tylko ze swoją karierą i wyglądem, ale także przed zabezpieczeniem się przed wykorzystaniem.
1: Jak podkreśla dr Witkowska, niepokojące statystyki mają związek z tym, że młodzi ludzie spędzają coraz więcej czasu w internecie i mediach społecznościowych. Z badania NASK wynika, że dziewczęta korzystają z mediów społecznościowych intensywniej niż chłopcy, średnio przez 3 godziny i 49 minut w porównaniu do 2 godzin i 59 minut. Widoczne są również wyraźne różnice w preferencjach dotyczących najczęściej używanych platform. Dziewczęta częściej wskazują na korzystanie z serwisów takich jak Pinterest, Instagram, Snapchat, TikTok oraz Messenger. Wśród chłopców większą popularnością cieszą się Discord, YouTube oraz Twitch. Melchiory. Nagrody dla najlepszych reportażystów z różnych mediów promują rzetelne dziennikarstwo, mówi Bartosz Panek, reportażysta, redaktor naczelny Studia Reportażu Polskiego Radia. We wtorek w studiu imienia Witolda Lutosławskiego Melchiory za swoje reportaże otrzymali m.in. Katarzyna Włodkowska, Katarzyna Michalak, Michał Czajkowski i Radomir Wit. Bartosz Panek powiedział, że Melchiory są wyrazem otwartości i dziennikarskiej odpowiedzi na tworzące się bańki informacyjne, przedstawiające fałszywe obraz rzeczywistości.
4: Dziennikarstwo najwyższej próby, rzetelne, świetnie zdokumentowane,
0: które jest efektem wielomiesięcznej, a nierzadko kilkuletniej nawet pracy, ono cały czas ma sens. Ono jest nam potrzebne do tego, żeby objaśniać również nam samym coraz bardziej skomplikowany świat. Ono jest potrzebne do tego, żeby pokazywać, jak istotną rolę współcześnie w tym coraz mocniej komplikującym się pejzażu i medialnym, i politycznym pełni sprawdzona informacja.
1: Bartosz Panek powiedział, że w ostatnich latach praca reportażystów zmieniła się, jest bardziej zespołowa, a nie samotna jak wcześniej.
0: To się szczęśliwie zmienia. My coraz mniej czujemy się obciążeni wyłącznie w 100%, przede wszystkim ładunkiem emocjonalnym, któremu musimy sprostać, ścierając się bardzo często z cierpieniem, z opowieściami o różnego rodzaju nadużyciach, przekroczeniach ze strony władzy, ale też bliskich, o przemocy, o rzeczach, o których nie chcemy najczęściej jednak słyszeć.
1: Ogólnopolski konkurs o nagrodę reporterską Polskiego Radia Melchiory skierowany jest do dziennikarzy Polskiego Radia, rozgłośni regionalnych, a także dziennikarzy stacji niepublicznych. W konkursie mogli wziąć udział także dziennikarze telewizyjni i prasowi oraz studenci wyższych uczelni.

0: Słuchacie Radia Opole. Teraz będziemy się przenosić na festiwal w Cannes. Tam wciąż nie milkną echa dotyczące premiery filmu Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Polski tytuł to Ojczyzna. O tym, co mówi się o polskiej koprodukcji podczas 79. Festiwalu Filmowego, dowiedział się wysłannik Polskiego Radia Max Wieczorski.
1: Fatherland zyskał na najbardziej opiniotwórczym portalu filmowym Rotten Tomatoes maksymalny wynik 100%. Już teraz film Pawlikowskiego typuje się do Złotej Palmy, choć przed nami jeszcze ponad tydzień premier konkursowych. Warto pamiętać, że polski filmowiec w 2018 roku otrzymał w Cannes nagrodę za reżyserię, a rok później zasiadł w jury konkursu głównego, co oczywiście zwiększa jego szanse na główną festiwalową nagrodę. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Pawlikowski podkreślał, że nie zrobił filmu biograficznego, a bardziej uniwersalną historię wyciągniętą z opowieści o pisarzu Tomasie Mannie. Na ekranie zobaczyć można m.in. Sandrę Hiller i Hansa Zischlera, ale w obsadzie pojawiła się także Joanna Kulik. Z Cannes dla Radia Lublin, Max Wieczorski.
0: Film koncentruje się na relacji między wspomnianym już pisarzem Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla, jego córką Eriką. Akcja rozgrywa się u szczytu zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają wymagającą i emocjonalną podróż samochodem przez zrujnowane Niemcy. Polska premiera filmu Fatherland, czyli Ojczyzna, zaplanowana jest 19 czerwca. I tą informacją z festiwalu Cannes kończymy dzisiejszą audycję Weekend z Radiem Opole. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Program za konsoletą zrealizował Dariusz Kuzera. Niebawem wiadomości, później forum samorządowe, a dzisiaj poprowadzi je Joanna Matlak. Do usłyszenia. Dobrego weekendu. Przebojowy weekend z

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
3: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
2: Serio? Ale jak?
3: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
4: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
5: Kaplica. Zaufanie na lata.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
9: Po reklamie. Zbliża się godzina 10 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole. Pora na serwis informacyjny. Przebudowa drogi wojewódzkiej 494 w Łowoszowie koło Lesna to inwestycja za 17 milionów złotych. Do Opola wracają rowery miejskie. Ratusz ogłosił przetarg na operatora.
10: Wykonawca będzie miał 60 dni od podpisania umowy na wdrożenie tego systemu.
9: FIFA rozmawia z Iranem o jego udziale w mundialu.
0: Wiadomości Radia Opole.
9: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Będą nowe chodniki, bezpieczniejsza droga i ścieżka pieszo-rowerowa, a to wszystko w ramach inwestycji wartej 17 milionów złotych. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w Łowoszowie koło Lesna potrwa do października przyszłego roku. W realizacji zadania pomogą fundusze europejskie, a o zakresie inwestycji mówi Bartłomiej Choraczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
11: To jest około 2 km 300 metrów długości i taki zakres obejmuje inwestycja drogowa. Głównym wyzwaniem to są zjazdy na posesję, bo 80 ponad zjazdów, nowa zatoka autobusowa. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych, będą dwa takie miejsca, gdzie ścieżka będzie przecinała drogę, będą takie bezpieczne azyle wykonane.
9: Zakres prac przewiduje również budowę kanalizacji deszczowej, a w rejonie przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych i zatok autobusowych zamontowane będzie nowe oświetlenie. Projekt uzyskał unijne dofinansowanie w wysokości 10 700 000 zł.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
9: Opolski ratusz ogłosił właśnie przetarg na uruchomienie systemu wypożyczalni roweru miejskiego. Według założeń powstać ma 12 stałych stacji i 25 miejsc postojowych. System ma składać się z 200 rowerów, w tym ze 100 elektrycznych, mówi Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza.
10: Wszystkie będą wyposażone w zamek elektroniczny z lokalizacją GPS, dzięki czemu mogą być pozostawione w dowolnym miejscu. Ten system będzie umożliwiał wyjazd rowerem poza Opole, czyli na przykład będziemy mogli rower wypożyczyć w Opolu, wyjechać nim do Turawy, tam spędzić sobie miło dzień i następnie wrócić do Opola.
9: Jak zaznacza rzecznik opolskiego ratusza, szybkie wykonanie systemu będzie w przetargu premiowane.
10: Jeśli chodzi o sam przetarg, to w momencie jego rozstrzygnięcia wykonawca będzie miał 60 dni od podpisania umowy na wdrożenie tego systemu, tak aby mieszkańcy mogli z niego korzystać.
9: Operator, który zostanie wyłoniony w przetargu, ma utrzymać system do końca 2028 roku.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
9: Przez cały weekend w Tatrach prognozowane są opady deszczu i burze, wysoko w górach także śnieg. Ratownicy TOPR-u apelują do turystów o sprawdzanie prognoz pogody. Jeśli w prognozach pojawiają się burze, zrezygnujmy z wyjścia w góry, apeluje ratownik TOPR-u Grzegorz Kubicki.
12: Zaczyna się powoli ten okres w Tatrach, gdzie również oprócz tych warunków zimowych, które mamy nadal w wysokich partiach Tatr, trzeba, planując wycieczki górskie, myśleć o tym, jak to wygląda prognozowo, jeżeli właśnie chodzi o zjawiska burzowe. Także zachęcamy turystów, aby śledzili prognozy pogody. Jeżeli cokolwiek wskazuje na to, że zbliża się burza, żeby jednak rezygnowali z celu, nie padli tak na siłę.
9: Wczoraj piorun uderzył w rejonie Wierzchołka Giewontu. Pomocy wymagało 5 osób. Jedna z nich straciła przytomność, spadła z kilku metrów i śmigłowcem przetransportowana została do szpitala. Wieczorem do zakopiańskiego szpitala samodzielnie zgłosiły się jeszcze dwie osoby poranne. porażone podczas burzy na Giewoncie. Zmarł mężczyzna zaatakowany wczoraj przez rekina u wybrzeża Australii Zachodniej. Mężczyzna został wydobyty na brzeg, ale nie udało się go uratować. To drugi śmiertelny w tym roku atak rekina w Australii. W styczniu rekin zabił chłopca w porcie w Sydney.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
9: Sekretarz generalny FIFA Matthias Grafström ma dziś rozmawiać w Stambule z przedstawicielami Irańskiej Federacji Piłkarskiej w sprawie udziału reprezentacji tego kraju w Mistrzostwach Świata. Według nieoficjalnych informacji zaproponuje pewnego rodzaju zabezpieczenia do tego udziału. Iran ma rozegrać wszystkie trzy mecze grupowe mundialu w USA. Mimo że domagał się ich przeniesienia, uczestnictwo Iranu w turnieju stało pod znakiem zapytania od czasu ataku USA i Izraela na ten kraj pod koniec lutego. Mecze tegorocznego piłkarskiego mundialu rozgrywane będą w trzech krajach Ameryki Północnej, w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Turniej rozpocznie się 11 czerwca. Finał zaplanowano na 19 lipca na MetLife Stadium w New Jersey. Mecz otwarcia odbędzie się natomiast na Estadio Azteca w Meksyku.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Zachmurzenie duże i całkowite. Okresami z tych chmur może dziś przejściowo popadać. Ten deszcz może mieć umiarkowane natężenie. Na termometrach teraz około 10 stopni Celsjusza. Dużo cieplej nie będzie. Maksymalnie termometry mają dziś pokazać od 11 stopni na południu regionu do 14 na północy województwa. Ciśnienie wynosi obecnie 1004 hektopaskale. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Wciąż wieje z kierunków północnych.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Radio Opole. 105.1 w Strzelcach Opolskich.
1: Reklama.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu, to Sami Rządzą, Forum Samorządowe Radia Opole. Jak zwykle zacznę od przedstawienia gości. Radosław Roszkowski, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta prudnicki.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I Jacek Munkiewicz, przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Opolskiego, starosta Brzeski.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Tytułem wyjaśnienia, Konwent Starostów działa w ramach Związku Powiatów Polskich, pełni rolę doradczą w stosunku do organów związku. Jego celem jest podejmowanie własnych stanowisk i opinii oraz kierowanie pism do Zarządu Związku Powiatów w sprawach związanych z realizacją zadań statutowych związku. To tak tytułem wyjaśnienia, ale też realizujemy przez misję edukacyjną mediów publicznych przez te informacje. A ja właśnie chciałbym, abyśmy dzisiaj wrócili do ostatniego Konwentu Starostów Województwa Opolskiego, bo pojawił się tam także jakże aktualny temat sytuacji w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem trudnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych. No i właśnie chciałem panów zapytać, co się składa na tę trudną sytuację, co ją powoduje? Proszę bardzo, pan Munkiewicz może.
3: Znaczy ja powiem tak, jeśli chodzi o nasz brzeski szpital, no ja mogę powiedzieć, że na początku poprzedniej kadencji ta sytuacja finansowa szpitala była bardzo trudna. Myśmy wdrażali program naprawczy i mogę powiedzieć, no skutecznie, bo od 5 lat ta sytuacja finansowa, wynik finansowy jest na plus, więc póki co z mojej perspektywy jeszcze nie jest tak całkiem strasznie, bo jednak udało nam się wprowadzić takie rozwiązania, że działalność przede wszystkim ta medyczna szpitala się bilansuje, więc nie jest to tak, że wszystkie szpitale są w, nazwijmy to, w tej trudnej sytuacji. Poza tym, że faktycznie bilansuje się szpital pod względem tej działalności bieżącej, też przez te ostatnie lata zainwestowaliśmy, oczywiście dzięki przede wszystkim wsparciu zewnętrznemu, kilkadziesiąt milionów złotych, więc ja z mojej perspektywy będę mimo wszystko pozytywnie się odnosił, zwłaszcza, że i ta opinia o naszym brzeskim szpitalu się poprawiła, także być może nie jestem w większości, ale na pewno są miejsca, jeśli chodzi o szpitale powiatowe, gdzie ta sytuacja jest w miarę dobra.
1: A z perspektywy powiatu prudnickiego, jak to wygląda?
2: Pan redaktor starannie dobrał rozmówców, bo u nas sytuacja też nie wygląda źle. Mamy dwa szpitale powiatowe, ten mniejszy w Białej,

0: radzi sobie świetnie, wykazuje naprawdę spore możliwości finansowe, generowania przychodów. Także tutaj, żeby nie denerwować innych starostów, nie będę tego wątku rozwijał. Natomiast mamy też szpital w Prudniku, który radzi sobie zupełnie nieźle finansowo. Jest na lekkiej stracie, która mieści się spokojnie w poziomie amortyzacji, a zatem nie wymaga to interwencji poprzez pokrywanie straty choćby przez właściciela. My wspieramy bardzo mocno szpital w Prudniku, dokładając do wkładu własnego do projektów zewnętrznych, które ten szpital realizuje. Realizujemy tam również jako starostwo swoje zadania przy pozyskanych środkach rządowych i unijnych. Tych nakładów w ostatnich 2 latach to kwota 45 milionów złotych łącznie wpompowanych w szpital w Prudniku, także to nie są jakieś bagatelne pieniądze, wręcz przeciwnie, i pieniądze powiatowe sięgające, myślę, z około 7 milionów złotych, i te pozyskane z zewnątrz powoli przekładają się na zmianę wizerunkową, jeśli chodzi o bazę. Natomiast oczywiście pewne problemy mamy z kadrą medyczną. Chciałoby się mieć rzeczywiście więcej lekarzy. Mamy niezłą kadrę pielęgniarską, ale również zawsze jakieś nowy dopływ krwi jest wskazany. Natomiast no, mamy też swoje poglądy na sytuację ogólnokrajową, która nie jest w tym zakresie dobra, nie jest optymistyczna. Wynika to z kilku powodów i powiem rzecz kontrowersyjną, ale uważam, że tutaj finanse, które państwo przeznacza od kilku lat na ochronę zdrowia, w mojej opinii nie są decydującym czynnikiem problemów, tylko rozbałaganiony system wydatkowania tych finansów.
1: Bardzo niepopularna opinia, panie starosto.
0: No trudno.
1: Również wśród samorządowców.
0: No trudno. Szefem być to nie tylko kluski jeść, lubię to powtarzać. Wydaje mi się, że pewne decyzje, czasami niepopularne społecznie, są jednak konieczne do podjęcia przez samorządowców, ale też nie ukrywam, że w mojej opinii te ustawy rządowe, sejmowe, które zostały podjęte przed kilku laty, mające na celu poprawę warunków bytowych personelu medycznego, wówczas potrzebne, jednak zamroziły wątek podwyżek na kolejne lata, jakby utrwaliwszy go. I dzisiaj, kiedy one już nie są tak niezbędne dla utrzymania poziomu kadry medycznej, nadal są kontynuowane.
1: Od 1 lipca kolejna podwyżka.
0: Tak, i to rozwala system w mojej ocenie, ewidentnie. Natomiast nie widać tutaj ponadpartyjnej zgody, żeby ten temat zmienić. Ja mam, moja ocena jest taka, że dla wielu środowisk politycznych im gorzej, tym lepiej. Czyli im większe państwo ma problemy z ogarnięciem jakiegoś tematu, tym lepiej dla tych środowisk, bo może lepiej wypadną przy wyborach, a tutaj jest potrzebna ponadpartyjna zgoda, żeby pewne jednak aberracyjne już dziś rozwiązania prawne przywrócić do porządku, bo to nie są podwyżki rzędu procent inflacji, co byłoby akceptowalne, tylko są to podwyżki na ogół kilkunastoprocentowe, wymagające zasilenia pieniędzmi kasy Narodowego Funduszu Zdrowia na poziomie 15-20 miliardów złotych corocznie. I tak nie są to środki w pełni zaspokajające potrzeby finansowe z tym związane szpitali. Czyli jeśli NFZ przeznaczy, załóżmy, 16 miliardów złotych na podniesienie procedur, wycen procedur celem pokrycia wzrostu kosztów płac, to i tak szpitale nie mają w pełni zagwarantowane pokrycia całych kosztów z tym związanych, i też pogrąża to niektóre z nich bardzo mocno finansowo, szczególnie te, które być może nie w każdym zakresie tą działalność mają dobrze zbilansowaną, no i też te, które, powiedzmy szczerze, mają liczne oddziały, bo też wycena procedur medycznych nie jest doskonała w Polsce i są dziedziny działalności medycznej, czyli leczenia niektórych schorzeń, płacone korzystnie dla szpitali, ale inne są całkowicie niewłaściwie zapłacone i trwale deficytowe. I tutaj też to wymagałoby poprawy i w mojej ocenie pieniędzy w systemie jest chyba dość, natomiast nie jest prawidłowo to dystrybuowane, bo wzrost kosztów czy też wzrost budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, choćby w naszym województwie w ostatnich latach, jest bardzo znaczący. To jest prawie dwukrotność tego, co było jeszcze kilka lat temu, więc pieniędzy powinno wystarczać, a ciągle nie wystarcza i nie widać, żeby miało zamiar, no bo są rozregulowania w niektórych kwestiach.
1: No i na to się nakładają też oczywiście problemy demograficzne, czyli zmniejszająca się liczba mieszkańców, no a placówek, ta pula pozostaje ta sama. Czy to oznacza, bo o tym mówi się coraz głośniej, że na przykład trzeba wyprowadzać, przepraszam, te oddziały, które w mniejszych szpitalach no, nie zarabiają na siebie, zamykać je, a pacjentów powinny w takiej sytuacji przejmować na przykład szpitale w województwie. Co panowie na to?
2: Znaczy na pewno pomysł ministerstwa jest taki, żeby faktycznie przeprowadzić konsolidację na różnych szczeblach, natomiast no, problem jest taki, że gdzieś tam scedowano to nieco zbyt na dół i oddolnie mamy tak naprawdę między sobą się porozumiewać, żeby właśnie dogadywać tego typu rozwiązania, bo być może faktycznie jest tak, że dzisiaj tych oddziałów niektórych, że tak powiem, specjalności jest za dużo. Wiadomo, że głównie, jeżeli pan redaktor już poruszył wątek demografii, no to wiadomo, że tym najbardziej takim newralgicznym jest oddział położniczy, ale z reguły to są oddziały ginekologiczno-położnicze. No, patrząc jak ta tendencja urodzeń wygląda, wiadomo, że tutaj bez no właśnie, bez restrukturyzacji w skali województwa, w skali kraju, chociażby tego położnictwa, na pewno te problemy będą się pogłębiały. Natomiast no troszeczkę za bardzo jest to scedowane jednak na dół. My pomimo tego, że jesteśmy dosyć, no wiadomo, małym, kompaktowym województwem, no ale też to rozproszenie jest no mimo wszystko nierównomierne. No my tak naprawdę, jeśli chodzi o brzeg, najbliżej jest szpital już na terenie województwa dolnośląskiego, w Oławie, kilkanaście kilometrów i nie zawsze też takie porozumienie się może być łatwe, nawet ze względu na to, że właśnie jest to już granica województw. Natomiast no, w ciągu tych najbliższych lat na pewno te zmiany będą nieuchronne i musimy no, próbować przynajmniej rozmawiać między sobą, jeżeli odgórnie tych rozwiązań nie będzie, żeby przynajmniej w zakresie tych najbardziej dzisiaj problematycznych oddziałów no, uprzedzić to, co może się zadziać.
1: No, z drugiej strony to jest też takie obciążenie, konieczność tej restrukturyzacji, obciążenie wizerunkowe dla samorządów, no bo muszą to samorządy przeprowadzić, a to wiadomo, jak jest odbierane społecznie. Czy da się w jakiś sposób, no nie wiem, na drodze dialogu na przykład z mieszkańcami dojść do jakiegoś takiego konsensusu i ustalić, że na przykład ten oddział będzie 20 kilometrów dalej w innej placówce, ale za to zachowujemy na przykład ten i ten.
0: To jest niełatwe, ale jesteśmy chyba dobrym przykładem, że takie rozwiązania są możliwe. One na jakiś czas przynoszą spodziewany skutek. W przypadku Prudnika, kiedy mieliśmy ogromne problemy z kadrą ginekologów, a oddział położniczy był trwale deficytowy, przy poziomie urodzeń sięgającym 350 urodzeń rocznie, czyli tak naprawdę jedne urodziny dziennie, przy konieczności zabezpieczenia pełnej obsługi medycznej i nie tylko oddziału. Wyliczyliśmy nie tak dawno, że to jest około 11 tysięcy na dobę, dzisiaj byłoby to pewnie więcej, rzeczywisty koszt pracy jednego dnia tego oddziału, natomiast wpływy z tytułu urodzenia dziecka na zaporód wtedy, znaczy nie tak dawno to było bodajże 2800 zł, tyle płacił NFZ za urodzenie dziecka na oddziale, plus kilkaset złotych za opiekę poporodową na oddziale neonatologii, czyli dla tych dzieci malutkich, który jest jakby elementem oddziału położniczego, czy też dziecięcego. I jak widać, bardzo trudno było wtedy zbilansować pracę takiego oddziału. Nie było też lekarzy. Myśmy na początku zawiesili oddział, później został on zlikwidowany, co było dla nas również ambicjonalnie bardzo bolesne i dla mieszkańców pewnie też. Te urodzenia w dużej mierze przejął sąsiedni szpital w Głubczycach, choć nie tylko. No ale dzisiaj słyszymy, że i tam tych urodzeń jest bodajże 240 w skali roku.
1: No i zresztą musieli zamknąć ten oddział, bo zabrakło lekarzy z kolei.
0: Przy setce urodzeń mieszkanek z Prudnika, czyli gdyby nie było zasilenia tego oddziału z toma urodzinami z Prudnika, to byłoby tych urodzeń 140 dziennie. Więc na coś się trzeba zdecydować i tu powinniśmy zasiąść z panią wojewodą, z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia do jakichś rozmów jako starostowie, żeby ułożyć sieć tych szpitali i oddziałów w naszym regionie w sposób racjonalny, trochę odłożyć na bok swoje ambicje, bo wtedy myśmy tak postanowili, że co prawda dzieci rodzą się w Głubczycach, ale my za to zabezpieczamy działalność oddziału dziecięcego, którego z kolei nie było w Głubczycach. I dokładamy do oddziału dziecięcego dość spore pieniądze, ogarniając połowę pacjentów spoza naszego powiatu tym oddziałem. Ale uważamy, że jest to też bardzo ważny oddział, czyli wewnętrzny dla dorosłych, ale dziecięcy, żeby ci rodzice, którzy no, mieszkają na naszym terenie, mieli pewną swobodę pracowania w sytuacji, kiedy dzieci są w szpitalu. Czyli wizyta u dziecka choćby przed pracą i na pewno po pracy codziennie nie jest kłopotliwa. Natomiast gdyby ten oddział był gdzieś oddalony, to już byłby to kłopot, szczególnie dla osób nieposiadających środków lokomocji. Czyli w mojej ocenie takie porozumienie jest możliwe między powiatami w większości oddziałów, natomiast no, wymaga to na pewno pewnych wskazówek i jakby współdziałania z Narodowym Funduszem Zdrowia. No i też wymaga to ponadpartyjnej zgody, żeby nie było to rozgrywane poprzez różnych absztyfikantów do władzy w sposób polityczny, bo wtedy ta chęć do współpracy i podjęcia odważnych działań przez samorządowców będzie dużo mniejsza.
1: A to nie jest trochę tak, że pewne działania wymusi po prostu, tak jak właśnie we wspomnianych ostatnio Głubczycach, wymusi brak lekarzy? To nie jest problem dla państwa. No, Brzeg, chyba spora część kadry z Wrocławia przyjeżdża, tak?
2: Dokładnie tak. No, jeśli chodzi akurat o naszą lecznicę tutaj, problemy kadrowe, oczywiście, że to jest problem, który dotyka wszystkich, natomiast no, jest w miarę stabilnie i przynajmniej na chwilę obecną, zresztą od kilku lat tutaj tych problemów takich dramatycznych, jak to pojawiały się w niektórych szpitalach, myśmy nie mieli. Natomiast no, faktycznie myślę, że tu mimo wszystko już nawet nie tyle ta liczba lekarzy, co niestety demografia zmusi nas wszystkich do tego, żeby no, zmienić optykę i to nie tylko na służbę zdrowia, ale również na wiele innych gałęzi naszego życia, jak chociażby na oświatę, bo ewidentnie no, przed wszystkimi samorządowcami będzie naprawdę nie lada wyzwanie, jakim jest dostosowanie się do tej dramatycznej wręcz demografii, bo dzisiaj widzimy, że żadne programy socjalne, żadne zachęty inwestycyjne mogą być niewystarczające, żeby ten bardzo niekorzystny trend zatrzymać.
1: Pan starosta wywołał kolejny temat, temat oświaty. One chyba są powiązane trochę właśnie za sprawą tej demografii głównie, ale też i no, pewnych rosnących kosztów funkcjonowania, czy to placówek medycznych, czy placówek oświatowych. Oczekiwania kadry i pracowników w obu przypadkach są zawsze takie same. Chcemy zarabiać więcej, chcemy zarabiać godnie, no a przynajmniej nie mniej niż inne grupy społeczne. Więc jaki jest pomysł na to, żeby właśnie z poziomu starostwa sobie poradzić z tym problemem? Zmniejszać liczbę placówek, czy gorzej płacić pracownikom?
0: Problem wielowątkowy, oczywiście wywołany przez pana starostę całkiem zasadnie. Ja kończąc jeszcze temat i podsumowując nieco temat ochrony zdrowia, chcę powiedzieć, że w mojej ocenie należałoby również sięgnąć do takich rozwiązań nieco administracyjnych i załóżmy wprowadzić podobne rozwiązania jak w Czechach, czyli limit wynagrodzeń lekarzy, żeby to nie były kominy kilkuset tysięczne w skali miesiąca, a tak się zdarza niestety przy odpowiednio dużej ilości dyżurów. Trzeba by wprowadzić w mojej ocenie zakaz albo bardzo ograniczyć możliwość pracy w prywatnych praktykach i jednocześnie na oddziałach, bo to się wiąże z pewną formułą związaną z, powiedzmy, przepływem pieniądza w prywatnych gabinetach, a kosztów w placówkach publicznych. Dosyć częsta sytuacja. Musimy również zwrócić uwagę na to, o czym powiedział pan redaktor, czyli kwestia braku lekarzy, bo jest ich rzeczywiście wciąż za mało, choć podwyżki wynagrodzeń spowodowały, że wielu lekarzy z zagranicy zaczyna już wracać do Polski, tych polskich lekarzy. Tutaj wciąż nieciekawa tendencja. Średni wiek lekarza specjalisty w Polsce to jest blisko 60 lat. Czyli tutaj naprawdę zwiększenie ilości limitów miejsc na uczelniach medycznych, także opolskiej, to jest jedno z rozwiązań. I też powinno być jednak wprowadzone rozwiązanie związane z odpracowaniem w publicznej służbie zdrowia przez medyków wykształconych na koszt państwa kilku czy powiedzmy 8-10 lat w publicznej służbie, żeby no troszeczkę, że tak powiem, oddali państwu te pieniądze zainwestowane w siebie. I przechodząc płynnie do oświaty, chcę powiedzieć, że no demografia jest nieubłagana. My mieliśmy około 3500 osób w naszych szkołach średnich na początku, w połowie lat 90. Natomiast obecnie mamy uczniów około 1600-1700 w skali roku.
1: Dramatyczny spadek.
0: Tak, to jest spadek dramatyczny. No, co do infrastruktury szkolnej, większość obiektów pozostała. Myśmy zredukowali niektóre placówki, ale nie było to jakieś znaczące działanie rewolucyjne. Są niektóre rozwiązania wprowadzone niekorzystne finansowo, szczególnie w oświacie specjalnej. Wiąże się to z bardzo nielicznymi grupami uczniów, z koniecznością wprowadzenia nauczycieli wspomagających, z zakazem łączenia poziomów niepełnosprawności w grupach wychowawczych, czyli tych internatowych, co jest w ogóle nielogiczne, czyli masa rozwiązań bardzo kosztownych, a nieuzasadnionych merytorycznie tak naprawdę. Mówimy tutaj o tym, że koszt i subwencja przypadająca na takiego ucznia w szkole specjalnej to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, ja dokładnie nie pamiętam, ale to jest bodajże waga 9,5 raza tej wagi, którą ma uczeń w szkole typowej, czyli uczeń w szkole specjalnej kosztuje państwo prawie 10 razy tyle, co uczeń w szkole zwykłej. I tak generuje to ogromny deficyt tych placówek, a one jeszcze 10 lat temu były na plusie, te szkoły specjalne. Czyli zupełne jakieś rozwiązania nielogiczne są. Tak jakbyśmy żyli w spokojnych czasach, państwo socjalne, dobrobytu, na wszystko nas stać, więc płaćmy lekarzom po kilkaset tysięcy, płaćmy ogromne kwoty na szkolnictwo specjalne, a mimo to nie starcza. No jednak pewne rozwiązania odważne są tutaj centralnie podejmowane, konieczne.
1: Nie starcza dlatego, bo też jest rozbieżność pomiędzy poziomem subwencji a poziomem wydatków. No i ta kołdra finansowa staje się tym samym coraz krótsza, patrząc z poziomu samorządów, no bo tak, oczekiwania wobec służby zdrowia i pracowników i ich podwyżki, oczekiwania pracowników placówek oświatowych, tutaj też podwyżki, pieniędzy z subwencji trochę mniej, więc jak sobie radzą samorządy z tym?
2: No akurat jeśli chodzi o finansowanie zadań oświatowych, to chyba od wielu, wielu lat nigdy nie było tak, że to wystarczało, bilansowało się, każdy samorząd w mniejszym lub większym stopniu musiał uzupełniać tą brakującą subwencję. Dzisiaj to już się nazywa potrzeby oświatowe. Natomiast ten problem się faktycznie pogłębia. No, może nie wszędzie, ale chociażby na terenie naszego powiatu dodatkowo dużym utrudnieniem i problemem jest dobrze rozwinięty system szkół niepublicznych, które też są finansowane z tej samej puli środków potrzeb oświatowych i w zasadzie no, w wielu aspektach te przepisy premiują finansowanie tego typu szkół, zresztą no z budżetu powiatu brzeskiego co roku my dopłacamy wcześniej do subwencji, dzisiaj już do potrzeb oświatowych właśnie na funkcjonowanie tych szkół niepublicznych, których poziom no nie zawsze jest wyższy, bo gdyby to jeszcze tak było, że to jest taka uczciwa konkurencja, no to można byłoby gdzieś tam, nazwijmy to, się z tym pogodzić, bo no jednak ten cel najważniejszy, dobra edukacja, dobre świadczenie tych usług oświatowych, no mogłoby się to wtedy obronić, natomiast no często jest tak, że te szkoły niepubliczne niestety, może kontrowersyjnie powiem, ale są niestety maszynką do zarabiania pieniędzy, co jest niestety też bardzo przykre w tej ogólnej puli środków, których brakuje. No zresztą jeśli chodzi o podwyżki nauczycieli, wiadomo, że tutaj regulowane jest to odgórnie, natomiast w ślad za tym niestety do samorządów nie trafiają dodatkowo takie środki, które by jeszcze uzupełniły tą już brakującą kwotę, także na pewno kolejny trudny temat, jeśli chodzi o samorząd, natomiast tutaj też systemowo nigdy nie udało się do końca takiego złotego środka osiągnąć, a niestety no, przynajmniej wydaje się, że ten temat będzie jeszcze głębszy. No, my jako powiaty wiadomo, że jesteśmy organem prowadzącym dla szkół średnich, więc tutaj kolega starosta mówił, że ten poziom liczby uczniów w stosunku do kilkunastu lat spadł dramatycznie, natomiast tak naprawdę w ciągu tych najbliższych 8 lat mamy czas na to, żeby przygotować się do jeszcze kolejnego takiego dużego spadku liczby uczniów, bo dzisiaj ten problem dotyczy przedszkoli, szkół podstawowych, więc za te kilka lat ten poziom problemu jeszcze będzie większy dla powiatów, bo tak jak tak samo w Prudniku, tak samo i w Brzegu, te szkoły były dostosowane do dużo większej liczby uczniów. My oczywiście próbujemy już robić różnego rodzaju ruchy powodujące skomasowanie, wykorzystanie tej infrastruktury oświatowej w sposób jak najbardziej optymalny. Natomiast to, co tak naprawdę najtrudniejsze dopiero przed nami, bo na pewno w pewnym momencie konieczne będzie zredukowanie liczby szkół, a niestety szczególnie w tych czasach nawet połączenie jest bardzo medialnie przedstawiane w niekorzystny sposób, a co dopiero likwidacja placówek oświatowych. Natomiast no, na pewno no, bez tego nie będzie szans zoptymalizować funkcjonowania oświaty.
1: To jest swego rodzaju paradoks. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą. Tak paręnaście lat temu mieliśmy dużo uczniów, słabą bazę tą infrastrukturalną. Dzisiaj mamy no, duże pieniądze wydawane na modernizację tej bazy, no, a nie ma dla kogo tego robić. To trochę przykre, tak z punktu widzenia również panu chyba jako gospodarzy.
0: Tak, także stoimy w dzisiejszym czasie wobec wielu paradoksów. Rzeczywiście, żeby nie okazało się tak, że za kilkadziesiąt lat obudzimy się w kraju, gdzie nie dlatego, że będziemy bardzo zainteresowani napływem innych nacji do Polski, to się tak stanie, tylko będzie to naturalną koleją rzeczy, no bo skoro będą stały puste mieszkania, puste ulice, niektóre miejscowości będą praktycznie pozbawione mieszkańców, no to gdzieś skądś ci mieszkańcy do nas napłyną, tak jak napływają do wielu krajów zachodnich i nie chcielibyśmy, żeby tak się stało, ale z drugiej strony, no skoro nacja, powiedzmy, białoskóra nie jest skłonna do rozmnażania się w satysfakcjonujący sposób, to siłą rzeczy historia o tym mówi, że zdarzają się przepływy całych narodów na sąsiednie terytoria w sytuacji, kiedy coś tam działało nie tak. I wydaje mi się, że jakby rozwijając wątek oświatowy, pensje nauczycielskie przez pewien czas były na satysfakcjonującym poziomie po różnych rozwiązaniach prawnych. Dzisiaj zaczynają znowu odstawać konkurencyjnie od wielu wynagrodzeń w gospodarce i nie tylko. Natomiast rzeczywiście wymaganych jest sporo rozwiązań, które jak gdyby uporządkują temat. W mojej ocenie, i myślę, że byłby to postulat wielu starostów, należałoby rozważyć model, w którym wynagrodzenia nauczycieli finansowane byłyby z budżetu państwa, bo to państwo ustala poziom wynagrodzeń nauczycieli tak naprawdę. Są tam czasem pewne dodatki, na które wpływ mają samorządy, na ich wysokość w negocjacji ze związkami zawodowymi, ale to one nie stanowią znaczących obciążeń. Natomiast główne siatki wynagrodzeń ustala państwo, a nie gwarantuje pełnego pokrycia tych wynagrodzeń. Samorządy, myślę, chętnie wzięłyby na siebie utrzymanie bazy oświatowej, tej technicznej, infrastrukturalnej, i to czynimy. Natomiast zamiast dokładać, powiedzmy, w przypadku naszego powiatu 6 milionów złotych rocznie do wynagrodzeń, inwestując podobną kwotę w tą bazę, w ciągu kilku lat mielibyśmy już w pełni obiekty odpowiadające wymogom XXI wieku, gdyby odciążono nas właśnie od konieczności dopłacania rokrocznie do tych wynagrodzeń, na których wysokość nie mamy zbyt dużego wpływu, co nie zmienia mojej oceny, że one nie są jakieś bardzo wygórowane, wręcz przeciwnie, zaczynają znowu odstawać in minus.
1: Właśnie pan starosta wspomniał o problemie pieniędzy, ale tutaj się pojawił też dodatkowy kontekst budżetów samorządowych, no bo pojawiła się potrzeba też zadbania, większego zadbania o te kwestie związane z bezpieczeństwem. To niejako jest wymuszone przez sytuację tą zewnętrzną i przez te zagrożenia, z którymi się ta sytuacja wiąże, no ale to też wymaga nakładów i środków. W naszym tutaj opolskim kontekście jest jeszcze ten dodatkowy czynnik w postaci konieczności walki chociażby ze skutkami niedawnej powodzi. Więc to jest jakby całe spiętrzenie takie, nomen omen, problemów finansowych, przed którymi samorządy stanęły w naszym regionie. Jak przebiega ta odbudowa popowodziowa? Mają panowie wrażenie, że to już za nami?
0: Tak, to znaczy może sama odbudowa jeszcze nie jest za nami, ale zabezpieczenie finansowe samorządów po nieszczęściu związanym z powodzią jest w mojej ocenie bardzo satysfakcjonujące w przypadku powiatu brudnickiego, bo pamiętajmy, że utraciliśmy sporo infrastruktury, z której część nie była w najlepszym stanie i dzisiaj odbudowując ją będziemy na plusie. To znaczy tak naprawdę zarówno samorząd województwa opolskiego, tutaj wielkie podziękowania dla pana marszałka Głazy czy pana marszałka Węgrzyna, sprawił, że zasileni zostaliśmy poprzesuwanymi środkami unijnymi z innych działań na satysfakcjonującym poziomie, bo w przypadku powiatu prudnickiego to jest tam bodajże 23 miliony złotych, z tego dla samego starostwa to jest blisko 19 milionów złotych. Spore, naprawdę równie bardzo wysokie pieniądze trafiają na nasz teren, nie tylko do powiatu, ale również do gmin rządowe na odbudowę infrastruktury sportowej. W przypadku Prudnika to jest kilkadziesiąt milionów złotych, również na odbudowę mostów, dróg. Także ja tutaj finansowo jestem, mogę powiedzieć, zachwycony tymi pieniędzmi, które do nas docierają. Było też bardzo solidarne wsparcie samorządów po samej powodzi. Wiele powiatów pomagało nam dobrowolnie i spontanicznie, za co bardzo dziękuję. Co ciekawe, powiatów ze wschodniej części naszego kraju, czyli zarządzanych przez samorządowców zazwyczaj z innych opcji politycznych, a jednak czuli ten związek i tą solidarność z kolegami z naszego regionu, za co jestem bardzo wdzięczny. No i tutaj, jak wspomniałem, minister Kierwiński jako pełnomocnik rządu do odbudowy popowodziowej i obecnie szef MSWiA pilnuje do dziś, by trafiło do nas tyle środków, które były obiecane w miesiącach popowodziowych, i to się dzieje. Teraz pewien kłopot tylko jest, żebyśmy je sprawnie oczywiście wydatkowali, bo to są kwestie projektowe, to są kwestie przetargów i sprawnego przeprowadzenia inwestycji.
1: Ale to znaczy, że nie musicie uszczuplać tego swojego budżetu właśnie realizując zadania związane z usuwaniem skutków powodzi?
0: Są takie dziedziny, że musimy, na przykład nie doczekaliśmy się pomocy dla domu dziecka, który został został dość mocno uszkodzony w Mochowie. To wynikało z wielu powodów. Tam oczywiście kwestia ubezpieczenia, kwestia niemożliwości skorzystania ze środków unijnych. Także pewne środki budżetowe wydatkowaliśmy na niektóre zadania, ale nie są to jakieś pieniądze w skali, które by wywróciły budżet. To, co nas zasiliło, zdecydowanie jest na plus.
1: Bardzo optymistycznie zabrzmiały słowa pana starosty. A jak to wygląda u pana?
2: Jeśli chodzi o powiat brzeski, ja tutaj jak najbardziej mogę przychylić się do tych wypowiedzi starosty Prudnickiego, bo faktycznie skala powodzi na terenie powiatu brzeskiego była bardzo duża. Może nie były to uszkodzenia tak spektakularne jak w tych terenach górskich, natomiast faktycznie, jeśli chodzi chociażby o infrastrukturę powiatową, to tutaj głównie ucierpiały drogi, obiekty mostowe. Ale faktycznie zarówno z tych środków regionalnych, jeśli chodzi o fundusze europejskie, dzięki panom marszałkom do powiatu brzeskiego wpłynie 25 milionów złotych, z tego na potrzeby samego powiatu 23 miliony złotych. Mamy fundusz Solidarności Unii Europejskiej, z których kolejne miliony wpłyną. No i to wsparcie bezpośrednio rządowe też na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście jeśli chodzi o satysfakcję, czy poziom realizacji odtworzeń. Wiadomo, że my przede wszystkim skupiliśmy się na przejezdności, na udrożnieniu tych miejsc, gdzie było utrudnienie, jeśli chodzi o komunikację. Wiadomo, że ważniejsze były te obiekty, szczególnie w gminie Lewin Brzeski, gminne, czyli oświatowe, te, które były konieczne w pierwszej kolejności. My, jeśli chodzi o tą naszą infrastrukturę drogową, w zasadzie ten cały okres poświęciliśmy na przygotowanie dokumentacji projektowych. Często ten poziom infrastruktury będzie no, dużo lepszy niż był przed powodzią, w sensie takim, tak jak to zresztą pan premier mówił, w wielu przypadkach będzie to po prostu odbudowa plus, co jest na pewno dużym pozytywem, natomiast jeśli chodzi o te realizacje, to jesteśmy tak naprawdę dopiero na początku. Ta liczba obiektów, liczba kilometrów dróg jest na tyle duża, że te zadania będziemy no niestety sukcesywnie robić jeszcze przez lata, także nawet to myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że nie tylko do końca tej kadencji, ale jeszcze w przyszłej kadencji będziemy te miliony wydawać. Mam nadzieję, bo wiadomo, że chociażby sytuacja no niezbyt stabilna w Zatoce Perskiej, wiadomo, że powoduje szczególnie w zakresie inwestycji drogowych no pewien niepokój, bo wiadomo, że cena chociażby ropy, a przede wszystkim asfaltu, no niestety jest uzależniona również od tego, co będzie się w dalszym ciągu działo właśnie w tym rejonie świata, a to ma z kolei przełożenie no niestety na ceny w przetargach, chociaż na razie na szczęście mogę śmiało powiedzieć, że te ceny utrzymują się na nieco nawet niższym poziomie niż zakładaliśmy, więc te pierwsze przetargi, które już gdzieś tam rozstrzygamy, jeśli chodzi o właśnie odbudowę po powodzi, nastrajają optymistycznie mimo wszystko, także ja mam nadzieję, że faktycznie tak to będzie w dalszej perspektywie wyglądało. Na pewno co do niektórzy mieszkańcy być może nie są usatysfakcjonowani, że ten proces odbudowy trwa, natomiast no niestety tutaj jeśli chodzi o te sprawy techniczne, dokumentacyjne, no niektórych rzeczy, mimo uproszczeń w przepisach, bo część z tych dokumentacji projektowych zlecaliśmy na podstawie specustawy z pominięciem w tym stuprocentowym, że tak powiem, znaczeniu przepisów prawa zamówień publicznych, co znacznie upraszczało wyłonienie tych wykonawców, natomiast no niestety proces techniczny odbudowy mostów, czy też przebudowy, odbudowy długich odcinków dróg, no niestety musiał trwać, no ale już mogę powiedzieć, że jesteśmy na takim etapie, że za chwilę te namacalne inwestycje będzie widać, bo już pierwsze umowy podpisaliśmy, zarówno jeśli chodzi o gminę Lewin Brzeski, tutaj ten odcinek drogi Przecza Olrzyszowice już lada moment zacznie być odbudowywany, podobnie jak na terenie gminy Grodków, na obszarze miejscowości Osiek Grodkowski, to już ponad 5 kilometrów dróg na lada moment będzie realizowanych, a jesteśmy w trakcie rozstrzygania kolejnych przetargów, także na pewno będzie jeden problem, i tutaj będę apelował do mieszkańców i użytkowników dróg o cierpliwość, bo wiadomo, że no niestety przy tego typu inwestycjach na pewno nie obejdzie się bez utrudnień, ale mam nadzieję, że efekt końcowy będzie na tyle satysfakcjonujący, że wszyscy to zrozumieją.
1: No właśnie tutaj wspominają panowie, przepraszam, o infrastrukturze tej mostowo-drogowej, a co z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi?
0: No akurat w przypadku powiatu prudnickiego przygotowaliśmy wspólny projekt z partnerami z Czech w ramach programu Interreg i złożyliśmy go do dofinansowania, licząc na wsparcie kilkoma milionami złotych. Są to prace planistyczne, przede wszystkim związane z modelowaniem terenu, ze sprawdzeniem na terenie tego pogranicza, na którym położony jest powiat prudnicki, skąd ta woda napływa. Tutaj mówimy głównie o zlewni rzeki Prudnik, o zlewni rzeki Złoty Potok. Planujemy również i proponujemy nowe zbiorniki przeciwpowodziowe, opracowując dla jednego z nich w ramach tego projektu studium wykonalności. Robimy inwentaryzację dawnych poniemieckich zbiorników, które funkcjonowały na tym terenie, tych niewielkich, w przypadku potoku Moszczanieckiego, takich paciorkowych, które gdyby były odbudowane, to w naszej ocenie wyłapałyby większość wody spływającej z tego terenu, odchudzając falę powodziową napływającą do Osobłogi i dalej do Odry. Także tutaj sporo działań podejmujemy, takich, których nie musielibyśmy jako samorząd powiatowy realizować, ale ponieważ mamy takie pomysły i takie możliwości i takie partnerstwo z Czechami, to czynimy. Większym problemem są oczywiście te sprawy związane z zabezpieczeniami związanymi z potencjalnym konfliktem militarnym, o którym chwilę temu wspominał pan redaktor, bo tutaj nie jest tak łatwo o te pieniądze zewnętrzne, a zakres nałożonych na samorządy obowiązków jest ogromny i wiąże się z koniecznością nadrobienia kilkudziesięciu lat zaniedbań w tym zakresie. I tutaj trudno być optymistą, tutaj naprawdę ogromne potrzeby mamy. Na przykład taki schron dla 100 osób w wersji dosyć prostej i modułowej to koszt rzędu 5 milionów złotych, czyli około 50 tysięcy na jedną osobę, która w tym schronie miałaby się schronić. W przypadku potrzeby zabezpieczenia tychże obiektów schronowych dla mieszkańców Prudnika potrzebowalibyśmy zgodnie z przepisami 10 tysięcy miejsc w takich obiektach. Przeliczywszy to przez 50 tysięcy na jedną osobę, łatwo zobaczyć, że są to setki milionów złotych.
1: Chyba się nie za bardzo da.
0: I nie za bardzo widać, żeby to się miało wydarzyć. I to rzeczywiście spędza mi sen z oczu. Spędza mi sen z oczu także fakt, że niewiele osób decyzyjnych ma tą świadomość. My akurat jesteśmy świeżo po szkoleniu z panem starostą Monkiewiczem, podobnie jak z innymi starostami z województwa, które w tym tygodniu odbyło się w Warszawie. I my tą świadomość mamy, bo na starostów rzeczywiście nałożony jest obowiązek działań w tym zakresie. Marzę o tym, żeby ta świadomość dotknęła osoby pozostałe, decyzyjne, myślę tu o radnych, o też i części mieszkańców, bo moim zdaniem nie da się uniknąć sytuacji, że również będziemy zmuszeni spore pieniądze zabierać z innych dziedzin działalności publicznej powiatu i przeznaczać właśnie na te cele. Tylko te pieniądze rządowe, które miałyby do nas trafić, trafiają, będą dalece niewystarczające.
1: No, należy się spodziewać, że to zachwytu nie wywoła ze strony mieszkańców, jeżeli powie pan im, że nie wyremontuje pan szkoły, bo musi pan wybudować schron.
0: No na pewno nie wywoła i dlatego w mojej ocenie potrzebne są dość radykalne działania państwa, które przeniosą ciężar wydatków, czasami nie do końca uzasadnionych, z kominów płacowych w niektórych dziedzinach gospodarki. Tutaj mówiliśmy o ochronie zdrowia i pozwoli wygenerować miliardy złotych na poprawę zabezpieczenia państwa na wypadek konfliktu, bo przecież mówimy nie tylko o schronach, ale przecież również o sile militarnej państwa i tutaj program SAFE jest bardzo dobrym przykładem tego, że czasami takie środki udaje się pozyskać naszemu państwu z zewnątrz i przeraża mnie spór polityczny wokół tego tematu. W mojej ocenie bardzo nieodpowiedzialne działania niektórych szeroko rozumianych czynników politycznych sabotujących tą pożyczkę zaciąganą przez nasze państwo, no są dalece nieodpowiedzialne. I tutaj wydaje mi się, że oczywiście należy działać oszczędnie, ale zasady tej pożyczki są korzystne i dobrze, że rząd znalazł bypass, który pozwoli ją naszemu krajowi zaciągnąć. No i mam w ślad za tym nadzieję, że te środki będą racjonalnie wydatkowane. Tutaj należy zdecydowanie poprawić jakby kierunki te nowoczesne do zbrojenia. Myślę tutaj o wojskach dronowych. Słyszy się, że w Rosji jest 100 tysięcy użytkowników dronów przeszkolonych, czyli żołnierzy, którzy potrafią obsługiwać drony. My w Prudniku podjęliśmy takie starania, by nasza klasa mundurowa była tą klasą OPW z przeszkoleniem właśnie w zakresie obsługi dronów, no ale to jest powiedzmy 20 czy 28 osób w skali roku, które takie umiejętności nabędą. To jest dalece za mało i to jest jedyna klasa tego typu w województwie. Z tym certyfikatem Ministerstwa Obrony Narodowej w tym zakresie. Ja uważam, że to powinno być kilka klas w każdym powiecie co roku o tym profilu, a nie jedna w województwie. I dlatego na to bym kładł szczególny nacisk.
1: Właśnie z punktu widzenia, tak z poziomu widzenia starostwa, jak pan widzi tak możliwości właśnie włączenia się w budowanie tej odporności na różnego rodzaju zagrożenia militarne.
2: Znaczy na pewno tutaj trzeba to wszystko zrównoważyć, bo to też nie może być tak, że ten środek ciężkości zostanie przesunięty tylko i wyłącznie chociażby w budowle ochronne, w ukrycia, w schrony. Zresztą program ochrony ludności i obrony cywilnej, zresztą bardzo, bardzo dobrze, że on został wprowadzony. To nie tylko właśnie ta obronność, ale również przeciwdziałanie tym zjawiskom, które no, jak widać występują często. No, my w ramach tego pierwszego naboru, mając doświadczenia chociażby z powodzi 24 wspólnie z miastem gminą Brzeg, wybudowaliśmy duży magazyn właśnie na potrzeby ochrony ludności, obrony cywilnej i to co ciekawe na terenie komendy Państwowej Straży Pożarnej w takim miejscu, żeby właśnie był szczególnie w tych najbardziej krytycznych momentach. Łatwy dostęp, w pełni funkcjonalny. Na pewno też realizujemy zakupy, które wiemy, że mogą przydać się no myślę, że częściej niż w tym momencie największego zagrożenia, czyli wojennego, bo tak jak powiedziałem, tutaj ta ochrona ludności, obrona cywilna to nie tylko dozbrajanie się i przygotowanie się do wojny, ale również na te zjawiska, które są zdecydowanie powszechniej, bo jak wiemy, ten klimat się zmienia i też musimy być w tym zakresie odporni, więc tak jak wspomniałem, zrównoważony inwestowanie równomiernie, zwłaszcza, że mieszkańcy nie do końca, że tak powiem, zrozumieją, że teraz nie będzie no właśnie modernizowany szpital, szkoła czy przedszkole, bo musimy się zbroić, tak? Także tutaj to trzeba robić w sposób wyważony, natomiast oczywiście sytuacja globalna jest bardzo trudna i niepokojąca, dlatego mam nadzieję, że przede wszystkim właśnie to, co kolega starosta Roszkowski powiedział, w niektórych sprawach, w niektórych tematach nie będzie tych podziałów politycznych, które niestety potrafią jeszcze bardziej eskalować i niepokoić naszych mieszkańców, a chyba na tym nam nie zależy.
1: Bardzo dziękuję panom za udział w dzisiejszym programie. To w sumie pozytywna puenta, takie odwołanie się do poczucia wspólnoty, co jest podstawą istnienia samorządu przecież też. Gośćmi programu byli Radosław Roszkowski, starosta prudnicki i Jacek Monkiewicz, starosta brzeski. Dziękuję panom. Ireneusz Prochera, kłaniam się państwu również.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję za zaproszenie, życzymy dobrego weekendu mieszkańcom Opolszczyzny.
3: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
4: Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radio Opole. Na zegarach już godzina 11 pora, więc na wiadomości. ZUS podał dane o emeryturach w Opolskim, niektóre są rekordowe.
5: Piąte miejsce w rankingu województw.
4: Wkrótce otwarcie nowej estakady w Opolu. Przy Centrum Usług Publicznych będą więc zmiany w organizacji ruchu. W Irlandii zamiast Eurowizji pokażą serial o księżach.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. 40 300 zł brutto miesięcznie wynosi najwyższa emerytura wypłacana w województwie opolskim. Kolejne mieszczą się w przedziale od 30 do 32,5 tysiąca złotych brutto. Najbardziej sowite świadczenia w regionie otrzymują mężczyźni. Opolski zakład wypłaca emeryturę ponad 223 tysiącom osób. Po marcowej waloryzacji przeciętna emerytura w Polsce wynosi 4509 zł brutto, mówi Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS-u w Opolu.
5: Przeciętna emerytura wypłacana klientom opolskiego ZUS-u to niemal 4476 zł brutto miesięcznie i taki wynik daje piąte miejsce w rankingu województw. Różnica między przeciętną emeryturą u nas a Podlasiem czy Lubelszczyzną, które zamykają stawkę, to aż 400 zł.
4: Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent sprawiła, że najniższe gwarantowane świadczenie przy spełnieniu odpowiednich warunków wynosi 1978,49 groszy brutto miesięcznie. Gruntowną modernizację przejdą wkrótce budynki Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie i Pomocy Społecznej w Branicach. Koszt inwestycji sięga 1 200 000 zł. Na oba zadania gmina Branice otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych.
6: Termomodernizacja, tak bardzo ogólnie można powiedzieć, tych dwóch budynków użyteczności publicznej, wymiana pożycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej, wewnętrznej, ale również instalacje fotowoltaiki, podgrzewacze wody, wymiana instalacji ciepła we Włodzieninie. No to są też takie ostatnie budynki, myślę, trochę przez nas zapomniane, wyrzut sumienia samorządu i bardzo się cieszę z tego powodu, że w końcu będą wyglądały w cywilizowany sposób.
4: Mówił Sebastian Baca, burmistrz Branic. Obie inwestycje mają być gotowe do końca tego roku.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
4: Kierowcy w Opolu już w najbliższą środę, 20 maja, pojadą nową estakadą przy Centrum Usług Publicznych. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, od środy wprowadzona będzie tam nowa organizacja ruchu. I tak, od ulicy Ozimskiej do Opola Wschodniego ruch poprowadzony będzie właśnie estakadą. Zmiana jest konieczna, umożliwi wyłączenie z ruchu fragmentu tzw. łącznicy, którą teraz prowadzimy komunikację, mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
7: Łącznica musi zostać dostosowana pod względem nawierzchni i dowiązana do najazdu od strony Opola Wschodniego i wyłączony z ruchu zostanie fragment od ronda w kierunku Opola Wschodniego. Druga kwestia to otwarcie ronda, będzie ono do dyspozycji kierowców, także od środy. I tu możliwa będzie komunikacja na linii Kośnego-Pileckiego, a także wyjazd w stronę ulicy Ozimskiej.
4: Do omijania centrum Londynu zaapelowały do mieszkańców Londynu i turystów brytyjskie służby. W mieście odbędą się dziś dwie duże demonstracje propalestyńska i skrajnej prawicy oraz mecz finałowy Pucharu Anglii na stadionie Wembley. Policja spodziewa się tłumów, utrudnień komunikacyjnych i możliwych zamieszek. Największe obawy służby budzi możliwość starć między uczestnikami propalestyńskiej demonstracji a grupami związanymi ze skrajną prawicą. Dodatkowo przez centrum miasta będą przemieszczać się dziesiątki tysięcy kibiców, aby zobaczyć finałowy mecz Pucharu Anglii pomiędzy Chelsea a Manchesterem City. Tysiące fanów futbolu, ale bez biletów na stadion, przyjedzie do Londynu, aby obejrzeć spotkanie w strefach kibica.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Zamiast finału Eurowizji Irlandczycy zobaczą kultowy serial o księżach. Publiczna telewizja RTS zdecydowała się zbojkotować tegoroczny konkurs piosenki Eurowizji w proteście przeciwko kontrowersjom związanym z udziałem Izraela. W miejsce muzycznego widowiska stacja pokaże słynny odcinek komediowego serialu Ojciec Ted, który od lat cieszy się w Irlandii ogromną popularnością.
1: Wybrany na dzisiaj odcinek serialu o księżach nie jest przypadkowy, to właśnie w nim bohaterowie trafiają na konkurs muzyczny do złudzenia przypominający Eurowizję. Odcinek jest parodią samego konkursu. Księża wykonują tam absurdalny przebój Mój piękny koń, który przez lata stał się jednym z najbardziej znanych żartów Irlandii związanych z Eurowizją. My lovely horse running through the field. Mój kochany koń biegnący przez pola. Irlandia od lat uchodzi za jeden z najbardziej eurowizyjnych krajów Europy. Irlandczycy uwielbiają konkurs, a ich reprezentanci wygrywali Eurowizję aż 7 razy.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Dużo chmur, niebo całkowicie jest nimi przesłonięte, ale był moment, że słońce się przez te chmury przedarło. Dziś możliwy jest także deszcz przejściowo o natężeniu umiarkowanym. Na termometrach już prawie 11 stopni Celsjusza, a więc prognozowane na dziś maksimum, przynajmniej dla południa regionu. Na północy województwa temperatura ma sięgnąć, uwaga, 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie bez zmian, nadal na poziomie 1004 hektopaskali, wiatr jest słaby i umiarkowany, nadal wieje z północy.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydro Blokada. 500 600 044.
5: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Po reklamie.

0: Seks bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole mamy kilka minut po godzinie 11, dlatego startujemy z kolejną audycją Science bez fikcji. Kasper Śniegórski przy mikrofonie, a w tej najbliższej godzinie porozmawiamy o wodzie, bo Etiopia ma tyle wody co my, brzmi to absolutnie abstrakcyjnie, ale jest w tym dosyć dużo prawdy, a niewiele mniej wody od nas ma Malta czy Cypr, bo jesteśmy na

0: trzecim miejscu od końca, jeżeli chodzi o wodę dostępną w naszym kraju. Jest to duży problem, na temat którego porozmawiam z doktorem Mariuszem Głowackim, który jest już w naszym studiu. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: I zachęcam do tego, żeby z nami zostać. Audycja Science bez fikcji potrwa do godziny 13.

0: W Radio Pole w programie Science bez fikcji wracamy do rozmów o wodzie. Moim gościem jest dr Mariusz Głowacki z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. To jeszcze raz dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, czy to, co powiedziałem na początku, czyli że Polska, jeżeli chodzi o Unię Europejską całą, jest na przedostatnim miejscu, za nami jest tylko Malta i Cypr, a mamy prawie tyle wody, co Etiopia. No brzmi to abstrakcyjnie, ale czy jest w tym trochę prawdy?
1: Jest w tym sporo prawdy, bo ta porównywalność nasza z Etiopią jest bardzo duża. Dość podobnie jak z Iranem też, który wcale nie jest kojarzony z bardzo zasobnym państwem w świecie w zakresie wody. Ale my przecież nie odczuwamy takiego braku wody, bo drzewa nam rosną, plony są na polach, lasy całkiem dobrze się mają, choć ostatnio no powiedziałbym, trochę przesady w tym by było, że się dobrze mają, bo czerpią ze względu na niedobór wody. Ale na co dzień nie odczuwamy tego, że nie możemy się umyć, nie możemy się napić, mamy kłopoty z dostawą do wody.
0: I też jakbym stereotypowo podszedł do tematu, no to przepraszam bardzo, ale wydaje mi się, że w Iranie czy w Etiopii teraz deszcz nie pada i nie mają takiej pogody jak my tutaj.
1: Znaczy tam rozkład pogodowy jest zupełnie inaczej, bo to jest inna strefa klimatyczna i tu właśnie klimat ma znaczenie, że takie bezpośrednie porównywanie, że jedna osoba ma jakiś dostęp do wody rocznie, to jest takie statystyczne ujmowanie średnich i tu te średnie nie do końca się sprawdzają. W tych strefach bardziej ciepłych klimat dostarcza nam duże ilości wody przez pewien czas, a potem jest okres suchy. U nas troszkę to tak można by powiedzieć zaczyna się podobnie dziać, aczkolwiek daleko, daleko nam jeszcze do takiego zróżnicowania na okres suchy i mokry. My mamy swoją zimę, która jak spadnie śnieg czy deszcz, to zatrzymuje nam sporą ilość wody. My mamy lato, które chłonie i w tym momencie zbliżamy się utratą zasobów wodnych właśnie do tych ciepłych krajów, no bo mamy temperaturki już powyżej 30 stopni dość często. I jak woda spada, to duża część z niej odparowuje. Jak sobie popatrzymy na bilans wodny, czyli takie porównanie, ile z tego, co spadnie, zostaje nam do dyspozycji, to się okazuje, że w rzekach, to co widzimy i jeziorach i wszystko, co możemy obserwować na powierzchni, to jest raptem 1/3 tego, co spada. Reszta nazywana jest stratami, ale to nie są takie straty. To jest coś, co pozwala roślinom rosnąć, pozwala nam żyć, bo dostajemy chlebek, dostajemy zboża, dostajemy buraczki i inne przychody z rolnictwa, dostajemy drewno z lasów i to się nazywa z punktu widzenia bilansu wodnego stratami. I tego jest 2/3. A rzeką płynie raptem 1/3.
0: No właśnie, ale to panie doktorze, to oznacza, że niedługo będziemy mieli inny krajobraz, jeżeli chodzi o drzewa, które będą rosnąć w Polsce i inne, nie wiem, owoce, warzywa będziemy uprawiać, te takie bardziej południowe. Czy to jest w ogóle realny scenariusz?
1: Znaczy się, jeżeli zmiany klimatyczne będą podążać w tą stronę, to tak. Jak będą podążać te zmiany klimatyczne, ciężko jest wróżyć, bo to w zasadzie nie jest na poziomie nauki, tylko na poziomie wróżby. Na razie co może się wydarzyć?
0: No bo jeżeli popatrzymy na zmiany klimatyczne i to od kiedy my je mierzymy, a w jak szerokiej perspektywie w ciągu istnienia świata dochodziło do tych realnych zmian klimatycznych, to jest ten kluczowy element wróżenia?
1: Też i nie do końca, bo oddziaływanie człowieka i jego działalności na powierzchni i wpływu na atmosferę, która wydaje nam się no, do nieba tak wysoko, to jest raptem 100 kilometrów takiej pierzynki, przy czym tej pierzynki, z którą my możemy oddychać, to jest raptem 2-3 kilometry nad powierzchnią. Im wyżej ktoś pojechał w góry wyższe, to wie, że tam już oddychać jest ciężko, a z każdym kilometrem staje się to prawie niemożliwe. Latamy samolotami, ale tam jest atmosfera specjalnie przygotowywana dla nas, żebyśmy mogli żyć. My mamy taki bardzo malutki zasób tej pierzynki, która nas chroni. I w tej pierzynce do wysokości 10-12 kilometrów mamy chmury, które cyrkulują nam wodę między powierzchnią a atmosferą. I tą atmosferą przenoszą wodę. Wydawało nam się, że to jest właśnie ten obszar, który powinniśmy badać i od 100 lat ponad tylko z drugiej strony obserwujemy tą atmosferę i teraz już wiemy, że to nie tylko, bo okazuje się, że to, co dzieje się w stratosferze, czyli znacznie wyżej, kilkadziesiąt kilometrów wyżej, intensywnie oddziałuje na zmiany klimatyczne dziejące się w troposferze, czyli w tej naszej pierzynce, którą się otulamy.
0: I do tej rozmowy wracamy już za chwilę w audycji Science bez fikcji.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Już razem z doktorem Mariuszem Głowackim z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego ustaliliśmy, że Polska ma tej wody bardzo mało. Bardzo mało to jest dobre określenie, czy mało?
2: Mało.
1: Mało. No to jest już chociaż tyle lepsza informacja. To kto ma w takim razie tej wody dużo? I co to oznacza? Jakie są plusy z tego, że ma dużo wody?
2: Znaczy, żeby mówić, kto ma dużo wody, kto ma mało wody, to trzeba sobie powiedzieć, jakie to są skale, w których się poruszamy. Jeżeli mamy mniej niż 250 mm opadu, no to mówimy, że wody jest bardzo mało. My mamy koło 600 kilkadziesiąt, 700, w porywach 700 kilkadziesiąt milimetrów rocznie. Ale powiedzmy w Andach w Ameryce Południowej mamy 14 tysięcy milimetrów, czyli mają 20 razy więcej wody niż my.
1: No to jest wynik absolutnie imponujący, ale to teraz chciałem dopytać od razu, to czemu my tak mało tej wody mamy?
2: Bo taki mamy klimat i to jest główny...
1: Taki klimat, takie ukształtowanie też terenu?
2: Ukształtowanie terenu pozwala nam lepiej zachować tą wodę, bo to, co spada na terenie Polski, spada na nizinach, ma kłopot z odpływem, bo tam jest bardzo malutkie nachylenie, w związku z tym woda płynie sobie leniwie i powoli. To, co spadnie w górach, dopływa do nas i na nizinach zaczyna hamować, stąd te nasze problemy z powodziami. W tym w Opolu w 97 roku, bo popadało w górach, a myśmy zebrali tego żniwo. I to, co jest na przedgórzu, tutaj właśnie nasza okolica, dostaje tą falę i potem ta fala sobie leniwie, powolutku się rozpływa po dużej części Polski. W związku z tym to, że mamy mało wody, a że mamy jej niedostępność, to są dwie różne rzeczy, bo ukształtowanie akurat mamy pod tym względem stosunkowo korzystne.
1: Czyli ten klimat.
2: Klimat.
1: A proszę rozwinąć to.
2: Klimat to jest ten element, który dostarcza nam wody, czyli prokuruje, wytwarza opady. Tych opadów mamy stosunkowo niewiele i to się zmienia, to jest dynamiczne, co obserwujemy. Przy czym ostatnie 20-30 lat to jest kwestia tego, co nazywamy ociepleniem klimatu, czyli takich zmian, które wbrew tendencjom, które powinny być, gdzie powinniśmy iść do coraz chłodniejszego klimatu, my mamy ten sam poziom i podnosimy troszkę temperaturę, przy czym trzeba zawsze pamiętać, że to nie jest temperatura roczna, średnioroczna, to jest odniesienie do temperatury stuletniej, a my w ogóle badamy 100 lat, a mówimy o tym, co było setkami lat, tysiące, miliony lat wcześniej. I jak popatrzymy sobie z tej perspektywy, to się okazuje, że no ta temperatura w tej chwili w takim przedziale stuletnim analizując i prognozując, co się może wydarzyć, przeciętnie wzrośnie około 1-1,2 stopnia, może do 1,5. A mieliśmy już w dziejach Ziemi czasy, kiedy ta temperatura około 1 stopnia wzrastała. Czyli może być to efekt zmian naturalnych. Tak jak powiedziałem, nasze rozważania i te cykle klimatyczne, które się pojawiają, wskazują, że powinniśmy iść w strefę ochładzania, a my się ogrzewamy. Jeżeli tak, to znaczy, że prawdopodobnie jest jakaś zmienna, jakiś czynnik dodatkowy nagle się pojawił. No i niewątpliwie tym czynnikiem dodatkowym jest człowiek. Człowiek, którego na Ziemi, tutaj tak dosyć kuriozalnie, jak policzono, z równowagi ekologicznej powinno być 100, no góra 300 milionów ludzi.
1: No to mamy 8 miliardów.
2: Mamy 8 miliardów. 8 miliardów, które żyje, które potrzebuje jedzenia, które wytwarza pewną ilość energii i ta energia gdzieś się musi podziać. Ta ilość energii, no to można powiedzieć, no każdy człowiek grzeje, w związku z tym to jest ta energia. Nie, to jest minimum.
1: Ale chciałem właśnie teraz dopytać, jeszcze wracając do tego pierwotnego wątku, czy Polska zawsze taka była, że miała mało tej wody?
2: Nie, Polska to jest kraj puszcz i bagien.
1: Nie wiecie.
2: Pierwotnie i zdobycie Polski i całe sukcesy militarne wczesnej Polski to było to, że po prostu Polacy wiedzieli, gdzie między tymi bagnami się przemieszczać, a inni jak pogonili za nimi, to się potopili. No. I w takim kraju w tej chwili cierpimy na niedobór wody.
1: I to jest temat, do którego za chwilę powrócimy w audycji Science bez fikcji. Zostańcie z nami.

0: Doktor Mariusz Głowacki z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego jest dziś moim gościem i przed chwilą zakończyliśmy wątek na tym, że Polska była kiedyś krajem, bagnem i puszczą płynącym. I faktycznie tak to wyglądało, że mieliśmy całkiem inny klimat.
1: Mieliśmy zupełnie inne warunki wodne, bo jeśli chodzi o dostarczanie wody, to było dość podobnie, tylko że ten przepływ wody był dużo trudniejszy. Wraz z rozwojem rolnictwa, wraz z przyrostem ludzi, koniecznością budowy dróg, tworzenia infrastruktury, tak powolutku setkami lat tworzyliśmy warunki do sprawniejszego odprowadzania wody, zwłaszcza intensywny rozwój rolnictwa spowodował zajęcie się sprawami wodnymi, no bo mało było terenu, które można było uprawiać, bo wody było za dużo. W związku z tym zaczęto tworzyć systemy melioracji. Melioracja ogólnie to jest poprawianie jakości gleb. A myśmy tą poprawę realizowali głównie przez zabranie z niej nadmiaru wody. No i takie jest pokłosie tego, że mamy tej wody w tej chwili już za mało, bo za skutecznie po prostu zaczęliśmy działać. Drugim elementem, który nam się pojawił tutaj i z którego chyba do końca nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, wraz ze wzrostem ludności poszedł postęp w ilości produkcji żywności dla tej ludności. I teraz jak z reguły pytam, ile udało nam się poprawić wydajność naszych zbóż popularnych, to codziennie jemy chlebek, czy jakieś inne wypieki. W związku z tym to jest coś, co nam służy przede wszystkim. O ile w ciągu ostatnich 100 lat udało się poprawić wydajność z hektara. I padają z reguły odpowiedzi jakieś tam 30, 80, 100% to już ci optymiści, a tymczasem 1000% to jest bliższa odpowiedź, co pokazuje, że bardzo mocno eksploatujemy ziemię, zmieniamy ją na powierzchni. Konsekwencją tego jest zmiana jakości i struktury gruntu, przepuszczalności gruntu. Poprawiamy to uprawami, ale z drugiej strony pewna ilość wody, która kiedyś musiała odpłynąć, w tej chwili jest wbudowywana w tą materię, którą sobie codziennie zjadamy. My, zwierzęta, które potem my zjadamy, to jest ten obieg, który zatrzymuje dużą część wody, coś, czego kiedyś nie było na tym terenie.
0: No właśnie, panie doktorze, tak rozmawiamy o tej wodzie w naszym kraju, o tym, że mamy bardzo duże problemy z wodą. Jednocześnie nie widzimy tego, bo cały czas idziemy, przecież myjemy się, wszystko jest okej w teorii, natomiast w praktyce jest bardzo źle. I teraz co zrobić, żeby było lepiej?
1: Znaczy, że w praktyce jest bardzo źle. W praktyce zauważamy trendy, że tej wody zaczyna nam ubywać. I w momencie, kiedy zaczyna ubywać, to na początku jest to mało zauważalne, bo jak woda nam występująca powiedzmy metr czy półtora metra poniżej powierzchni gruntu spadnie do 2 metrów, to na powierzchni za wiele my nie odczujemy, chyba że mamy grunty bardzo sypkie. Natomiast jeżeli jest normalna struktura gleby, to z 2 metrów woda jest w stanie się podnieść w strefę korzeniową, żeby dać szansę roślinkom. No do 2 metrów korzenie spokojnie drzew sięgają, w związku z tym po drzewach tu możemy mieć kłopot z obserwacją. Natomiast jak zmienia nam się struktura opadów, i ta ilość wody, która może potencjalnie wsiąkać się, zmienia, nie wypełnia wszystkich porów, tylko pozostaje w takiej strefie wymieszania z powietrzem, to się nazywa strefa aeracji. W tym momencie wilgotność gruntu jest niby zachowana, ale dostępność wody dla roślin zaczyna nam spadać. I to jest pierwszy taki symptom. Drugim symptomem to jest to, że ta woda zaczyna nam ubywać pod powierzchnią gruntu, czyli z tego, jak kopiemy studnię, woda w tej studni zaczyna być coraz niżej. Z jednej strony jest to kwestia eksploatacyjna i tu Opole akurat nie jest miarodajne, bo my mamy swoje tutaj wyrobiska, które dość skutecznie nam zabierają wodę, jeszcze dodatkowo eksploatacja w ogóle tam, gdzie są kopalnie, to są zaburzone stosunki wodne i...
0: To jest też to działanie człowieka.
1: To jest tak, to jest też działanie człowieka, bo to się mieści w tym życiu naszym, które modernizuje i zmienia nam środowisko. W tym środowisko wodne. I jak ubywa nam tej wody, a obserwujemy, że sukcesywnie ubywa i nie ma lat, kiedy zaczyna być ten zasób odnawiany, to w którymś momencie zaczniemy odczuwać niedobór wody. My, którzy korzystamy z dość głębokich wód, zaczniemy odczuwać niedobór wody. Pierwszym zwiastunem tego niedoboru wody nie będzie jej brak, tylko będzie pogorszenie jakości. I to pogarszanie jakości wód i płytkich, i głębokich, ze względu na ich nadmierne pobieranie, to jest taki prognostyk, że oj, zbliżamy się niebezpiecznie do granicy przetrwania.
0: I to dlatego za chwilę wrócimy do tego wątku i rozwiniemy ten temat związany z tym, co zrobić, żeby było lepiej, bo chyba działać musimy już teraz. Zostańcie z nami.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Tak długo jak drzewa będziemy mieli zielone, jak odpalimy kran i poleci z niego woda i bez problemu będziemy mogli się umyć, my, zwykli przeciętni obywatele, nie będziemy kompletnie widzieć problemu związanego z niedoborami wody w naszym kraju. To jest chyba fakt. Moim gościem jest dr Mariusz Głowacki z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Zgadza się pan z tym? To jest bardziej problem taki psychologiczny niż stricte związane z tym, czym się pan zajmuje naukowo, ale chyba tak jest.
2: Znaczy, ja myślę, że jak pójdziemy i nie będziemy się mieli w czym wykąpać,
1: to wtedy zauważymy ten problem. Tylko przedstawił pan przed chwilą taką wizję dosyć tragiczną, związaną z tym, że możemy zacząć mieć gorszą jakość wody, a potem jej po prostu niedobory. Co zrobić, żeby do tego nie doprowadzić, bo już jesteśmy w takim momencie alarmowym?
2: Już jesteśmy w momencie, kiedy to obserwujemy i to nie będziemy obserwować, tylko już obserwujemy pogarszanie się jakości wód podziemnych. A to jest takie wskazanie, że tej wody jest mniej i zanieczyszczenia mają coraz większą koncentrację w tych wodach. Co zrobić, żeby tak nie było? Opadów sobie nie przymnożymy, no bo to jest kwestia klimatyczna. Nawet gdybyśmy chcieli kontrolować klimat, to jak my sobie skontrolujemy, to zaburzymy klimat w innych obszarach. To jest bardzo niebezpieczna zabawka tą kołderką, o której tu mówiłem. Jej jest raptem 10 kilometrów, z której korzystamy. I jak tam zaczniemy jeszcze wkładać łyżeczki i mieszać, to naprawdę będzie bardzo niebezpiecznie. W związku z tym, jeżeli ta ilość opadającej wody jest stała, zabieramy jej coraz więcej, to jedyne, ku czemu się możemy skierować, to jest ilość wody, która i tak odpływa rzekami. W związku z tym możemy tą wodę zatrzymać, nie pozwolić jej w pełni odpływać, tylko część z niej, przytrzymując na powierzchni, stworzyć lepsze warunki, żeby wsiąkała. Tak mówiąc kolokwialnie, ma zostać na naszym terenie coś, co kiedyś było naturą. Teraz mamy bagna biebrzańskie, teraz mamy obszary chronione, ujścia Odry, bo żeby zachować tą właśnie tą naturalność w środowisku, ale to są już tylko obszary chronione, to są takie kawałeczki, które nam pozostają, żeby zachować bioróżnorodność, żeby zachować ten naturalny charakter tych obszarów, a my musimy zadziałać na wszystkich obszarach w ten sposób, żeby wspomniana już wcześniej przeze mnie melioracja działała na poprawę gleb, to znaczy utrzymanie wody w niej. Żeby to dokonać, to z melioracji odwadniającej, która dominuje, musimy przejść na meliorację regulowaną, czyli stworzyć taki system, który przez nas świadomie sterowany będzie z jednej strony zatrzymywał wodę po to, żeby roślinom ją zapewnić do wzrostu i w okresach niedoboru, żeby w gruncie, w ziemi ta woda była naturalnie dostępna, ale jak będziemy mieli jej za dużo, a przyjdzie duży deszcz, to będziemy mieli problem. W związku z tym to musi być odtworzony system, ale i jeszcze uelastyczniony, czyli stworzony system sterowania. I o ile na te takie pierwsze wyjście w kierunku ułatwienia zatrzymania, czyli budowa zastawek, melioracje, które możemy sobie w pewnym zakresie sami wykonywać, ułatwienia z punktu widzenia prawa wodnego już są dostępne, jest tylko kwestia chęci wykorzystania tych możliwości. O tyle, gdy wszyscy zaczną to robić, to powiedzmy tak na hura, a jest możliwość, to zrobimy, to możemy sobie stworzyć duże zagrożenie powodziowe. I także tu musimy bardzo delikatnie i z rozwagą działać, czyli...
1: I w czasie rozłożone musi być.
2: Czy w czasie rozłożone dobrze, żeby jednocześnie z odnawianiem i w inicjatywie lokalnej tych systemów melioracyjnych i zastawek przede wszystkim, czyli czegoś, co zatrzymuje nam wodę i nie pozwala jej w pełni odpłynąć, za tym poszedł nadzór i system pracy tych zastawek, regulowania. Na rzekach mamy ten system powiadamiania powodziowego, ale rzeki to jest w porównaniu do długości rów melioracyjnych to jest nic praktycznie. W związku z tym złożoność tego systemu musi być większa i to jest naprawdę duże zadanie i trudne. Na terenach miejskich możemy to zrobić troszkę prościej, bo ta woda zamiast wrzucana do kanalizacji, jak będzie zbierana i będzie wsiąkać na terenie miasta, to już będzie coś, co nam zachowa pewną ilość zasobów.
1: Czyli podsumowując, trzeba działać, ale mądrze.
2: Trzeba działać z rozwagą i mądrze, bo jak pojedziemy za bardzo w jedną stronę na zachowanie zasobów wodnych, to odtworzymy sobie puszcze i bagna.
1: A tego nie chcemy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był dr Mariusz Głowacki z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.
2: Dziękuję.

Pierwsza godzina audycji Science bez fikcji na antenie Radio Polej już za nami, ale warto z nami zostać, bo po wiadomościach po godzinie 12 między innymi temat związany z tym, że Estonia planuje sztuczną inteligencję w systemie edukacji. Na czym to będzie polegało? O tym już za chwilę.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Reklama.
2: Uwaga Opole, na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
3: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe muzeum węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
4: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Po reklamie.
5: Zbliża się sobotnie południe. Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radia Opole. Pora na wiadomości. Umorzono śledztwo w sprawie grudniowego, tragicznego wypadku w Zielęcicach koło brzegu. W ramach obchodów Dni Opola w mieście pojawią się wyjątkowi goście. Politycy o ustawie dotyczącej rynku kryptoaktywów.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie wypadku w Zielęcicach koło brzegu, w którym zginęło 6 osób. Do tragicznego w skutkach zderzenia 2 aut osobowych doszło 24 grudnia ubiegłego roku. Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu, poinformował, że w śledztwie ustalono, iż sprawcą wypadku był kierowca Volkswagena Passata, który doprowadził do zderzenia z Fordem. Kierowca był nietrzeźwy, miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Przypomnijmy, do wypadku doszło w Wigilię około godziny 6.30. Rano czołowo zderzyły się 2 auta osobowe. Na miejscu zginął kierowca zmiażdżonego Forda, mieszkaniec powiatu brzeskiego i 5 osób, obywateli Ukrainy podróżujących Volkswagenem, który doszczętnie spłonął.
0: To dzieje się teraz w regionie.
5: W ramach Dni Opola aż do jutra w stolicy regionu wiele wydarzeń, w tym spotkania z ciekawymi gośćmi. I tak, spotkanie z satyrykiem i autorem tekstów piosenek Arturem Andrusem właśnie teraz powinno się rozpoczynać. Jeszcze dziś w Opolu zagości były ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński i Olga Leonowicz, którzy swoją historię opisali w książce zatytułowanej Partnerstwo. Mówi Monika Ostrowska z Urzędu Miasta Opola.
6: O godzinie 16 naszym gościem będzie pan Mark Brzeziński, syn legendy dyplomacji Zbigniewa Brzezińskiego. Pan Mark Brzeziński razem ze swoją partnerką udzielili wywiadu rzeki. Z tego powstała książka pod tytułem Partnerstwo i przyjeżdżają do nas promować tę książkę.
5: Te spotkania zaplanowano na Placu Wolności w Opolu w razie złej pogody w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej. A jutro stolica regionu odwiedzi Jacek Cygan. To spotkanie przewidziano w Muzeum Polskiej Piosenki. Gmina Baborów, laureatem tegorocznego rankingu finansowego samorządu terytorialnego w Polsce. Jest on cyklicznie przygotowywany od 2017 roku. Baborów otrzymał nagrodę w kategorii Wschodzące Gwiazdy Liderzy Postępu. To wyróżnienie dla samorządów, które w ostatnim roku dokonały m.in. największego postępu finansowego w swoich województwach.
7: Najwyższy awans, który też był wskazywany w tym rankingu, gmina Baborów odnotowała w okresie 2024-2025. Jako ten samorząd jedyny spośród 80 województw opolskim, więc dla nas to jest naprawdę wielkie docenienie. Nagrodę odbieraliśmy na Zamku Królewskim w Warszawie.
5: Mówił Tomasz Krupa, burmistrz Baborowa. Eksperci zbadali kondycję finansową samorządów, opierając się na 7 wskaźnikach. Sprawdzali m.in. udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Uchwalenie ustawy rządowej dotyczącej rynku kryptowalut w tej samej formie co poprzednie to próba nacisku na prezydenta, ocenia Barbara Socha z kancelarii prezydenta. Sejm wczoraj po raz trzeci przyjął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poprzednie jej wersje zostały zawetowane przez Karola Nawrockiego. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Barbara Socha podkreśliła, że ostateczna decyzja w sprawie podpisu pod nową ustawą należy do prezydenta.
8: Niezrozumiały jest ten upór strony rządowej, która stosując nadmierne restrykcje, jeśli chodzi o rynki walutowe i nie dyskutując na to, nie szukając żadnego kompromisu, po raz trzeci robi to samo.
5: Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej zaznaczył, że przyjęty projekt rządowy różnił się od projektu prezydenckiego jedynie wysokością kar za przestępstwa związane z rynkiem kryptowalut.
1: Ta propozycja Kancelarii Prezydenta to był dokładnie kopiuj wklej projektu rządowego, z drobną różnicą, że tam były dużo niższe kary za wykroczenia i przestępstwa dotyczące kryptowalut.
5: Teraz rządową ustawą zajmie się Senat.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Całkowicie zasnute chmurami niebo nad Opolem. Z tych chmur może też przejściowo padać deszcz o natężeniu umiarkowanym. Na południu regionu suma opadu lokalnie może sięgnąć 15 mm. Na termometrach już 11 stopni Celsjusza, to prognozowane na dziś maksimum dla południa naszego województwa. Na północy regionu ma być ciut cieplej. Tam temperatura ma sięgnąć 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Wiatr wciąż słaby i umiarkowany, wciąż z kierunków północnych.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlekiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Rodzina Cimermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
4: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
5: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
6: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
4: Więcej informacji na stronie 100.

0: wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
2: Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Druga godzina audycji Science bez fikcji w Radiu Opole przed nami. Warto z nami zostać, bo porozmawiamy na pewno o sztucznej inteligencji, która ma pojawić się w estońskim systemie edukacji. Czy również powinien pojawić się w polskim systemie? Takie pytanie na pewno będziemy sobie zadawać, ale również o tym, jak to powstała premiera sztuki teatralnej w stylu Moliera, napisanej przy pomocy właśnie AI. Zostańcie z nami co najmniej do godziny 13. Kacper Śnigurski.

0: We Francji odbyła się premiera niezwykłego spektaklu łączącego teatr i nowoczesne technologie i to jest temat, który poruszamy teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. W Operze Królewskiej w Wersalu zaprezentowano sztukę napisaną przy wsparciu sztucznej inteligencji. Algorytm otworzył styl mistrza francuskiego teatru Moliera ponad 350 lat po jego śmierci.
1: Charakterystyczny dla Moliera ton farsy, komiczne sytuacje i społeczna satyra. Wszystko w dawnym języku francuskim. Sztuka zatytułowana Astrolog albo Fałszywe przepowiednie przywołuje ducha twórczości francuskiego mistrza nie tylko stylem, lecz także fabułą. Opowiada historię ojca, który zmanipulowany przez astrologa planuje wydać córkę za mężczyznę, którego ona nie chce poślubić. Spektakl jest efektem 3 lat pracy zespołu badaczy z paryskiego Uniwersytetu Sorbona i artystycznej grupy Obvious. Twórcy wykorzystali sztuczną inteligencję Lusza, francuskiego startupu Mistral, trenując ją na sztukach Moliera oraz dziełach z XVII wieku. Tekst powstał w wyniku około 20 tysięcy interakcji między ludźmi a algorytmem, który wsparł także projektowanie kostiumów i scenografii oraz komponowanie muzyki. Twórcy podkreślają jednak, że to człowiek nadał całości ostateczny kształt. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Estonia przebudowuje swój system edukacji. Chodzi o to, by sztuczna inteligencja pomagała uczniom myśleć, a nie tylko podsuwała gotowe odpowiedzi. Celem jest przekształcenie asystenta AI w inteligentnego trenera. Więcej na temat tej inicjatywy korespondent Polskiego Radia w krajach bałtyckich Kamil Zalewski.
2: W zeszłym roku Estonia została pierwszym krajem, który wprowadził edukację związaną ze sztuczną inteligencją do krajowego programu nauczania. Inicjatywa została nazwana AI Leap, czyli skok AI. Jeszcze przed jej uruchomieniem nawet 90% estońskich uczniów korzystało z ogólnodostępnych narzędzi sztucznej inteligencji. Badania pokazują jednak, że tak powszechne używanie technologii, która nie została zaprojektowana z myślą o edukacji, może utrudniać rozwój krytycznego myślenia, koncentracji, kreatywności i samodzielności, a to może dodatkowo pogłębiać nierówności edukacyjne. Inicjatywa bardzo szybko przekształciła się z ambitnej wizji w konkretny projekt. Tylko do stycznia bieżącego roku AI Leap wyposażył już większość estońskich szkół średnich w specjalną aplikację edukacyjną, która działa zupełnie inaczej niż ChatGPT czy Gemini. Ta aplikacja nastawiona jest na rozwój i umiejętności planowania. Jeżeli uczeń poprosi ją o napisanie wypracowania o greckich bogach, zamiast od razu wygenerować gotowy tekst, system zacznie zadawać pytania. Czy masz mało czasu? Po co piszesz te wypracowania? A uczeń musi zacząć zastanawiać się nad tym, co robi i dlaczego. Potwierdzają to sami uczniowie. Myśleliśmy, że aplikacja wykona za nas pracę, ale okazuje się, że to ona zadaje pytania, a my musimy znaleźć odpowiedzi. To ułatwia zadanie, ale nie wykonuje go za nas. Mówi nieco zaskoczony 16-letni Ricard ze szkoły średniej w Mustame. Muszę stworzyć mapę myśli przy pomocy ChatGPT, ale nie dostaję łatwej odpowiedzi. Naprawdę muszę się postarać. Zwraca uwagę Greta, a Emma Sinitam, ekspertka technologiczna z tej samej placówki edukacyjnej, dodaje. Łatwiej jest po prostu zaakceptować w naszym życiu obecność takich narzędzi, ale trzeba pokazać uczniom, jak używać ich we właściwy sposób. Na przykład część klasy tak naprawdę nie wiedziała, jak napisać dobry prompt. Dajemy im narzędzia i pokazujemy, jak robić pewne rzeczy. To rzeczywiście ułatwi im życie. Estonia od lat uchodzi za pioniera w kwestii cyfryzacji czy edukacji. Już w 1996 roku program o nazwie Tiger Leap doprowadził do skomputeryzowania szkół. Od tego czasu estońscy uczniowie osiągają jedne z najlepszych wyników w Europie.

0: się tak stać.
1: Polskie Radio nagrodziło najlepszych dziennikarzy i to jest temat, który poruszam teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbyła się gala nagród dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Te prestiżowe wyróżnienia publiczny nadawca przyznał twórcom za najlepsze materiały dziennikarskie. Audio, tekstowe, radiowe, telewizyjne, internetowe, wideo oraz podcastowe. Więcej o tym Dorota Piotrowska.
2: Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher, witając gości, podkreślił, że Polskie Radio i Nagroda Melchiory cały czas się zmieniają.
3: Polskie Radio odbudowuje swoją siłę, odbudowuje liczbę słuchaczy, z miesiąca na miesiąc słuchaczy jest coraz więcej. Zmienia się Polskie Radio, jest nowe Polskie Radio, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję szanownej kapitule, że przyjęła zaproszenie do tej nagrody. Polskie Radio się zmienia, nagroda się zmienia, dziennikarstwo się zmienia, staramy się reagować na to. Staramy się, żeby ta nagroda zmieniała się i dopasowywała się do tego, co się dzieje w mediach.
2: Za najlepszy reportaż radiowy roku jurorzy uznali materiał Odzyskany Alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin. Jego bohaterką jest Emet Ezel, poetka z Berlina, która w lubelskiej izbie drukarstwa odzyskuje rodzinne dziedzictwo, składając litery niczym fragmenty własnej historii.
4: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku. 100 lat temu Tadeusz Peiper napisał, że radio jest dlatego takim przełomem, ponieważ zwiększa słuchokrąg człowieka, ponieważ pozwala czuć więcej. Chodziło o to, że możemy usłyszeć to, co jest między słowami i poza słowami. I taka jest opowieść o Emet Ezel.
2: Kapituła docenia też pracę realizatorów dźwięku. W tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audioserialu dokumentalnego Sala 600 Świadkowie Norymbergi.
5: Pewnie Państwo myślicie, że realizator, no jest w tym trochę racji, siedzi sobie w studiu, sam, to jest samotna wyspa, coś dłubie, montuje parę razy, a tak naprawdę to jest praca wielu, wielu osób, połączenie ich wizji, kreacji, a ja jestem tylko narzędziem i żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
2: W tym roku wprowadzono dwie nowe kategorie. Nagrodę za najlepszą realizację dziennikarską prowadzoną na żywo otrzymał Radomir Witz z TVN24 za głośną wymianę zdań z posłem Konfederacji Konradem Berkowiczem.
6: Nawet jak będą krzyczeć, obrażać, uciekać i robić jeszcze nie wiadomo co, to my i tak będziemy robić swoje i będziemy zadawać pytania.
2: A wyróżnienie w kategorii debiut dziennikarski roku trafiło do Michała Abramka z Polskiego Radia Lublin za audiodokument Wenanty, Człowiek Ciszy, Człowiek Nadziei.
7: Kiedy tworzyłem ten audiodokument, doszedłem do takiego wniosku, że z roku na rok młodzi ludzie potrzebują dobrych wzorców. I mój bohater, ojciec Wenanty Katarzyniec, franciszkanin, wielki przyjaciel ojca Maksymiliana Kolbego, człowiek, który pomógł niejednemu, będzie takim wzorcem do naśladowania dla młodych osób. Tak, żeby poszukiwali.
2: Nagrodzono też Martę Gordziewicz z programu Czarno na Białym TVN24 za reportaż wideo Republika Propagandy o telewizji Republika.
8: To jest taki reportaż, nad którym pracowałam długo, jak na moją redakcję, ponieważ 4 miesiące, z czego ponad 2 bez kamery. Po to, żeby zdobyć niezbite dowody na to, jak dużo publicznych pieniędzy poszło do kieszeni Tomasza Sakiewicza.
2: I Katarzynę Włodkowską z Gazety Wyborczej, autorkę reportażu Pykniesz Blika, o gdańskim pseudoterapeucie Jakubie W.
9: Dla mnie wyróżniony został wyjątkowy tekst, bo to jest tekst, reportaż tak naprawdę o zbrodni. Istotą psychoterapii jest zaufanie. Każdy, gdy trafia do gabinetu psychoterapeuty, kompletnie się obnaża. I sytuacja, w której ktoś dla swoich korzyści, dewiacji, uzależnień ma to nasze totalne otwarcie wykorzystać, jest moim zdaniem zbrodniarzem.
2: Jurorzy docenili też autorów podcastu Nieświęty, Annę Sobolewską, Bartosza Dąbrowskiego, Darię Kędziorę i Barbarę Sowę z portalu TOK FM.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W pierwszej godzinie bardzo dużo rozmawialiśmy o tym, jak to brakuje w naszym kraju wody. No i też w związku z tym mamy pożary. Jak je wykrywać? Sieć kamer i wież obserwacyjnych pozwala leśnikom w całym kraju szybko lokalizować pożary. Do niedawna podstawą były dyżury ludzi z lornetkami. Teraz leśników wspiera zaawansowany sprzęt i sztuczna inteligencja, która nauczona jest wykrywać pierwsze oznaki ognia. Mówi nadleśniczy z Klinisk pod Szczecinem Ryszard Sierkiewicz-Choszowski.
2: W takiej kamerze widać dym. Dym jest sygnałem dla operatora, żeby zatrzymać kamerę, próbować skierować na ten sam kierunek drugą kamerę i przecięcie tych dwóch kresek wskazuje nam miejsce pożaru, a tam na to miejsce leci dyżurny, jedzie, a czasami leci właśnie, dyżurny samolot albo samochód patrolowy, który stwierdza, czy rzeczywiście to jest pożar i stanowi zagrożenie.
1: Akcja gaśnicza w lesie może być trudna. Sucha ściółka dostarcza łatwopalnego paliwa. Jeśli dodatkowo wieje, ogień potrafi się szybko przemieszczać. Nie zawsze jest łatwo o wodę, dodaje nadleśniczy.
2: U nas też mamy pokrycie tak zwanych różnych zbiorników przeciwpożarowych, które w jakiś sposób próbują zabezpieczyć nas w wodę, która służy do gaszenia w lesie, ale oczywiście mamy trudne drogi, mamy czasami miejsca, gdzie trudno dotrzeć. No nie jest to szosa, nie jest to ulica, nie ma hydrantów, no nie jest łatwo.
1: Sporo pożarów w zarodku potrafią wypatrzeć też odwiedzający las. Od początku tego roku w lasach wybuchło ponad 2000 pożarów.

0: Nie tylko muzyka, także informacje na antenie Radio Opola, że zbliża się godzina 13, to pora właśnie na wiadomości. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie wypadku w Zielęcicach koło brzegu. Zginęło w nim 6 osób. Przy okazji zakupów można się skonsultować z farmaceutą. Akcja w Opolskim Centrum Karolinka. W Tatrach pada śnieg.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Umorzono śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Zielęcicach pod brzegiem, w którym zginęło 6 osób. Ma to związek ze śmiercią sprawcy tego zdarzenia. Przypomnijmy, w Wigilię zeszłego roku w zderzeniu Volkswagena i Forda zginęło 6 osób. Za sprawcę uznano kierowcę Volkswagena, którym podróżowało łącznie 5 obywateli Ukrainy. Po badaniach toksykologicznych okazało się, że mężczyzna był pijany, informuje prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu.
2: Wedle pozyskanych ekspertyz nasz mężczyzna był w stanie głębokiego upojenia alkoholowego. W jego krwi było bez mała 3 promile alkoholu. Z tym stanem wiążemy niezastosowanie właściwej techniki jazdy. Na łuku drogi zmienił on pas ruchu, zjechał na przeciwległy pas jezdni, gdzie zderzył się czołowo z jadącym Fordem mieszkańcem brzegu.
0: Postanowienie prokuratury w sprawie wypadku w Zielęcicach jest prawomocne.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Bezpłatny pomiar cukru i ciśnienia czy badanie spirometrii można wykonać podczas zakupów w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu. W holu przy głównym wejściu trwa akcja profilaktyczna Skonsultuj się z farmaceutą. Studenci farmacji oraz kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z magistrami farmacji udzielają porad. Najczęściej ludzie pytają o interakcję stosowanych leków. Mówi Oliwia Fakuła z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji z oddziału w Opolu.
3: To fajne miejsce i fajny moment, żeby o to zapytać, no bo czasami w aptece jest za nami kolejka, mamy stanowisko z farmakognozją, gdzie można troszkę posłuchać o działaniu leczniczym ziół. Można zapisać się do bazy potencjalnych dawców szpiku. Można zmierzyć sobie glikemię, skonsultować się z magistrami farmacji. Mamy stanowisko z pomiarem ciśnienia, spirometria, pulsoksymetria.
4: My z dzieckiem robimy dziecięce tabletki.
5: Super inicjatywa, pierwszy raz badałem spirometrię, wyszła na okej, było badaniem ciśnienia w normie oraz glikemia.
0: Akcja Skonsultuj się z farmaceutą potrwa do godziny 16. Statek wycieczkowy Hondius, gdzie doszło do zakażeń hantawirusem, dopłynie do Rotterdamu najprawdopodobniej w poniedziałek rano. Zagraniczni członkowie załogi przejdą 6-tygodniową kwarantannę w holenderskim porcie. Na pokładzie jest 27 osób, w tym 23 obcokrajowców oraz 4 Holendrów. Ci kwarantannę odbędą w domach. Pozostałe osoby w specjalnie przygotowanych kontenerach mieszkalnych w porcie. Teren wokół nabrzeża, gdzie zacumuje statek, zostanie ogrodzony. Później jednostka zostanie zdezynfekowana. Hantawirusem zaraziło się 10 pasażerów statku, 3 zmarło. Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza, że w najbliższych tygodniach pojawią się nowe zakażenia, bo wirus ma długi okres inkubacji.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: W Tatrach powyżej granicy lasu pada śnieg. Na Kasprowym Wierchu przybywa pokrywy śnieżnej. Opady deszczu ze śniegiem mają się utrzymywać przez cały weekend, dlatego lepiej odłożyć wycieczki w góry, podkreśla Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Wyjścia wysokogórskie, ale te doliny myślę też trzeba odłożyć na jakiś czas. Sobota, niedziela, no i też część poniedziałku, no raczej deszczowa, pochmurna. Te opady szczególnie intensywne mają być w niedzielę. Tutaj jakby te modele są bardzo zmienne. Generalnie od wtorku powinno być ocieplenie i polepszenie się w ogóle aury. Natomiast no poczekajmy jeszcze z tymi wszystkimi prognozami do poniedziałku.
0: Wczoraj nad Tatrami przeszły burze. Piorun uderzył w wierzchołek Giewontu i poraził turystów. Poszkodowanych zostało co najmniej 7 osób. A na koniec przypomnienie o cenach maksymalnych paliw, jakie obowiązują do poniedziałku 18 maja. I tak, litr benzyny 95 może od dziś kosztować nie więcej niż 6 zł 37 groszy, benzyny 98 6 zł 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł 82 grosze.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To teraz 3 grosze o pogodzie. Zachmurzenie jest nadal duże. Może też i chwilami pada deszcz. Jego natężenie synoptycy określili jako umiarkowane. Na południu regionu suma opadu lokalnie może sięgnąć 15 mm. Na termometrach w okolicach 11 stopni Celsjusza. W centrum województwa minimalnie chłodniej. Na południowych krańcach Termometry pokazują przeszło 11 stopni Celsjusza. Przypomnę, że 11 stopni to prognozowane na dziś maksimum, przynajmniej jeśli chodzi o południe regionu. Na północy ma być nieco cieplej, tam termometry mają pokazać nawet 14 stopni. Ciśnienie wzrosło do 1005 hektopaskali, wiatr nadal jest słaby i umiarkowany, nadal północny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
3: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
4: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie, zapraszam do godziny 15. Liczę na Państwa obecność już teraz na samym wstępie, za nią bardzo dziękuję. A już za chwilę dołączą do mnie goście, w pierwszej godzinie będą to pielęgniarki, które kilka dni temu miały swoje święto. 12 maja obchodzimy Dzień Pielęgniarek i Pielęgniarzy. Postanowiłam się skupić na specjalizacjach, dwóch, o których chyba jako pacjenci wiemy najmniej, bo albo zasypiamy, albo śpimy, albo wybudzamy się w tym czasie z narkozy. Chodzi oczywiście o pielęgniarki, które pracują na bloku operacyjnym. Nasze studio już za chwilę odwiedzą pielęgniarka operacyjna Marta Kury oraz pielęgniarka anestezjologiczna Ewa Olchowy. Zapytam o ich pracę, o ich funkcje, ich zadania podczas operacji. Czego my pacjenci o ich pracy nie wiemy? Jak uspokajają, czego boją się pacjenci, którzy wjeżdżają właśnie na taki blok operacyjny. O tym wszystkim już za chwilę. A po godzinie 14 pozostaniemy na sali operacyjnej, ale już przejdziemy do konkretnych zabiegów. Będziemy rozmawiać z lekarzem urologiem o guzach nerki i o usuwaniu guzów nerki. Szacuje się, że w Polsce rozpoznaje się około 5-6 tysięcy nowych przypadków. Częściej chorują mężczyźni. Jak rozpoznaje się guza nerki? Co taka

0: Ze mną pierwsi goście, Marta Kury, koordynator do spraw pielęgniarstwa operacyjnego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Oraz Ewa Olchowy, koordynator do spraw pielęgniarstwa anestezjologicznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Obydwie panie z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i tak jak zapowiadałam kilka minut temu, będziemy rozmawiać o pracy pielęgniarek, skupiając się na pielęgniarkach i pielęgniarzach, bo przecież to nie tylko panie sprawują takie funkcje. Skupiając się, może powiem tak, na pielęgniarstwie i operacyjnym, i anestezjologicznym. Kilka dni temu pielęgniarki, pielęgniarze miały swoje święto, 12 maja było to dokładnie. Pielęgniarki, pielęgniarze w zasadzie są w bardzo wielu instytucjach i nie są to tylko przychodnie i szpitale, prawda? W szkołach można spotkać pielęgniarki, zazwyczaj pielęgniarze pewnie też, w domach opieki, w punktach pobrań. Mogłabym długo wymieniać, w ośrodkach rehabilitacji, w jakichś dużych zakładach pracy. Pielęgniarki są wszędzie, tak można powiedzieć. Ale dzisiaj się skupimy na waszej pracy i to jest chyba taka specjalizacja, o której pacjenci wiedzą najmniej, prawda? No bo my zazwyczaj, my pacjenci albo zasypiamy, albo się wybudzamy, jesteśmy półprzytomni, albo śpimy w ogóle, a wy wtedy robicie swoją pracę. I jak wygląda wasza praca? Na ten temat będę rozmawiać z naszymi gośćmi. To w takim razie zacznę od początku. Dlaczego wybrały panie takie specjalizacje? Czy to był przypadek? Czy o tym panie marzyły? Poczuły panie impuls do tego, żeby zostać pielęgniarką, a potem ta droga zawodowa potoczyła się w taki sposób?
1: To może ja powiem tak, że pielęgniarstwo wybrałam ze względu na to, że chęć niesienia pomocy chyba drugiemu człowiekowi, to, że dużo tam czasu spędziłam w szpitalach ze względu na chorobę mojej mamy i kierunku pielęgniarstwa nie wybrałam pod tym kątem, pod kątem specjalizacji, nie wiedziałam, gdzie się odnajdę i gdzie będę pracować. Praktyki w szkołach pielęgniarskich na studiach nie uczą nas zawodu do pielęgniarstwa operacyjnego. Dopiero poznałam tą pracę, nauczyłam się od starszych koleżanek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, bo tutaj zaczynałam swoją przygodę i dalej, nadal tutaj jestem. I to jest zupełnie coś innego, inna dziedzina pracy pielęgniarstwa niż na oddziałach. My nie pracujemy tutaj przy łóżku chorego, tylko pracujemy w zespołach, w których są pielęgniarki anestezjologiczne, pielęgniarskie operacyjne, lekarze anestezjolodzy, chirurdzy, panie porządkowe, technicy sterylizacji i radiologii. To jest naprawdę duży zespół, który przyczynia się do tej pracy, żeby pacjent czuł się bezpieczny, zaopiekowany i żeby ta praca, to co wykonujemy, miało sens.
0: Można powiedzieć, że pielęgniarki operacyjne, bo tym się pani zajmuje, to jest taka prawa ręka chirurga? Mimo wszystko, mimo tej pracy zespołowej, czy tutaj nie można nikogo wyróżniać?
1: Znaczy, wydaje mi się, że to jest zespół. Nie można wyróżnić, czy to jest prawa, lewa ręka, to jest zespół. Dobry zespół pracuje się w dobrym zespole, pracuje się fajnie. To tak samo jak w zespole muzycznym, gdzieś tam wszystko razem musi grać, żeby fajny utwór powstał.
0: Tak, bo tutaj jest każdy element tego zespołu, każda praca jest bardzo istotna. Nie tylko praca chirurga, pielęgniarki operacyjnej, ale nawet osoby, która po tym zabiegu będzie sprzątać salę i przygotowywać
1: dokładnie
0: się dla kolejnych.
1: O tych osobach też nie możemy zapomnieć, tak.
0: Mm-hmm. A pani, jaka była pani droga? Pielęgniarka anestezjologiczna.
2: U mnie było podobnie. Ja też od razu nie wiedziałam, że anestezjologia to będzie moja droga. Będąc w szkole pielęgniarskiej, miałam styczność tylko z takim podstawowym pielęgniarstwem. Tam wchodziła w grę interna, chirurgia i pediatria, więc zawsze wydawało mi się, że pójdę w taką stronę chirurgiczną. Jak już zaczęłam pracować, to moim pierwszym oddziałem był oddział anestezjologii intensywnej terapii. I tam stwierdziłam, że to jest to, co ja chcę robić. Byłam zachwycona, pamiętam, jak tam trafiłam. Było dla mnie wszystko nowe. Bardzo mi się podobała ta dziedzina. No i stwierdziłam, że pójdę tą drogą. Pamiętam wszystkie swoje mentorki, swoje starsze koleżanki, które mnie uczyły zawodu i tych wszystkich tajników tej specjalizacji. Tak wyglądały moje początki. No teraz już od wielu, wielu lat pracuję na bloku operacyjnym. To też jest specyficzna praca właśnie w zespole bloku operacyjnego. Tam współpracujemy w zespole głównie z lekarzem anestezjologiem, ale też współpracujemy z całym zespołem, który przebywa na sali operacyjnej. No, specjalizacja jest trudna, ciężka, wymagająca. Myślę, że to potwierdzą wszystkie moje koleżanki. No, że zespół jest wielopokoleniowy. Pracują tam bardzo doświadczone pielęgniarki, które uczyły też mnie, ale jest też grą młodych dziewczyn w tej chwili, które się świetnie odnajdują i rzeczywiście tak świadomie wybierają tą specjalizację.
0: Przy jakich operacjach na co dzień asystujecie? Przy jakich najczęściej jesteście?
2: Nasz blok jest blokiem wielospecjalistycznym, czyli wszystkie chirurgie łącznie z kardiochirurgią, neurochirurgią, ortopedią, chirurgią ogólną, chirurgią naczyniową, chirurgią dziecięcą, okulistyką, laryngologią.
0: Czyli wszystko.
2: Praktycznie wszystko, tak, tak. Wielospecjalistyczny szpital, tak.
0: Czyli znane jest wam ciało od środka, każda część naszego ludzkiego ciała. To jeszcze wytłumaczmy, na czym polega praca pielęgniarki operacyjnej, a na czym polega praca pielęgniarki anestezjologicznej. To może zacznijmy od pielęgniarki operacyjnej. Tak jak w przypadku pielęgniarki anestezjologicznej, pani współpracuje oczywiście w zespole, ale przede wszystkim z lekarzem anestezjologiem, to rozumiem, że pani z chirurgiem przede wszystkim.
1: Chirurgiem, tak. Współpracujemy bardziej z chirurgiem. W zespole na jeden stół operacyjny są dwie pielęgniarki, tak zwana pielęgniarka operacyjna czysta i tak potocznie się mówi pielęgniarka operacyjna brudna, lotna, czyli jedna jest bliżej stołu i jest sterylna, przygotowuje całe stanowisko pracy pod kątem sterylności i asystuje lekarzowi do zabiegu, dba o bezpieczeństwo pacjenta, o sterylność, o przygotowanie tych wszystkich zestawów i ta druga pielęgniarka, która pomaga też w tym zespole uczestniczyć w liczeniu materiałów opatrunkowych, w liczeniu zużytego sprzętu, narzędzi,
0: dokumentacji. Tak, wy zaczynacie pracę, zanim ten pacjent wjedzie na blok, tak? Bo musicie przygotować ten stół operacyjny, wszystkie narzędzia.
1: Zestawy narzędziowe, tak, wszystkie zgrzewki, materiał opatrunkowy.
0: Wszystko musicie zliczyć.
1: Tak.
0: Co do wacika, gazy, wszystko.
1: Tak, wszystko musi się zgadzać.
0: Ile średnio jest takich różnych i narzędzi, i akcesoriów używanych w czasie operacji? 200-300?
1: Trudno powiedzieć, to zależy od specjalności zabiegu, bo są zabiegi takie duże, gdzie jest jakaś realoplastyka, powiedzmy na przykład stawu biodrowego, kolanowego, gdzie tam idzie naprawdę bardzo dużo narzędzi, kontenerów, gdzie to jest ciężkie i są też takie mniejsze zabiegi, gdzie tych narzędzi jest około 20, można powiedzieć, że duża rozbieżność jest.
0: I liczycie przed i po?
1: Tak.
0: Żeby nic tam nie zostało.
1: Oczywiście.
0: A pani praca?
2: Ja powiem może tak, taką drogę pacjenta prześledzę. Więc jeżeli chodzi o blok operacyjny, no to zaczynamy się pacjentem zajmować, kiedy on na ten blok operacyjny wjeżdża do tak zwanej śluzy bloku operacyjnego. Tam już przyjmuje go właśnie pielęgniarka anestezjologiczna. Tu nasze zadanie skupia się na tym, żeby pacjenta uspokoić, wyciszyć, bo większość nas, co jest naturalne, jest zdenerwowanym przed zabiegiem operacyjnym.
0: I to jest ten moment, kiedy pacjent jeszcze ma okazję panią poznać.
2: Tak, okazję mnie poznać, ja mu się przedstawiam. Możemy sobie powiedzieć kilka miłych słów.
0: Aha. Bo panią pielęgniarkę operacyjną raczej pacjent nie poznaje, tak?
1: Też ma jeszcze przyjemność poznać, mamy się przyjemność poznać na sali operacyjnej przed znieczuleniem. Tak, też się przedstawiamy zawsze i jak najbardziej. Chociaż później pacjenci i tak naprawdę też ciężko nas by było poznać poza blokiem operacyjnym, bo jednak te umundurowanie, ubranie i czepki chirurgiczne i maski operacyjne. Także tutaj ciężko nas rozpoznać poza blokiem operacyjnym.
2: Jeżeli pacjent się już znajdzie na bloku operacyjnym, następnym etapem jest przejechanie na salę operacyjną. Tam już jest cały nasz zespół, czyli jest lekarz anestezjolog, pielęgniarka i pacjent. Przystępujemy do znieczulenia. No a wtedy pacjent już, to są jego ostatnie chwile, że tak powiem, gdzie ma z nami kontakt. Pacjent zasypia, a my przystępujemy do działania, czyli wprowadzamy pacjenta do znieczulenia. Trwa zabieg, następnie pacjent jest wybudzany, przewożony jest w przypadku naszego bloku operacyjnego na salę pooperacyjną, gdzie w dalszym ciągu się nim opiekujemy do wybudzenia i następnie po pełnym wybudzeniu pacjent jest przekazywany na oddział macierzysty.
0: Kiedyś słyszałam, że osoby, które się wybudzają ze śpiączki, używają wulgarnych słów. Czy osoby, które się wybudzają ze znieczulenia ogólnego, też mogą mieć takiego rodzaju zachowania?
2: Tak się zdarza. Nasza specjalność anestezjologii intensywnej terapii, te pielęgniarki się dzielą na takie, które pracują na bloku operacyjnym i takie, które pracują na intensywnej terapii. I tam są pacjenci, którzy się, mogą być takie przypadki, że pacjenci się wybudzają po dłuższej śpiączce. No wtedy to wybudzenie wygląda też inaczej niż na bloku operacyjnym, ale zdarzają się takie sytuacje, że pacjent nie jest zorientowany co do miejsca i czasu i różnie to bywa, tak. My też oprócz bloku operacyjnego, gdzie znieczulamy około 800 zabiegów miesięcznie, to znieczulamy poza blokiem operacyjnym w różnych pracowniach, do różnych badań diagnostycznych. I tam to znieczulenie jest krótkie, pacjent śpi krótko, ale intensywnie, śpi głęboko i wtedy to wybudzenie może być takie nagłe, no i pacjent niestety nie wie, gdzie się znajduje, jest niezorientowany i różnie to wychodzi. Czasami się zdarzają przekleństwa, czasami się wybudza i jest przestraszony, więc wymaga uspokojenia i zareagować może różnie.
0: A jak panie uspokajają pacjentów przed zabiegiem operacyjnym, o to będę pytała za chwileczkę. Przypomnę, ze mną w studiu Ewa Olchowy, koordynator do spraw pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz Marta Kury, koordynator do spraw pielęgniarstwa operacyjnego z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu Marta Kury, koordynator do spraw pielęgniarstwa operacyjnego z USK oraz Ewa Olchowy, koordynator do spraw pielęgniarstwa anestezjologicznego, także z USK. Rozmawiamy o pracy pielęgniarek. Wyjściem był dzień Święto Pielęgniarek, które przypada 12 maja, ale tak naprawdę ja i tak bym zrobiła tę audycję, ponieważ byłam ciekawa pracy pielęgniarek w bloku operacyjnym, bo przede wszystkim tutaj jesteście. Też pani mówiła, że na przykład w przychodniach, gdzie są różne badania dokonywane, robione, które wymagają takiego uśpienia do zabiegu, to pielęgniarki anestezjologiczne też tam są, ale przede wszystkim blok operacyjny to jest wasze środowisko pracy. Pytałam się i na tym zakończyłyśmy, zawiesiłam tę rozmowę, jak uspokajacie pacjentów. Czego boją się najbardziej pacjenci, wjeżdżając na blok operacyjny? Oczywiście, czy operacja się uda?
2: Tak, pacjenci wjeżdżając na blok operacyjny, rzeczywiście pierwsze słowa u większości to jest właśnie mowa o strachu. Generalnie, jeżeli pytamy się, od czego się boją, to nie potrafią powiedzieć konkretnie, czego się boją. Jest to po prostu strach przed zabiegiem. Myślę, że przede wszystkim boimy się właśnie rezultatu, czy operacja się uda i czy będzie wszystko w porządku. Bardzo często jest też pytanie o to, czy ja się obudzę. To jest też bardzo często. No i potem po zabiegu to jest pytanie, ile to trwało, bo budząc się po znieczuleniu nie mamy poczucia czasu. I częstszym następnym pytaniem jest też takim bardzo często powtarzającym się, ile mam szwów, na przykład. To jest taki zestaw pytań, który jest bardzo często. Uspokajać pacjenta uczymy się na samym początku swojej drogi, dlatego że to jest w naszej pracy bardzo ważne. I ten taki pierwszy wjazd na blok i uspokojenie pacjenta pomaga mu też w tym, że lepiej wprowadza się on do znieczulenia, nie ma tych nerwów, tego ogromnego stresu. Zresztą ludzie reagują na stres bardzo różnie. Niektórzy się wyłączają i nie są rozmowni, a niektórzy mówią bardzo dużo, więc to wygląda tak, że no z każdym staramy się rozmawiać. Mówimy spokojnym tonem. Pytamy się o wszystkie dane, pytamy się, do jakiej operacji pacjent przyjechał, bo ta weryfikacja na bloku jest bardzo ważna. Pytamy się o obawy pacjenta, uspokajamy, mówimy, że nasz zespół będzie się starał i zrobimy wszystko, żeby operacja się udała, żeby ten czas był dla pana bezpieczny. No, wszyscy tu po to jesteśmy w tak dużym składzie, żeby zrobić wszystko, żeby ta operacja się powiodła i żeby był pan jak najbardziej bezpieczny tu nas na bloku w czasie zabiegu.
1: I rozumiem, że pani stoi przede wszystkim przy tych monitorach, które sprawdzają, monitorują stan zdrowia i tego uśpienia pacjenta, a pani stoi przy tym miejscu, gdzie toczy się sama operacja, przy chirurgu, tak?
3: Tak, przy stole, przy chirurgu, przy stole narzędziowym.
1: Pamięta tak, pani swoją pierwszą operację?
3: Pierwszej nie pamiętam, bo tak naprawdę zaczynałam od sali laryngologicznej, stricte jaka to była operacja, nie pamiętam, bo to też nie jest tak, że od razu wchodzimy na blok operacyjny i mijemy się do pierwszego zabiegu. To są etapy szkoleń, gdzie najpierw poznajemy specyfikę pracy, mamy swojego mentora, który nas prowadzi, obserwujemy zabiegi, robimy sobie notatki. I ten proces taki do pierwszego zabiegu, do tego umycia się do zabiegu, to troszeczkę czasu potrzeba. Było chyba po 2 tygodniach, jak stałam z koleżanką, bo to też nie samodzielnie, tylko z koleżanką, która mną się zajmowała i przekazywała mi tą wiedzę. Na pewno to była laryngologia, ale do jakiego zabiegu to nie pamiętam.
1: Rozumiem, że pani podaje, jest osobą, która podaje narzędzia chirurgowi. A są takie sytuacje, że pani potrafi wyczuć, czego on potrzebuje, patrząc na to, jak przebiega ten zabieg, że pewnie będzie chciał ten i ten przyrząd.
3: Tak, tak, oczywiście to jest właśnie, trzeba obserwować, uczyć się tych etapów zabiegu, bo tak naprawdę jeżeli znamy etapy zabiegów, przewidujemy często, bardzo często da się przewidzieć to, czego chirurg potrzebuje, czasami nawet jesteśmy w stanie przewidzieć, zanim on coś powie albo sam się domyśli, obserwując zabieg, obserwując pacjenta, już jesteśmy w gotowości jakby z tym narzędziem dla niego.
1: Mhm. To tak, zwłaszcza, że te zabiegi przecież one się powtarzają, tak? Robicie ileś tam zabiegów, nie wiem, jakichś operacji na sercu, ileś tam zabiegów, nie wiem, żylaków czy tam czegoś jeszcze, więc to są zabiegi, które się powtarzają, pewnie jakaś tam rutyna w tym jest też.
3: Tak, zabiegi się powtarzają, ale są też różni operatorzy i nie każdy operator, nie wszyscy operatorzy jakby idą tym samym schematem, można tak powiedzieć.
4: Ano tak.
3: To też każdy ma jakieś inne, nie wiem, może nauki, przywiązania.
4: Nawet techniki.
3: Tak,
4: myślę,
3: techniki operacyjne jak najbardziej. Tak, ale to trzeba się uczyć, trzeba to oglądać, trzeba to czuć.
4: I dlatego potrzebne jest to zgranie zespołu, prawda?
3: Tak.
4: Musicie być ze sobą zgrani, musi wam się dobrze pracować, żeby każdy robił swoją robotę, ale też potrafił dopełnić potrzeby drugiej osoby. A po czym pani, teraz pytam pielęgniarkę anestezjologiczną, poznaje, że ten pacjent mimo uśpienia może odczuwać jakiś dyskomfort, ból? No ten pacjent śpi, wydaje się, że on leży nieruchomo.
2: Tak, to też jest w ogóle częste pytanie. Czy ja się obudzę i czy jak przestanie działać znieczulenie, czy pani to zobaczy, jak to się będzie działo? Tak, o to też często pytają pacjenci. My monitorujemy pacjenta naprawdę na kilka przeróżnych sposobów. A więc monitorujemy podstawowe jego parametry, tętno, ciśnienie, saturację. Monitorujemy też w takim rozszerzonym monitorowaniu układ krążenia wieloaspektowo, nasze przepływy mózgowe i przeróżne inne rzeczy, po to właśnie, żeby wychwycić ten moment, gdzie jest potrzeba dołożenia tego znieczulenia lub spłycenia. Więc to pokazuje nam przede wszystkim aparatura, ale też takim starym, dobrym sposobem obserwujemy pacjenta. Taki pacjent może mu przyspieszyć tętno, może mu wzrosnąć ciśnienie, taki pacjent może się spocić na przykład. Mhm. To są wszystko dla nas sygnały, że musimy albo najczęściej zwiększyć znieczulenie, prawda? Czyli dodać leki, bądź gazy medyczne.
4: Tym bardziej, że lekarz anestezjolog może krążyć, tak? Między salami operacyjnymi, a pielęgniarka jest cały czas na miejscu, czy anestezjolog też
2: nie,
4: jest cały czas na miejscu?
2: W tej chwili pracujemy jeden na jeden, jesteśmy cały czas przy pacjencie. Lekarz anestezjolog jest przy dedykowanym pacjencie cały czas. Mhm. I również pielęgniarka anestezjologiczna. Nie ma już czegoś takiego, że anestezjolog znieczula na przykład kilku pacjentów. Nie, to się nie dzieje.
4: Bardzo dobrze. Co jest najtrudniejsze w waszej pracy? Te trudne momenty, kiedy operacja nie przebiega, stało się coś niespodziewanego, kiedy mamy na przykład zatrzymanie akcji serca. Co jest dla was najtrudniejsze w tej pracy? Obciążenie, stres?
2: Myślę, że te sytuacje stresowe, które się zdarzają, są takie wyczerpujące i czasami brakuje tej satysfakcji z tego, co robimy, bo się po prostu nie udaje, mimo szczerych chęci wszystkich. Tak jak mówiłam, praca w zespole operacyjnym wymaga takiego zgrania, ale też takich cech, które pozwalają nam, nie chcę powiedzieć ukryć stresu, ale umieć sobie z nim natychmiast poradzić.
4: Zapanować
2: nad stresem. Tak. I to są takie najtrudniejsze momenty.
4: I to są chyba takie cechy, które muszą mieć osoby pracujące w bloku, prawda, operacyjnym.
2: Tak.
4: Umieć zapanować nad stresem.
2: Dokładnie, myślę, że to jest jedna z cech bardzo potrzebnych, żeby w ogóle pracować w zespole bloku operacyjnego, tak, na tym się... To jest taka praca o szczególnym charakterze, po prostu. To świadczy o ciężkości tej pracy, ten niespodziewany stres, ta presja czasu. To też jest ten problem, że musimy coś zrobić szybko, zapanować, zrobić to skutecznie.
4: Szybko, ale też dobrze.
2: W porozumieniu z lekarzem, anestezjologiem. Jak ja na przykład już wiele lat pracuję z anestezjologami i się dobrze znamy, to czasami się po prostu rozumiemy bez słów. Wystarczy, że na siebie popatrzymy albo już sami po prostu już wiemy po prostu, co trzeba w danej chwili zrobić.
4: A dla pani?
3: Presja czasu, tak naprawdę chyba to jest przede wszystkim na bloku operacyjnym i tak jak właśnie koleżanka mówiła, że jeżeli coś nam się nie uda, bo są też takie przypadki i że jeżeli nam się nie uda uratować tego ludzkiego życia, to taka właśnie, nie wiem właśnie jak to odebrać, ale to takie... Z jednej strony to jest jakaś nauka, bo też musimy sobie z tym poradzić, bo takie rzeczy się zdarzają.
4: Takie jest życie, prawda?
3: Takie jest życie. Ale staramy się tak naprawdę w naszym zespole, a mamy fajny zespół, naprawdę fajny, zgrany zespół mamy na bloku operacyjnym naszego szpitala, że fajnie się pracuje, to daje nam taką satysfakcję. Daje nam to satysfakcję taką, jeżeli się uda temu pacjentowi pomóc.
4: Jakieś cechy, które muszą wyróżniać pielęgniarkę operacyjną? Oprócz tego zapanowanie nad stresem, to taka skrupulatność?
3: Skrupulatność, dokładność, tak, opanowanie.
4: Bo pani też, oprócz tego, że podaje te narzędzia, to też dba o to, żeby to pole jałowe było.
3: Jałowo, sterylne, tak.
4: Czyli wyciera pani, tak? Wacikami, tak jak to wygląda? Co się kryje pod tym, że pielęgniarka operacyjna musi zachować sterylność, to pole jałowe miejsca operacyjnego?
3: Sterylność pola operacyjnego polega na tym, że jeżeli ten zespół, który jest najbliżej pacjenta, on właśnie jest ubrany sterylnie w fartuch, więc te osoby, które są postronne, czyli pielęgniarki anestezjologiczne, czy lekarze anestezjolodzy, czy pielęgniarka lotna operacyjna, nie może dotknąć tego pola, bo wtedy już będzie niesterylna.
1: Marta Kury, koordynator do spraw pielęgniarstwa operacyjnego, oraz Ewa Olchowy, koordynator do spraw pielęgniarstwa anestezjologicznego z USK w Opolu, opowiadają o swojej pracy. Proszę z nami pozostać, za chwilę ciąg dalszy tej opowieści.

0: prosta rzecz.
1: W naszym studiu gościmy Martę Kury, to koordynator do spraw pielęgniarstwa operacyjnego. Gościmy także Ewę Olchowy, koordynator do spraw pielęgniarstwa anestezjologicznego w USK w Opolu i poznajemy tajniki pracy właśnie pielęgniarek tej specjalizacji. W ogóle bardzo dużo jest specjalizacji. Teraz tak trochę podpytam ogólnie o pracę pielęgniarek i pielęgniarzy, a mężczyzn jest więcej, tak a propos pielęgniarzy. Widzicie w zawodzie, że jest coraz więcej mężczyzn, czy cały czas kobiety dominują? Znaczy pewnie dominują, ale widzicie, że jest więcej panów?
2: Są mężczyźni, ale jest zdecydowanie więcej kobiet. My mamy takiego naszego rodzynka pielęgniarza operacyjnego, mamy jednego chłopaka, Mateusza. Wcześniej więcej było gdzieś tam tych chłopaków, nawet u nas mężczyzn, pielęgniarzy. Ewa ma troszkę więcej.
1: A z czego to wynika właśnie? Z cech kobiet, że ta opiekuńczość jednak tutaj bierze górę, że te pielęgniarki, myślę, to przede wszystkim tak. Kobiety są?
3: Tak, myślę, że tak, że ta opiekuńczość i ta nasza rola taka opiekuńcza kobiety.
1: Ta rola matczyna, tak?
3: Dokładnie, tak.
1: Że tego potrzebują pacjenci. Jak zmienia się praca pielęgniarek, pielęgniarzy na przestrzeni lat? Mam wrażenie, że jesteście coraz bardziej wyspecjalizowani w coraz bardziej skomplikowanych zabiegach, że to tak wygląda, no bo medycyna cały czas, przecież mamy postęp w medycynie. Widzicie taką różnicę ileś lat temu, czy to jest porównywalne, tylko na przykład może się trochę narzędzia zmieniły, może leki jakieś inne doszły? No na pewno nie ma dużej ilości już tych szwów na sali, prawda? No bo teraz laparoskopowo dużo zabiegów jest
2: robionych. Tak, zmieniły się techniki operacyjne i dużo właśnie jest zabiegów laparoskopowych. W naszym szpitalu też jest zabiegi robotyczne, urologiczne. Także zmienia się struktura bloku chyba operacyjnego. I może większa jest świadomość i dużo młodych ludzi podnosi swoje kwalifikacje i mamy dostęp do tego, żeby właśnie podnosić kwalifikacje. Stąd kończymy specjalizacje, kursy pielęgniarstwa operacyjnego czy u koleżanki pielęgniarstwa anestezjologicznego.
3: Ja też widzę postęp jak najbardziej. Postęp oczywiście jest bardzo dobrze. Jest coraz więcej sprzętu. To na pewno. Sprzętu mamy coraz więcej, aparaty do znieczulenia, one są coraz bardziej nowoczesne, pompy dozujące leki, sprzęt monitorujący pacjenta na wszelakie sposoby. Ten sprzęt jest coraz większy w przypadku monitorów, a coraz mniejszy w takich sprzętach, które monitorują nasze czynności życiowe. To też widzę taką różnicę. No i co jeszcze? Nasze wykształcenie to na pewno też, tak? Większość mojego zespołu właściwie teraz jest wykształcona na poziomie magisterium z pielęgniarstwa i specjalizacji z anestezjologii intensywnej terapii. To też cieszy i bardzo dobrze się pracuje z takim zespołem. Dziewczyny są w stanie dużo mi pomóc, jeżeli chodzi o zarządzanie i o taką organizację pracy.
1: Bo to są też prace na zmianach, prawda? W dzień i w nocy jesteście na posterunku.
3: Znaczy, blok operacyjny nasz wykonuje bardzo dużo zabiegów, bo my mamy ponad 800 zabiegów miesięcznie, więc stricte na samym bloku, więc no to wymaga organizacji pracy, zarządzania dużą grupą ludzi. Gros z nas pracuje w takim systemie 8-godzinnym, czyli tam, gdzie się najwięcej dzieje w czasie, kiedy jest najwięcej operacji planowych, a reszta dyżuru jest obstawiona taką obstawą dyżurową, tak powiem roboczo, i wtedy jest mniej zespołów, bo zespół pracuje w takim trybie dyżurowym, ale tak, gro z nas pracuje w takim systemie dyżurowym, a większość jednak jest w systemie takim 8-godzinnym, gdzie wykonujemy zabiegi planowe.
1: Jak dużym zespołem pani koordynuje?
3: Pielęgniarek anestezjologicznych jest 36 bodajże, o ile się nie mylę, w tej chwili w moim zespole, tak.
1: A jeśli chodzi o operacyjne pielęgniarki?
2: Około 45 jest pielęgniarek operacyjnych, ale jeszcze właśnie tak jak mówiłyśmy wcześniej, że jeszcze są panie porządkowe, są technicy sterylizacji, technicy elektroradiologii, także ponad 100 osób teraz na bloku operacyjnym naszym.
3: Dokładnie, tak wygląda ilość naszego personelu.
1: To rzeczywiście bardzo dużo osób, bo zazwyczaj jak myślimy o operacji, to myślimy o chirurgu, prawda? A to przecież jest cały zespół ludzi, którzy odpowiadają i za badania, i za sprzątanie, i za zliczanie tych instrumentów, za zapewnienie jałowości pola operacyjnego. Tutaj jest bardzo dużo takich elementów, które muszą idealnie być ze sobą skoordynowane. zaangażowane. Co jest najtrudniejsze w waszej pracy oprócz tego obciążenia stresu? Na przykład jak sobie radzicie fizycznie z tą zmianowością, z takim nieunormowanym czasem pracy, w tym sensie, że no, grafik ma swoje wymagania, ludzie też chorują, więc no, czasami myślę, że musicie poświęcać to życie rodzinne, bo jest potrzeba, żebyście stawiły się na operację.
3: Tak, jak najbardziej. To też jest zawsze wymieniane jako taki nasz minusy naszego zawodu. Ta praca zmianowa jest bardzo obciążająca dla nas i im dłużej pracujemy, im jesteśmy starsi też, no nasze organizmy to odczuwają jak najbardziej.
1: Tak, o takich aspektach rzadko się kiedy mówi, tak? Ja też pracuję w systemie zmianowym, nie takim jak panie, ale były też, jak zaczynałam 20 lat temu, to kiedyś były dzienniki nocne, więc całą noc dyżurowaliśmy. To naprawdę obciąża organizm tak fizycznie.
3: Bardzo, bardzo. Praca zmianowa, praca nocna, praca, tak jak mówiłyśmy już wcześniej, pod presją czasu i ogromnego stresu, bo to jest tak, że my no, nie możemy się przygotować na dyżurze nocnym, na co nas czeka tak naprawdę. Czy wiedzie pacjent wymagający natychmiastowej operacji, czasami ciężkiej, długiej, skomplikowanej,
2: przedłużającej wielonarządowym.
3: Dokładnie. I to zmęczenie nas dopada, a no w środku nocy, to tak naprawdę musimy to potem odreagować, odespać. No a życie się toczy, prawda?
1: I teraz sobie tak pomyślałam, jak pani mówią na przykład o tych obrażeniach wielonarządowych, to najtrudniejsze przypadki to na przykład osoby z wypadków samochodowych, drogowych?
3: To są takie ciężkie przypadki, czyli to jest presja czasu, nagłość, duży stres. Taka wielozadaniowość nasza przy tym, współpraca całego zespołu.
2: Bo i wielu zespołów tak, często. Bo
3: każdy
2: to
3: się denerwuje w zespole, a musimy jednak mimo wszystko razem pracować i przejść jakoś ten zabieg. Więc tak, to są najcięższe rzeczy, tak mi się wydaje. Takie nagłe, duże operacje wymagające takiego
2: naszej ciągłej gotowości.
3: Dokładnie.
1: Ale nie wyobrażam sobie, jak jesteście szczęśliwi jako zespół, kiedy udaje się odratować pacjenta, który był w naprawdę ciężkim stanie. Na przykład przeszedł bardzo ciężki wypadek samochodowy i udało wam się go wyciągnąć z tej ciemnej strony.
2: Oj, to daje nam niesamowitą radość i satysfakcję właśnie. I dzięki temu właśnie ta praca jakby powiedzmy, że nas nakręca. Pacjent, który wyjeżdża później, bo tacy pacjenci po wypadkach, po urazach wielonarządowych najczęściej później są na oddziałach intensywnej terapii i często gdzieś tam ta droga poza blokiem nas już jakby nie dotyczy, ale często dopytujemy się, co z pacjentem, co dalej, ze względu też chyba na ciekawość, nie? Czy ta robota, którą zrobiliśmy, czy coś dała, czy dała tą satysfakcję, radość i pomoc drugiemu człowiekowi.
1: Nasłuchacie się tych historii pacjentów na bloku operacyjnym, no bo też kiedy pacjent wjeżdża na ten blok operacyjny, no to poznajecie jego historię choroby, więc trochę też historię życia. Co się stało, co się wydarzyło, albo na co chorował, dlaczego chorował. Wystarczy posiedzieć każdy pewnie gdzieś tam kiedyś był na SOR-ze. Wystarczy posiedzieć parę godzin na SOR-ze, żeby zobaczyć, z jakimi przypadkami trafiają tam pacjenci, w jakich okolicznościach to się stało. Czasami to są takie nawet absurdalne sytuacje, czasami to były skrajnie niebezpieczne sytuacje, ale najróżniejsze historie. To znacie życie, tak, od takiej bardzo trudnej strony.
2: Tak, to prawda. Często też chyba wypadki są taką drogą na skróty, nie? Wypadki w pracy na przykład, które się zdarzają, że wiemy o ochronie indywidualnej, której mamy korzystać i wykorzystać, żeby nam się nic nie stało, a czasami idziemy tak na skróty, bo zrobimy to szybciej, lepiej. No i niestety często zdarza się jakimś nieszczęściem. I wtedy jesteśmy my.
1: A jak prywatnie odreagowujecie ten stres związany z waszą pracą i tę odpowiedzialność? Spacery? Jakieś wycieczki po górach? Przepraszam, że tak dopytuję o prywatę, ale tak powiedzcie, jak sobie radzicie. Albo nie, albo zapytam o coś innego. Jak w czasie operacji rozładowujecie stres? Czy na przykład gdzieś jakiś operator potrzebuje muzyki do tego? Czy takie rzeczy się zdarzają, czy nie? Jest cisza, skupienie totalne na operacji? Czy jest coś, co wam pomaga w tej pracy wielogodzinnej?
2: Skupiamy się przede wszystkim na procedurze, na zabiegu, na pacjencie, ale oczywiście muzyka też jest w tle, chyba że ktoś sobie nie życzy, ale chyba nie pamiętam takiej sytuacji, żeby gdzieś tam komuś to przeszkadzało, bo jednak to też pomaga poniekąd.
1: Kiedyś na sali jednej operacyjnej, bo raz miałam zabieg, na szczęście niegroźny, była wytapetowana palma. Bardzo ładne okoliczności. U was są palmy na bloku operacyjnym?
2: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie. Tak. Tak, była piękna plaża, wytapetowana, to zapamiętałam z tego zabiegu. Czego wam życzyć?
3: Nowoczesnego, dużego bloku operacyjnego.
2: I większej kadry.
1: Cały czas, chociaż, no właśnie, tak. Cały czas pielęgniarek brakuje, w ogóle medyków i brakuje. I to w całej Polsce. No tak. I żeby udało się rozwiązać te wszystkie problemy systemowe, nie? To wszyscy sobie życzymy i życzymy wam jako medykom i życzymy sobie jako pacjentom, nie? Żeby w końcu ten system został tak dobrze usprawniony. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Marta Kury, koordynator do spraw pielęgniarstwa operacyjnego. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Oraz Ewa Olchowy, koordynator do spraw pielęgniarstwa anestezjologicznego. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. Proszę pozdrowić cały blok operacyjny od Radia Opole. Blok operacyjny w USK w Opolu, czyli w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, gdzie panie na co dzień pracują. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy wszystkie pielęgniarki i pielęgniarzy. A ja z Państwem się słyszę po godzinie 14. Do usłyszenia.

0: na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole, a że na zegarach godzina 14 to pora na serwis informacyjny. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. MON w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Za nami pierwsza edycja Opolskiego Uniwersytetu Małego Naukowca.
1: Wiadomości Radio Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak do wypadku drogowego doszło kilka minut po godzinie 13 w miejscowości Kamienica w powiecie Nyskim na drodze krajowej 46. Samochód wypadł tam z drogi i wjechał do rowu. Podróżowały pojazdem dwie kobiety. Przybyli na miejsce strażacy w śledczych zastępów. Udzielili poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Kobiety zostały zabrane do szpitala. Na czas akcji ratowniczej wprowadzono na drodze ruch wahadłowy.
1: To dzieje się teraz w regionie.
0: Robert Lewandowski odchodzi po sezonie z FC Barcelony. Jak poinformował w mediach społecznościowych, opuszcza Blaugranę z poczuciem, że jego misja dobiegła końca. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką czułem od kibiców. Od pierwszych dni, napisał Lewandowski. Polski napastnik podziękował wszystkim, których spotkał na swojej drodze przez te 4 lata. Dziękujemy, Robercie, za każdy gol, każdą walkę i każdy magiczny moment w tych barwach, napisali z kolei przedstawiciele FC Barcelony. W ostatnich dniach narastały spekulacje, że Polak opuści dumę Katalonii. Piłkarz ma mieć oferty m.in. z klubów z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. W ciągu 4 lat w Barcelonie polski napastnik strzelił 119 bramek.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej w nadchodzącym tygodniu będą rozmawiać ze stroną amerykańską w sprawie obecności wojsk USA w Polsce. Według amerykańskich mediów Pentagon odwołał planowane rozmieszczenie około 4000 żołnierzy w Polsce. Dodatkowo planuje obniżyć rangę dowództwa armii USA odpowiedzialnego za Europę i Afrykę. MON zapewnia, że liczba wojsk USA w Polsce ma pozostać bez zmian. Policyjna akcja Weekend Bezpiecznego Motocyklisty trwa na drogach regionu. Działania kontrolno-prewencyjne prowadzone są we wszystkich powiatach, mówi komisarz Tomasz Kukułka, ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
2: Niebezpieczne zachowania motocyklistów to polegają na przekroczeniu nadmiernie prędkości, niestosowanie się do tych limitów, nieprawidłowe wyprzedzanie, niesygnalizowanie manewrów, czy też wyprzedzanie z niewłaściwej strony. To są główne, że tak powiem, grzechy motocyklistów.
0: Od stycznia we województwie doszło do 31 kolizji z udziałem motocyklistów, a także do 9 wypadków, w których 8 osób zostało rannych, a jedna zginęła. Podczas akcji policjanci będą też zwracać baczną uwagę na zachowania kierowców. Ponad 30 nastolatków ukończyło pierwszy opolski Uniwersytet Małego Naukowca. Dla młodych ludzi był to czas eksperymentów i pozyskiwania wiedzy. Dzielili się nią wykładowcy i studenci kół naukowych opolskiej uczelni. To była nauka przez zabawę, mówi Sabina Wyrwich-Płotka, prezes Fundacji Uniwersytetu Opolskiego.
3: Zajęcia mieliśmy od fizyki, chemii, przez psychologię, na medycynie kończąc. Zajęcia były w formie warsztatowej. Każde spotkanie rozpoczynaliśmy takim wykładem wprowadzającym. Potem odbywały się 45-minutowe warsztaty.
4: Były bardzo fajne, kreatywne zajęcia odnośnie na przykład architektury. Nauczyłem się na pewno projektowania różnych obiektów.
5: Przez te pół roku nauczyliśmy się bardzo dużo. Na przykład jak zarządzać pieniędzmi i jakie są pieniądze.
0: Dodaje młodzież. Fundacja już myśli o kolejnej edycji Uniwersytetu Małego Naukowca. Szczegółów rekrutacji należy wypatrywać na stronie internetowej fundacji. Ponad 200 lekarzy spoza Unii Europejskiej traci warunkowe prawo wykonywania zawodu z powodu braku certyfikatu znajomości języka polskiego. Termin na jego złożenie minął z końcem kwietnia. Wczoraj natomiast Sejm przegłosował zmianę przepisów, która przedłuża o rok termin na złożenie egzaminu. Utrata uprawnień przez lekarzy obcokrajowców może być problemem dla szpitali zatrudniających lekarzy z Ukrainy, jak mówi Krzysztof Rzechowski, dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie. W jego placówce pracują lekarze z Ukrainy i Białorusi, ale dobrze znają język polski.
6: Wydaje się, że większość z nich ma. No, ja tego dokładnie nie znam, musiałbym sięgnąć do kadr. Do tej pory tego problemu nie było, więc ja tego nie analizowałem. W takiej zwykłej rozmowie, jaką się przeprowadza, przyjmując kogoś do pracy, czy potem gdzieś spotykając się na korytarzu, czy omawiając kwestie jakichś pacjentów, tutaj żadnych problemów komunikacyjnych nie miały. Ale czy oni wszyscy to mają pozdawane, no to tu się krwią nie podpisze, bo musiałbym pójść do kadr i po prostu sprawdzić papiery.
0: Zmiana przepisów przegłosowanych przez Sejm dotyczy również pielęgniarek spoza Unii Europejskiej pracujących w polskiej służbie zdrowia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Były zapowiadane chmury i te chmury nam dzisiaj towarzyszą. Z tych chmur może też przejściowo padać deszcz o natężeniu umiarkowanym. Na termometrach nieco ponad 11 stopni Celsjusza. Na południu województwa może być dziś jeszcze trochę cieplej. Tam temperatura ma sięgnąć 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie na poziomie 1005 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany, północny. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Na kolejne wiadomości Radio Opole zapraszam w imieniu Romana Juranka.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Stwórzmy razem modę na tradycję. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konkursie Etnotrendy na współczesny strój inspirowany strojem ludowym. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane podczas pokazu na Trakcie Królewskim w centrum stolicy. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca. Więcej informacji na www.nikidebu.edu.pl.
3: Po reklamie.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Druga godzina audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Marzena Śmierciak, zapraszam. I ze mną kolejny gość, doktor nauk medycznych Jakub Ryszawy. Dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: To specjalista urologii, zastępca kierownika oddziału urologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. I tak jak zapowiadałam przed godziną na początku naszego programu, z panem doktorem będziemy rozmawiać o guzach nerek. Trudny temat. Każdy temat, gdzie jest zawarte słowo guzy, może być trudny, bo kiedy my, pacjenci, słyszymy hasło guz, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek części ciała, to jest paraliż, strach, czy to przypadkiem nie jest jakiś nowotwór złośliwy. Jakiego rodzaju guzy mogą pojawić się na nerkach i co to za guzy i czy one są złośliwe?
2: Trudny temat, to prawda, i faktycznie najczęściej boimy się tych zmian złośliwych, które jednak, jeśli mówimy guz nerki, to myślimy o nowotworze złośliwym. Faktycznie zdarzają się zmiany łagodne, to najczęściej torbiele i takie znaleziska są najczęstszymi znaleziskami w naszych gabinetach urologicznych. Natomiast ja wiem, że to będzie trudno sobie tak przyjąć taką tezę, ale nie ma się co bać takich diagnoz, dlatego że im później zgłosimy się do doktora z jakąś zmianą w nerce albo z jakimiś niepokojącymi objawami, tym dla nas gorzej.
1: Tak jak w ogóle z nowotworami, prawda?
2: Tak, tak, to żadna niespodzianka, to co mówię. Natomiast kilkadziesiąt lat temu to często był wyrok, taka diagnoza. Natomiast obecnie, nawet jeśli mamy taką zmianę złośliwą w nerce, my jesteśmy z powodzeniem w stanie ją zoperować w taki sposób, że wytniemy czy pozbędziemy się, tak szerzej mówiąc, samego guza, a cała zdrowa nerka może zostać. Natomiast im później zgłosimy się do lekarza, tym te szanse faktycznie spadają.
1: Guzy, kiedy się tworzą, oczywiście my tego nie czujemy. Nie wiem, czy jest jakiś guz, który czujemy, kiedy się robi, ale generalnie nerki chyba są też takim narządem, że kiedy one chorują, to one bardzo długo nie dają żadnych symptomów, że coś się dzieje. Mówię o różnych chorobach nerek.
2: Tak, zgadzam się i to jest taki i plus i minus. Kiedyś faktycznie była taka triada Virchowa, czyli pacjent zgłaszał się z bólem nerki, czy tam z którejś ze stron, z boków, z krwiomoczem i z wyczuwalnym przez powłoki guzem. Natomiast obecnie te nowotwory wykrywamy na tyle wcześnie z uwagi na szeroko rozpowszechnione i badania USG i tomografie komputerowe, czy nawet jakiś rezonans, który wykonujemy z uwagi na dolegliwości bólowe kręgosłupa, że faktycznie te zmiany wykrywamy wcześnie. I tak jak wcześniej wspomniałem, im wcześniej wykryjemy, tym większa szansa na to, że jesteśmy w stanie sobie poradzić z tymi nowotworami i zapewnić sobie długie życie.
1: I że będzie usunięty tylko guz, a nie też nerka.
2: Tak, tak, tak.
1: A co mówią statystyki? Znalazłam takie liczby, że rak nerki stanowi około 3-4% wszystkich nowotworów złośliwych u dorosłych. To chyba dużo.
2: No z jednej strony dużo, z drugiej mało. No, ogólnie w Polsce około 5 tysięcy rocznie guzów nerek stwierdzamy.

0: I częściej mężczyźni, tak?
1: Częściej mężczyźni, natomiast to jest taka statystyka, więc my nie mamy co myśleć, ja czy pani redaktor, o tym, że a, jestem kobietą, czyli mam mniejszą szansę na guza, bo to trzeba każdego pacjenta czy człowieka rozpatrywać indywidualnie. Natomiast faktycznie tak jest. Jedyne, co myślę, powinniśmy zrobić, o czym powinniśmy pomyśleć, to rzucić palenie. I to nie ze względu tylko na guzy nerek, tylko ze względu na nasze zdrowie i życie, dlatego że palenie papierosów, palenie tytoniu wywołuje tyle przykrych chorób, i to i onkologicznych, i nieonkologicznych, że to, że ludzie ciągle sięgają po nikotynę, jest aż zaskakujące.
0: Uzależnienie.
1: Niestety tak. Druga sprawa to nadciśnienie tętnicze, czyli choroba cywilizacyjna, bardzo szeroko rozpowszechniona. Im niższe to ciśnienie, tym mniejsza szansa, że faktycznie tego guza będziemy mieli. No i kwestia otyłości. Otyłość to kolejna z rzeczy, która się bardzo rozpowszechnia w ostatnich latach, wynikająca z różnych aspektów. Natomiast, no tak jak mówię, te trzy rzeczy.
0: Ale to jest aż takie trochę zaskakujące, co ma papieros do nerek. Szybciej płuca, górne drogi oddechowe, pacjent mógłby sobie pomyśleć.
1: Z jednej strony tak, a z drugiej w papierosach jest tyle złych substancji, że
0: bardzo
1: tak to
0: ładnie
1: nazwę, i w takiej ilości, że te substancje wywołują szkody w naszym organizmie i w tych miejscach bezpośrednio narażonych, czyli tak jak pani redaktor powiedziała, jama ustna, układ oddechowy, ale one przedostają się również do krwi i wołują nowotwory nie tylko nerek, ale z urologicznych, także na przykład pęcherza moczowego. Byliby inni specjaliści, pewnie mogliby się wypowiedzieć na temat innych nowotworów również, które wywołuje palenie.
0: Podobno jest już jakaś nowa odmiana zapalenia płuc, pochodzenie od papierosów, e-papierosów, bo to myślę, że to jest dopiero przed lekarzami. Będziecie mieć do czynienia z pacjentami, którzy są pacjentami po e-papierosach. Też do końca nie wiemy, co tam w ogóle jest w tych e-papierosach.
1: Wczoraj spotkałem się z taką statystyką, że nastolatkowie, 50% nastolatków deklaruje, że codziennie wapuje. No, to jest statystyka przerażająca. Tak? I to są ludzie, którzy nie mają 18 roku życia. No ale to wynika też z tego pewnie, że papierosy czy te waporyzatory mają smak jakiejś tam gumy balonowej czy innych owocowych smaków. Więc no.
0: Tak sobie myślę, że może dlatego jest więcej mężczyzn jako pacjentów tych urologicznych z guzami nerek, bo oni może mają częściej nadciśnienie, oni może częściej palą papierosy, oni może częściej mają otyłość ze względu na styl życia na przykład. Kobiety może trochę bardziej dbają o siebie i zwracają uwagę na zdrowie, czy to wynika z czegoś innego?
1: Ja myślę, że tak jednoznacznie nie możemy powiedzieć, czy jest tak faktycznie, czy nie, dlatego że my do końca nie wiemy tak w 100% skąd biorą się te guzy nerek. Ale faktycznie z takich obserwacji kobiety bardziej dbają o siebie i rzadziej palą papierosy, jak tak patrzymy na to w gabinetach.
0: Czy to może też mieć jakieś podłoże genetyczne? Możemy mieć w rodzinie takie choroby?
1: Bardzo dobre pytanie. Jeśli chodzi o nowotwory nerek, to prawie 95% to nowotwory sporadyczne. Czyli nie ma znaczenia, czy taki nowotwór był w rodzinie, czy nie. Natomiast 4% faktycznie ma podłoże jakieś genetyczne, rodzinne, i jeśli pacjent miał w rodzinie nowotwór nerki, albo jeśli jest młody, czyli ma poniżej 45 roku życia i taki nowotwór u niego wystąpił, to faktycznie może być szansa, że jest to jakiś dziedziczny nowotwór i powinniśmy nawet uprzedzić jego rodzinę. Do takiego zachęcić do screeningu.
0: Guzy nerek, tak jak pan doktor mówił, one bardzo długi czas nie dają żadnych objawów. Ta nerka milczy, tak? Nie mówi nam o tym, nie zgłasza sygnałów, że coś się dzieje. Ale jeżeli już zaczyna zgłaszać, to co może czuć pacjent? Jakie dolegliwości mogą albo powinny zwrócić naszą uwagę? Czy tutaj jest tylko to badanie USG? I czasami przypadkowo wychodzi, że coś tam jest na tej nerce, czy na przykład w krwi, w badaniach krwi coś możemy zauważyć, lekarz, specjalista coś może zauważyć?
1: Obecnie w badaniach krwi nie mamy takich markerów, jak na przykład choćby w raku prostaty PSA, którego podwyższony poziom faktycznie może nam mówić o tym, że jest zwiększona szansa na wystąpienie tego nowotworu. Natomiast niekiedy w badaniu ogólnym moczu możemy stwierdzić krwinki, których
0: czyli
1: nie
0: krew.
1: Widać, tak, krew, której nie widać gołym okiem, niekiedy może być widać gołym okiem. I faktycznie to powinno być dla nas alarmem, czyli inne zabarwienie moczu. Pani redaktor pytała, co taki pacjent czuje, czy jak może się to objawiać. No tak jak mówiliśmy wcześniej, no, najczęściej nie objawia się to w żaden sposób. Pacjent może czuć ból tej nerki. Są też takie dolegliwości paraneoplastyczne, czyli my mamy na przykład jakąś zmianę na skórze, która może świadczyć o tym, że występuje guz nerki. Ale to faktycznie bardziej dermatolodzy, czy najczęściej dermatolodzy to stwierdzają, wysyłają do nas i do nas urologów i my zajmujemy się dalszą diagnostyką.
0: Ale to jest zmiana na skórze w okolicach nerki?
1: To może być gdziekolwiek. To mogą być nawet niekiedy jakieś podwyższone enzymy wątrobowe. Natomiast, tak jak mówię, to jest rzadsza sprawa, stanowiąca kilka procent tych wszystkich guzów nerek, ale najczęściej trzeba pamiętać o tym, że to jest taki cichy zabójca.
0: Doktor nauk medycznych Jakub Ryszawy, urolog, zastępca kierownika oddziału urologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, jest moim i Państwa gościem. Rozmawiamy o guzach nerki. Za chwilę ciąg dalszy rozmowy. Będziemy już zgłębiać diagnostykę. Proszę z nami pozostać.

0: Ze mną w studiu doktor nauk medycznych Jakub Ryszawy, urolog, zastępca kierownika oddziału urologii w USK w Opolu. Temat audycji guzy nerki. To w takim razie, panie doktorze, już trochę zaczęliśmy od tego, to pojawiło się w pierwszej części naszej rozmowy, jak rozpoznać tego guza nerki. Tutaj USG ma takie bardzo istotne znaczenie. USG tylko?
1: Nie tylko, natomiast faktycznie jest to pierwszy krok. Z uwagi na to, że w ostatnich kilkudziesięciu latach USG się bardzo rozpowszechniło. Bardzo często nasi pacjenci trafiają do nas już z gotową jakąś taką wstępną diagnozą, na przykład od lekarzy rodzinnych, od chirurgów, od doktorów różnych innych specjalności.
0: Dermatologów na przykład.
1: Dermatologów, jak wcześniej wspominaliśmy, chociaż od nich zazwyczaj nie z USG. I my pogłębiamy tą diagnostykę. Najczęściej wykonujemy tomografię komputerową jamy brzusznej, miednicy, niekiedy klatki piersiowej z kontrastem, potwierdzając sobie, jak ten guz wygląda, jak jest duży, gdzie jest umiejscowiony dokładnie i jakie leczenie możemy pacjentowi zaproponować. Niekiedy wykonujemy jeszcze rezonans magnetyczny, natomiast to już urolog sobie zadecyduje, jakie badanie potrzebuje, jakie jest mu niezbędne do tego, żeby tego pacjenta bezpiecznie przez chorobę przeprowadzić.
0: A skąd wiadomo, że to jest guz złośliwy? Biopsję też robicie?
1: Robimy biopsję, natomiast nie jest to standardowe postępowanie. Biopsja wykonywana jest tam w kilku przypadkach, na przykład wtedy, kiedy my nie do końca jesteśmy pewni, czy to faktycznie jest zmiana złośliwa, czy nie. Wtedy, kiedy pacjenta kwalifikujemy do takiego leczenia zabiegowego, ale nie takiego chirurgicznego, w sensie nie wycięcia tego guza, tylko zamrożenia nerki. To jest taka nowoczesna metoda, którą my zresztą z powodzeniem w Opolu w klinice wykonujemy. To się nazywa krioablacja guzów nerek. Niekiedy, kiedy pacjenci są, kiedy ten pacjent ma guza nerki bardzo zaawansowanego i nie jesteśmy w stanie pomóc mu zabiegowo, wtedy wykonujemy biopsję guza nerki, żeby wiedzieć, jak dokładnie histopatologicznie wygląda ten guz i możemy mu w porozumieniu z onkologami zaproponować jakieś leczenie systemowe, czyli chemio, bardziej immunoterapię.
0: A jeśli chodzi o te guzy, czy są jakieś rodzaje tych guzów? Oczywiście guzy złośliwe, niezłośliwe, tak? Ale wśród tych guzów złośliwych, to jakie rodzaje guzów, jeżeli wyróżniamy, jakie są?
1: Jeśli mówimy o tych faktycznie nowotworach złośliwych, to mówi się, że to są raki nerkowo-komórkowe, czyli jeśli mówimy o pacjentach dorosłych. I tam mamy też takie trzy główne rodzaje, czyli jasnokomórkowy i to jest ten guz, który znakomitą większość tych guzów stanowi. Mamy guzy chromofobowe i takie papilarne. Natomiast nie wiem, czy to jest taka bardziej ciekawostka. Tak jak sobie teraz z panią redaktor na ten temat rozmawiamy, myślę, że dla pacjentów...
0: Guz to guz.
1: Tak, guz to guz i to my się mamy na tym znać. My, lekarze, damy sobie z tym radę.
0: Ale to jest na przykład jeden guz, może być kilka, czy to zależy od stadium choroby, jakiej wielkości to mogą być guzy?
1: Najczęściej pacjenci zgłaszają się z jednym guzem. I to jest taki typowy przykład, że zgłasza się pacjent z guzem. Ten guz może być różny. On może mieć 2 centymetry, 5, a może mieć też 10 czy 15.
0: Zdarzył się panu doktorowi taki pacjent?
1: O, to dziękuję też za to pytanie. Ostatnio mieliśmy taką pacjentkę, która miała 35 lat, miała takiego w sumie ogromnego guza, bo to 10-11 centymetrowy guz nerki, który dawał objawy z uwagi na to, że pacjentka była szczupła, można było wyczuć tego guza przez powłoki, przez brzuch. Natomiast całe szczęście udało nam się laparoskopowo tego guza usunąć z pozostawieniem zdrowej nerki. Pacjentka bardzo szybko opuściła naszą klinikę i czekamy, obserwujemy ją, jak dalej potoczy się jej historia.
0: I tutaj udało się, mimo wielkości rozmiarów tego guza, zachować nerkę, został usunięty tylko ten wielki guz. Tak?
1: Tak, wielki guz, no, uważam, że to duży sukces dla pacjentki, dlatego że jeśli pacjentka ma 35 lat, no to statystycznie kobieta w Polsce żyje praktycznie lat 80, więc lepiej żyć z dwiema nerkami niż z jedną, to taki frazes. Natomiast będziemy sobie pacjentkę obserwować, czy nie, na przykład nie nawróci ten guz, dlatego że czy nie powstanie na przykład w drugiej nerce, bo dlatego że jest to niecodzienna sytuacja u tak młodej osoby, guz nerki, który jest złośliwy i który jest tak duży.
0: A ta pacjentka czuła jakieś objawy? Oprócz tego, że ten guz był wyczuwalny przez skórę, tak? Dało się zauważyć, że jest tam coś takiego, tak, to jest jakieś wybrzuszenie.
1: To jest rzadka sprawa, dlatego że faktycznie wyczuć go można, ale żeby go było widać przez powłoki, przez brzuch, no to rzadka sprawa. Tak, pacjentka zgłaszała dolegliwości bólowe. I to też sytuacja niecodzienna.
0: Rozumiem, że jeżeli chodzi o guzy nerki złośliwe, to nawet jak one są małe, to staracie się je usunąć? Czy są jakieś guzy, które zostawiacie do obserwacji? No ale mówimy o guzach złośliwych.
1: Tak, natomiast to zależy. To bardzo zależy, dlatego że inaczej będziemy podchodzić do pacjenta, pacjentki, która ma 30, 50 czy nawet 70 lat, a inaczej do pacjenta, który ma 90 lat. Jeśli pacjent będzie miał lat 90 i będzie miał centymetrowego guza, którego możemy sobie obserwować, to jest mała szansa, że ten guz spowoduje jakieś negatywne powikłania czy tam następstwa u takiego pacjenta. Większe ryzyko będzie, kiedy my go spróbujemy zoperować, dlatego że operacja to jest jednak duże wyzwanie dla pacjenta. On jest znieczulony przez godzinę czy dwie. Więc niekiedy trzeba obserwować, trzeba obserwować takich pacjentów. Dlatego to nie jest tak, że zawsze każdego pacjenta leczymy w taki sam sposób.
0: Jest przecież ten czarny humor, operacja się udała, pacjent zmarł.
1: Ojej, tak? No, bardzo czarno.
0: Bardzo czarno, no tak, ale to jakby oddaje to, o czym pan doktor mówi. To w takim razie, w jaki sposób przebiega taka operacja, jakie są rodzaje leczenia operacyjnego guzów, nerek?
1: To też bardzo się zmieniło w ciągu kilkunastu lat w Polsce, dlatego że kiedyś takim standardowym postępowaniem było usunięcie całej nerki. Nawet usuwało się nadnercze kiedyś, czyli taki narząd, który jest zlokalizowany w sąsiedztwie nad nerką, jak to sama nazwa wskazuje. Natomiast im dalej ten postęp szedł w medycynie i światowej, i polskiej, tym bardziej staraliśmy się te nerki oszczędzać i usuwaliśmy samego guza. Potem medycyna stała się coraz mniej inwazyjna i przez taką tak zwaną dziurkę od klucza usuwaliśmy te guzy, jak u wspomnianej młodej pacjentki. Czyli my w naszym oddziale znakomitą większość zabiegów onkologicznych, nie tylko nerek, wykonujemy metodami małoinwazyjnymi, czyli endoskopowo, laparoskopowo, robotycznie też od jakiegoś czasu.
0: Ale jak takiego guza, który ma kilkanaście centymetrów, wyciągnąć przez tę dziurkę od klucza?
1: No niestety, my go wkładamy w taką, się nazywa ładnie, endobag, czyli takiego papierowego worka. I faktycznie te powłoki trzeba rozciąć. Natomiast można je rozciąć w miejscu, które nie będzie widoczne. A myślę, że dla młodej kobiety jest to dosyć istotny aspekt. Więc możemy w taki sposób tego guza wyciągnąć. Poza tym to cięcie, nawet jeśli guz ma 10 cm, jest dużo mniejsze niż w operacji tak zwaną metodą klasyczną, kiedy to cięcie musi być dużo większe, żebyśmy wszystko widzieli i usunęli guza czy nerkę.
0: A co decyduje o wyborze techniki operacyjnej? Rozmiar tego guza? Czy umiejscowienie tego guza?
1: My posiłkujemy się takimi wytycznymi, na przykład w Polsce europejskimi. I najważniejszą rzeczą jest to, że jeśli my jesteśmy w stanie zrobić operację, czyli usunąć samego guza, jakąkolwiek metodą, czy to laparoskopową, czy na otwarto, to powinniśmy w tym kierunku dążyć. To znaczy nie próbować na siłę komuś udowodnić, że jesteśmy w stanie to zrobić laparoskopowo i na przykład pacjent straci wtedy nerkę. Tylko jeśli faktycznie nie damy rady zrobić tego laparoskopowo, to robimy to metodą otwartą. Natomiast niekiedy umiejscowienie tego guza jest dużym problemem i niekiedy bardzo małe guzy są zlokalizowane w takim miejscu, że nie jesteśmy w stanie tej nerki uratować. Mhm. To odpowiedź na to, na pierwszą część tego pytania. Natomiast pani redaktor pytała jeszcze o jakieś inne metody. Kryoablacja to jest zabieg, który jest bardzo ciekawą metodą, mało inwazyjną, która rozwija się w ostatnich latach i my w naszej klinice wykonujemy te zabiegi.
0: Czyli to jest to zamrażanie tego guza.
1: Zamrażanie, dokładnie. I to jest zabieg, który jest dobry dla takich bardziej obciążonych kardiologicznie i w inny sposób pacjentów, dlatego że pacjent nie musi być znieczulony, praktycznie w znieczuleniu miejscowym robimy takie operacje, ale to też nie każdy guz, czyli ten guz nie może być za duży, nie może być w niekorzystnej lokalizacji, więc tak to wygląda. Poza tym takim złotym standardem jest jednak usunięcie tego całego guza czy nerki z guzem. To jest metoda taka nowa, więc my tak na 100% jeszcze wszystkiego o niej nie wiemy. Mhm. Ale jest to bardzo ciekawa alternatywa i pamiętam, że jak jeszcze kilka lat temu miałem taki wykład na temat operacji guzów nerek, wtedy jeden z profesorów zapytał mnie, a jak doktor ocenia tam te metody kryoablacji? Pamiętam, że wtedy w wytycznych naszych były 2-3 zdania na ten temat, że to jest metoda eksperymentalna. Już po tych kilku latach nie możemy nazwać jej eksperymentalną, tylko nową, ciekawą alternatywą.
0: Panie doktorze, za chwilę więcej jeszcze o tych technikach usuwania guzów. Doktor nauk medycznych Jakub Ryszawy, urolog z USK, gdzie kieruje oddziałem jako zastępca oddziałem urologii właśnie w tym szpitalu, jest moim i Państwa gościem. Proszę z nami pozostać.

0: Doktor nauk medycznych Jakub Ryszawy, lekarz-urolog, zastępca kierownika oddziału urologii w USK w Opolu. Cały czas ze mną w studiu, cały czas rozmawiamy o guzach nerek. Mimo wszystko, całe szczęście, to takie dosyć rzadkie przypadki, bo tak jak mówiliśmy na samym początku, od 5 do może nawet 6 tysięcy przypadków rocznie, ale w skali kraju. W USK ile osób w skali roku, miesiąca operujecie z guzami nerek?
1: Myślę, że jakbym powiedział, że około 50-60 osób w skali roku, to bym się nie pomylił. Dokładnych statystyk nie znam, poza tym to są rok do roku, są to inne liczby, więc to...
0: Panie doktorze, czy my jako pacjenci powinniśmy, jeszcze wrócę do technik operacyjnych, ale czy my jako pacjenci powinniśmy sobie robić od czasu do czasu USG nerek, żeby sprawdzić, czy nic tam się nie dzieje? Może na przykład po 50 częściej robić takie badania profilaktyczne. No takie badania, nawet USG, no też mają jakieś tam, mają wpływ na organizm, więc też nie możemy przesadzać, tak? Że będziemy co chwilę robić jakieś prześwietlenia jakimiś technikami tomografii, rezonans, USG. No przecież to też nie jest bez wpływu na nasz organizm.
1: I tak, i nie. Jak zwykle wszystko jest gdzieś tam po środku. Co do USG, to to badanie jest, jak już wspomniałem, szeroko rozpowszechnione i ono jest bezpieczne.
0: Okay.
1: To jest badanie, które wykonujemy kobietom w ciąży. Gdyby nie było bezpieczne, to byśmy tego nie robili i to na to mamy dowody. I tego jesteśmy pewni, a rzadko są takie pewne rzeczy w medycynie. Czyli USG nie ma się co bać. Jeśli chodzi o tomografię, rezonans, tomografia faktycznie nie jest badaniem, które możemy sobie robić co tydzień. Natomiast jeśli jest konieczne, trzeba je zrobić i nie ma się co bać też tego badania. Mm-hmm. Bo to jest badanie, które w jakiś pośredni sposób nam życie może uratować. Ale tak jak mówię, to są decyzje, które tak naprawdę podejmuje doktor.
0: Już lekarz specjalista. Ale USG możemy,
1: USG
0: tak?
1: Jak najbardziej, natomiast tak jak już wspominałem, my posiłkujemy się naszymi wytycznymi i nie ma takich jednoznacznych wskazań, żeby robić screening w zakresie guzów nerek. Natomiast jeśli ktoś sobie zrobi USG w pewnym wieku, w wieku 40-50 lat, nie zaszkodzi mu to. Myślę, że to nie jest zły pomysł.
0: I co kilka lat powtarzać takie USG ewentualnie? No bo chyba co roku?
1: Ciężko. Myślę, że co roku nie i ciężko odpowiedzieć na takie pytanie. To my naprawdę podchodzimy do tego pacjenta tak w miarę, staramy się w miarę rozsądnie podchodzić, jeśli ktoś ma jakieś objawy, jeśli uważamy, że coś jest nie tak, to faktycznie te USG wykonujemy częściej, bo wiadomo, urolodzy w swoich gabinetach wykonują USG. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie.
0: A na przykład torbiele, no bo one są najczęściej na tych nerkach. Czy te torbiele mogą stać się odmianami złośliwymi? One mogą stać się guzami złośliwymi?
1: Też torbiel torbieli nierówna i większość tych torbieli, które my sobie zauważamy, czyli takie kulki z płynem, to są znaleziska, które możemy stwierdzić w różnych narządach. Bo i w jądrach, i w najądrzach, i w wątrobie, i w nerce. I najczęściej one się nie rozwijają, nie zmieniają. My sobie je oglądamy faktycznie. Natomiast są takie torbiele tak zwane powikłane. Jakieś tam przegrody są w tych torbielach, troszkę grubsza ściana i wtedy wzbudza to w nas, lekarzach, czujność. I niekiedy kontrolujemy takie torbiele w badaniu USG, a niekiedy faktycznie wysyłamy pacjentkę na rezonans czy tomografię. Ale faktycznie niektóre wzbudzają naszą czujność.
0: Dobra, to wracamy na salę operacyjną.
1: W końcu.
0: W końcu, tak. Wiem, że lekarz, urolog, który operuje na co dzień, że to lubi. To jego praca.
1: Takie naturalne środowisko.
0: Naturalne.
1: Nie tak jak studia.
0: Dla mnie odwrotnie. W takim razie, oczywiście wy robicie wszystko, żeby tylko usunąć guzę, żeby nie trzeba było usuwać nerki. To zależy od rozmiaru, od lokalizacji. Zapada decyzja prawdopodobnie przed operacją, ale chyba, że właśnie dojdziecie do środka i co może zdecydować o tym, że jednak trzeba będzie usunąć nerkę?
1: Może my posiłkujemy się tomografią czy tam badaniem obrazowym przed zabiegiem. Niekiedy może się zdarzyć tak, że my oglądamy sobie tomografię i widzimy, o, tego guza damy radę wyciąć. Natomiast jakiś czas płynie i może się okazać, że ten guz jest już bardziej zaawansowany. Albo że troszkę inaczej wygląda to w ciele człowieka, pacjenta, niż na badaniach obrazowych. Więc niekiedy zdarza się tak, że tego guza po prostu wyłuszczyć, wyciąć nie jesteśmy w stanie. Całe szczęście zdarza się to dosyć rzadko. Natomiast przede wszystkim bezpieczeństwo pacjenta, czyli jeśli będziemy mieli jakieś krwawienie, jeśli będziemy mieli wątpliwość, czy tego guza uda nam się wyciąć w całości. No, no nie możemy ryzykować.
0: Mhm. I tutaj mamy takie, macie jako chirurdzy kilka opcji. Nefrektomię częściową, czyli tak?
1: Czyli to są te zabiegi usunięcia całego guza z pozostawieniem nerki. One tam, różne rodzaje są tych zabiegów, ale tak, tak to działa. Czyli nerka zostaje, albo przynajmniej jakaś część.
0: Kiedy nie zostaje, to nefrektomia radykalna, tak?
1: Tak jest.
0: Tak to się nazywa. No i też mamy krioablację.
1: O których tam wspominaliśmy. Guzowi robi się zimno i umiera.
0: I tego życzymy wszystkim.
1: Wszystkim guzom tego życzymy. Dokładnie.
0: Panie doktorze, po takiej operacji pacjent, jeżeli nie było potrzeby otwierania tak tą tradycyjną metodą chirurgiczną pacjenta, pacjent kilka dni jest w domu.
1: Zazwyczaj w trzeciej dobie, niekiedy w drugiej pooperacyjnej wypisujemy pacjenta do domu. Mhm. Potem to nie jest tak, że my go wypisujemy do domu i się żegnamy, tylko ten pacjent najczęściej trafia na jakieś konsylium onkologiczne, trafia do naszej poradni, my sobie obserwujemy, jak go i się rana, musimy usunąć szwy po pewnym czasie. Potem ten pacjent przez kilka lat jest przez nas kontrolowany, jeśli zmiana okazuje się złośliwą, a głównie o takich dzisiaj rozmawiamy, to ten pacjent ma serię badań obrazowych, czy to tomografii komputerowych, czy rezonansu magnetycznego. Mamy nadzieję, że nie będzie, no nie tyle przerzutów, chociaż tak.
0: Zdarzają się
1: przerzuty, natomiast sprawdzamy też, czy nie ma wznowy w tym miejscu, czy wyciętego guza, czy nerki.
0: Zwłaszcza, że nie wiadomo do końca, dlaczego te guzy się pojawiają, chociaż są czynniki.
1: Są czynniki, natomiast
0: które sprzyjają.
1: Natomiast tak jak mówiliśmy, są to zmiany sporadyczne.
0: Panie doktorze, to tak na koniec naszej rozmowy. W zasadzie co my możemy zrobić jako pacjenci? Rzucamy palenie
1: już dzisiaj.
0: Dbamy o kontrolę ciśnienia o naszą wagę.
1: Tak, wybieramy się na spacer, bo piękna pogoda.
0: Tak jest. Oczywiście nie unikniemy pewnie jakichś tam chorób, ale to w zasadzie jest takie zalecenie do różnych chorób w naszym życiu.
1: Jakbyśmy rozmawiali o innych chorobach urologicznych, albo po prostu jakby mnie pani redaktor zapytała, co zrobić, żeby być zdrowszym, jak powiemy te trzy rzeczy, to...
0: Tak, i wysypiacie jeszcze. I dobrze jeść. Znaczy tak. Zdrowo. Tak jest. I od czasu do czasu w pewnym wieku jak najbardziej USG możemy sobie zrobić, USG nerek.
1: Myślę, że tak, natomiast myślę, że powinni... Ogólnie jest tak, że mężczyzna po 50 dobrze by było, żeby u tego urologa się pojawił.
0: Przegląd techniczny.
1: Natomiast pozostawanie pod kontrolą lekarza pierwszego kontaktu w POZ-cie swoim to jest dobra sprawa, dlatego że to jest taka pierwsza linia i ci lekarze bardzo dobrze wiedzą, co mają zrobić. Jeśli ten pacjent wymaga urologa, czy chirurga, czy neurologa, oni o tym wiedzą i oni, w sensie ci doktorzy, będą w odpowiednie miejsce pacjenta wysyłać.
0: A jeżeli już dochodzi do sytuacji, kiedy tę nerkę trzeba usunąć, to jak wygląda takie życie bez jednej nerki?
1: Całe szczęście nerki mamy zazwyczaj dwie. Niektórzy mają trzy, ale to bardzo, bardzo rzadka sprawa. I to życie często się nie zmienia. W sensie musimy o siebie bardziej dbać, o to ciśnienie, o którym już wspomnieliśmy, o masę ciała. Natomiast pacjent z powodzeniem może żyć i to wiele lat z jedną nerką. Także to świat się nie kończy.
0: Nie będzie musiał na jakieś dializy wspomagające organizm.
1: Może się tak zdarzyć. Zwiększa się na to szansa, dlatego że my rodzimy się z pewną pulą komórek nerkowych. I tych komórek w ciągu życia jest mniej. W sensie zmniejsza się ta liczba i wydolność tych nerek. U niektórych wolniej, u niektórych szybciej. I wiadomo, lepiej żyć z dwiema nerkami, dlatego całą dzisiejszą audycję powtarzam, że fajnie usunąć guza, zostawić choćby część nerki. Natomiast na pewno no, musimy na siebie bardziej uważać, musimy być ostrożniejsi, żyjąc z jedną nerką, ale to nie jest koniec świata i najczęściej ci pacjenci bardzo dobrze funkcjonują.
0: A jakieś leki muszą brać?
1: Około zabiegowo tak, natomiast później najczęściej nie. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że niestety leki leczą jedną, na przykład leki na nadciśnienie są bardzo dobre, bo leczą ciśnienie, które może wpłynąć na powstawanie guzów, ale może też niekiedy uszkadzać nerki, dlatego taki pacjent po operacji nerki musi być pod kontrolą odpowiednich doktorów.
0: Dziękuję serdecznie. Doktor nauk medycznych Jakub Ryszawy, urolog, zastępca kierownika z oddziału urologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu był naszym gościem. Dziękuję pani doktorze.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Miłej soboty.
0: Tak jest i do zobaczenia. No właśnie, miłej soboty. Dziś w programie to wszystko. Życzymy przyjemnego weekendu. Polecamy się w każdą sobotę między 13 a 15 z audycją Ze zdrowiem ci do twarzy Marzena Śmierciak. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.

0: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Po reklamie.
4: Już godzina 15, tu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. Straż Graniczna świętuje 35-lecie istnienia. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. W wiadomościach także m.in. o oleskich ulicznych biegach pokoju.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. A zaczynamy od dróg. Uwaga, kierowcy, w miejscowości Przylesie Dolne zderzyły się dwa samochody osobowe. Na razie brak informacji, czy ktoś został ranny. Na miejscu jest straż pożarna. Kilkuset funkcjonariuszy Straży Granicznej odznaczonych przez prezydenta podczas centralnych obchodów Święta Straży w Lublinie. Karol Nawrocki mówił, że Straż Graniczna to nowoczesna służba XXI wieku, która chroni nie tylko Polskę.
6: Ja, i pan generał, i pan minister, i wszyscy obywatele Rzeczpospolitej czują dum z naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy służą Polsce, Europie i bezpieczeństwu całej wschodniej flanki NATO.
4: Straż Graniczna obchodzi w tym roku 35-lecia działania. Służy w niej około 17 tysięcy osób.
5: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
4: Do końca maja ma powstać dokumentacja projektu zwiększenia pojemności suchego zbiornika w Lubrzy. Teraz miejscowość nie jest w pełni zabezpieczenia, co pokazała ostatnia powódź, zalewając gospodarstwa, drogi i pobliskie pola. Gmina zleciła opracowanie koncepcji przeciwpowodziowego zadania, mówi wójt Lubrzy Damian Drabik.
7: To jest inicjatywa gminy z tego względu, że to jest nasz teren. Tam przepływa potok Lubrzanka, który jest własnością gminy. Nie mogliśmy ująć tego w kosztorysach popowodziowych z tego względu, że Wody Polskie nie ujęły tego terenu jako zalewowy w swoich mapach. Dlatego te aktualizacje po ostatniej powodzi zostały przez nas zgłoszone.
4: Wody Polskie teraz mają uwzględnić Lubrze w dokumentach planistycznych jako tereny zalewowe. Gmina liczy, że dzięki temu będzie miała większe możliwości pozyskania zewnętrznych funduszy na inwestycje przeciwpowodziowe. Ruszyły już 28. Oleskie uliczne biegi pokoju. Pierwszy bieg dla dzieci rozpoczął się o 14. Ten oraz bieg rodzinny odbędą się na bieżni Stadionu Miejskiego. Natomiast sportowcy biorący udział w 5-kilometrowym biegu głównym pobiegną ulicami Kilińskiego, Wrączyńską i Wachowską. Bieg główny wystartuje o 16.50. Biuro zawodów przy Stadionie Miejskim w Oleśnie będzie otwarte do 15.30. Po biegach dzieci o 16.10 rozpocznie się wspólna rozgrzewka przed 9. oleskim biegiem rodzinnym oraz biegiem głównym na 5 kilometrów. Dodajmy, że dzisiaj w Oleśnie także 15. już edycja wydarzenia pod nazwą Dla Ciebie Mamo. Jeszcze przez godzinę na placu przy galerii Stare Kino będzie stał mammobus i panie w wieku od 45 do 74 lat mają okazję poddać się bezpłatnym badaniom mammograficznym. A o 16.00 rozpocznie się koncert w Miejskim Domu Kultury. Wystąpią m.in. miejski chór Dawid Stelmach czy Planeta Muzyki. A w MDK-u będzie można także skorzystać z informacji dotyczących profilaktyki zdrowia i wykonać badania ciśnienia krwi czy poziomu cukru. Dla Ciebie Mamo to w całości inicjatywa charytatywna.
5: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
4: Robert Lewandowski odchodzi po sezonie z FC Barcelony. Jak poinformował w mediach społecznościowych, opuszcza klub z poczuciem, że jego misja dobiegła końca. W nagraniu dziękuję wszystkim, których spotkał na swojej drodze.
8: After 4 years, full of challenges and hard work.
4: Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką dostałem od kibiców od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi.
8: Catalonia is my place on earth.
4: A w ciągu 4 lat w Barcelonie polski napastnik strzelił 119 bramek. Kolejny, przedostatni mecz w jej barwach i ostatni na stadionie Camp Nou rozegra jutro.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Ponad 12 stopni za oknami, ciśnienie to 1006 hektopaskali. W regionie dziś zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym. Na południu regionu suma opadu lokalnie może wynieść do 10 mm. W nocy zachmurzenie duże, okresami też popada i temperatury minimalne tylko od 5 do 6 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Po reklamie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Rozpoczynamy program Co piszczy w trawie, a dzisiaj naszym gościem będzie Jacek Dzierżanowski z Nadleśnictwa Tłowice, z którym wybierzemy się w niezwykłą podróż po borach niemodlińskich i porozmawiamy między innymi o bogactwie tutejszej przyrody, torfowiskach, sosnowych borach, rytmie życia leśnych zwierząt, letniej suszy, ale także porozmawiamy o porannych koncertach ptaków i miejscach, gdzie można usłyszeć właśnie taki piękny śpiew. Opowiemy także o muzyce lasu, dźwiękach natury, które uspokajają i pomagają odzyskać równowagę. Bardzo ważną częścią też naszej rozmowy będzie opowieść historyczna o trasie barwnych krzyży. Niby blisko, a jednak daleko. Drodzy słuchacze, zapraszam Was na tę niezwykłą podróż.

0: drodzy słuchacze, a tym razem przenosimy się do lasu i to bardzo blisko, bo wybiorę się dzisiaj do Nadleśnictwa Tułowice, po którym oprowadzi mnie Jacek Dzierżonowski. Co możemy właśnie teraz zobaczyć, właśnie teraz w tym momencie w Lesie Tułowickim? Dobrze w ogóle powiedziałam, że w Lesie Tułowickim możemy tak powiedzieć, czy to jest tak zbyt ogólnie?
1: Bardziej Bory Niemodlińskie.
0: A, no tak, Bory Niemodlińskie.
1: Bardziej precyzyjnie.
0: O, bardziej precyzyjnie i tego się uczymy w naszym programie.

0: Także teraz obecnie w Borach Niemodlińskich, kiedy wybierzemy się na spacer, to właśnie co zaobserwujemy?
1: Mamy końcówkę wiosny tak naprawdę, tak, chociaż nie wygląda to w tej chwili ze względu na warunki pogodowe, które mamy. Generalnie powinniśmy zaobserwować kwitnące krzewy w tej chwili, szczególnie gatunki takie jak rododendrony, pięknie kwitnące. Ogrodzie dendrologicznym w parku Lipno. Generalnie ptaki, które przystąpiły już do lęgów, wyprowadzają swoje młode, zaczynają się rodzić młode zwierzęta typu sarny, jelenie. To wszystko możemy zaobserwować w tej chwili w lesie.
0: Do naszej rozmowy wrócimy i za chwilę zapytam o te wszystkie sprawy bardzo szczegółowo.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Dzisiaj jesteśmy w Borach Niemodlińskich. Rozmawiam z leśnikiem, z panem Jackiem, który zna Bory Niemodlińskie, zna od podszewki. Chciałabym jeszcze teraz zacząć od takiego tematu, który chyba jest dla was bardzo istotny i zapytać o te susze w lesie. Na co trzeba uważać właśnie, kiedy otaczają nas takie warunki pogodowe? Bo z jednej strony pięknie wybierać się do lasu, ale właśnie ta susza i pogoda powoduje, że musimy chyba być bardzo ostrożni, żeby nie zaszkodzić naturze.
2: Zdecydowanie tak. Te warunki, które mamy od paru tygodni, wilgotność ściółki utrzymująca się na poziomie około 12% dzień w dzień, no powodują, że warunki są ekstremalnie trudne. Zapruszenie ognia jest bardzo łatwe w tej chwili. To wystarczy niedopałek papierosa, iskra z rozgrzanego układu wydechowego, z jakiegokolwiek pojazdu. Tak.
1: Czyli lepiej w ogóle do lasu nie wybierać się samochodem,
2: zostawić samochód w wyznaczonym miejscu na parkingu.
1: Ale w tych wyznaczonych miejscach jest bezpiecznie? Czy tak?
2: Tak. To są miejsca, gdzie ten samochód bezpiecznie zostawimy, bezpiecznie dla lasu i spokojnie stamtąd się możemy udać do tych atrakcyjnych miejsc.
1: No do tych atrakcyjnych miejsc wrócimy, o nich dzisiaj powiemy, gdzie fajnie się wybrać, jak ciekawie też podróżować po lesie, ale ja jeszcze wrócę do tej suszy. Jeśli taki stan się utrzymuje, to wy jako leśnicy jak dbacie o naturę? Czy wy jesteście jakoś w stanie jej pomóc?
2: Jedynie uważając czy obserwując przyrodę, prowadząc całą akcję przeciwpożarową, tak, mamy cały układ, system przeciwpożarowy opracowany w Lasach Państwowych, składający się z wież obserwacyjnych oraz z punktów nadleśnictwa, które nadzorują te wieże. Las jest cały dzień obserwowany przez obserwatorów bądź przez kamery, w tej chwili też przemysłowe. Każdy zarzewie ognia natychmiast jest wychwytywany i staramy się to ugasić w zarodku. Tyle możemy zrobić. Nie jesteśmy w stanie podlewać tego lasu. Tej wody nie naprodukujemy więcej, tak? Poza tym, co się uda złapać gdzieś na jakichś zastawkach, na systemach wychwytujących wodę, to jest to, co możemy zrobić. No i oczywiście stale uświadamianie ludziom, że ten las naprawdę w tej chwili jest w dużym niebezpieczeństwie, jeżeli chodzi o warunki pożarowe.
1: Panujecie też tak nad przestrzenią leśną, że wiecie, że te niektóre rejony w lesie, one są bardziej zagrożone niż inne, że tam na przykład no, ludzie się pojawiają i trzeba jeszcze bardziej monitorować te miejsca, albo właśnie, nie wiem, czy w ogóle na przykład zwierzęta są w stanie jakoś, no nie wiem, spowodować, że to zagrożenie jest mocniejsze, silniejsze?
2: Zwierzęta nie.
1: Zwierzęta ognia nie przynoszą
2: w żaden sposób. Natomiast ludzie tak, musimy sobie zdawać sprawę, że ponad 99% pożarów to jest wina człowieka. Świadome bądź nieświadome działanie, tak? Tutaj nie mówimy o jakichś podpaleniach świadomych, no bo to niestety cały czas się gdzieś zdarza.
1: I cały czas to się dzieje?
2: Cały czas to się gdzieś zdarza. Różni ludzie po lesie chodzą. Natomiast najczęściej jest to nieświadome zapruszenie ognia. Tak jak wspomniałem, niedopałek papierosa wystarczy. Powstrzymajmy się w lesie od palenia tych papierosów. Jeżeli już ktoś musi zapalić papierosa, to niedopałek najlepiej wziąć ze sobą, żeby tego po prostu nie zostawiać w lesie. Co do obserwacji miejsc szczególnie zagrożonych, są takie miejsca, tak? To wynika chociażby z układu siedlisk, które mamy. Jeżeli to są siedliska suche z natury, to przy tej pogodzie wiadomo, że one są jeszcze suchsze niż standardowo. W związku z tym to są drzewostany najczęściej sosnowe, bory sosnowe na siedliskach suchych, piaszczystych, tej wody tam nie ma skąd wziąć. Nie ma rowów, nie ma zastawek, nie ma cieków wodnych. W związku z tym te tereny jakby są naturalnie obciążone dużym ryzykiem pożarowym.
1: A ile musi popadać dni, żeby rzeczywiście ta wilgotność była na takim poziomie, no takim zadowalającym, bezpiecznym?
2: W tym roku mieliśmy dość dużo szczęścia, bo była śnieżna zima. Tak, ona zaopatrzyła dość mocno glebę w wilgoć, co umożliwiło chociażby wiosenne odnowienie lasu. Te sadzonki, które sadziliśmy, mimo braku opadów, dość dobrze się poprzyjmowały, więc tutaj sama gleba była dość dobrze nasączona wodą. Natomiast brak opadów powoduje, że schnie ta wierzchnia warstwa gleby, tam gdzie jest ściółka leśna, i to ona jest najbardziej palna. Tak? Ona stanowi największe zagrożenie. Deszcz musiałby padać, najlepszy byłby, mało intensywny deszcz kilkudniowy, kilka dni, kilka nocy pod wąt, taki tak zwany kapuśniaczek. On najlepiej nawilwa glebę. Nie byłby korzystny deszcz intensywny, ale krótki.
1: A czy my w Borach Niemodlińskich, kiedy w pobliżu są stawy, nie mamy trochę lepiej? Że te stawy jednak pomagają utrzymać jakieś takie nawilżenie?
2: Tak, one są naturalnym jakby zbiornikiem, naturalnym. Są zbiornikiem, rezerwuarem wody, tak? Z którego w razie czego można skorzystać, chociażby w akcji przeciwpowarowej. Tak, one na pewno nam ułatwiają pewne zadania. Natomiast nie spowodują dużego nawilgotnienia ziemi na terenach troszkę wyżej połowonych. No bo woda w górę jednak nie podsiąknie.
1: Do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Dzisiaj przemierzamy Bory Niemodlińskie. Ja już w tym programie jakiś czas temu przemierzałam Bory Niemodlińskie właśnie z partnerstwem Borów Niemodlińskich. Bardzo serdecznie też pozdrawiam grupę, która dba o taką popularyzację tej natury w naszym regionie. Ale dzisiaj właśnie z leśnikiem, z panem Jackiem podróżujemy i obserwujemy to trochę z innej perspektywy gospodarza, który dba o taką przestrzeń leśną. Kiedy dzisiaj wybieramy się na spacer, to panie koleśnik, w pierwszej kolejności, jaką przestrzeń by pan polecił i konkretnie, gdyby pan dał taką receptę, to od jakiego punktu warto by zacząć, że to jest właśnie takie bardzo korzystne też dla lasu?
1: Jeżeli bym miał osobiście wybrać pod swoje preferencje, to na pewno byłby to teren daleko w lesie, najlepiej poza zasięgiem telefonu komórkowego.
0: A jak ktoś się zgubi?
1: To też jest piękne. Bardzo ciekawe trasy mamy u nas na naszym terenie, chociażby szlak barwnych krzywy tak zwany. Spełnia w zasadzie wszystkie moje warunki. Czyli jest głęboko w las, jest poza zasięgiem i jest bardzo ciekawy pod względem historycznym i przyrodniczym też, bo zwiedzimy naprawdę fajne miejsca w Nadleśnictwie Tułowice. Ten szlak prowadzi przez cztery krzyże, które są w lesie, krzyże w miejscach historycznych, mające pewną historię, oczywiście to są jakieś tam podania, legendy być może, ale utrzymujące się w świadomości ludzi. Szlak ten jest dostępny zarówno pieszo, jak i rowerowo. Polecam tutaj oczywiście rower, bo jest to dość długi szlak, to jest około 10 kilometrów.
0: No to bardzo długi. Chociaż więc może ktoś lubi taki długi spacer.
1: Długi spacer na 10 kilometrów jesteśmy w stanie 3 godziny przejść.
0: To przyzwoicie.
1: Nie jest to problem. Nie jest on oznakowany w lesie. To trzeba podkreślić. Natomiast no jest,
0: jak
1: dostępny
0: się mamy odnaleźć?
1: Jest dostępny szlak, jeżeli chodzi o ślad. Może nie szlak, a ślad.
0: Właśnie, bo szlak to by było oznakowane.
1: Tak, jest ślad dostępny, chociażby na naszej stronie zamieściliśmy taki ślad w formacie GPX, więc jest możliwość go ściągnięcia, zainstalowania.
0: A to możemy podać adres strony, żeby ktoś konkretnie wiedział teraz?
1: tulowice.katowice.lasy.gov.pl.
0: I tam, gdzie wchodzimy, w jaką zakładkę?
1: Zakładkę turystyka.
0: Okej, w zakładkę
1: i
0: turystyka
1: tam znajdziemy
0: mamy konkretny
1: szlak barwny krzywy. Było to też opisane na naszym Facebooku. Można znaleźć rolkę, właśnie szlak barwny krzywy. Tą rolkę jesienią nagrałem. Jest tam też odnośnik do tego śladu. Odwiedzimy cztery takie najbardziej atrakcyjne miejsca, w zasadzie pięć, bo zaczniemy od kamienia tak zwanego. To jest duży głaz nawrotowy wydobyty w XIX wieku z torfowiska niedaleko miejscowości Tułowice. Następny mamy przystanek, to jest Biały Krzyż. Krzyż postawiony w miejscu, gdzie pod koniec XVIII wieku został zamordowany kupiec podróżujący w kierunku Prudnika. Nie znalazł miejsca noclegowego w Szydłowie. Próbował przyjechać do przechodu, niestety został napadnięty przez zbójców. Został zamordowany on, jego żona i dzieci. Miejscowa ludność na znak tej niewinnej śmierci postawiła Biały Krzyż. I on do tej pory, oczywiście to nie jest oryginalny, tak, no bo to jest drewniany krzyż, więc co kilkadziesiąt lat musi zostać odnowiony. Następny jest Zielony Krzyż, to jest jedyny z tych krzyży po drodze, który jest niezwiązany ze śmiercią człowieka. Zielony, ponieważ w tym miejscu hrabia Tułowicki upolował pięknego jelenia, wygrywając zakład zresztą, który został zawarty dzień wcześniej na jednej z uczt na Zamku Tułowickim. I z wygranego zakładu, z pieniędzy, które wygrał, ufundował ten krzyż. Następnie mamy Krzyż Czerwony na rozdrożu dróg w pobliżu miejscowości Przechód. Krzyż w miejscu, gdzie kiedyś była karczma na szlaku kupieckim. Ta karczma spłonęła w którejś nocy, grzebiąc w swoich zgliszczach właściciela, jego żonę i córkę. Mieszkańcy przechodu postawili w tym miejscu krzyż czerwony, związany z ogniem i ten krzyż jest cały czas w tym miejscu. W pobliżu tego krzyża też został zamordowany jeden z kolejarzy pracujący na stacji w Szydłowie, uciekając przed Armią Czerwoną. Kolejarze byli w mundurach, w związku z tym oni byli też traktowani jak potencjalni żołnierze niemieccy. dwóch kolejowy próbowało uciec właśnie w kierunku przechodu. Niestety natrafili na patrol wojsk rosyjskich, zostali potraktowani jak żołnierze niemieccy, otwarto do nich ogień. Jeden z tych kolejowy zginął, drugiemu udało się na szczęście uciec. Poinformował rodzinę o zdarzeniu. Także ten czerwony krzyż to jest związany z ogniem, no i ze śmiercią tego kolejowa. I następnie mamy krzyż czarny, najmłodszy, to jest z początku XX wieku. Został postawiony w miejscu, gdzie zginął leśniczy pełniący pracę, czy pracujący na danym terenie. On nakrył kłusowników prawdopodobnie przy skłusowanej zwierzynie i w trakcie interwencji został zabity przez tych kłusowników. Krzyż ufundowała jego żona. Był to piękny krzyż kuty z ornamentami takimi kwiatowymi. Niestety kilkanaście lat temu został skradziony i w tym miejscu stoi inny krzyż, tak troszkę prostszy w formie, ale upamiętniający to zdarzenie. I od czarnego krzyża wracamy później z powrotem do Tułowic. Także trasa piękna, bardzo ładne lasy mijamy po drodze, bo to nie tylko historia, ale i przyroda jest.
0: No właśnie, bo ja o tej przyrodzie chciałabym porozmawiać, ale do tej naszej rozmowy wrócimy.

0: Podróżujemy dzisiaj po tym lesie tułowickim, Szydłów, tamte okolice. No i o tej naturze, którą możemy spotkać na trasie Barwnych Krzyży, którą możemy przebyć. Dużo tutaj jest historii, też takiej tragicznej, która jest związana z krzyżami. A czy gdzieś ta historia jest dostępna przy tych krzyżach? Nie, tylko w internecie, tak, na waszej stronie.
1: Nie ma jej przy krzyżach, nie ma tam tablic pamiątkowych czy opisujących te miejsca. Tą historię można przeczytać ewentualnie w przewodnikach na stronie chociażby Urzędu Gminy Tułowice. Też jest to opisane. Jeszcze była taka historia z tymi krzyżami związanymi. Krzyż czarny, biały i czerwony jako krzyże związane ze śmiercią ludzi. Zaczęła krążyć wtedy legenda, że ten trójkąt utworzony przez te trzy krzyże to trójkąt śmierci.
0: Ojejku, ja się teraz będę bała tam
1: podróżować. Pośrodku tego trójkąta w 1919 roku, 23 lutego, zginął leśniczy, także zamordowany przez kłusowników. Jest to prawie idealnie w środku tego trójkąta. Więc legendy legendami, coś się w tym dzieje. W miejscu śmierci tego leśniczego już nie ma krzyża.
0: A coraz bardziej mnie pan zachęca.
1: Pomnik postawiony też przez mieszkańców z tablicą pamiątkową, tak, i to do tej pory jest. To jest tak zwana łąka Gerlacha, od nazwiska leśniczego, od Paula Gerlacha.
0: I warto też tam się wybrać, zobaczyć, bo to taka łączka w środku lasu, nie? Taka łączka w środku lasu.
1: Ona nie jest zaznaczona na tej naszej trasie, natomiast jak ktoś mniej więcej popatrzy na środek, to na pewno tą łąkę znajdzie.
0: Ale teraz jeszcze wracamy do tej natury, która nam towarzyszy, kiedy właśnie podróżujemy tą trasą.
1: Jak wspomniałem, początek trasy to głaz narzutowy, zwany popularnie kamieniem. To jest głaz wydobyty z torfowiska, które jest tuż przy Tułowicach. Torfowisko było użytkowane przemysłowo w zasadzie, wydobywany był torf i w tym torfie znaleziono zlepieńca, tak? Czyli głaz narzutowy przyniesiony prawdopodobnie przez lodowiec w okresie ostatniego zlodowacenia. On wygląda, jak ktoś pierwszy raz go zobaczy, to pomyśli, że to jest bryła betonu, a to jest naturalny zlepieniec. Wyglądający jak faktycznie beton zastygły ze żwirem. Na kamieniu tym pojawił się kiedyś na początku XX wieku orzeł wraz z tablicą pamiątkową upamiętniającą leśników, którzy zginęli na frontach I wojny światowej. Po II wojnie światowej ten orzeł jakby przez niektórych traktowany jako symbol nazistowski został usunięty wraz z tablicą pamiątkową. Natomiast kilka lat temu Nadleśnictwo Tułowice postawiło tam nową tablicę, ufundowało nową tablicę upamiętniającą tak naprawdę wszystkich mieszkańców gminy, którzy zginęli na frontach. I zamiast orła jest oczywiście krzyż w tej chwili. Zupełnie naturalny kamień wydobyty w trakcie wydobywania torfu, wydobyty wołami, przeciągnięty w to miejsce i tam już pozostawiony. Nigdy go już więcej stamtąd nie ruszał. Więc mijamy torfowiska, tereny bardzo podmokłe, ciekawe i zaraz za torfowiskami przechodzimy w tereny suche, bory sosnowe, bory świeże tak zwane. Na wyniesieniu polodowcowym, tak? Na takiej morenie, można powiedzieć, czołowej, na piaskach, diametralnie inny krajobraz. To jest kwestia kilkuset metrów i mamy zupełnie inne warunki przyrodnicze. W pobliżu tego kamienia, właśnie na jednym ze wzniesień, stoi nasza wieża przeciwpożarowa, którą też można zobaczyć z pewnej odległości, można do niej podejść, obejrzeć. Nie da się na nią wejść, od razu mówię.
0: To było moje pytanie teraz.
1: Nie ma tam platformy widokowej, jest to tylko i wyłącznie punkt obserwacyjny dla obserwatora pełniącego dyżur przeciwpożarowy.

0: podróżujemy dalej.
1: Przemieszczając się przez kolejne krzywe, zobaczymy zmieniające się warunki siedliskowe. Będzie trochę więcej drzew liściastych, zwłaszcza w okolicach Krzyża Czarnego. Tam mamy większą domieszkę drzew liściastych, troszkę wilgotniejsze siedlisko niż w pozostałych miejscach, więc ta przyroda się zmienia cały czas. To nie jest tak, że jedziemy i tylko i wyłącznie sosna i sosna i sosna. Nie, mamy też takie właśnie tereny z większym udziałem gatunków liściastych. Zresztą podróżując tym szlakiem zaobserwujemy przebudowę tego drzewostanu. Tak? Ten drzewostan, monolit sosnowy, jest w tej chwili z większą domieszką gatunków liściastych. To nie jest tak, że to lasy państwowe zrobiły monokultury iglaste. Te monokultury powstały tak naprawdę na początku XX wieku, koniec XIX, początek XX wieku, jak rozpoczął się wielki rozwój przemysłowy. Trzeba było w krótkim czasie dostarczyć duże ilości materiału energetycznego i budowlanego. Tak? Najszybciej rosną gatunki iglaste, w związku z tym były one intensywnie sadzone. W tej chwili wracamy do tych gatunków liściastych, dęba, buka, lipy, brzozy.
0: Tylko trzeba poczekać, nie? Poczekać.
1: To wszystko trwa, tego się nie da zrobić w ciągu roku. Dlaczego? Już ta przebudowa jest, to widać.
0: Tak?
1: To widać i to naprawdę, jadąc chociażby tym szlakiem wzdłuż wcześniej wspomnianym, to widać tą wybudowę, widać gniazda z odnowieniem liściastym, widać podsadzenia liściaste, głównie z buka w tej chwili porobionego. Też ciekawostka, aleje dębowe, które są wzdłuż tej drogi. Te aleje były nasadzane już za czasów panowania hrabiego, tak, Tułowickiego. My to jakby kultywujemy tą tradycję i kolejne aleje wysadzamy dębem, czyli może być monolit sosnowy, a aleja jest wysadzona dębem. Pięknie to wygląda oczywiście jesienią, ma to swój urok, troszkę zmienia też mikroklimat trasy.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Jest godzina 16, słuchają Państwo Radio Opole. Czas na kolejne wiadomości. Zapraszam. A w nich uroczystości upamiętniające bohaterskich żołnierzy.
2: Co roku od 33 lat spotykamy się, aby uczcić pamięć żołnierzy walczących w bitwie o Monte Cassino.
1: Robert Lewandowski kończy karierę w Barcelonie. W wiadomościach także zawody Grand Prix Karate w Głubczycach.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Jurenek. W Opolu odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów bitwy o Monte Cassino. Wydarzenie przygotowało Stowarzyszenie Pancerny Skorpion, które kontynuuje tradycję legendarnego 4. Pułku Pancernego walczącego we Włoszech podczas II wojny światowej. Jak podkreśla prezes stowarzyszenia, podpułkownik w stanie spoczynku Zbigniew Koziarz, pamięć o żołnierzach Monte Cassino jest dla środowiska szczególnie ważna.
2: Jak co roku od 33 lat spotykamy się, aby uczcić pamięć żołnierzy walczących w bitwie o Monte Cassino. Dla nas jest to tyle ważne, że przyjęliśmy w 1993 roku tradycję pułku 4. Pancernego Skorpion, legendarnego pułku walczącego w bitwie o Monte Cassino.
1: Obchody rozpoczęły się mszą. Uczestnicy spotkali się także przy grobie pułkownika Stanisława Glińskiego, pierwszego dowódcy jednostki, którego prochy sprowadzono do Polski z Tasmanii, zgodnie z jego ostatnią wolą.
2: Postać szczególnie również dla Opolszczyzny, gdyż w przededniu III Powstania Śląskiego, będąc dowódcą grupy destrukcyjnej, wysadzał mosty, aby utrudnić Niemcom przemieszczania się w kierunku wschodniemu.
1: Organizatorzy przygotowali także część edukacyjną i historyczną dla mieszkańców. Na miejscu można było zobaczyć pojazdy wojskowe z czasów II wojny światowej, wystawę broni oraz ekspozycję poświęconą bitwie o Monte Cassino. Przenosimy się na chwilę za granicę. Poseł opozycji Andris Kulber z kandydatem na nowego premiera Łotwy. Prezydent Edgars Rinkiewicz ogłosił to w telewizyjnym orędziu. W tym tygodniu do dymisji podała się Ewika Silina. Kandydaturę nowego premiera musi teraz przegłosować parlament.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Robert Lewandowski kończy karierę w Barcelonie. Lewy, najbardziej znany polski piłkarz ostatnich dekad, decyzję o odejściu z klubu przekazał dziś w social mediach. Ostatni mecz z udziałem Roberta Lewandowskiego mieszkańcy Barcelony obejrzą jutro wieczorem.
3: 3 tytuły mistrzowskie w 4 sezony, do tego trofeo Pichichi w sezonie 22-23 dla najlepszego strzelca La Ligi, kiedy zdobył 23 gole i zaliczył 7 asyst. To, czego brakowało, to bramek w wielkich meczach, czy to w tym sezonie z Atletico w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, czy w poprzednim w półfinale Champions League z Interem. Robert Lewandowski przez 4 lata wywalczył też Puchar Króla i 3 Superpuchary Hiszpanii. Pożegnanie z kibicami Barcelony w niedzielę po 21:15. Wtedy rozpocznie się mecz z Betisem.
1: Była to relacja Tomasza Kowalczyka. Dodajmy, że według prasy sportowej Robert Lewandowski może odejść do klubu z Arabii Saudyjskiej. Młodzi karatecy z Polski i Czech rywalizowali w Głubczycach podczas Grand Prix Karate. Na macie pojawili się zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i początkujący adepci sztuk walki, a wyjątkową częścią wydarzenia były konkurencje para karate dla osób z niepełnosprawnościami. To już 17. edycja zawodów organizowanych przez Ludowy Zespół Sportowy Karate do Głubczyce. Jak podkreśla jego prezes i trener Janusz Hołda, turniej od lat przyciąga młodych zawodników z całego regionu.
4: Z Polski i Czech łącznie jest 182 zawodników i 16 klubów. Od początkujących do juniorów. Tutaj są zawodnicy para karate. Jak w tej chwili są chłopcy, którzy mają 20 lat i tak dalej, to jest para karate, więc startują wszyscy, co mogą. I to jest ich radość, że oni mogą startować.
1: Organizatorzy zwracają uwagę, że treningi para karate wymagają ogromnego zaangażowania zarówno od zawodników, jak i trenerów. Mimo trudności młodzi sportowcy prezentowali na macie bardzo wysoki poziom umiejętności.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Coraz chłodniej, ponad 11 stopni za oknami, a ciśnienie 1006 hektopaskali. W regionie pochmurno i deszczowo, na południu regionu suma opadu. Lokalnie może dojść do 10 mm. W nocy także pochmurno, okresami opady deszczu i temperatury od 5 do 6 stopni. Jutro w dzień także niebo będzie zachmurzone, może popadać i temperatury maksymalne tylko od 12 do 14 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Reklama.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Po reklamie.

0: Nasz program nosi nazwę Co piszczy w trawie i podchodzimy też do tego tematu tak bardzo, bardzo szeroko, ale jednak o te piski takie dosłowne zapytam, o jakieś dźwięki. Częścią przyrody przecież bardzo ważną są zwierzęta w lesie. I kiedy wybieramy się na taki spacer, kiedy obcujemy z naturą, kiedyś mi leśnik powiedział i bardzo sobie to zapamiętałam, że on mówi, wiesz, no nie dziw się, że ta zwierzyna podchodzi, no bo to ty przychodzisz do ich domu, no to jakby to jest naturalne, więc kiedy my jesteśmy w lesie, na takim spacerze, to kogo możemy spotkać i na kogo warto też uważać? W jakim cyklu są teraz zwierzęta, które spotkamy w lesie? Czy dobrze to powiedziałam, czy można by było to jakoś inaczej powiedzieć?
1: Cyklu takim... Wychowanie młodego pokolenia, czy pojawianie się młodego pokolenia,
0: no właśnie, bo o to mi chodziło.
1: Na świecie, tak?
0: I to jest ważne.
1: Czas, kiedy zaczynają rodzić się chociażby młode sarny, jelenie. Dziki rodzą się przez cały rok w tej chwili, tak? Wy tutaj dzika możemy małego spotkać o każdej połowie roku, niestety. Rodzą się, czy wykluwają się ptaki. Duża część ptaków śpiewających już wyprowadziły pierwsze lęgi, już są takie podlotki. Te młode ptaki już próbują opuszczać gniazdo nawet. Usłyszeć najłatwiej zwierzęta rano bądź wieczorem. Rano ten koncert ptasi, tak, to jest zwłaszcza w pobliżu stawów, naszych stawów tułowickich, no robi niesamowite wrażenie. Są miejsca przygotowane przez nas jako nadleśnictwo, przy stawach są postawione takie wiaty turystyczne, gdzie można sobie przyjść przed wschodem słońca, usiąść i posłuchać tego śpiewu ptaków, porannego śpiewu ptaków.
0: A poranek to jaka godzina w lesie?
1: No wschód słońca teraz mamy gdzieś koło godziny 5.
0: Aha, czyli musiałabym o 5 pojawić się w lesie, żeby nagrać ten dźwięk. To mi trochę wcześniej.
1: Dlaczego?
0: Ale może powinnam się skusić tutaj dla programu, żeby rzeczywiście sprawdzić, co piszczy, nie? Warto przyjechać.
1: Wtedy też łatwiej zaobserwować zwierzęta, które schodzą z żerowisk w kierunku swojej ostoi dziennej. Jak jelenie chociażby. Sarna jest bardziej stacjonarnym zwierzęciem, więc ona się troszkę mniej przemieszcza. Ale też ją łatwiej zaobserwować rano niż w ciągu dnia. Małe sarny, które w tej chwili już się pojawiają, młode jelenie, pamiętajmy, aby absolutnie tych zwierząt nie dotykać, jeżeli je znajdziemy. Bo się zdawa, że człowiek wejdzie na takie małe zwierzę, wydaje nam się,

ludzkim odruchu, że jest samo. Ono nie jest samo. To natura tak pomyślała i tak ma być. Więc te małe zwierzęta zostawmy. Podobnie jest z większością młodych ptaków. Zanim one się nauczą latać, często się zdarza, że wypadną z gniazda, próbują swoich już lotów, ale szybko się męczą i zdarza się, że siądą na ziemi. Nie łapmy ich, nie zabierajmy. Rodzice potrafią o nie zadbać, potrafią jeszcze dokarmić i bardzo często, o ile oczywiście nie trafi się jakiś drapieżnik, to spokojnie się wychowają, podrosną, nabiorą sił i odlecą.

0: Czyli teraz możemy spotkać właśnie te małe zwierzęta, tak sobie podsumuję, mówiąc tak bardzo prosto. No i ten apel jest ważny, no bo to, o czym pan mówi, jest takie naturalne, taki odruch, o, maleństwo jest samo. A ja słyszałam takie historie, że ludzie tak bardzo chcieli pomóc i potem ten biedny leśnik ma przywiezione takie zwierzę i co się wtedy dzieje?
1: No jest problem, tak, jest, bo wychować tego w domu nie można.
0: Jeszcze może wrócić, jak już będzie dorosłym takim osobnikiem, czy to też...
1: To już jest ciężki temat.
0: Aha,
1: takie zwierzę
0: to już nie
1: traci
0: jest
1: naturalną,
0: ten instynkt.
1: Tak, naturalną bojaźń przed człowiekiem, no bo człowiek je wychował. Traci takie, trochę tego właśnie instynktu, ale głównie tego lęku. Tak, ono nawet jak zostanie wypuszczone, bardzo często wraca w pobliżu siedzib ludzkich, gdzie są zagrożone chociażby przez psy, które gdzieś tam z uwięzi się urwą. Zdarzają się wypadki komunikacyjne, no bo to zwierzę jakby nie boi się człowieka, nie unika tych zagrożeń. A więc to są problemy. Te zwierzęta rzadko kiedy wrócą później do natury. A po co? To jest dzikie zwierzę i niech ono zostanie w tym lesie. Nawet brutalnie mówiąc, gdyby ono miało zginąć, ono się nie zmarnuje w lesie, tak? Lis też musi wychować swoje młode, a lis nie będzie jadł roślinek, bo lis jest drapieżnikiem. Wilk podobnie, on nie będzie jadł roślinek, bo on musi upolować. Nawet jeżeli zwierzę zginie w lesie, to ono się nie zmarnuje, bo są gatunki, które potrzebują też tego martwego zwierzęcia, więc jest to brutalne, tak? W obecnym świecie można powiedzieć, że szerzy jakąś herezję, nie wiem. Natomiast no tak jest natura skonstruowana i musimy mieć tego świadomość, że to w naturze nigdy nic się nie zmarnuje.
0: I to takie powiedzenie jeszcze bardziej nabiera sensu i takiego swojego uzasadnienia. Do naszej rozmowy wrócimy.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: W naturze nic się nie zmarnuje, ale warto też z niej korzystać, czerpać, właśnie też zachwycać się jej pięknem. Dzisiaj rozmawiamy o tej przestrzeni tułowickiej, o Borach Niemodlińskich, piękne stawy, piękny las, duże przestrzenie, gdzie można spacerować. Rozmawiamy też o trasie barwnych krzyży.
2: Ale zwróćmy uwagę na to, że to nie zostało zapomniane przez ludzi, tak? Czyli gdzieś to w świadomości cały czas jest. No i dlaczego smutno? No smutno tak, bo śmierć. Natomiast tak, pocieszające to, że ludzie cały czas o tym pamiętają.
1: A rozmawiamy o naturze, o zwierzętach, o tym, że teraz jakby, kiedy wybieramy się do lasu, to musimy pamiętać o tym, że zwierzęta się rozmnażają i trzeba być bardzo na to uważnym, tak? Żeby nie przeszkadzać. A czy te osobniki dorosłe, one właśnie w tym okresie trochę inaczej się zachowują niż normalnie? Są bardziej wyczulone albo właśnie są takie bardziej zlęknione, czy bardziej właśnie atakują?
2: O ataku trudno mówić, natomiast
1: ja wiem,
2: na pewno mogą bronić swoich młodych.
1: Okej, czyli bronią.
2: Zdawa się. Zwłaszcza wśród dzików. Ten instynkt macierzyński jest bardzo silny wśród loch. W momencie, gdybyśmy złapali jakiegoś takiego warchlaka, czyli tego małego dzika, może się zdarzyć, że locha nas zaatakuje. To nie jest częste. To nie jest tak, że ona na pewno nas zaatakuje. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że mały dzik zacznie się drzeć w niebogłosy. Tak, złapany. No i locha może ruszyć mu z odsieczą. Dziki są zwierzętami dość pewnymi swoich sił. Nawet wilki, mając do wyboru jelenie, sarny, daniele i dziki, dzika zostawią sobie na koniec. Wilki wiedzą, że dzik potrafi się obronić i ma ku temu narzędzia, tak? Czyli te swoje kły zwane fajkami i szablami. Szabla, wiemy, z czym się kojarzy, z czymś ostrym, mocnym narzędziem. I dziki mają te szable, to są te długie kły w dolnej żuchwie, którymi potrafią naprawdę mocno poranić, a nawet zabić oponenta swojego. W obronie swoich młodych potrafi stanąć i sarna, i jeleń. Tak, czyli sarna koza, jeleń łania, czyli te matki. Jeżeli młody osobnik, ciele bądź koźle zostanie zaatakowany chociażby przez lisa, to zarówno mama sarnia, czyli koza, jak i mama jelenia, czyli łania, potrafią stanąć w obronie swojego młodego i tego lisa przynajmniej spróbować przegonić. Lis upoluje, zarówno młodą sarnę, jak i młodego jelenia potrafi upolować. Taka ciekawostka, na te małe sarny czy jelenie potrafi także zapolować dzik. Jeżeli trafi na małego koźlaka leżącego w trawie, to dzik staje się drapieżnikiem i spokojnie tego koźlaka upoluje i zje. Znaczy trudno mówić o polowaniu, tak? Po prostu go zje, bo też potrzebuje białka zwierzęcego. Natomiast samice potrafią stanąć w obronie. Nie zdarzało się, żeby samica jelenia czy sarny stanęła w obronie przeciwko człowiekowi. One jednak mają ten lęk przed człowiekiem i raczej będą unikać. Natomiast co do zmiany zachowań, tak, w przypadku jelenia, jeleń generalnie jest zwierzęciem stadnym, żyje w chmarach, natomiast na okres rozrodu samice się odłączają od tej chmary i przez kilka dni, kilkanaście dni są tylko i wyłącznie ze swoim młodem. Więc tutaj jest ta zmiana zachowania. Natomiast jak młode troszkę okrzepnie, nabierze sił, z powrotem łączą się w chmary. Sarny z kolei w okresie poza zimą żyją samotnie. Tak? Czyli samce osobno, samice osobno. Zdawa się, że razem chodzą ewentualnie rodzeństwo ubiegłoroczne bądź matka z ubiegłorocznym rodzeństwem. Ale oczywiście na czas porodu ta samica zawsze się odłącza od pozostałych. To trwa kilkanaście dni, zanim się połączy z pozostałymi osobnikami.

0: I to jest właśnie teraz ten czas, kiedy musimy być na to bardzo uważni. A kiedy właśnie w tułowicach się przemieszczamy, to rzeczywiście to jest takie bardzo realne, że my spotykamy te zwierzęta.
1: W tej chwili już mamy chociażby na fotopułapkach ponagrywane młode osobniki tegoroczne, jeżeli chodzi o sarny czy o jelenia. One się już pomału zaczynają pojawiać i zaczynają się już przemieszczać, więc jakby już nabierają sił. I będzie można je zaobserwować w czasie spacerów, tak?
0: Aha.
1: Już nie będą lewały tylko w trawie ukryte, ale już będą podążać za swoją matką, więc jeżeli będziemy się poruszać ostrożnie,
0: no
1: po lesie,
0: właśnie,
1: po cichu, przede wszystkim po cichu, to mamy szansę zaobserwować te matki z młodymi.
0: Aha, czyli też trzeba pamiętać o tym, że jednak w lesie jesteśmy gośćmi i te hałasy takie...
1: Zachowajmy ciszę, to jest to, co ja mówiłem, że lubię uciec daleko, poza zasięg. Chodzi o to, żeby telefony sobie nawet wyciszyć, zdjąć słuchawki z uszu. Wiele osób przychodzi do lasu ze słuchawkami na uszach. Po co? Muzyka, która nas otacza, muzyka lasu jest dużo przyjemniejsza niż ta muzyka płynąca na co dzień nam do uszu. Skorzystajmy z tego. Skorzystajmy z tych dźwięków natury, które naprawdę uspokajają umysł, potrafią po prostu nas zregenerować też psychicznie, tak? Skorzystajmy z tego. Mamy to za darmo. Wejdźmy do tego lasu, usiądźmy sobie na ławce, usiądźmy na trawie, na kamieniu, na pniaku i skorzystajmy z tego, co nam natura daje.
0: Oj, tak pięknie pan o tym opowiada, ale wybieramy się rodzinnie z dziećmi, na przykład mniejszymi. No to tutaj jakby też ciężko panować nad tymi emocjami tych najmłodszych, bo oni jednak przeżywają taką podróż i myślę, że najbardziej czasami właściwie, bo są naprawdę w stanie zaobserwować te najmniejsze szczegóły. Właśnie te najniższe płaszczyzny, każdy patyczek, każdy to małe żyjątko nawet. Właśnie, i to też powinnam
1: tego
0: zapytać.
1: Powinniśmy się nauczyć właśnie od dzieci, tej takiej radości z drobnych rzeczy. My tracimy tą zdolność ucieszenia się na przykład z pięknych liści, które lewą. Tak jak pani wspomniała, z jakiegoś patyka. Dziecko złapie ten patyk, już sobie wyobrażam, co to jest. Tu mówię jakieś tam porowe, mówię jakiś, nie wiem, skarb, który z nieba spadł. Dziecko jest jeszcze, tak mi się wydaje przynajmniej, nieskawione do końca tą technologią naszą i potrafi sobie wyobrazić pewne rzeczy. I tego, myślę, nam brakuje jako dorosłym, tak? To, co pani wspomniała, wy z dziećmi pójdziemy, dzieci... Rzadko kiedy się da dzieciom powiedzieć, bądźcie cicho. Tak? Nie da się. Natomiast ich radość jest jakby tutaj nadrzędna nad tym, co my odczuwamy i uważam, że to jest naturalne, że dziecko pójdzie się będzie cieszyć. Będzie to wyrażać w sposób cichszy lub głośniejszy. Nie jest to złe, absolutnie. Natomiast jeżeli chcemy jako dorośli pójść sami do lasu, to skorzystajmy z tego, co nam daje natura.
0: A jeśli spojrzymy trochę wyżej, w lesie właśnie, na tej trasie, to też jakie ptaki możemy zaobserwować? One się bardziej płoszą, czy bardziej tylko je słychać, czy też możemy je zaobserwować?
1: Można zaobserwować. Oczywiście one się płoszą, ale mniej niż powiedzmy ssaki. Tak? Ten ptak, trudno powiedzieć, czy on czuje się bardziej bezpiecznie przez to, że jest skrzydlatym stworzeniem jakby wie, że my będąc na ziemi nie zagrawamy mu generalnie, jeżeli on siedzi gdzieś w koronach drzew. Ale łatwiej nam będzie usłyszeć tego ptaka, jak go zobaczyć. Oczywiście możemy się wyposażyć w lornetkę, w jakieś atlasy, przewodniki.
0: O, to jest dobry pomysł, ta lornetka, tak sobie myślę.
1: Lornetka, tak.
0: Zwłaszcza kiedy idziemy z dziećmi.
1: Do lasu.
0: No, to ja zapomniałam o tym, a przecież to jest dzisiaj takie ogólnodostępne. A są jakieś specjalne takie lornetki leśne?
1: Jeżeli chcemy mieć bardzo dobrą jakość, bardzo jasny obraz, skorzystajmy z lornetek myśliwskich.
0: A, no to jest jakaś taka wskazówka.
1: Można znaleźć w sklepach różne typy lornetek. Lornetki te najtańsze oferują bardzo mało. One mogą mieć duże powiększenie, natomiast jakość obrazu w tych lornetkach jest adekwatna do ceny. Dobry sprzęt, jak we wszystkim, musi kosztować, niestety. Natomiast polecam lornetki określane jako lornetki myśliwskie. Dlaczego? Bo one mają dużą transmisję światła, czyli małe straty światła na swoich układach optycznych i generują generalnie bardzo ostry obraz. To są lornetki te stosunkowo lekkie i dobre jakościowo. Więc jeżeli mamy w sklepie wybór, to skorzystajmy z tych lornetek tak zwanych myśliwskich, ewentualnie ornitologicznych. Ornitologiczne lornetki z kolei mają większe powiększenia. Ale tu musimy mieć świadomość, że im większe powiększenie w lornetce, tym mniej stabilny obraz.
0: Tak, trzeba być bardzo opanowanym.
1: Czyli musimy mieć opanowane ręce, bądź skorzystać już ze statywów. Kolejną rzecz, którą byśmy musieli zabierać do lasu. Ale dobra lornetka myśliwska z powiększeniem 7 do 10 razy w zupełności nam wystarczy. Nie obciąży nas, a jednocześnie pozwoli obserwować przyrodę.
0: O, to jest dobry pomysł. Tak sobie pomyślałam, że to jest taka opcja, która naprawdę może załatwić tutaj dużo atrakcji takich leśnych.
1: Chyba, że chcemy zaobserwować rośliny, to wtedy nie potrzebujemy lornetki, mamy troszkę tańszy spacer, a rośliny możemy znaleźć chociażby w naszych rezerwatach. Przede wszystkim zostawić je w spokoju, czyli nie zrywać.
0: Okay.
1: Nie zrywać, zwłaszcza jak znajdziemy jakieś piękne kwiatki.
0: A jakie kwiaty możemy teraz spotkać?
1: Z naszych rodzimych gatunków większość już w zasadzie przekwitła bądź zmarzła w tym roku niestety. Zaczynają w naszym arboretum kwitnąć rododendrony. I tutaj zapraszam
0: to
1: do parku
0: pięknie.
1: Gipno, do naszego arboretum, najstarszego w Polsce zresztą, więc to też warto podkreślić, to jest najstarsze arboretum w Polsce, choć nie największe, w Parku Lipno, w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Lipno, między miejscowością tak naprawdę Lipno, a nie Modlin. Warto w tej chwili się wybrać. Tak, najbliższe 2-3 tygodnie będą po prostu urokliwe i warto z tego skorzystać.
0: A co ze zdjęciami? Jak już mamy takie widoki, to...
1: Oczywiście można robić.
0: Robić można, okej.
1: Jak najbardziej, jak najwięcej robić, utrwalać to, korzystać, rozsyłać.
0: Drodzy słuchacze, to mam taki pomysł, bo teraz pan Jacek mnie zainspirował. Jeśli wybierzecie się do lasu na taką przygodę, to zawsze możecie wysłać do nas zdjęcie do Radia Opole i się pochwalić na przykład na mój adres mailowy zaneta.plotnik@radio.opole.pl. Jeśli rzeczywiście zaobserwujecie te kwitnące rododendrony i wybierzecie się do Lipna, no to wyślijcie zdjęcie i będziemy mogli się pochwalić w naszych mediach społecznościowych i ja myślę, że pan Jacek też się ucieszy, bo wtedy panu prześle. Także
1: oczywiście.
0: Słuchacze, zachęcam was, możecie tutaj jakby udowodnić, że nas słuchacie, bo jak nie, to ja o 5 rano będę słuchała ptaków, a potem będę robiła zdjęcia o godzinie 10. Tak, myślę, że to jest lepsza pora, nie, niż ta 5 rano.
1: Piękny ten moment. Wszystko budzi się do życia.
0: Jest jeszcze taki, tak cicho, nie?
1: Jest taki moment tuż przed wschodem słońca. Osoby, które jeżdżą do lasu, to zaobserwują. Nagle robi się totalna cisza. Wszystko milknie. Wszystkie ptaki. To trwa kilkanaście sekund. To jest taki moment, my to mówimy, że to jest takie przejście, koniec nocy, początek dnia. I podobnie jest to wieczorem. Jest taki ułamek tego dnia, tej pory dnia, kiedy wszystko milknie. Tak jakby kończyło dzień i zaczyna się noc, zaczynają się inne śpiewy, inne gatunki dochodzą do głosu. Uważny słuchacz to zaobserwuje. Naprawdę ta 5 rano... Ja bardzo polecam.
0: 5 rano. No myślę, że może. Jak teraz właśnie mam córkę, to jest bardziej realne, bo ona lubi takie wczesne czasami godziny, bo nie lubi
1: marnować. Zabrać ją do lasu.
0: O, tak, tak.
1: W sobotę rano, w niedzielę rano. Cały dzień później można przeżywać to, co się zaobserwowało w lesie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Pięknie tak też o tym opowiadamy. Są jeszcze takie rzeczy, które nas czasami zaskakują, ale tak sobie myślę, czy teraz to nie jest lepszy moment. Myślę o komarach, które właśnie jak byłam w Lipnie, to pierwsze co to mnie wyposażyło.
2: Sufa w tej chwili nam pomaga, no właśnie, jeżeli czyli chodzi o komary.
1: Komary.
2: To jest jedyna zaleta suszy chyba, którą.
1: A jeśli chodzi o kleszcze?
2: Kleszcze są cały czas
1: aktywne. Cały czas.
2: Niestety,
1: i to jest jakby
2: troszkę trzeba. Ta zima, liczyliśmy na to, że trochę ograniczy populację kleszczy. Natomiast jak się tylko ciepło zrobiło, od razu dostaliśmy informację, że kleszcz stał się aktywny.
1: Aha.
2: No ale tutaj kwestia ubioru. Długie spodnie z długimi nogawkami. Dobrze jest też się zabezpieczyć repelentem, dobrym repelentem przeciwko kleszczom. Spryskać nie całe ciało.
1: A dobry co to znaczy? Bo to ja wiem, że pan tutaj może nie chodzi o firmy, ale o czym trzeba pamiętać? Dobry to znaczy co, nie taki pierwszy lepszy?
2: Nie pierwszy lepszy, nie jakiś najtańszy.
1: Tak? Aha, bo, czyli jednak.
2: To też jest kwestia indywidualna.
1: Aha.
2: Bo to nie można powiedzieć, że jeden repelent będzie na wszystkich działał tak samo.
1: Mhm.
2: Ja przykładowo osobiście nie muszę używać repelentów, bo mnie kleszcze nie lubią.
1: Mam jakiś, nie wiem, dobrą
2: być może wredny charakter. Ale są nawet badania naukowe na ten temat, że nie wszystkich ludzi kleszcze czy komary gryzą. Tak, trudno powiedzieć, z czym to jest związane. Były podejrzenia, że to grupa krwi, że być może kwestia odżywiania się. Badania cały czas trwają na ten temat. Natomiast jest tak, że jest grupa osób, których te kleszcze nijak się nie trzymają, a są osoby, które gdziekolwiek wejdą, nawet na trawę, na trawniku w mieście i kleszcza złapią.
1: Ja tylko raz pojechałam, od razu mnie złapał. No ja sobie i to o właśnie byłam na wywiadzie. No ja mówię, to jest niemożliwe. I jeszcze się niby wydawało mi się, że potrafię się ubrać. I naprawdę byłam zszokowana, bo byłam ubrana, ale i tak.
2: Natomiast jeżeli komy z repelentu, nie musimy spryskiwać całego ciała.
1: Aha.
2: To nie jest tak, że się musimy wypsikać od stóp po czubek głowy. Jeżeli mamy długie nogawki, spryskajmy sobie miejsce, gdzie się nogawki kończą, tak? Gdzieś tam skarpetki i tak dalej. Podobnie z koszulą, jak mamy długi rękaw, nie musimy spryskiwać się całemu, tylko tu, gdzie kończą się rękawy, gdzie mamy dekolt, kołnierzyk i tak dalej. Te miejsca, przez które ten kleszcz może wniknąć. Nakrycie głowy, zwykła czapka, kapelusz, chusta już nam zabezpieczy włosy przed dostaniem się kleszcza. No i higiena, tak? Czyli po powrocie z lasu warto po prostu swoje ciało obejrzeć. Nic więcej.
1: Czyli
2: nie
1: to, co zawsze, to, co zwykle, ale warto też o tym przypominać.
2: Ale kleszcz też jest zwierzęciem leśnym, komar, więc też są no jakąś atrakcją w lesie.
1: No i tak trzeba do tego podejść, że to jest właśnie atrakcja. Bardzo dziękuję za to spotkanie i myślę, że do naszej rozmowy wrócimy, bo o tych atrakcjach dzisiaj tylko wspomnieliśmy, a jest ich.
2: Atrakcji jest całe mnóstwo, możemy.
1: Jesteśmy umówieni, panie Jacku, to jest oczywiste. Także drodzy słuchacze, nasłuchujcie, bo do nadleśnictwa Tułowice powrócimy jeszcze nie raz i nie dwa.
2: Serdecznie zapraszam.

0: tak powoli zbliżamy się do godziny 17. Już za chwilę emocje sportowe na antenie Radia Opole, ale zanim to, to czas na najświeższe wiadomości, na które zapraszamy.
1: A w nich 35 lat Straży Granicznej. Będzie także żonkilowa piątka w Opolu i Noc Muzeów w Radiu Opole.
2: Pokażemy na pewno studio M z zabytkowymi eksponatami, instrumentami.
1: A z czego już za chwilę zapraszam.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Czekamy na Was, a na razie Roman Juranek.
1: 35 lat Straży Granicznej formacja świętowała w Lublinie. Uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, a także parlamentarzystów i przedstawicieli służb mundurowych odbyły się na Placu Zamkowym.
4: Czołem funkcjonariusze! Za tą służbę i za wierność Rzeczpospolitej Polskiej w dniu waszego święta chciałbym z głębi serca i w imieniu narodu podziękować.
5: Mąż chorąży Katarzyna Maciejewska, w służbie od lat 4. Jestem przewodnikiem psa służbowego AKO. Zajmujemy się od wykrywania materiałów wybuchowych i broni. Ta ciekawość napędziła mnie do tej służby. Wiąże się na pewno z dyscypliną, z samorozwojem i myślę, że z największym spełnieniem.
1: Podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Lublinie funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe, a także promocje na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Mimo kapryśnej pogody mieszkańcy Opola i okolic nie zawiedli. Kilkaset osób pojawiło się przy hospicjum Betania, by pobiec, pomaszerować i wesprzeć podopiecznych placówki. Żonkilowa piątka to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim zbiórka na sprzęt medyczny i okazja, by pokazać, jak wygląda codzienność hospicjum. Jak podkreśla Barbara Chyłka ze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie, wydarzenie ma nie tylko sportowy charakter.
6: Stwierdziliśmy, że może to jest też fajna idea, dlatego że to jest jedyny może sposób też przyciągnięcia ludzi do tego, żeby przyszli i zobaczyli, jak wygląda hospicjum. Także trochę edukacyjnie też przy okazji tego biegu.
1: Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony m.in. na zakup sprzętu medycznego, ssaków koncentratorów tlenu czy materacy przeciwodleżynowych. Organizatorzy podkreślają, że urządzenia używane przez hospicjum pracują praktycznie bez przerwy i po latach wymagają wymiany. Wśród uczestników nie brakowało też kreatywnych akcentów. Sporą uwagę przyciągały młode uczestniczki przebrane za babcie z dużą dawką humoru.
7: Chcemy zarazić innych tą pozytywną energią.
8: Zakładamy pozytywną zabawę i pokazać, że właśnie młodzi też potrafią być kreatywni jeszcze w tych czasach, że mają dystans do siebie.
1: A choć pogoda momentami nie rozpieszczała, frekwencja była wyraźnie większa niż rok temu. Organizatorzy już teraz zapowiadają, że chcą kontynuować żonkilową piątkę w kolejnych latach. Zmieniamy temat. Noc Muzeów to szansa poznania Radia Opole od kuchni. W tym roku nasza rozgłośnia pierwszy raz współorganizuje to wydarzenie. W planie jest odwiedzanie studiów nagraniowych i realizatorskich, a także Muzeum Techniki. Jesteśmy nowoczesną rozgłośnią, ale mamy też pewne dziedzictwo do zaprezentowania naszym gościom, mówi dyrektor marketingu Radia Opole Adam Ramczykowski.
2: Pokażemy na pewno studio M, małe studio M z zabytkowymi eksponatami i instrumentami. Utworzyliśmy też w radiu Muzeum Radiotechniki, w którym prezentowane są magnetofony, sprzęt, także protokoły z festiwali opolskich i różnego rodzaju eksponaty, które mogą zainteresować odbiorców akurat tego wydarzenia.
1: Zwiedzanie rozgłośni rozpocznie się o 18:00, wtedy w wiadomościach o trwających dniach Opola. Za chwilę natomiast rusza program Cały Nasz Sport, będzie więc m.in. ostatniej decyzji Roberta Lewandowskiego. Ja za to powiem o tenisie. Lider światowego rankingu Jannik Sinner awansował do finału turnieju rangi ATP Masters na ziemnych kortach w Rzymie. Włoch wygrał w półfinale z Rosjaninem Danilem Miedwiediewem. W niedzielnym finale Sinner zmierzy się z Norwegiem Kasperem Rudem.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A my spoglądamy za okno i dzisiaj polskie niebo, opolskie niebo, tak jakby płakało po Robercie Lewandowskim, bo rzeczywiście duże zachmurzenie i od czasu do czasu kropi z niego deszcz. No i tak właśnie też będzie po południu i wieczorem, zachmurzenie duże, całkowite, okresami opady deszczu przejściowo o natężeniu umiarkowanym na południu regionu. Ta suma opadów lokalnie do 10 mm. Temperatura maksymalna od 11 na południu do 14 na północy województwa. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami też opady deszczu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Kuba Biel, witam serdecznie. Przed nami kolejne wydanie audycji Cały Nasz Sport w Radiu Opole. Dziś będzie lokalnie i międzynarodowo, bo zajrzymy zarówno na boiska i hale regionu, jak i do Turynu między innymi. Także zostańcie z nami, bo naprawdę warto. Maciej Dudek ten program realizuje.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl.
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
10: Pamiętasz tę piosenkę?
11: Jesteś legendą.
10: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
12: Cześć sąsiad, jak firma?
13: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
12: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
13: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
12: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
13: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Audycję Cały nasz sport zaczynamy od przypomnienia tych wydarzeń, które miały miejsce w tygodniu. W poniedziałek Odra Opole pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-1 w meczu 32. kolejki Betclic pierwszej ligi. Gospodarze prowadzili po golu Damiana Tronta zdobytym w minucie 19. Po przerwie wyrównał Stanisław Gieroba. No i mieliśmy niesamowitą końcówkę, która należała do niebiesko-czerwonych. W 90. minucie kapitalnie sprzed pola karnego trafił Lucas Ramos, a chwilę później wynik ustalił Mateusz Spychała. Spotkanie ciekawe, szkoda, że kibiców tak mało, bo było nieco ponad 2000 osób na Itaka Arenie, ale ci, którzy przyszli, na pewno byli szczęśliwi, że zobaczyli kapitalne widowisko w wykonaniu Odry Opole. Po tym spotkaniu oczywiście nadeszły podsumowania. Pierwszy ten mecz podsumował trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki Piotr Stokowiec.
2: Gratuluję drużynie Odry zdobycia 3 punktów. My zagraliśmy słaby mecz, to trzeba otwarcie powiedzieć. Ta pierwsza połowa była bardzo słaba w naszym wykonaniu. W drugiej połowie wróciliśmy do gry po korektach, po zmianach i nawet osiągnęliśmy momentami przewagę. Odwróciliśmy, można powiedzieć, losy meczu, byliśmy zupełnie inną drużyną. Natomiast końcówka, no to taki okrutny los futbolu. Pokazał nasze proste błędy, brak agresywności, brak doskoku i w doliczonym czasie tracimy 2 bramki. Także ten bilans szczęścia równa się 0. To, co w pierwszej rundzie nas cechowało i parę meczów w doliczonym czasie zremisowaliśmy, czy nawet wygraliśmy, no to teraz brutalnie się to odwróciło i to my tracimy dzisiaj 2 bramki, można powiedzieć, na własne życzenie. Także zabrakło doświadczenia i takiej energii w tej końcówce. Myślę, że umiejętności. Znowu w takiej mieliśmy okazje nawet strzeleckie, ale te strzały były za słabe, zabrakło wykończenia, dobrego stałego fragmentu gry, bo bramkę ze stałego fragmentu gry dawno nie strzeliliśmy, a to była kiedyś to był nasz znak firmowy. Także myślę, postawienia tej kropki na D, bo dominowaliśmy i przejęliśmy inicjatywę i mieliśmy wszystko w swoich rękach. Natomiast końcówka po zmianach, to już jest trochę psychologia, to już jest trochę takie szaleństwo i nie potrafiliśmy, zgodzę się ja tutaj z panem, także nie potrafiliśmy, mówię, agresywnie doskoczyć, zablokować dośrodkowanie, gdzieś tam sobie skomunikować się, że piłka wychodzi na aut. Później błąd w bloku, w doskoku, w dojściu i zupełnie nerwowo, zupełnie niepotrzebnie, zupełnie nieadekwatnie do tego zagrożenia zareagowaliśmy, ale mówię, no to jest drużyna, która ma pierwszy sezon w pierwszej lidze, jest wielu młodych chłopaków, dla których sezon, którzy nie mają nawet w drugiej lidze ogrania. Także no taka sroga lekcja dzisiaj. No nie mieliśmy tutaj celów wynikowych przed tym sezonem, także myślę, że to generalnie i tak jest sezon wynikowo udany. Apetyty rosły i taka jest właśnie piłka, że w ciągu miesiąc w piłce to jest bardzo dużo. I praktycznie tam od meczu z Polonią Warszawa, przerwy na kadrę, no to nie zawodnicy, można powiedzieć, no mocno obniżyli formę i nie mogliśmy złapać takiej energii, którą mieliśmy. Na pewno ta wiosna i odejście Rafała Adamskiego, naszego lidera, 11 bramek, 10 asyst, no to jest coś, co odbiło się na drużynie również mentalnie i zabrakło nam takiego egzekutora, bo wiadomo, tak jak pan powiedział, strzelasz bramkę i nagle drużyna zmienia się diametralnie, wszyscy wierzą w swoje umiejętności. To nam dawał Rafał, tych bramek było dużo. Myślę, że na dobrej drodze jest Stasiu Gieroba, który dzisiaj też strzelił piękną bramkę i świetnie się to uzupełniało. Natomiast czasami ten puzzle się wyjmie i zaczynają się schody, ale mówię.

0: wie, mamy inne cele, te cele wynikowe mają wynikać jak gdyby z realizacji naszego projektu, projektu nowatorskiego, projektu wprowadzania młodych zawodników do piłki seniorskiej. Dla nas jako Beniaminka też chcielibyśmy mieć taki piękny stadion, jak tutaj macie w Opolu. Przynajmniej plany są, żeby to za chwilę stanął oświetlenia, za chwilę budowa drużyny. No, budowa klubu, budowanie marki klubu to nie jest kilka miesięcy, tak? Także fajnie, że tę zaliczkę wypracowaliśmy sobie i mogliśmy ze spokojem przystąpić, no nie do wiosny, ale ten, do tej końcówki, nie było tych nerwów. Ale być może zawodnicy nie dźwignęli tej presji walki o play-offy, o coś tam więcej. To też jest rozwijające dla nich, to też jest jakieś doświadczenie do wyciągania wniosków. Także, jak pan powiedział, zamykamy powoli ten sezon i trzeba myśleć o przyszłości. Myślę, że pokazaliśmy dużo jakości. Dzisiaj to były za małe fragmenty, ale jakieś tam przebłyski były. To jest bardzo trudne. Myślę, że to jest wyzwanie, wprowadzanie młodych zawodników, ale to jest skromny budżet, około 4 milionów złotych i można powiedzieć bez jakiegoś przesadnego naginania budżetu potrafiliśmy tutaj zbudować fajną ekipę, fajnie tych młodych chłopaków wprowadzić. I myślę, że jest paru zawodników, którzy naprawdę, no to życie pokaże, życie zweryfikuje, ten rynek to wypłucze, ale dajemy szansę szerszej grupie i myślę, że nie chcę wskazywać nazwisk pojedynczych, to są młodzi, wrażliwi ludzie, żeby tutaj kogoś odzywać. Zobaczymy, kto z tego wypłynie. Kiedyś w Zagłębiu też była tutaj, no nie Opodal, ale w Zagłębiu Lubin też była, wprowadzałem rzeszę młodych zawodników z Krzyśkiem Piątkiem, z Jachem, z Kubickim, myślę tam w drugim razem Pieńko, czy Kutka, czy Adamski wspomniany, także myślę, że za mało stawiamy. Ta liga powinna być dla młodych zawodników, za dużo jest, nie ujmując, nie wtrącając się w politykę żadnego z klubów. Ale moje skromne zdanie jest takie, że to powinna być liga dla młodych polskich zawodników i 3/4 tych drużyn powinny być wypełnione tak jak u nas młodymi zawodnikami. Wychodziliśmy w każdym meczu 4-5 młodzieżowców. To jest projekt, który dziwię się, że jest unikatowy, ale no pokazuje, że można się bronić i można się bronić takimi projektami, dobrze to sproporcjować i naprawdę z tej mąki może być chleb. Także dla nas sezon udany, ta końcówka trochę gorzka, ale jak to w życiu, słodko-gorzko. Swój cel spełniliśmy sportowy. Myślę, że z porażek też można czerpać, dużo się nauczyć. Lepiej niech te porażki przeżywają dzisiaj i zobaczą, jak to jest przegrywać w 90 minucie, bo smak zwycięstw już żeśmy poznali.
1: Tyle Piotr Stokowiec, a za chwilę poznamy drugą stronę tej potyczki z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, czyli stronę gospodarzy Odry Opole, stronę zwycięzców. Za chwilę Piotr Plewnia o tym, co się działo podczas meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

0: Olivia Rodrigo nam pięknie zaśpiewała, a my zgodnie z obietnicą wracamy do tematu meczu Odry Opole z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Przypomnę, 3-1. Bramki Tronta, Ramosa i Spychały. Poznaliśmy opinię Piotra Stokowca. Czas na drugą stronę medalu. Szkoleniowiec opolskiej drużyny Piotr Plewnia.
1: Przed meczem rozmawialiśmy sobie w całym tygodniu, że mamy 3 mecze do tego, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony. Interesował nas tylko mecz z Grodziskiem i bardzo się cieszę, że ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał. Do ostatniej minuty oczywiście wynik się kształtował i bardzo fajne zmiany, bardzo dobre wejścia. Ludzie, którzy dzisiaj byli na boisku i ci poza boiskiem też, całą drużyną jakby zagraliśmy i fajny ofensywny mecz. I wygraliśmy go zasłużenie z mojej perspektywy. Przede wszystkim bardzo fajna pierwsza połowa, w której no musimy wiedzieć, że jeżeli taki sposób gra się i stwarza się kilka sytuacji bramkowych, no to trzeba tą pierwszą połowę podsumować 2-3 golami. Wpadł jeden, to też oczywiście cieszy, ale tak jak powiedziałem, tych bramek musi być więcej, jeżeli gra się w taki sposób jak w dniu dzisiejszym. W drugiej połowie troszeczkę tej nerwowości się wkradło na początku zwłaszcza, ale to jest normalna też sytuacja, w której przeciwnik znowuż nie ma nic do stracenia, powiedzmy, i dużo więcej ryzykuje. Zresztą tych faz przejściowych dzisiaj było dosyć sporo. No i to, co powiedziałem jakby na początku wypowiedzi, bardzo cieszą i zmiany, i wejścia, i przybicie tak naprawdę gwoździa w tym meczu i strzelenie 2 goli, też faza przejściowa, 3. bramka. Więc bardzo się cieszymy z tego powodu, że zagraliśmy takie zawody, jakie zagraliśmy, bo wiem, że w ten sposób i tak grając i po pierwsze będziemy zdobywać punkty i po drugie będziemy przyciągać kibiców na stadion. Także gratulacje dla zespołu i na tyle. 30 minut z naszej strony, pierwsze 30 minut pierwszej połowy było bardzo, bardzo mocne. Chcieliśmy nie pozwolić przenieść ciężaru gry na naszą połowę i to nam się w wielu momentach udało. Nie da się grać całych połów w ten sposób. Bo to i fizycznie, i przeciwnik też nieprzypadkowy, bo jeśli dobrze pamiętam, to był taki moment w sezonie, kiedy Pogoń Grodzisk Mazowiecki była na drugim, trzecim miejscu, więc jakby sam fakt, że zespół nie znalazł się na przypadku i to nie było po pierwszej kolejce, tylko po kilkunastu kolejkach, więc ci chłopcy, ta drużyna pokazała przez cały sezon swoją jakość. Paradoks w ostatnich meczach polega na tym, bo oglądaliśmy kilka spotkań, że nie grają tak słabo, jakie są wyniki w tych ostatnich spotkaniach Pogoni Grodzisk, więc jakby był to normalny moment, który w meczu ma często miejsce, czyli trochę słabsza dyspozycja nasza i stąd jakby ta reakcja też nasza ze zmianami, żeby odpowiedzieć na to, co się działo na boisku i musimy sobie przyznać rację, że były to dobre zmiany, ale to oczywiście nie chodzi o rację tutaj. Jest, tak jak powiedziałem, jest 20 ludzi, a nawet jeszcze 2-3-4 jest poza kadrą. Ta drużyna będzie się budowała, buduje się, bo tak cały czas trwa proces w piłce, nigdy nie kończy się. Więc cieszy mnie, że po tych zmianach znowu odzyskaliśmy kontrolę nad spotkaniem i znowu zaczęliśmy stwarzać tę sytuację, bo oprócz samych bramek znowu 3-4 razy było dosyć mocno pod bramką Pawła Kieszka. I to mnie cieszy, ale tak jak powiedziałem, przede wszystkim najważniejsza dla mnie taka informacja to jest, że cały mecz, okej, pomijmy te 15-20 minut, w dużym stopniu ten mecz był na tych warunkach, na co umawialiśmy się z zespołem, że chcieliśmy zagrać przede wszystkim nie tylko piłkarsko, ale fajnie też dla oka i myślę, że to dzisiaj miało miejsce. W piłce czynników jest bardzo dużo. No, myślę, że dzisiaj transferu przede wszystkim w pole karne było bardzo dużo, bo tych dośrodkowań z bocznych sektorów i współprzestrzeni było naprawdę dużo. Nie wszystkie były takie, jakbyśmy chcieli, ale tak jak powiedziałem, no, w ostatnich meczach nie rozpieszczaliśmy tą intensywnością przebywania w polu karnym przeciwnika, więc to mnie bardzo cieszy. Tak naprawdę to jest namiastka, dzisiaj duża namiastka. Namiastka była już w meczu z Ruchem Chorzów w drugiej połowie i ta połowa była zdecydowanie lepsza niż pierwsza. Tam zabrakło tylko gola i dwa razy Ruch Chorzów musiał się ratować sytuacyjnymi wybiciami piłki ze światła bramki. Także tam już było trochę i teraz to, co powiedziałem. Fajnie, cieszymy się dzisiaj ze zwycięstwa, ale tak naprawdę skupiamy się na meczu z Łęczną, bo ja bym sobie życzył przede wszystkim i myślę, że wszyscy dookoła, żebyśmy dwa ostatnie mecze przynajmniej w taki sposób zagrali. Nie ma łatwych spotkań w pierwszej lidze i nawet na konferencji przedmeczowej rozmawialiśmy, że jest to, nie chcę teraz już jakby tam szukać głęboko w pamięci, ale jest to chyba takie pierwsze zwycięstwo z zespołem, który ma swoją słabszy moment, a my z reguły przywracaliśmy te wszystkie zespoły do życia, więc cieszę się z tego meczu. Tak jak powiedziałem, Pogoń Grodzisk Mazowieckie to nie jest przypadkowy zespół, bardzo fajnie grający w piłkę, bardzo fajnie zbalansowany między doświadczeniem a młodzieżą. Wynik nieprzypadkowy, a my dzisiaj zagraliśmy naprawdę dobre zawody. Oczywiście nie chciałbym zapominać i podkreślę to, mimo wszystko grali 3 dni temu mecz swój zaległy, ale tak jak powiedziałem jeszcze też wcześniej, Polonia Bytom też grała 3 dni wcześniej przed nami i kompletnie tego nie było widać, kompletnie nie zwracaliśmy na to uwagę, że Pogoń Grodzisk Mazowiecki zagrała, ale nie ukrywam jakby, że nasz plan na mecz był taki, żebyśmy to my przejęli inicjatywę i tą intensywnością spróbowali zrobić to, co udało nam się w pierwszej połowie, tak jak powiedziałem, poza finalizacją i to moimi 2-3 golami więcej strzelonymi.
0: Tyle Piotr Plewnia po meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Do tematu Odry Opole na pewno jeszcze dziś w audycji Cały Nasz Sport wrócimy, ale w drugiej godzinie. Za chwilę siatkówka.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Obiecałem siatkówkę, więc proszę bardzo. Turyn jest gospodarzem turnieju Final Four. Siatkarzy w tym elitarnym gronie czterech najlepszych klubów Europy znaleźli się dwaj reprezentanci Polski. Mistrz kraju Aluron Warta Zawiercie i trzecia drużyna plus ligi Projekt Warszawa. Aluron, finalista sprzed roku, zmierzy się w dzisiejszym półfinale z Iratem Ankara. Posłuchajmy, co mówi trener zespołu z Zawiercia Michał Winiarski.
2: Trzeba rzucić wszystko na ten pierwszy mecz. Wiemy, że granie w finale to już jest osiągnięcie i na pewno medal w kieszeni. Ja przed tym turniejem naprawdę nie mam jakby żadnych oczekiwań. Oczywiście każdy chce z nas wygrać, ale bardziej skupiam się na tym, żebyśmy zagrali dobrą siatkówkę. Myślę, że to będzie klucz do zwycięstwa. Tutaj każdy zespół przyjechał, żeby wygrać, a uważam, że wygra ten, który po prostu będzie grał najlepszą swoją siatkówkę.
1: Rywalizacja rozpoczęła się o godzinie 17 w pierwszym spotkaniu Projekt Warszawa mierzy się z broniącym tytułu mistrzem Włoch, włoską Perugią, z Kamilem Semeniukiem w składzie. No posłuchajmy, co przed tym spotkaniem miał do powiedzenia Damian Wojtaszek, libero projektu, który przed meczem był dobrej myśli.
3: Każdy z tyłu głowy ma na pewno to, żeby po prostu te trofeum przywieźć do swojego kraju, do swojego miasta. My z taką ambicją, z takim założeniem przyjechaliśmy tutaj do Tyrenu, żeby po prostu zrobić swoją robotę, jak się uda, to przywieźć puchar do Warszawy. Plan mamy taki, żeby podbić Perugię, podbić świat. Wiemy, z kim się mierzymy, wiemy, co mamy do zrobienia, założenia i taktykę mamy już wstępnie zaplanowaną, więc jeśli zagramy to spotkanie na takim poziomie, którym prezentujemy dobrą siatkówkę, to myślę, że będą mieli duże problemy. Jesteśmy takim underdogiem, który przyjechał tutaj i chce zagrać dobrą siatkówkę, a jednocześnie awansować do finału, więc trzymajcie kciuki, może być ciekawie.
1: Na razie jednak Damian Wojtaszek nie ma racji, delikatnie mówiąc, ponieważ Perugia, a to jednak Perugia. Jesteśmy po pierwszym secie tego spotkania. 25-19 wygrywa właśnie Perugia, w drugim 3-3. Na razie my, pozostając w klimacie siatkarskim, aha, jeszcze o godzinie 20.30 mecz Aluronu z Iratem, tak jakby ktoś był ciekawy, a my pozostajemy w klimacie siatkarskim, ponieważ porozmawiamy sobie z Mikołajem Sawickim, zawodnikiem z Lublina. Przyjmujący zespół z Lublina przyznaje, że no to był wymagający sezon, ale po tych trudnych miesiącach pełnych złości i smutku dzisiaj czuje przede wszystkim satysfakcję z powrotu na parkiet. W dobrym stylu zdobył tytuł wicemistrza Polski, no a dodatkowym wyróżnieniem i motywacją do dalszej pracy jest dla niego powołanie do szerokiej kadry reprezentacji Polski przez trenera Nicolę Grbicza. Z Mikołajem Sawickim rozmawiał Józef Kufel.
4: Złoto mistrzostw Polski rok temu, teraz srebrny medal. Już po kilkudziesięciu godzinach, jak odbierasz ten sukces, Mikołaj Sawicki?
5: Tak szczerze, dla mnie to sama gra to już był sukces. Po tym całym sezonie, no powiem tak, w grudniu biorę w ciemno. Więc no dla mnie i tak to jest wygrana.
4: Ten finał miał swoją dramaturgię, ty też wchodziłeś już na więcej minut niż wcześniej. Czułeś tę swoją rolę w drużynie?
5: Tak, no byłem tam coraz częściej wprowadzany na boisko. Też nie spodziewałem się, że zagram w tak dużym wymiarze, no ale chyba byłem gotowy.
4: Ten sezon to z jednej strony właśnie walka drużyny o obronę mistrza Polski, a z drugiej strony twoja walka o odzyskanie dobrego imienia, o powrót na parkiet. Co było trudniejsze?
5: No oczywiście, że walka o powrót, no bez dwóch zdań. Potem już było tylko z górki.
4: Z perspektywy czasu, teraz jak patrzysz na to, co cię dotknęło, co czujesz? Ja wiem, że to jest pewnie złość, jest pewna frustracja, ale koniec końców jesteś zwycięzcą.
5: No, teraz czuję tylko satysfakcję. Złość była wcześniej, smutek był wcześniej. Na razie jest tylko szczęście i satysfakcja.
4: Mówiłeś, też wspominałeś o tym, że twoi prawnicy podejmują walkę o to, żeby otrzymać odszkodowanie w związku z tym straconym dla ciebie czasem. Możesz coś powiedzieć, na jakim to wszystko jest etapie?
5: Na razie na początku, zbieramy materiały.
4: Mikołaj, też otrzymałeś powołanie do reprezentacji Polski, znalazłeś się w tej szerokiej kadrze powołanej przez trenera Nicolę Grbicza. To też jest dla ciebie ważny sygnał, właśnie wysłany od szkoleniowca i taka motywacja do jeszcze cięższej pracy?
5: No oczywiście, że tak. Ja się cieszę, że dostałem przestrzeń do trenowania. Jest to dla mnie motywujące. To jest też sygnał, że jeszcze mnie trener nie skreślił, więc ja się cieszę z tego powodu.
4: A ten sukces Bogdanki Luk Lublin, będący twoim sukcesem, ten srebrny medal, jest pewną taką osłodą tych ciężkich miesięcy?
5: Tak, jest to pewnego rodzaju nagroda pocieszenia. Chłopaki też ciężko na to pracowali. Ja nie miałem niestety tyle szczęścia. No, cieszę się z tego medalu.
1: Tyle, jeżeli chodzi o siatkówkę, a za chwilę kilka. No mam nadzieję, że troszkę zaskoczymy was tematami. Pogoda nas nie rozpieszcza, przynajmniej dziś, więc będzie to na pewno zaskoczenie, bo porozmawiamy sobie o sportach. Jakich? Zostańcie z nami.

0: Pogoda dziś w kratkę, właściwie w górach to już nawet śnieg spadł, więc postanowiliśmy porozmawiać o sportach zimowych w Radiu Opole, mimo że to maj. Za nami Mistrzostwo Świata zaplecza elity w hokeju na lodzie. Niestety reprezentacja Polski nie wykorzystała szansy na awans do światowej czołówki i przegrała kluczowy mecz z Litwą. Zawodnicy byli zrozpaczeni i nie mogli pogodzić się z porażką. Z Jakubem Ślusarczykiem rozmawiał Tadeusz Musioł.
1: Dla Jakuba Ślusarczyka to mógł być taki pierwszy turniej marzenie. Wszystko układało się tak jak powinno, a po końcowej syrenie meczu z Litwą nawet nie dali wam się pogodzić z tym losem, bo od razu przeszliście do strefy mieszanej udzielać wywiadów. No i co można powiedzieć w takiej sytuacji?
2: Teraz to, co mówię, to są tak praktycznie pierwsze słowa, jakie się odezwałem po drugiej bramce, choć tak naprawdę już po dogrywce byłem zmielony, mimo że tak naprawdę czułem ogromną pustkę. Siedziałem po prostu cicho, miałem oczy otwarte i nie wiem, czy mrugałem, bo byłem w szoku po prostu, to co się stało. Nasze emocje były, załóżmy, po drugiej tercji bardzo wysoko, tak, a teraz nagle zostajemy zbici w ogóle i wierzę, że każdy żałuje tego, co się stało i każdy myśli, że jest w szoku, bo to jest straszne po prostu, co się stało i myślę, że trzeba wyciągnąć z tego jakąś nauczkę na następne lata. Daje ciężko pracować jako drużyna, budować tą drużynę, budować ten charakter. Byliśmy w bardzo dobrej pozycji, mecze się pod nazwą poukładały, mieliśmy wszystko w swoich rękach, cały turniej graliśmy naprawdę solidnie. Ten pierwszy mecz z Ukrainą był taki, wiadomo, wejściowy, no to był różny, ale reszta graliśmy bardzo, bardzo solidnie. No i ten ostatni mecz niestety nie dopięliśmy tego i to bardzo boli. Pierwszy raz przeżywam coś takiego, taki smutek, taką pustkę.
1: Wasze rozczarowanie jest pewnie podobnie jak i nasze, duże, natomiast no, przed meczem z Litwą pewnie się koncentrowaliście, pewnie się nastawialiście bojowo, a później w miarę upływu kolejnych minut czuć było to napięcie, ten stres, który wam zaczynał towarzyszyć?
2: To jest elementem sportu i po prostu w każdym momencie meczu czuje się stres. W takich momentach jest on większy, ale musimy sobie z nim radzić i z jednej strony cieszę się, że miałem możliwość występu w takim meczu, bo jest to właśnie nauka tego opanowania nad tą atmosferą wokół i tak dalej. Myślę, że powinniśmy, chcieliśmy na pewno lepiej to wykorzystać, a myślę, że waga tego meczu może coś zmieniła. Może byliśmy zbyt pewni, że go wygramy, tak, no bo Litwa nie wygrała ani jednego meczu na tym turnieju, tak, no to my powinniśmy z nią wygrać, tak. Może dzieliliśmy skórę na niedźwiedziu, może trochę za wcześnie myśleliśmy o tym awansie.
1: Ta reprezentacja cały czas się przebudowuje. Dla ciebie, tak jak powiedziałem, to pierwszy taki turniej w seniorskiej drużynie. Powiedziałeś, że trzeba wyciągać wnioski, trzeba po prostu to przełknąć. Jak to w życiu sportowca, raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale ta porażka jest bolesna.
2: Jasne, że tak. Myślę, że z każdym dniem bardziej będę rozumiał, co mogłem zrobić lepiej, pomóc jakoś lepiej drużynie i tak dalej. Też nie o to chodzi, żeby myśleć tak długofalowo. Wiadomo, że jest to naturalne, że myślimy długofalowo, ale jednak koncentrujemy się na tym, co jest tu i teraz. Teraz ciężko myśleć o jakiejś przebudowie, czy że po prostu cały czas ta kadra jest w przebudowie, ale po prostu myśleliśmy o tym, co jest tu i teraz. No, cieszę występ na tych mistrzostwach, ale wiadomo, człowiek może chciał za dużo, tak, patrząc, że już awans do elity, patrząc na mnie w tak młodym wieku i tak dalej. Najwidoczniej trzeba jeszcze wiele przepracować.
1: Taki najmocniejszy cios, jaki dostałeś do tej pory w tym hokejowym życiu?
2: No, myślę, że tak, bo pierwszy raz nie wiem, co powiedzieć. Po meczu nie wiedziałem, co w ogóle od czego zacząć i nie wiedziałem, co się stało w ogóle.
0: No i tak, niestety. Tak to w sporcie bywa. Do elity na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata awansowały Kazachstan i Ukraina. My zostajemy w sportach zimowych, ponieważ nie milkną echa zamieszania wokół trenera kadry saneczkarstwa Marka Skowrońskiego, legendarny szkoleniowiec, którego podopieczni osiągają coraz lepsze wyniki. O tym, że związek szuka nowego trenera, dowiedział się z Facebooka. W sprawie przyjrzała się Sylwia Urban.
3: Dla Zdzisława Ingielewicza, 24 lata, to za dużo. O co chodzi? Zdzisław Ingielewicz to prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, a 24 lata to czas, jaki dla polskiej kadry olimpijskiej oddał trener Marek Skowroński. I mimo upływu tych lat wciąż jest największym w Polsce fachowcem od saneczkarstwa na torach lodowych. Człowiekiem, instytucją, trenerem, menadżerem, mechanikiem, kucharzem, kierowcą oraz, co najważniejsze, przyjacielem. Tymczasem pod koniec kwietnia, bez żadnych uzgodnień z nim, związek ogłosił konkurs na trenera kadry. Miejsce do tego też wybrał dziwne. Posłuchajmy, jak dowiedział się o tym Marek Skowroński.
4: Ja się dowiedziałem, że jest ogłoszony konkurs z Facebooka, no bo się pojawiło 25 kwietnia. No to będę w moje imieniny, informacja, że jest rozpisany konkurs. No ja jestem dalej zatrudniony w Polskim Związku, a konkurs został ogłoszony przez Facebooka i tyle wiem na ten temat. W tej sprawie nikt się ze mną nie komunikował, w związku nic nie wiem na ten temat. Ostatni raz się z prezesem widziałem przed igrzyskami, z panem Januszem Taterą, sekretarzem generalnym na igrzyskach. Miało być ocena sezonu. Ministerstwie mnie poinformowało, że jest to odwołane, a tak to nie miałem żadnego kontaktu.
3: W takim razie, na jakiej podstawie został ogłoszony konkurs, skoro trener Skowroński nie zrezygnował ze stanowiska, zresztą wciąż pracuje z kadrowiczami?
4: W związku z tym, że dalej jestem zatrudniony, no to koordynuję całe programy szkolenia, także zawodnicy trenują, mieli konsultacje wiele Jeleniej Górze, planuję dalsze konsultacje, no bo jestem w pracy.
3: A co o tym myślą i mówią zawodnicy?
4: Mateusz, jak to Mateusz, zbulwersowany jest, notabene myśmy byli nawet w Szczecinie z Mateuszem, bo po igrzyskach się odezwał taki pan doktor z Uniwersytetu Szczecińskiego, że mogliby nam coś pomóc w doborze metali, czyli tych stali do jazdy. No Mateusz jest zbulwersowany, Wojtek też sobie trochę nie wyobraża, taka sytuacja ma miejsce. No na tym stoimy. Świat się zmienia i nie wiemy, czym nas jeszcze może zaskoczyć, tak to skwituje. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, zobaczymy, jakie będą końcowe rozstrzygnięcia tego, także wtedy się będę dalej zastanawiał.
3: To kiedy pierwszy wyjazd na lód?
4: Pierwszy taki wyjazd, też właściwie konsultacja, nie obóz, planuję na przełomie czerwca i lipca. Tam by pojechał Mateusz Sochowicz na trening z kadrą niemiecką. Jeżeli oczywiście jeszcze będę dalej pracował i będziemy mieli umowę z Niemcami na dalszą współpracę, bo to dzwonił do mnie Patryk Leitner, trener główny kadry niemieckiej, no bo też to widział na Facebooku, no i jest też zbulwersowany i mówi, że sobie nie wyobraża naszej dalszej współpracy, jeśli mnie nie będzie w tym wszystkim, bo to od początku było nawiązane jakby ze mną i po prostu oni mają pełne zaufanie do mnie i możemy współpracować dalej. Także nawet się pytał, czy nie mają wystąpić z jakimś pismem do Polskiego Związku, ale ja powiedziałem, że na razie nie występują, bo to nie ma na razie sensu. Zobaczymy, jak to się potoczy.
3: Zapytajmy więc Mateusza Sochowicza, co on na to jako zawodnik.
5: Nie wiem, co mam powiedzieć tak naprawdę, no bo dla nas wszystkich jest to jakby zaskoczenie. 30 maja na zarządzie jakby wiele rzeczy się wyjaśni, wiele rzeczy jakby zostanie powiedziane i tak naprawdę będziemy wtedy jakby zaczynali nową kartę. Nie wiem, czy my jako zawodnicy chcielibyśmy w ogóle uczestniczyć w tym konflikcie. Myślelibyśmy po prostu, żeby związek zaczął działać tak, jak powinien, a nie cały czas pod górkę. Jakby na dzień dzisiejszy jakby z tym zarządem nie ma na to szans. Wszyscy czujemy to, że po prostu jakby zarząd nie dogaduje się z trenerem, gdzie tak naprawdę trener to jest jedyna kompetentna osoba na ten moment. Wie, jak wygląda saneczka to na najwyższym poziomie.
6: Z tym, że logika związku jest trochę wywrócona do góry nogami. No jeżeli się nie zmieni, no to prawdopodobnie my jako zawodnicy jakby, nie wiem, ciężko mi jakby mówić za całą kadrę, ale no może mieć to jakby wymierne konsekwencje, jeżeli się nic nie zmieni, bo tak naprawdę jakby ja już od 2 lat trąbię, że związek, który powinien działać, jakby no przeszkadza, robi no wszystko nie tak, jak powinno to wyglądać. No i jakby my odczuwamy tego po prostu jakby no konsekwencje, tak? Tak więc my wiemy, jak to powinno działać, no a to nie działa jakby tak, jak ono powinno. I jakby jesteśmy święcie przekonani, że jakby związek tutaj po prostu jest główną przeszkodą w tym wszystkim.
3: Chodzą też słuchy, że były reprezentant Polski Maciej Kurowski miałby przejąć stanowisko po Marku Skowrońskim. Nie mam nic przeciwko, żeby został włączony do sztabu szkoleniowego, ale jako asystent Marka Skowrońskiego, żeby nauczyć się jak najwięcej i zdobyć doświadczenie. Wydaje mi się, że takie działanie niestety dotyka wielu dziedzin sportu i nie tylko. Stare jest wyrzucane, dlatego że jest stare, a nowe niekoniecznie spełnia oczekiwania.

A pierwszą godzinę audycji Cały Nasz Sport kończymy. No informacją dnia, nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o sport. Robert Lewandowski odchodzi po sezonie z FC Barcelony. Jak poinformował w mediach społecznościowych, opuszcza kataloński klub z poczuciem, że jego misja dobiegła końca. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda, pisze w swoich mediach społecznościowych klub z Katalonii. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką czułem od kibiców od pierwszych dni, napisał Robert Lewandowski. Polski napastnik podziękował wszystkim, których spotkał na swojej drodze przez te 4 lata. Szczególne podziękowania skierował do prezydenta Laporty za danie mu szansy przeżycia najwspanialszego rozdziału w jego karierze. Barca wróciła na swoje miejsce, podkreślił Robert Lewandowski. Barcelona odpowiedziała: dziękujemy Robercie za każdy gol, każdą walkę i każdy magiczny moment w tych barwach. Za 4 lata w bordowo-granatowych barwach dziękował także mu trener Dumy Katalonii Hansi Flick. Jak wspominał, przez 5 lat pracy z polskim piłkarzem zdobył 10 tytułów. Praca była dla mnie przywilejem, to profesjonalista, codziennie dawał swojemu ciału to, co najlepsze, by być zawsze w najwyższej formie. Myślę, że jest doskonałym wzorem dla młodych piłkarzy, dlatego ciągle gra na tak wysokim poziomie, mówił Hansi Flick, komplementując Roberta Lewandowskiego i zapowiadając, że zagra w pierwszym składzie w najbliższym spotkaniu z Betisem Sevilla już jutro. Robert Lewandowski w ciągu 4 lat zdobył 119 bramek dla Dumy Katalonii.

0: tak informacją o Robercie Lewandowskim dotarliśmy do kolejnej pełnej godziny, czyli 18. Czas na wiadomości w Radio Opole, na które zapraszamy już teraz.
1: A w nich o atrakcjach trwających Dni Opola, będzie także o pracach nad przepisami dotyczącymi tzw. recepty kontynuowanej. Powiemy również o akcji Skonsultuj z farmaceutą.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaprasza Roman Juranek.
1: Spotkanie z byłym ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezińskim i Olgą Leonowicz, występy artystyczne, sportowa rywalizacja i atrakcje dla dzieci. W stolicy regionu trwają Dni Opola. Wydarzenia są organizowane w kilku lokalizacjach. Chłodna aura nie odstrasza. Między innymi na scenie w parku przy Młodzieżowym Domu Kultury można było wysłuchać młodych talentów. Jedna z wokalistek występujących na scenie to była 16-letnia Julia Kusz z Kędzierzyna Kośla.
3: Zaprezentowałam utwór z repertuaru Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now. To dla mnie bardzo duża szansa, żebym mogła śpiewać na jeszcze większych scenach.
4: Dla mnie jest to pierwszy raz występować tak na scenie, zwłaszcza tak dużej. Taka spora szansa, żeby w ogóle sprawdzić, czy to jest dla kogoś. Ja śpiewałam Don't Rain on My Parade, Barbara Streisand. Jest to piosenka z musicalu Funny Girl.
1: A najmłodsi chętnie korzystają z przygotowanych atrakcji, to m.in. dmuchańce czy warsztaty artystyczne.
5: Ja robię bransoletki z koleżanką przyjaźni, z takich kryształków koralików.
6: Co macie namalowane na buziach?
5: Ja mam Stitcha, a moja koleżanka Angel. Robi się supełek i nawija się koraliki. Kręciłyśmy kołem i na fotobudce byłyśmy. Są różne fajne atrakcje, które mi się podobają.
1: Dodajmy, że od godziny na małym rynku rządzi hip-hop, natomiast o 20 wystąpi projekt Bok, o tej samej godzinie, ale na opolskim rynku wystąpi John Porter. Jutro kolejny dzień atrakcji, a szczegółowy program Dni Opola można znaleźć na stronie internetowej miasta.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Ministerstwo Zdrowia pracuje nad przepisami dotyczącymi tzw. recepty kontynuowanej. Zgodnie z projektem farmaceuci mogliby przedłużać recepty pacjentom przewlekle leczonym nawet na 120 dni, bez konieczności każdorazowej wizyty u lekarza. Projekt opiera się na istniejącym już systemie e-recept oraz cyfrowej dokumentacji medycznej pacjentów. Farmaceuci, jak Jerzy Przystajko, podkreślają, że dzięki dostępowi do historii leczenia i dawkowania mogliby bezpiecznie kontynuować terapię zaleconą wcześniej przez lekarza.
7: To jest dobry pomysł, bo te pętle kolejkowe w systemie ochrony zdrowia trzeba po prostu likwidować. Jeżeli pacjent może nie przychodzić na wizytę wyłącznie po pieczątkę, pacjent stabilny, leczony przewlekle, gdzie wiadomo, że po prostu trzeba to leczenie kontynuować, a do lekarza stawiać się co jakiś czas na kontrolę, no to ten pomysł myślę, że już w tym momencie nie jest kontrowersyjny, a zabiegamy o niego od lat.
1: Dodajmy, że podobne rozwiązania funkcjonują już w części państw europejskich. Pozostajemy w temacie zdrowia. Choroby neurodegeneracyjne były motywem przewodnim tegorocznej ogólnopolskiej akcji Skonsultuj z farmaceutą. Projekt odbył, jego główny cel to edukacja i podnoszenie świadomości ludzi na temat m.in. Parkinsona czy Alzheimera, mówi wiceprzewodniczący do spraw edukacji Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji w Lublinie Jan Wilk.
8: Żadnych chorób neurodegeneracyjnych nie można lekceważyć na wczesnych stadiach. Bardzo zwracamy uwagę na diagnostykę, na wczesne rozpoznanie choroby, bo wczesna diagnostyka i leczenie chorób neurodegeneracyjnych zdecydowanie pomogą załagodzić te pierwsze objawy. Te późniejsze będą łagodniejsze. Życie na dalszych etapach wraz z postępem tych chorób też będzie ułatwione i nie będą one tak przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu.
1: Szacuje się, że na choroby neurodegeneracyjne choruje ponad 5 milionów osób. Martwy wieloryb przy duńskiej wyspie to humbak, który marzec i kwiecień spędził przy niemieckim wybrzeżu Bałtyku. Aktywiści chcieli uratować Timiego i przetransportowali go na początku miesiąca do Morza Północnego, ale jak wynika z informacji duńskiej Agencji Ochrony Przyrody, morskiego ssaka nie udało się uratować. Lokalne władze nie mają planów wydobycia morskiego ssaka z płcizny.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na południu regionu do 14 na północy województwa. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie duże i całkowite.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A my rozpoczynamy kolejną godzinę audycji Cały Nasz Sport. Maciej Dudek za stołem realizatorskim, przed mikrofonem Kuba Biel. Dziś jeszcze porozmawiamy sobie m.in. o Alei Gwiazd. Będzie też ponownie o Odrze-Opole, ale zajrzymy również m.in. do Głubczyc. Będziemy także rozmawiali o czym? O żonglerowej piątce.

0: 8 minut po godzinie 18. Human League i Don't You Want Me w Radio Opole. Rozpoczynamy kolejną godzinę audycji. Cały nasz sport i dziś, mimo kapryśnej pogody, mieszkańcy Opola i okolic nie zawiedli. Kilkaset osób pojawiło się przy hospicjum Betania, by pomaszerować i wesprzeć podopiecznych placówki, czyli Betanii. Odbyła się właśnie tam żonkilowa piątka. To nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim zbiórka pieniędzy na sprzęt medyczny i okazja, by pokazać, jak wygląda codzienność hospicjum. Oprócz biegu głównego były także biegi dziecięce, rodzinny marszobieg i piknik dla mieszkańców. I już teraz zaprosiłbym na krótką relację z tego wydarzenia, więc posłuchajmy, jak było właśnie na żonkilowej piątce, która była zorganizowana specjalnie dla opolskiego hospicjum Betania, z akcentem oczywiście sportowym.
1: Cały nasz sport w Radiu Opole.
2: Biegacie w szczytnym celu, biegacie dla poprawy aktywności fizycznej, ale też po prostu, żeby pomóc, żeby wspomóc. Opowiedzmy o tej idei, o tym biegu, dlaczego tu jesteśmy, bo bieg to jedno, ale również mnóstwo innych rzeczy, generalnie o całej imprezie.
3: Barbara Chyłka, Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, koordynatorka wolontariatu, a dzisiaj przewodnicząca zgromadzenia, czyli biegu, bo tak to się nazywa. Oczywiście tutaj jest piknik, nie wiem, czy Państwo już zauważyliście, ci, którzy może gdzieś tam są przy oknach, że już nie pada deszcz, bo właśnie piknikujemy się, a w trakcie naszego pikniku o godzinie 11.30 zaczyna się bieg żonkilowa piątka. Za nami już są biegi dziecięce i bieg, a właściwie marszobieg dla rodziców. Natomiast tutaj w naszym ogrodzie w tej chwili można sobie tutaj mały poczęstunek przed biegiem podać, czyli herbata, kawa, swojskie ciasta, chleby, tudzież inne rzeczy. No a po mojej tutaj już kolejnej stronie to już jest oczywiście start. Skąd będziemy startować? 5 kilometrów ulicami Nowej Wsi Królewskiej. Dla każdego przewidzieliśmy nagrody. Jest pamiątkowy medal z malutkim wsadem, a pierwsze 3 miejsca w kategoriach mężczyzn i kobiet też również są nagradzane, za co też naszym darczyńcom dziękujemy. Natomiast na co zbieramy? No zbieramy oczywiście na cele statutowe. Teraz jesteśmy cały czas, mam nadzieję, że to nie będzie takie nudne, ale my cały czas wymieniamy sprzęt. Teraz troszeczkę ssaków chcielibyśmy nakupić, inhalatorów, no i oczywiście koncentratory tlenu jeszcze również. Także to jest takim naszym celem przy okazji tej właśnie aktywności fizycznej.
2: Okej, ale jak powstała ta idea, że ten bieg w ogóle jest? Kto był pomysłodawcą, że słuchajcie, pobiegniemy?
3: W naszej grupie tutaj, w zespole medycznym są zapaleni biegacze, zwłaszcza taka jedna, nasza pani psycholog Alicja, która jeździ po różnych biegach, pokazywała, a tutaj jest na przykład walka z rakiem, tutaj jest jeszcze jakaś inna inicjatywa, taka charytatywna, mówi, a może byśmy coś takiego zrobili u nas. No i tak w zeszłym roku powstał pierwszy bieg, w tym roku połączyliśmy to razem z naszym piknikiem, tylko pogoda troszeczkę nas dzisiaj rozczarowała i stąd stwierdziliśmy, że może to jest też fajna idea, dlatego, że to jest jedyny może sposób też przyciągnięcia ludzi do tego, żeby przyszli i zobaczyli, jak wygląda hospicjum. Także trochę edukacyjnie też przy okazji tego biegu.
2: Okej, to też ciekawostka, ale zaznaczam i tak patrzę sobie po tych uczestnikach, że głównie amatorzy, właściwie w zdecydowanej większości amatorzy, ale po numerkach startowych widziałem także, że tacy totalni amatorzy, w sensie osoby, które stwierdziły, że przyjdziemy i może się uda dobiec te 5 kilometrów.
3: Tak, są też takie osoby, no tutaj widzę właśnie rozciągających się, to chyba nie amatorzy.
2: To nie, to profesjonaliści pełni.
3: Natomiast mamy amatorów, ale powiedzieliśmy, możecie też przejść, jak macie jakieś kijki,

0: tej strony z uwagi na to, że jeszcze popaduje deszczyk. Natomiast jeszcze czekamy, czy o godzinie 12.30, jak nie będzie padał deszcz, to mamy jeszcze dmuchańca dla dzieciaków, tak? Ale tutaj jakby względy bezpieczeństwa są dla nas najważniejsze. No i oczywiście mamy takie stanowiska też z jedzeniem, a za chwilę też będą jeszcze cegiełki, które będzie można sobie wybrać. Będzie można sobie po prostu jeszcze coś na przykład nabyć. No.
1: Okej, no i jeszcze jeden wątek, który chciałem naprawdę bardzo mocno poruszyć, bo to, że to charytatywne, to jedno. Natomiast dla Was, dla hospicjum, każdy grosz jest na wagę złota i powiedziałaś o tym, że no może to już nudne, że po raz kolejny zbieramy na sprzęt, no ale doskonale wiemy, że ten sprzęt się zużywa, środki są ograniczone i każde wsparcie jest na wagę złota.
0: Dokładnie tak, tym bardziej, że jak robimy inwentaryzację zawsze na koniec roku, no to w tym roku trochę nam powychodziło, że mamy sprzęty po 10-12 lat, niektóre już takie są naprawdę zdezelowane, będziemy na przykład też utylizować niektóre koncentratory tlenu, bo się po prostu już nie nadają, tam są takie, jest taki licznik godzinowy, tak, i no niestety trochę tych tysięcy godzin już jest narobionych, w związku z tym no to po prostu trzeba to wymienić, no i ramy z łóżek, które też się zużywają, silniczki, ostatnio też piloty, więc tego typu rzeczy niby drobne, ale to jest, to właśnie od takich drobnic się zaczyna, no i oczywiście to wszystko kosztuje, także część tutaj pokryje z naszego tutaj biegu, z Państwa darowizn, które zechcieliście tutaj wpłacić.
1: No i wszystko połączone przyjemne z pożytecznym, bo i biegamy, i dbamy o kondycję fizyczną, jeszcze wspieramy, także dokładnie. Super sprawa.
0: Dzięki serdecznie i zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Wiem, że dzisiaj Dni Opola, są 50 imprez, ale jest nam bardzo miło, że miasto Opole nas wspiera, bo też jesteśmy częścią tych fantastycznych dni, które odbywają się raz w roku.
1: Dzisiaj Nowa Wieś Królewska zamieniła się w trasę do biegania w szczytnym celu. Z nami dyrektor Hospicjum Betania Jarosław Wach. Panie dyrektorze, no nie znałem Pana z tej strony. Widzę, że też dziś na sportowo.
2: Panie redaktorze, powiem tak, obserwuję Pana na Facebooku, widziałem też Pana zaangażowanie sportowe, więc ja biorę przykład i też się staram coś robić, żeby nie zastygnąć, a przy okazji wspomagać hospicjum.
1: Właśnie, bo ta idea, szczytna idea jest dzisiaj celem. Piękni ludzie są wśród Was, którzy stwierdzili, że można połączyć przyjemne z pożytecznym, pobiegać, a jednocześnie pomóc. Piątka dzisiaj, 5 kilometrów biegniecie na takim dystansie.
2: Tak, to jest ten główny bieg, natomiast mieliśmy dwa biegi dla dzieci, 400 metrów, 350 i bieg rodzinny, a piątka to jest taki główny dystans, no i myślę, że mam nadzieję, że wszyscy przebiegniemy bez kontuzji.
1: Okej, to najważniejsze, żeby każdy dotarł do mety. To chyba piękne, że wokół hospicjum są tak fantastyczni ludzie, którzy chcą coś robić dla drugiego człowieka.
2: Tak, i cieszymy się z tego, zwłaszcza, że mamy prawie dwa razy więcej biegaczy niż w zeszłym roku, kiedy mieliśmy pierwszy bieg i czujemy to wsparcie i myślę, że możemy też cieszyć się z tego, że zrobiliśmy, chociaż pogoda nam nie dopisuje tak bardzo, jakbyśmy chcieli, że możemy zrobić też dzisiaj piknik i biegacze będą mogli po tym biegu jeszcze tutaj spróbować ciasta, kawy, no wspierając jednocześnie hospicjum.
1: Jakie są największe potrzeby?
2: Co pozyskujemy w tym roku? Mamy taki zamiar wymienić nowe saki, którymi odsysamy wydzieliny pacjentów. Dodatkowo planujemy zakupy koncentratorów tlenu, bo to jest sprzęt, który działa, można powiedzieć, 24 godziny na dobę i który właściwie się zużywa bardzo szybko i trzeba go wymieniać, żeby był bezpieczny dla naszych pacjentów. Natomiast jeżeli coś zostanie jeszcze, nie ukrywam, że no, musimy też pokryć koszty organizacji biegu, bo wszystko kosztuje. A to, jeżeli coś zostanie, no to na pewno na zakup takich potrzebnych materacy przeciwodleżynowych, bo to jest również rzecz, która się zużywa najszybciej.
1: Panie dyrektorze, to jeszcze wrócę do tych wątków sportowych. To jest tak, że po pracy pan tam sobie czasem biega, czy dziś po prostu odkopał pan dres gdzieś ze strychu i stwierdziłem, dobra, może dam radę te 5 kilometrów przebiec.
2: Znaczy nie ukrywam, że testowałem, czy dam radę. Ja biegam tak sobie, ale na bieżni. To tak jest 3 razy w tygodniu, nie więcej niż 5 kilometrów. Tak zwykle koło 5-6, więc mam nadzieję, że przebiegnę, ale no różnie bywa, więc trzeba uważać na siebie.
1: Okej, jest jakiś cel, jeżeli chodzi o czas?
2: Nie, chcę dobiec, to jest najważniejsze, natomiast no nie będę ostatni chyba, ale to też nie jest wyznacznik, bo ostatni będą pierwszymi, a mamy kilkanaście osób, które będą maszerowały i to wcale nie oznacza, że one są gorsze, albo że cieszymy się, że startują i że chcą wspomagać hospicjum.
1: Z doświadczenia sportowego wiem, że ten, który przebiega ostatni, dochodzi ostatni, zdobywa więcej aplauzu niż ten, który przebiegnie pierwszy, także tutaj każdy jest wygranym.
2: Tak jest i wszyscy będziemy stać na mecie i klaskać i czekać na tego ostatniego i gratulować mu, że dobiegł do końca.
1: I oby wygrała w tym wszystkim Betania, tego życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
3: Ja dzisiaj jako Eryka występuję.
1: Erika.
3: Tak.

0: Eryka, babcia Eryka dzisiaj.
1: Babcia Eryka, słuchajcie, bo musimy mu naocznić to, co ja widzę. Młode dziewczyny, a jednak babcie, to jest nietypowe połączenie. Przybiegłyście, przyjechałyście na żonkilową piątkę w niesamowitych strojach. Skąd pomysł, dlaczego tak, o co chodzi?
0: No usłyszałyśmy o tym biegu, że jest bieg charytatywny dla hospicjum organizowany i od razu nam się skojarzyło taki pomysł, że w sumie, to żeby tak wypromować tą akcję, to mogłybyśmy się przebrać, żeby tak jakoś właśnie jeszcze nagłośnić tą całą akcję. No i pożyczyłyśmy fartuszki od naszych babć i właśnie dzisiaj biegniemy dla nich troszeczkę. Mamy ich imiona tutaj na tyłach pleców. No i co? Mamy peruki, ja mam loczki, tutaj babcia Stefcia ma takiego pięknego...
2: Nowoczesne tak bardziej. Takiego... Stwierdziłyśmy, że chcemy zarazić innych tą pozytywną energią.
1: Okej, rzeczywiście przyciągacie uwagę, to najważniejsze. Czy wy na co dzień biegacie, czy jesteście tu zupełnie przez przypadek?
2: Biegamy. Ćwiczyłyśmy specjalnie na ten bieg.
1: Okej, jak te ćwiczenia wyglądały? Poprawiałyście swoje rekordy?
2: Biegałyśmy po 10 km, po 5.
0: Tak bardziej rekreacyjnie, dla zabawy zachęcamy właśnie, żeby się ruszać i w ogóle. To super właśnie.
1: Czyli ta dzisiejsza piątka just for fun, totalnie dla zabawy, no ale z tym szczytnym celem z tyłu.
2: Dla zabawy i dla zdrowia, ponieważ bieg zmniejsza ryzyko miażdżycy.
1: Jest jakiś cel, rekord, który chcecie osiągnąć, pokonać jakąś własną barierę?
0: Nie, raczej nie. Raczej zakładamy pozytywną zabawę i pokazać, że właśnie młodzi też potrafią być kreatywni jeszcze w tych czasach, że mają dystans do siebie i tak.
1: Dobra, te fartuchy tak szczerze pomagają czy trochę przeszkadzają?
0: Troszeczkę przeszkadzają, troszeczkę zahaczamy tutaj kolanami, troszeczkę długie są.
2: Ale pomagają, ponieważ mają kieszonki, w których możemy schować na przykład nasze okulary.
1: A, czyli będzie miejsce na bidon, wodę albo coś takiego.
2: Tak, i ciasteczka dla wnuczków.
1: Dobra, powodzenia życzę.
0: Materiał jeszcze mają przeciwdeszczowy, taki ochronny, także idealnie. Bo troszeczkę kropi. Tak.
1: Zakładam, że jak deszcz na to pada, to staje się taki aerodynamiczny i zyskujecie na prędkości.
0: Jeszcze na prędkości, dokładnie.
1: Super. Życzę powodzenia, trzymam kciuki.
0: Dziękujemy bardzo.
3: No i tak, choć pogoda momentami nie rozpieszczała, frekwencja była wyraźnie większa niż jeszcze rok temu, a organizatorzy już teraz zapowiadają, że chcą kontynuować żonkilową piątkę w kolejnych latach.

0: W Radio Polo odświeżenie no, genialnego, kultowego wręcz utworu formacji Faithless, czyli Insomni, w nieco nowszej, odświeżonej wersji. Czy wam się podobało, czy nie? Dajcie znać, możecie z nami się skontaktować. Na przykład, a my teraz porozmawiamy sobie o koszykówce, a właściwie odmianie koszykówki 3x3, ponieważ w poniedziałek na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie rozpocznie się budowa areny na Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Turniej, w którym wystąpi zarówno żeńska, jak i męska reprezentacja Polski, odbędzie się od 1 do 7 czerwca, a o zbliżających się Mistrzostwach Świata w tej odmianie koszykówki mówi dyrektor turnieju Przemysław Żółtowski.
1: To najważniejsza impreza koszykarska w tym roku, przede wszystkim w tej odmianie koszykówki, natomiast porównując inne wydarzenia, również dorównuje Mistrzostwom Świata Żeńskim, które w tym roku FIBA organizuje, także można powiedzieć, że tu w Warszawie będzie cała koszykarska społeczność skupiona właśnie na tejże imprezie. Jest to impreza, która będzie trwała 7 dni. W trakcie tej imprezy rozegramy 104 mecze, udział 40 drużyn, 20 męskich oraz 20 żeńskich. To już są te liczby, które, że tak powiem, świadczą o tej dużej randze wydarzenia.
0: A tymczasowy stadion w sercu stolicy będzie mógł pomieścić 2,5 tysiąca kibiców, ale organizatorzy zbudują również koszykarskie miasteczko, zapowiada Żółtowski.
1: Jesteśmy na placu Defilad. Jest, mówiąc kolokwialnie, nic. I jakby z tego nic robimy coś. Mamy do zbudowania arenę, która będzie olbrzymim elementem budowlanym, bo to będzie praktycznie 50 na 50 metrów, więc to będzie obiekt, który z daleka będzie na pewno niemożliwy do niezauważenia, więc nas bardzo to cieszy, że będziemy z koszykówką widoczni w samym centrum Warszawy. Natomiast plac Defilad po prostu na te 7 dni stanie się wielką areną zmagań. To nie będzie tylko i wyłącznie arena główna, gdzie będą odbywały się mecze mistrzostw. To będzie również olbrzymia strefa kibica ze stoiskami partnerów, z boiskami rekreacyjnymi, z tak zwanymi food truckami, więc jakby szykujemy tą rozrywkę dla warszawiaków, dla kibiców sportu, dla kibiców koszykówki i wiemy, że wiele osób właśnie przyjedzie do Warszawy specjalnie na to wydarzenie.
0: Polskie koszykarki trafiły do grupy A i zmierzą się z drużynami Madagaskaru, Czech, Azerbejdżanu i Holandii. Męska drużyna wystąpi w grupie B, zagra z Mongolią, Łotwą, Czechami oraz Stanami Zjednoczonymi. Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do ćwierćfinału. Drużyny z drugich i trzecich miejsc wystąpią w barażu o najlepszą ósemkę.

0: już teraz z mikrofonami Radio Opole przenosimy się na południe naszego regionu, ponieważ w Głubczycach młodzi karatecy z Polski i Czech rywalizowali podczas Grand Prix Karate. Na macie pojawili się zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i początkujący adepci sztuki walki. A wyjątkową częścią tego wydarzenia były konkurencje para karate dla osób z niepełnosprawnościami. To już 17. edycja zawodów organizowanych przez Ludowy Zespół Sportowy Karate do Głubczyce, a z mikrofonem Radio Opole był tam Grzegorz Frankowski.
1: Janusz Szołda, prezes Ludowego Zespołu Sportowego Karate do Głubczyce i jestem też trenerem w tym klubie.
2: Rozpoczynamy duże, prestiżowe zawody. To już 17. edycja Grand Prix w Głubczycach. Można powiedzieć, wszyscy zawodnicy, nie tylko z Polski, przyjechali, tak, na południe naszego regionu.
1: Z Polski i z Czech łącznie jest 182 zawodników, 306 osobo konkurencji i 16 klubów.
2: Startujemy w kategoriach juniorskich, młodzieżowych, od najmłodszych do wieku juniora, do 18 roku życia, tak?
1: Od początkujących do juniorów.
2: Fajnie na to się patrzy, na tych młodych zawodników w kimonach. Co prawda oni minimalnie odrośli od ziemi, jeżeli możemy tak pożartować, ale umiejętności już spore z tego, co zdążyłem zaobserwować.
1: No w tej chwili jeszcze patrzymy, bo tutaj są zawodnicy para karate. Jak w tej chwili są chłopcy, którzy mają 20 lat i tak dalej, to jest para karate, więc startują wszyscy, co mogą. I to jest ich radość, że oni mogą startować.
2: No właśnie tutaj na tych zawodach zawsze łączymy i karate, i para karate. To już jest taka wieloletnia tradycja. No i widać radość w tych młodych ludziach, którzy zmagają się z pewnymi niepełnosprawnościami w swoim życiu.
1: Tak. Para karate prowadzi Joanna Cieśli. Trenerem jest Marek Chwilarski. A trenerem tej sekcji jest obecny trener kadry Polski para karate Szymon Cieśli.
2: A jeżeli chodzi o zawody karate, to są zawody tylko wyłącznie o to, by no tutaj pokazać się z jak najlepszej strony, zająć jak najwyższe miejsce, czy to też są jakieś eliminacje do innych zawodów?
1: Nie, nie, to są zawody międzynarodowe, okręgowe, gdzie po prostu jest sprawdzian ich umiejętności i przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski.
2: Kilka dni temu, anonsując te zawody na antenie Radio Opole, jeżeli chodzi o gospodarzy, o zawodników z Głubczyc, mówił pan, że to młodzież, że to przyszłość, 9-osobowa ekipa, no ale rozumiem, że jak na gospodarzy przystało, w tym wypadku będziecie mało gościnni. Inne sprawy organizacyjne to na pewno tak, ale tutaj już w rywalizacji sportowej, no pokażecie ten lwi pazur.
1: Wszyscy zawodnicy, którzy tutaj tworzyli bardzo dużą grupę, byli w kadrze Polski, mistrzowie Polski, podchodzili na studia, już pokończyli studia i zacząłem odbudowywać sekcję, klub od początku. I tutaj mamy dzieci właśnie.
2: Młody narybek.
1: Początkującej na ten.
2: Rozumiemy, ten narybek rokuje.
1: Rokuje. No dwóch zawodników w czerwcu biorę na największe zawody europejskie do Bielska Białej i to będzie kilkadziesiąt państw, ponad 2000 zawodników, także to będą takie zawody, ale tylko dwóch mam takich, że mają szansę się tam pokazać.
2: Panie prezesie, abstrahując od rywalizacji sportowej, bardzo fajna atmosfera, wręcz rodzinna. Tutaj emocje są, bo sportowi zawsze towarzyszą emocje, ale tak jest bardzo sympatycznie. Wszyscy się uśmiechają, nie ma jakichś tutaj niezdrowych dąsów. No i bardzo fajnie, że udaje się taki klimat wytworzyć.
1: I właśnie chciałem podziękować rodzicom, którzy wczoraj tłumnie z całymi rodzinami przyszli i to, co teraz tutaj widzimy, to jest ich praca, przygotowanie do dzisiejszych zawodów. No i zawody się skończą i będą też pomagać w sprzątaniu.
3: Rodzice im zapytali się, czy bym chciał chodzić, no i zacząłem chodzić i jakoś tak wyszło. Ja nazywam się Karol Jasków i klub KS Fanga.
2: Powiedz, czy do karate trzeba mieć jakiś dryg, jakieś predyspozycje?
3: Karate dla każdego jest, dla każdej osoby. Nie trzeba być jakimś strasznie wysportowanym, ale no...
2: Trening czyni mistrza, tak? A powiedz, jeżeli chodzi o techniki karate, to w czym jesteś już teraz, tak ci się wydaje, już dość dobry czy bardzo dobry?
3: Nie wiem.
2: Jeszcze za szybko, żeby tak mówić? A jak generalnie właśnie opanowanie technik karate ci przychodzi tak bardzo naturalnie, czy musisz troszeczkę więcej czasu na to poświęcić?
3: No, czasami więcej czasu, ale ogólnie to tak, to
2: dość płynnie to przychodzi.
4: Mhm. Dzień dobry, nazywam się Joanna Chwiralska, jestem prezesem klubu sportowego Fanga.
2: Dzisiaj fantastyczne zawody w Głubczycach, kolejna edycja Grand Prix, karate i para karate.
4: Wszystko się zgadza.
2: Dobrze, no to rozpocznijmy od para karate, bo właśnie te zawody się w tej chwili odbywają. Wytłumaczmy naszym słuchaczom, skąd jest ten przedrostek para.
4: Para to jest para karate. Para to znaczy jest to dla sport karate dla osób z niepełnosprawnościami, czyli osoby, które są niepełnosprawne. Jeżeli chodzi o intelekt i chodzi o fizyczność, czyli osoby, które startują w zawodach para karate, przede wszystkim muszą mieć orzeczenie o niepełnosprawności, wtedy są dopuszczone do takich zawodów.
2: Dużą popularnością cieszy się ta odmiana karate, bo zawodników tutaj sporo. Naprawdę, ja bym nawet nie zaryzykował, żeby gdzieś tutaj wyskoczyć z nimi na matę, bo umiejętności robią wrażenie.
4: Tak, staramy się w ogóle rozwijać w Polsce para karate i rozreklamować ten sport, tą dyscyplinę sportu właśnie dla osób niepełnosprawnych. Rzeczywiście jesteśmy tutaj, jeżeli chodzi o Głubczyce i klub sportowy Fanga, jesteśmy grupą 12-osobową, która startuje w tych zawodach. Oprócz tego też prowadzimy, jesteśmy klubem sportowym dla osób pełnosprawnych i tutaj Fanga przedstawia się Kietrzy 10 osób, Racibórz 2 osoby, a również z klubu sportowego Fanga trenują dzieci z Franciszkańskiego Ośrodka w Głubczycach i też trener Szymon Cieślik jest trenerem właśnie w tej sekcji Franciszkańskiego Ośrodka. Jest para karate, a trener Marek Chwiralski prowadzi pozostałą grupę dzieci pełnosprawnych.
2: Powiem tak, patrząc teraz, bo rozmawiamy i możemy przyglądać się zawodom parę karate, no to tutaj w ogóle nie widać, żeby te osoby miały jakiś problem ze swoją fizycznością. One wyglądają tak jak każdy przeciętny Kowalski. Wiem, że do tego dążycie, ale to też jest, myślę, spory sukces. To ma być pewnego rodzaju również taka rehabilitacja dla nich, tak?
4: Tak, to są, można powiedzieć, elementy rehabilitacji, ale tak jak pan powiedział, pomimo, że dzieci, osoby, zawodnicy startujący tutaj fizycznie nie sprawiają wrażenia osób niepełnosprawnych, jednak są to osoby niepełnosprawne intelektualnie i często ich przygotowanie mentalne jest zupełnie odbiega od tego, jak zawodnik pełnosprawny przygotowuje się do tych zawodów, do startów. Także tutaj jest bardzo ciężka praca, bo mają problemy z pamięcią, mają problemy z różnymi funkcjami, które motoryką, które po prostu osoby pełnosprawne no, nie są problemowe dla nich.
2: Zastanawiam się, jak pracuje się z takimi osobami, które na co dzień muszą się jednak mimo wszystko zmagać ze swoimi jakimiś problemami fizycznymi. Jak to wygląda z punktu widzenia trenerskiego? To duże wyzwanie?
4: Powiem tak, jako prezes jestem też osobą, która uczestniczy w tych zajęciach sportowych, w treningach i powiem tak, nie mogę wypowiedzieć się jako trener, bo to musi on, trener, powiedzieć, ale jako obserwator wiem, że jest, a jeszcze jako pedagog specjalny, wiem, że jest to bardzo trudna praca, ale jeżeli jest tak zwane flow między zawodnikami, dziećmi ćwiczącymi, osobami ćwiczącymi, a trenerem, to jest bajka.
2: Dobrze, to jeszcze porozmawiajmy o zawodach już stricte karate. Cała Polska tutaj w grupach młodzieżowych przyjechała. To jest już najwyższy poziom w tej kategorii wiekowej, jaki na ten moment mamy w naszym kraju?
4: To są zawody, które już są cyklicznie przez wiele lat, jednak zawody takiej rangi ogólnopolskiej, no to już mamy Mistrzostwa Polski, mamy rankingowe zawody w Polsce, w Polskiej Unii Karate, więc to są jedne z bardzo ważnych zawodów, ale są ważniejsze, które po prostu już dają te rekomendacje albo punkty do na przykład wejścia w kadrę Polski.
2: Ale to są ważne na pewno zawody na mapie naszego regionu, województwa opolskiego. Chciałem tutaj gdzieś przed halą zaparkować, to jest w ogóle niemożliwe. Tu jest czarno od samochodów, nie tylko uczestników, ale również kibiców.
4: Tak, zawody te w Głubczycach to jednak w ogóle, jeżeli chodzi o polszczyznę albo w ogóle o południe Polski, to są z jednych bardzo ważnych, dlatego że zawodnicy tutaj przyjeżdżający i biorący udział w tych zawodach szlifują się, jeżeli chodzi o swoje zmagania z karate, z techniką karate, no i po prostu takie rozgrzewka do następnych zawodów, które są też bardzo ważne. No te na pewno są bardzo ważnymi zawodami.
0: Tak, a wielu młodych uczestników turnieju w Głubczycach będzie brał udział także w kolejnych startach ogólnopolskich, międzynarodowych. My jeszcze szybko zaglądamy do Turynu, ponieważ tam, przypominam, pierwszy półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów trwa. Projekt Warszawa rywalizuje z Perugią w pierwszym secie 25-19, w drugim secie 25-20 dla Perugii i w secie numer 3 aktualnie 21-18. O godzinie 20.30 mecz Aluronu Warty Zawiercie z Iratem Bankasi Ankara. To drugi półfinał. No i po cichu liczymy, że choć jedna polska drużyna awansuje do wielkiego finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. A my jeszcze niebawem przeniesiemy się zresztą do Szczecina, czyli z Głubczyc do Szczecina powędruje Radio

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Projekt Warszawa nie odpuszcza, projekt Warszawa nie pęka, choć w tym trzecim secie no już było bardzo ciężko. Ten wynik wyglądał w stosunku 21 do 18 dla Perugii, a w tej chwili 22 do 22, więc wyrównali siatkarze projektu Warszawa, no i kto wie, może przedłużą te rywalizacje w pierwszym półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Przypomnę, projekt mierzy się z Perugią, później Warta Zawiercie o godzinie 20:30 będzie rywalizowała z Ziratem Bankasi Ankara. A już teraz przenosimy się do Szczecina. Przed halą Enea Arena powstała Aleja Gwiazd Szczecińskich Olimpijczyków. Upamiętniono 22 medalistów Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich związanych właśnie z tym miastem. Jednym z bohaterów uroczystości był Janusz Brzozowski.
2: Bardzo sympatyczne miejsce. Aleja Gwiazd Szczecińskich Olimpijczyków i Paralimpijczyków. Są wyróżnieni wszyscy, także medaliści. Jest taka specjalna tabliczka. Janusz Brzozowski, Montreal 1976, medal brązowy, piłka ręczna.
3: No bardzo przyjemne. Taka kulminacja całego tego okresu kariery sportowej, a jeszcze przy okazji 50-lecia Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, które teraz w tym roku mija. 28 lipca zdobyliśmy brązowy medal, także takie podsumowanie. Jestem strasznie dumny, że jest jakaś pamiątka po Brzozowskim. Jedna jest troszeczkę smutniejsza na cmentarzu Centralny Pomnik, ale to jest naprawdę wspaniała rzecz dla wszystkich olimpijczyków, nie tylko medalistów, ale paraolimpijczyków i tych, którzy byli na igrzyskach, którym się nie udało zdobyć. Ale sam fakt tego, że jest człowiek olimpijczykiem, to już jest dla mnie osiągnięcie na miarę światową, dlatego że sportowców jest tysiące, miliony, a ci wybrańcy jadą, mają tą okazję, walczą o to. Życzę każdemu, który uprawia sport, żeby taki cel osiągnął. Jak zaczynałem karierę sportową, nie wiedziałem, chciałem piłkę grać, skończyło na ręcznej. Udało się, wyszło, walczyłem. Co prawda byłem najniższy, ale zawsze miałem ten atut, że na tych wysokich mówiłem, złap mi, jak jesteś taki bohater, bo wtedy faktycznie i lekkoatletyk uprawiałem. Także no przepiękna sprawa, cieszę się bardzo, trochę wzruszenie jest. Wnuczki jak przyszły, zrobiły zdjęcie, to przyjemna była.
2: Dobra lokalizacja, bo tu przed halą sportową, przed obiektem sportowym, który tętni życiem, mnóstwo imprez sportowych i wiele osób być może pierwszy raz pozna, zobaczy, dowie się o szczecińskich olimpijczykach.
3: Tak, ja tu przyszedłem gdzieś 3 tygodnie temu, kiedy tak to ludzie spacerowali i tak z ciekawości każdy. I to też jest przypomnienie, że byli tacy olimpijczycy, są, żyją. Młodzież, która tutaj chodzi, czy tam sobie na deskorolce jeździ, coś mówi, może kiedyś mnie się uda. Ja zacząłem późno, mam 17 lat piłkę ręczną grać, a jednak się udało. No teraz już nie mówię, ile lat mam, ale jeżeli 50 lat mija Igrzysk Olimpijski, zdobycie medalu, to trochę już minęło lat, ale jestem ogromnie szczęśliwy, że jestem tutaj, że otworzyłem swoją tą tablicę. Jestem wśród olimpijczyków, wśród kibiców, wśród tych, którym serce jest dla sportu oddane i którzy naprawdę robią wszystko, żeby ten sport jakoś dźwignąć i dać możliwość młodzieży i wszystkim na zobaczenie tego, co osiągnęli starsi koledzy i możliwość tego, żeby uprawiać ten sport i zdobywać sukces.

0: No i tak, było bardzo blisko. Projekt Warszawa miał nawet piłkę setową przy stanie 24-23 z Perugią i szansę na przedłużenie rywalizacji, ale później 3 akcje, 3 punkty dla Perugii i koniec meczu. 3-0. Pierwszy półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów za nami. W finale Perugia o brąz zagra Projekt Warszawa. O 20:30 mecz Aluronu Warty, zawiercie z Ziratem Ankasi, Ankara. A już teraz wracamy do pierwszoligowych emocji, bo przed Odrą Opole kolejne spotkanie, tym razem przedostatnie już kolejki. Niebiesko-czerwoni przygotowywali się do trudnej rywalizacji, bo drużyna, z którą będą rywalizowali, czyli Górnik Łęczna, to zespół, który jeszcze walczy o utrzymanie. O nastrojach w drużynie, sytuacji kadrowej i planie na to spotkanie mówiono podczas przedmeczowej konferencji prasowej. Pojawiły się również pytania od kibiców, a na te wszystkie pytania odpowiadał trener Odry Opole Piotr Plewnia.
1: Myślę, że nie naszą rzeczą jakby jest przejmować się tym, co Łęczna dzisiaj, bo to Łęczny, problemy Górnika, oczywiście rzeczywiście sytuacja w tabeli zupełnie inna, inne cele dzisiaj, ale tak jak pan redaktor zauważył, cieszę się, że mecz z Grudziskiem Mazowieckim pokazał, że nie gramy o nic, tylko gramy o to, co najlepsze w piłce nożnej, czyli o jak najlepszy wynik. Cieszę się, że było to widać w meczu z Pogonią Grudzisk Mazowiecki do ostatniej minuty dosłownie, bo to zwycięstwo wyszarpane, aczkolwiek tak jak powiedziałem na konferencji pomeczowej, uważam, że wcześniej powinniśmy byli sobie już to zwycięstwo zapewnić. I tak jak zawsze bramki robią różnicę i te gole, ten gol w pierwszej połowie nie wystarczył do tego, żeby spokojnie dowieść ten wynik, ale dla nas mecz z Łęczną przede wszystkim jest o to, żeby z każdym meczem grać o pełną pulę. Mecz z Pogonią już jest przeszłością, powiedzieliśmy sobie w szatni, że historia fajna, ale interesuje nas tylko i wyłącznie zwycięstwo z Łęczną, które na pewno będzie bardzo trudne, bo tak jak zauważyliśmy tutaj, Łęczna ma swoje inne cele i na pewno do ostatniego gwizdka będzie walczyła też o taki sam wynik dla siebie. Tak jak powiedziałem ostatnio na konferencji, też szeroko pojęta polityka klubu jest powoli wdrażana, to bo dzięki temu spokoju w tabeli jakby możemy się przygotowywać do tego, co w przyszłym sezonie nas czeka. Więc jakby ten element jest bardzo mocno brany pod uwagę. Myślę, że wszyscy zawodnicy na dzień dzisiejszy, oprócz poza mikrourazami, są do dyspozycji i bardzo bacznie przyglądamy się na treningu, żeby ten skład optymalny wystawić. Każdy z tych chłopaków ma dzisiaj szansę do tego, żeby pojawić się w meczu z Łęczną, uprzedzać pewnych faktów nie będę, bo oczywiście plan na mecz i wiele przygotowań pod to spotkanie jest, ale tutaj uprzedzać ktokolwiek zagra dzisiaj bym nawet nie próbował. Przede wszystkim z tego powodu, że jutro jest jeszcze trening i wszystko się na każdym treningu może wydarzyć. Więc ci zawodnicy, cieszymy się, że robią różnicę, zawodnicy z ławki rezerwowych jakby, bo czekają na swoją szansę i to było fajne, że nie tylko dwóch wymienionych, ale tak naprawdę każdy, który pojawi się na boisku w meczu z Grudziskiem, wniósł się do tego zespołu, stąd jakby też te 92, 93 minuta gole i wyszarpane zwycięstwo. Tak, Adrian Mauraz wraca powoli do tego, być może jeżeli wszystko pójdzie dobrze i ta rehabilitacja zakończy się, że tak powiem, jakby pozytywnie, no to od wtorku zacznie z nami pełny trening, ale na dzień dzisiejszy do Łęczny Adrian na pewno nie pojedzie. Decyzje zapadają na szczeblu zarządu w bardzo dużym stopniu i dzisiaj na te pytania nie chciałbym udzielać odpowiedzi. Wierzę, że cały okres, jaki każdy zawodnik spędził w klubie, będzie miał duży wpływ na ocenę sytuacji, aczkolwiek wiemy doskonale, cały czas to powtarzam, jakby no, pełnej radości z całego sezonu dzisiaj nie ma w kontekście końcowego wyniku. Mam nadzieję, że go poprawimy o te 6 punktów, a w każdym bądź razie bardzo mocno zawalczymy o te 6 punktów, żeby to miejsce i w tabeli, i ogólny zasób punktów był dużo większy, ale na pewno wszelkie decyzje, które będą podejmowane, będą adekwatne do tego, że chcemy w przyszłym roku znowuż o krok, dwa pójść do przodu i z miejscem w tabeli, i przede wszystkim z grą, albo odwrotnie powiedziałbym z grą, a dzięki tej dobrej grze i miejsce w tabeli, żeby było zdecydowanie lepsze. Także żadnych wiążących informacji w tym temacie więcej nie mogę udzielić. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i będę zdrowy i wypoczywał z rodziną na wakacjach, a co będzie później, nie. Tej odpowiedzi też tutaj jakby nie udzielę, bo to jest, też jest jakby część, która, że tak powiem, jest tą sytuacją zawiaduje dzisiaj bardzo mocno zarząd klubu.
2: Trenerze, czy urazy takich zawodników jak Deja z Asyl zmieniają przygotowania do meczu z Górnikiem i wpływają na to, jakby nie chcieli zagrać, czy mimo wszystko patrzycie przede wszystkim na siebie?
1: Nie mam żadnej informacji na temat tego. Oczywiście wiem, że Adam nie zagrał ostatniego meczu i Spasi wszedł meczu, ale nie mam żadnej informacji, żeby nie byli do dyspozycji trenera w tym przyszłym meczu, więc nie przygotowujemy się w żaden sposób do tego, że Górnik Łęczna zagra w możliwie najlepszym, że tak powiem, swoim personalnym składzie. I nawet gdyby takie absencje były, to rzeczywiście zwracamy przede wszystkim na siebie uwagę i na to, jak my chcemy zagrać i bardzo mocno wyeksponować te wszystkie rzeczy, które miały miejsce z Grodziskiem Mazowieckim. Mam nadzieję, że to się uda.
2: Górnik to drużyna, która potrafi dobrze grać w piłkę, a nie zawsze przekłada się to na zdobycz punktową. Czy z Pana doświadczenia taka gra o życie na tym etapie sezonu bardziej motywuje zawodników, czy może działać też jako dodatkowa presja?
1: Ciężko mi powiedzieć odnośnie Górnika Łęczna o ich presji, bo tak jak powiedziałem, są w innym etapie i jakby skupiamy się na sobie. Nie patrzyłbym na te elementy. Rzeczywiście Górnik miał kilka bardzo fajnych występów w tej rundzie i były one wtedy też okraszone punktami i rzeczywiście ta dobra gra nie zawsze się przekłada. No to nie, kompletnie naprawdę nie zwracamy uwagi na presję, na Górnika Łęczna, nie umniejszając, oczywiście wręcz przeciwnie, wiemy, znamy dobre i te bardzo dobre strony Górnika Łęczna, ale chcemy zagrać nasze zawody, tak jak powiedziałem wcześniej, jakby druga połowa z Ruchem Chorzów i ten mecz bardzo, bardzo cieszą mnie, ale wiemy, że musimy to potwierdzić, więc jakby przede wszystkim koncentracja na naszej grze.
2: I ostatnie pytanie o personalia. W meczu z Pogonią do pierwszego składu wrócił Matulinarz, pokazał się z dobrej strony. Był to efekt sytuacji zdrowotnej w zespole, zmiany koncepcji, czy po prostu dobrej dyspozycji na treningach?
1: Ma to rzeczywiście w ostatnim czasie bardzo dobrze wyglądał w treningu. No, my przegraliśmy dwa swoje spotkania, chcieliśmy zobaczyć też inne rozwiązania, jakie poszczególni zawodnicy stwarzają nam na boisku. Co do dobrej gry, rzeczywiście gra Mato była przy piłce bardzo dobra, ale myślę, że jeszcze jest wiele do poprawy w grze bez piłki, w grze defensywnej i wierzę, że będziemy robili tak, jak Mato, tak i cały zespół. Będziemy dążyli do tego, żeby jeszcze lepiej się prezentować w kolejnych spotkaniach.
0: Tyle trener Piotr Plewnia. W konferencji prasowej wziął udział również Jiří Piroch, który opowiedział m.in. o swojej pozycji w drużynie.
3: Raczej tak, jak pan powiedział ostatnio, starałem się robić cały czas to swoje, więc no wiem, że ta druga runda dla mnie oczywiście jest lepsza, bo gram regularnie, a no jak już powiedziałem, no to po prostu jest piłka, no. Zdarzają się takie sytuacje, że zawodnik nie gra i potem jest najważniejsze właśnie to podejście jego, czy się będę obrażał, albo po prostu, jak już powiedziałem, będę robił swoje i będę czekał na tą sytuację i potem jest druga rzecz, czy tą sytuację wykorzysta. Ja myślę, że bardzo mi pomogła przerwa w grudniu, jak wróciłem do Czech za rodziną. Trochę mnie naladowali taką pozytywną energią i wróciłem w styczniu do przygotowania i po prostu zrobiłem wszystko, żeby wygrać tą rywalizację i cieszę się z tego.
0: Jiří Piroch wypowiedział się także o następnym przeciwniku, czyli Górniku Łęczna.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Tak, oczywiście. Tak. Przecież nie jedziemy tam 600 km albo ile, żeby tam po prostu ten mecz odegrać. Na pewno tam jedziemy zdobyć 3 punkty, dobrze zagrać, dobrze wejść w mecz, stwarzać sobie sytuację, być aktywni w pressingu, doskakiwani, w defensywie być pewni, zorganizowani i ja mam nadzieję, że oczywiście wiemy, że Górnik Łęczna gra o życie, więc oni też, ta ich determinacja będzie na wysokim poziomie, ale my wierzę w to, że my się do tego dostosujemy i właśnie jeszcze do tego damy więcej jakości od przeciwnika.
0: Podczas konferencji prasowej Jiří Piroch powiedział także o swojej nietypowej, nieoczywistej pasji, jaką jest dart. Skąd to się wzięło?
3: To się zaczęło, jak grałem w Dukli Praga, to z chłopakami chodziliśmy po meczu grać właśnie w darta. No i potem tak pomalutku z bratem i z moim tatą oglądaliśmy właśnie te wielkie turnieje World Darts Championship, więc dlatego no. Zostało to i ja lubię Gary'ego Andersona. Czeski to raczej Karol Sedlaczek.
0: Karol Sedlaczek to ulubiony czeski darter Jiřího Pirocha, a dziś Odra Opole gra z Górnikiem Łęczna o godzinie 19.30. To by było na tyle, jeżeli chodzi o audycję Cały Nasz Sport. Dziękujemy bardzo. Kuba Biel przed mikrofonem, Maciej Dudek za stołem realizatorskim. To tyle na dziś.

0: zbliża się godzina 19. Za chwilę po emocjach sportowych będą emocje muzyczne. Kto dziś na pierwszym miejscu polskiej listy polskiej piosenki? Będziecie musieli poczekać 3 godziny, a najpierw w ogóle wiadomości.
1: Noc muzeów. Ten dzień różne opolskie placówki zapraszają do zwiedzania. W wiadomościach także organizacje pozarządowe ze stolicy regionu mogą ubiegać się o dofinansowanie na rozwój. Za pół godziny rozpocznie się wyjazdowe spotkanie piłkarzy Odry Opole.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek.
1: Zaczynamy jednak od tragicznego wydarzenia we Włoszech. Samochód wjechał w grupę pieszych w centrum Modeny. 7 osób jest rannych, podaje tamtejsza policja. 2 są w ciężkim stanie. Kierowca został zatrzymany przez mieszkańców chwilę po tym, jak zbiegł z miejsca wypadku. Auto wjechało w sklepową witrynę po potrąceniu grupy pieszych, a kierowca próbował potem ugodzić nożem jedną z zatrzymujących go osób.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: Polskie Radio w Noc Muzeów otwiera swoje drzwi dla słuchaczy. Siedzibę główną przy Alei Niepodległości w Warszawie można zwiedzać już teraz od godziny 19, ale pierwsi chętni byli przed budynkiem ponad godzinę wcześniej.
3: Zaciekawiło mnie to, że można zobaczyć, jak działa radio od wewnątrz, jak to wszystko wygląda, bo słyszymy efekt końcowy jako słuchacze, ale nie widzimy, jak to wszystko działa, i postanowiłem zobaczyć. Szczególnie, że stulecie jest w tym roku, więc to taka wyjątkowa okazja.
1: A godzinę temu ruszyła już pierwsza Noc Muzeów w Radiu Opole. W planie jest m.in. zwiedzanie studiów nagraniowych i realizatorskich, a także naszego Muzeum Techniki. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Halo Halo, tu Noc Muzeów, i nawiązuje właśnie do setnej rocznicy działalności radiofonii w Polsce. W jedną noc każdy może skorzystać z oprowadzeń kuratorskich, warsztatów, koncertów czy spotkań w kilkunastu placówkach w regionie. To m.in. Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląsko-Opolskiego czy Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Organizacje pozarządowe z Opola mogą starać się o dofinansowanie na rozwój działalności. Nabór prowadzony jest w ramach miejskiego konkursu Silne NGO 2026 i będzie finansowany z budżetu miasta. W puli do podziału jest 64 tysiące złotych.
4: W ramach tego konkursu organizacje pozarządowe mogą uzyskać dotacje do 8 tysięcy złotych na usprawnienie ich funkcjonowania, zarówno pod względem infrastruktury, jak i pod takim względem merytorycznym. Doposażenie w jakiś niezbędny sprzęt, jeżeli chodzi o organizację. Jakieś szkolenie wewnętrzne, przygotowanie czy wsparcie się pod względem na przykład polityki ochrony danych osobowych. Kwestie związane ze wzmocnieniem tego obszaru księgowego.
1: Mówi Alicja Gawinek z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Termin składania wniosków mija 19 maja.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Już dziś poznamy zwycięzcę 70. edycji konkursu Piosenki Eurowizji. W wiedeńskiej Stadthalle wystąpi także polska reprezentantka Alicja Szemplińska z utworem Pray. Jak relacjonuje wysłanniczka Polskiego Radia do Wiednia, wokalistka może liczyć na miejscu na ogromne wsparcie swoich rodaków. Zapewnia o tym Sebastian Zasada z portalu Eurowizja.org, który zrzesza fanów konkursu.
5: Czy my mamy jako Polska szansę w ogóle w tym finale, żeby gdzieś wysoko zajść?
6: W tym roku poziom jest tak nieprzewidywalny. Zazwyczaj mogliśmy wskazać 3-4 wyraźnych faworytów. W tym roku w teorii możemy, w praktyce może okazać się wszystko. Ale myślę, że mamy szansę, bo to jest pierwsza piosenka od bardzo dawna, która może się spodobać jurorom. A pamiętajmy, że to oni są odpowiedzialni za 50% głosów.
1: Polka wystąpi dziś jako 18, początek konkursu o 21. Dodajmy, że około 1000 osób protestowało w Wiedniu przed finałem konkursu. Demonstranci wyrazili sprzeciw wobec udziału Izraela w imprezie Europejskiej Unii Nadawców. A za pół godziny rozpocznie się wyjazdowe spotkanie piłkarzy Odry Opole z zespołem Górnik Łęczna w ramach 33. kolejki Betclic pierwszej ligi. Podczas przedmeczowej konferencji trener Piotr Plewnia podkreślał, że jego zespół nie zamierza kalkulować.
7: Dla nas mecz z Łęczną przede wszystkim jest o to, żeby grać o pełną pulę. Interesuje nas tylko i wyłącznie zwycięstwo z Łęczną, które na pewno będzie bardzo trudne, bo Łęczna ma swoje inne cele i na pewno do ostatniego gwizdka będzie walczyło też o taki sam wynik dla siebie.
1: Piotr Plewnia zwrócił także uwagę, że obecna sytuacja w tabeli pozwala klubowi stopniowo przygotowywać się do kolejnego sezonu. Trener przyznał, że niemal wszyscy zawodnicy są do dyspozycji sztabu szkoleniowego, a rywalizacja o miejsce w składzie trwa.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Termometry pokazują już tylko 12 stopni, a temperatura odczuwalna jest dużo niższa ze względu na duże zachmurzenie, 99%, ale mam dobrą wiadomość, przestaje padać i do rana będzie bez opadów, bardzo przelotne, 0,2 mm. Słaby też będzie wiatr, więc nie będziemy tak bardzo odczuwali chłodu, tylko 13 km na godzinę, a ciśnienie atmosferyczne to 1005 hektopaskali.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Opolska lista polskiej piosenki.

Aleksander Szalonek i Skacz. To była pierwsza propozycja dzisiejszego wydania Opolskiej Listy Polskiej Piosenki. Aleksandra Szalonka możecie kojarzyć. Jakiś czas temu była piosenka o żabach i ludziach. No przyznaję, że pogodę mamy taką, że te żaby są na pewno szczęśliwe. Jeżeli ktoś może być dziś szczęśliwy, to myślę, że żaby w taką pogodę chyba tak, no bo lubią raczej wilgoć i one sobie skaczą. Ale my razem z nimi i razem z Aleksandrem Szalonkiem, bo to nazwisko oczywiście tak nieco tylko żartobliwie, ta odrobina szaleństwa jest potrzebna. Dzisiaj Noc Muzeów, przypomnę, zwiedzamy także Radio Opole. Właśnie mam za sobą grupę, jednym okiem widzę zwiedzającą. Wiem, że jeszcze na ostatnie wejście na godzinę 23 są miejsca. Jak macie ochotę skorzystać, to serdecznie zapraszam. A tymczasem druga propozycja. Sandra Klimańska i jakże budujący tytuł Jutro będzie lepsze.

trzymajmy za to kciuki, żeby jutro było lepsze. Jak tak sprawdzałem prognozę pogody, to rzeczywiście dopiero koło 14 może znowu trochę popadać, ale do południa ma być całkiem pochmurno, no ale przynajmniej bez deszczu. Sandra Klimańska to była druga propozycja, a jako trzeci artysta, o którym przyznaję, że już troszeczkę zapomniałem, bo kiedy popatrzę na debiutancką płytę 2003 rok, oj, było wtedy bardzo głośno o Mariuszu Totoszce, bo właśnie Mariusz Totoszko nagrał, drodzy Państwo, nową piosenkę. Przez wiele lat też wokalista zespołu Wolwer, no a później solo, pojawiał się w telewizji, na koncertach, no i zamilkł. Moim zdaniem wrócił w sposób naprawdę imponujący. Za chwilę się przekonacie, jako trzecia propozycja jego piosenka Jak.

0: jesteś.
1: No trudno jest rzeczywiście wyrzucić kogoś z głowy, kiedy go kochamy, darzymy uczuciem, mamy związane z nim wiele wspaniałych, pięknych wspomnień. To rzeczywiście nie da się chyba wyrzucić. Ludzie są niezastąpieni, każdy z nas jest wyjątkowy, jest indywidualnością i choćby nie wiem, jak nam się życie toczyło, myślę, że każdy z nas jakiś ważny ślad na świecie zostawia. Mariusz Totoszko zostawia kolejny muzyczny ślad w piosence Jak, to była nasza trzecia propozycja, a za chwilę najkrótsza piosenka, nie w historii listy, bo przypomniałem sobie, że to Suchak piosenka była chyba o kilka sekund krótsza, ale ta na pewno jest na drugim miejscu, ma niespełna 2 minuty, ale za to jaki ładunek emocjonalny, jakie ważne też przesłanie, bo Piotr Krakowski, artysta, poeta śpiewający, śpiewa o tym, że samotność to plaga.

oczywiście, trudno się z tym nie zgodzić. Oczywiście w przypadku Piotra Krakowskiego, wybitny również trębacz jazzowy, robi również muzykę filmową. Ta filmowa najbardziej chyba go zajmuje. I tutaj trudno odmówić tej piosence, że mogłaby się pojawić w jakimś filmie. Jeżeli ktoś tworzy filmy, jakiś reżyser słucha, to wziąłbym to bardzo, bardzo poważnie pod rozwagę. A teraz zmienimy nieco klimat. Będzie z humorem, z takim lekkim przymrużeniem oka. Pewnie zdarzało

się wam słyszeć. Tu akurat będzie to kierowane do dziewczyn. Bój się Boga, dziewczyno, ale bój się Boga, chłopaku, prawda? No i o tym właśnie, o takim tytule piosenkę zaśpiewa nam Ola Kendra.

rzeczywiście jakichś straconych szans nie ma co opłakiwać, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, bo tak można bez końca i w gruncie rzeczy tylko będziemy się nakręcać, będzie się nakręcała spirala nieszczęść, będziemy tylko i wyłącznie rozpamiętywali. Lepiej skupić się na tym, co jeszcze przed nami, a przed nami na pewno jeszcze mnóstwo wspaniałych piosenek. Już za chwilę duet, pierwszy dziś duet. Jakiś czas temu, całkiem niedawno była w solowym utworze Natalia Marczuk, tym razem do współpracy zaprosiła Mateusza Gębka, znanego chociażby z talk show jednego telewizyjnych, ale talk show to talk show. Ważne jest to, co się robi później, jakie się nagrywa piosenki, jaki się ma pomysł tak naprawdę na siebie. Mateusz Gębek moim zdaniem jest bardzo intrygującym artystą. Stworzyli razem piosenkę, o bardzo trudnej, nieoczywistej relacji. Siódma Sosna w ogóle jest bardzo fajny teledysk, o tym mogę oczywiście tylko i wyłącznie opowiedzieć, bo go nie zobaczymy. O miłości. Siedzą sobie pod drzewem, każdy z telefonem, tak jakbym widział tych ludzi dziś, prawda? Siedzą często na ławce obok siebie, każdy z telefonem i każdy wpatrzony w ten swój telefon i dłubią w tych telefonach. Ci przynajmniej jest szansa, że może dzwonią do siebie. Ale wystarczyłoby się obrócić, prawda? I nagle się okaże, że jesteśmy tuż obok, fizycznie, naprawdę możemy się dotknąć, przytulić i być razem, a nie tylko przez telefon. Tak.

kiedy się coś ważnego zakopuje pod sosną, gdziekolwiek w lesie, w tajnym miejscu, żeby nikt nie znalazł, to dobrze właśnie sobie zapamiętać albo policzyć, że to siódma sosna po lewej stronie. Najczęściej to szukaliśmy skarbów w ten sposób, prawda, w dzieciństwie, albo zakopywaliśmy właśnie sekrety. Był taki zwyczaj. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze ktokolwiek to robi, że brało się albo właśnie jakiś liścik, jakąś wiadomość i można było ją zakopać, oczywiście schować do butelki najsensowniej. My czasami wkładaliśmy pod szkiełka, no ale to bez sensu, bo ten papier i tak później pod tym szkiełkiem zamógł, a i tak mało kto pamiętał pewnie, gdzie zakopał, ale może ktoś jest taki, kto zakopał, pamięta, minęły lata, albo teraz się Państwu przypomniało i pójdziecie szukać. Oczywiście nie teraz, bo za chwilę zrobi się ciemno, a poza tym jest Opolska Lista Polskiej Piosenki, to kto będzie biegał teraz po jakichś krzakach i lasach, a najczęściej tam tego typu sekrety zakopywaliśmy i szukał. Ale można też udać się i zakopać sobie nowy, prawda? Niekoniecznie list miłosny, ale jakieś ważne przesłanie do świata. Dobrze, zostawiamy tę piosenkę, bo przed nami kolejna nowość. Tu przypomnę, że była to Natalia Marczuk i Mateusz Gędek. Natomiast teraz będzie Michał Szumski, ale jako Szumski i Niedźwiecki. Niedźwiecki Paweł gra tutaj na gitarze, a Michał Szumski napisał słowa tej piosenki i będzie śpiewał. A tytuł to Oddech.

O, ja myślę, że jak ktoś tak żarliwie śpiewa "Nie zostawiaj mnie", to raczej nie zostanie pozostawiony. No ale nie wiadomo też, no nie odpowiadam za tą osobę, do której śpiewa. Oczywiście my, słuchacze, zawsze słuchamy ze swojej perspektywy i jak takiej piosenki później słuchamy, możemy ją też wysłać, bo dzisiaj mamy takie możliwości. I tu przypomnę, że jak Państwo głosujecie, a o 22 zacznie się głosowanie, to każda piosenka ma też link, poza tym, że macie łapkę po prawej stronie. Jak chcecie kliknąć, klikacie na piosenkę, na którą chcecie oddać głos, to możecie sobie ją też przypomnieć, bo pod tytułem i nazwiskiem, czy też nazwą zespołu jest właśnie taki mały czerwony pstryczek. Naciskacie i możecie zobaczyć teledysk, przypomnieć sobie jeszcze raz daną piosenkę, zanim głos oddacie. A tutaj teraz dobra wiadomość, bo oficjalna premiera będzie jutro, więc prapremierowo. Po roku, bo tak śledziłem media społecznościowe, rzeczywiście blisko rok temu ostatnie utwory były publikowane przez Diuli, też nagrała nowy zupełnie utwór. Ma tytuł "Nadal chcesz".

0: właśnie.
1: Oj, proszę jeszcze nie zasypiać, bo jeszcze sporo muzyki przed nami, ale układanie układanek dzisiaj też w ramach Nocy Muzeów, przypomnę, możecie zwiedzać Radio Opole. I o 23 wiem, że jeszcze są wejścia i można przyjść. Jeżeli już jesteście, krążycie, akurat wyszliście i myślicie, ach, gdzie by to pójść, to Radio Opole jest bardzo dobrym pomysłem, zwłaszcza, że akurat opolskie listy, polskie piosenki możecie słuchać dzisiaj z telefonu w każdym miejscu i sobie, że tak powiem, odpalić, ale zobaczyć to wszystko na żywo, to jest coś zupełnie innego. Więc jak macie ochotę, to serdecznie zapraszam. A tymczasem jeszcze dwie propozycje przed nami. Filip Mettler. Filip Mettler jeszcze się nie pojawiał, jeżeli chodzi o polską listę polskiej piosenki, ale tu, co ciekawe, jeżeli chodzi o kompozycję i autorstwo tekstu, mamy znane nazwiska. Bo jeżeli chodzi o tekst, to wspólnie z Filipem Mettlerem tworzyła go Paula Roma, a Paula Roma była na początku roku w propozycjach, nawet przez chwilę była na polskiej liście polskiej piosenki. W przypadku muzyki tam więcej osób jest, bo i Jakub Laszczup, Krzysztof Junak, Jan Litkowiec i Brian, właściwie Jan Litkowiec, bo takie są dwa imiona, którymi się posługuje. A piosenka ma tytuł Mięsień zwany sercem. To mi od razu przypomniało, widzę, mam jeszcze kilka sekund, to o tym opowiem, piosenkę słynną grupy Breakout. Płyta może nie jest tak słynna, bo powstała w ramach olimpiady w Moskwie, która się wtedy odbywała. No i kilka zespołów, m.in. Budka Suflera i właśnie Breakout, nagrali takie płyty o tematyce sportowej. I tam była piosenka Tak to ja, mięsień twój, jestem twoim mięśniem, mięśniem twojego ramienia, akurat było w tamtej piosence. No a Filip Mettler śpiewa o mięśniu, który jest zwany sercem.

względu na ładunek emocjonalny, tak mi się skojarzyło, ciekawe jak taka piosenka zabrzmiałaby na Eurowizji, ale to nie oznacza, że będzie Alicja Szemplińska. Nie, dzisiaj jej nie będzie, chociaż oczywiście trzymam gorąco kciuki. Dzisiaj oczywiście też finał, ale szczęśliwie podczas półfinałów teraz jest tak, że śpiewają wszyscy, więc ja już sobie spokojnie obejrzałem oba półfinały, więc wszystkich piosenek posłuchałem. Jestem po, a dzisiaj już przyjdę tylko w nocy, żeby zobaczyć wyniki. Natomiast rzeczywiście jakiś taki emocjonalny, eurowizyjny sznyt tutaj był. Może przyczyniło się do tego też to, że tekst pisany wspólnie z kobietą, ale dobra piosenka, dobry tekst. Tak naprawdę nie ma płci, nie ma rasy. Po prostu albo mówi ktoś i śpiewa o ważnych sprawach i jest to wiarygodne, my to kupujemy, czujemy, wchodzi nam to do duszy i do serca, albo nie. I tyle. Została nam, drodzy Państwo, już tylko jedna piosenka, jedna propozycja i będzie to tak zwana strefa retro, jak ją nazywam. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, jeżeli ktoś słuchał audycji kultowe.pl, to oczywiście wie. W roku 1966, a więc nie trudno policzyć, 60 lat temu, jako organistka i wokalistka w zespole Reflex rozpoczęła karierę, drodzy Państwo, kto? Krystyna Prońko. Tak jest. Razem z braćmi Piotrem i Wojciechem, saksofonistą i kontrabasistą. Oczywiście my musieliśmy kilka lat poczekać na te jej wielkie, wielkie przeboje, chociaż wcale nie tak dużo, bo już w 70. one były. No a później oczywiście festiwale i autorskie płyty. Natomiast rzeczywiście autorskie płyty przyszły później, w roku 1975, ale moim zdaniem też fantastyczna współpraca z Januszem Komanem. To jest to, co moim zdaniem przyczyniło się do tego, że fantastycznie brzmią pierwsze dwie, to absolutna klasyka polskiej muzyki na światowym poziomie. No i właśnie przygotowując tamtą audycję trafiłem na najdłuższą tym razem. Była dzisiaj najkrótsza, to będzie teraz najdłuższa, bo prawie 7,5 minuty piosenka Ciemności złote, ciemności srebrne.

I za nami, drodzy Państwo, już wszystkie propozycje. Było ich 10. Krystyna Prońko przed chwilą wybrzmiała. A więc rozpoczynamy finałową 30. A jako 30. dziś rozpoczyna główne wydanie Igor Herbut piosenką Tak ma być.

6 tydzień z nami Igor Herburt. No i spory spadek, bo 19 miejsce tydzień temu, a tym razem 30. Ale ważne, że jest na liście, bo kilka piosenek listę opuściło. Na razie nie powiem jakie, bo nie mieliśmy jeszcze żadnej premiery. I 6 tygodni jest kolejna piosenka. Razem z Igorem Herbutem weszli na listę. Wiślanie 69. Kiedy nadejdzie czas?

Wiślanie 69. Kiedy nadejdzie czas? 6 tygodni, podobnie tak jak Herbut. I w tej godzinie jeszcze jeden utwór. Na miejscu 28. Madame Affaire w twoich rękach.

0: Jeszcze 27 piosenek przed nami, ale tymczasem zbliża się godzina 20, a więc za chwilę nowe wiadomości.
1: A w nich Opolanie w każdym wieku ruszyli do nocnego zwiedzania.
2: Bardzo lubię to miejsce, bo jestem tu teraz drugi raz i mi się po prostu podoba to miejsce, że można słuchać muzyki i takie inne.
1: W wiadomościach także o pierwszej edycji Ogólnopolskiego Uniwersytetu Małego Naukowca będzie również sport i Kuba Biel.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek.
1: Chłodna aura nie zniechęciła miłośników historii i sztuki, którzy całymi rodzinami odwiedzają opolskie muzea. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Halo, halo, tu noc muzeów i nawiązuje do setnej rocznicy działalności radiofonii w Polsce. W jedną noc można skorzystać z oprowadzeń kuratorskich, warsztatów, koncertów czy spotkań w kilkunastu placówkach w regionie. To m.in. Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląska-Opolskiego czy Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Sporo rodzin z dziećmi odwiedza naszą wystawę Szancer Wyobraź Sobie i warsztat teatralny, który jej towarzyszy, mówi Renata Kobylarz-Buła z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.
4: Dość niezwykła wystawa w naszym muzeum, opowiadająca w taki radosny sposób o twórczości Jana Marcina Szancera, człowieka niezwykłego, ilustratora, grafika, który w bardzo trudnym czasie, bo w czasie II wojny światowej tworzył swoje najpiękniejsze ilustracje do bajek Andersena, Brzechwy, Tuwima i wielu, wielu innych. Ciekawostka, Szancer był także autorem wielu scenografii i kostiumów teatralnych.
5: Przyszłam z moim tatą i bratem. Lubię te muzeum. Kojarzę, tam był pan Kleks i Pinokio.
6: Pójdziemy na Wojciecha zobaczyć do tej kamienicy. Koniecznie chcą zobaczyć tutaj tych jeńców.
1: O 20.30 rozpocznie się wykład doktora Piotra Stanka o radiu w latach II wojny światowej. Jednym z miejsc, do którego co roku stawia się długa kolejka zwiedzających, jest Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Bardzo lubię to miejsce, bo jestem tu teraz drugi raz i mi się po prostu podoba to miejsce, że można słuchać muzyki i takie inne.
7: No mama akurat pierwszy raz jeszcze się nie zdarzyło, żeby była w tym miejscu. Dzieci polecają. Natomiast my tak co roku, korzystając z okazji, jak jest nas muzeum, próbujemy sobie zwiedzić po trochę, żeby wejść w takie miejsce.
8: Można zobaczyć historię piosenek różnych polskich.
9: Przyjechaliśmy w ogóle do Opola pierwszy raz z nadbałtyku i tak sobie zwiedzamy. Tam 20 minut może jakieś czekamy.
1: Także Filharmonia Opolska otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających. Miłośnicy muzyki i sztuki mogą podczas pierwszej nocy Filharmonii Opolskiej dowiedzieć się, co kryje się za kulisami i zajrzeć do miejsc, które na co dzień nie są dostępne dla publiczności. Takiej nocy Filharmonii nie było jeszcze nigdzie na świecie, mówi Maciej Fortuna, dyrektor Filharmonii Opolskiej.
10: Po raz pierwszy na świecie to właśnie tu w Opolu organizujemy to wydarzenie. Oprowadzenie kuratorskie po wystawie Interaktywne Transformacje, czyli naszej wspaniałej okazowej harfie, instrumentach używających różnych algorytmów sztucznej inteligencji. Mamy finisaż wystawy interaktywnych plakatów rozszerzonej rzeczywistości. Wreszcie koncert klubowy.
1: Noc Filharmonii Opolskiej zakończy koncert organowy Jacka Pupki w sali koncertowej o godzinie 23. Dodajmy, że po raz pierwszy w ramach Nocy Muzeum można zwiedzać także naszą rozgłośnię.
3: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Ponad 30 uczniów ukończyło pierwszą edycję Opolskiego Uniwersytetu Małego Naukowca. W realizację zajęć byli zaangażowani wykładowcy i studenci kół naukowych opolskiej uczelni. Dla tych młodych ludzi była to nauka poprzez zabawę, mówi Sabina Wyrwich-Płotka, prezes Fundacji Uniwersytetu Opolskiego.
11: Zajęcia mieliśmy od fizyki, chemii, przez psychologię, na medycynie kończąc. Zajęcia były w formie warsztatowej. Każde spotkanie rozpoczynaliśmy takim wykładem wprowadzającym do danej tematyki, a potem odbywały się 45-minutowe warsztaty.
1: Jak zapowiada prezes fundacji, w planach jest już kolejna edycja Opolskiego Uniwersytetu Małego Naukowca. Na koniec zaglądamy jeszcze na spotkanie Odra Opole, Górnik Łęczna. Trwa pierwsza połowa, jest 33 minuta, a wynik to 1-0 dla Odry Opole.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 20, teraz jeszcze więcej sportu.
3: Sport w Radiu Opole.
12: Kuba Biel, dobry wieczór. Informacja dnia to oczywiście ta o Robercie Lewandowskim. Polski napastnik odchodzi po sezonie z FC Barcelony. Jak poinformował w mediach społecznościowych, opuszcza kataloński klub z poczuciem, że jego misja dobiegła końca. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda, pisze natomiast FC Barcelona na swoim profilu. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką czułem od kibiców od pierwszych dni. Polski napastnik podziękował wszystkim, których spotkał na swojej drodze przez te 4 lata. W ciągu tych 4 lat w Barcelonie polski napastnik strzelił 119 bramek. Piłkarze Celtic Glasgow obronili tytuł mistrzów Szkocji. W ostatniej kolejce pokonali przed własną publicznością Hearts of Midlothian 3-1. Zespołowi gości, który prowadził przed tym spotkaniem w tabeli, wystarczył remis, ale to gospodarze cieszyli się z wygranej i mistrzostwa. Dla Celticu to 5. z rzędu i 56. w historii zwycięstwo w krajowych ligowych rozgrywkach. Piłkarze Motoru Lublin zremisowali przed własną publicznością z Krakowią 3-3 w 33. kolejce Ekstraklasy. Ten wynik oznacza, że gospodarze są już pewni utrzymania, a goście nadal zagrożeni spadkiem. 2 gole dla Motoru strzelił Karol Czubak, a 1 Kacper Karasek. Bramki dla pasów zdobyli Mateusz Klich, Amir Al-Amari i Gabriel Chapertier. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner awansował natomiast do finału turnieju rangi ATP Masters 1000 na ziemnych kortach w Rzymie. Włoch wygrał w półfinale z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem 6-2, 5-7, 6-4. To rekordowe 33. z rzędu zwycięstwo Sinnera w imprezach cyklu ATP Masters 1000. Mecz rozpoczęto w piątek, ale gdy w trakcie 3. seta rozpadał się deszcz, grę przerwano i przełożono na sobotę. W niedzielnym finale Sinner zmierzy się z Norwegiem Kasperem Rudem, który pokonał Włocha Luciano Darderiego 6-1, 6-1. W sobotę została rozegrana 34. ostatnia kolejka niemieckiej Bundesligi. Mistrz Bayern Monachium wygrał z FC Köln 5-1, wicemistrz Borussia Dortmund pokonał Werder Brema 2-0, trzeci w tabeli RB Lipsk przegrał z Freiburgiem 1-4, a czwarty VfB Stuttgart zremisował z Eintrachtem Frankfurt 2-2. W bezpośrednim meczu o możliwość gry w barażach o utrzymanie Wolfsburg z Kamilem Grabarą w bramce pokonał St. Pauli, Adama Dźwigały i Arkadiusza Pyrki 3-1. St. Pauli oraz Heidenheim zostały zdegradowane. Bayern, Borussia Dortmund, RB Lipsk i VfB Stuttgart zagrają w Lidze Mistrzów. Szanse na grę w tych elitarnych rozgrywkach ma jeszcze Freiburg, jeżeli w środę 20 maja w Stambule pokona Aston Villa w finale Ligi Europy.
3: Pogoda.
0: Coraz chłodniej, drodzy Państwo. Termometry wprawdzie pokazują jeszcze 13-12 stopni, ale ze względu na duże zachmurzenie odczuwalna temperatura to tylko 10 stopni, a będzie coraz chłodniej. Trwała noc muzeum, wiem, że zwiedzacie, więc ubierzcie się ciepło, bo około północy to może być nawet 8 tylko i wyłącznie stopni Celsjusza. Słaby na szczęście wiatr, 11 km na godzinę, a ciśnienie to 1005 hektopaskali.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
13: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
14: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Reklama społeczna.
13: Reklama.
3: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
13: Po reklamie.
3: Opolska lista, polskie piosenki.

zdjęcia i wsłuchiwałem się tutaj w fortepian, a tym razem w te inne dźwięki, które tam się wokół toczyły. No i przyznaję szczerze, że naprawdę są intrygujące. One tu właściwie robią robotę, bo czysty fortepian ładnie brzmi, ale ten jazgot, te zgrzyty, naprawdę intrygujące. I tak słucham i w tym czasie troszeczkę czuję, że kawa mi wystygła, więc Państwo posłuchacie sobie za chwilę piosenki Kawa Stygła, bo ona będzie kolejną piosenką Lidia Jazgar, a ja sobie zrobię świeżą kawę.

0: rzeczywistość swą kreuje.
1: No rzeczywiście, a jeżeli chodzi o te konie tutaj tytułowe, to kojarzy mi się to też z karuzelą z Madonnami. Ciekawe, czy istnieje taka maść konia jak koń rdzawy. Nie wiem, nigdy takiego nie widziałem, chociaż być może gdzieś istnieje. Rdzawy to oczywiście u nas Half-Light.

PSE Tension, taniec godowy, bardzo, bardzo przestrzenne dźwięki i takich przestrzeni będzie za chwilę jeszcze więcej, dlatego że przestrzeń to u nas Karolina Lewińska.

po tych kilku onirycznych balladach zrobiło się bardziej tanecznie, no i nadal pozostaniemy przy takich żywych, tanecznych rytmach, bo za chwilę Ola Równiak i Paweł Lisek, Letnie dni.

To było miejsce 18. Ola Równiak, Paweł Lisek. I uwaga, dopiero teraz pierwsza premiera. Dawno nie było takiego wydania. Michał 93 i Palant.

dostałem tę piosenkę od Michała 93, bo sam ją przysłał jako propozycję, to zastanawiałem się, czy chodzi o obraźliwe słowo, jakim czasami kogoś niestety obdarzamy, albo o grę. No myślę, pewnie nie, a to okazuje się, że jednak o grę chodzi, drodzy Państwo, bo rzeczywiście Palant, tytułowy singiel z nadchodzącej płyty artysty, odnosi się do dzieciństwa i beztroskich chwil, jak sam napisał, spędzonych na podwórku, i to właśnie tam, podczas gry w Palanta, rodziła się radość rywalizacji. Co ciekawe, Palant na ziemiach polskich w ogóle od XVI wieku podobno jest obecny. Niezwykłe, prawda? To teraz Kordylas i Jestem.

krokodyla z 15 na 16, za chwilę spadek z 10, więc to oznacza, że coś w 10 się dzisiaj zmieni. Bo z 9 na 15 jesteśmy w połowie dzisiejszego wydania Kinga Wylęgły w górę, w dół.

0: Pozostało nam jeszcze 14 piosenek, ale zanim je poznamy, najnowsza porcja wiadomości.
1: A w nich noc muzeów w Radiu Opole, a także nocne zwiedzanie kancelarii premiera. Powiemy także, że festiwal Karla Marii von Webera ponownie zagości w pokoju. Będą także kolejne informacje w sprawie ataku samochodem w Modenie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek.
1: Studio M imienia SBB Fonoteka czy studio emisyjne wraz z prowadzącymi na żywo audycję. Te atrakcje, które czekają na odwiedzających siedzibę Radia Opole. Zwiedzanie rozgłośni odbywa się w ramach Nocy Muzeów. Nasi goście w większości odwiedzają radio pierwszy raz i mogą zobaczyć to, do czego na co dzień nie mają dostępu.
3: Pod wrażeniem jesteśmy tutaj pierwszy raz, więc robi wszystko wrażenie. I te studia na górze, archiwa i cały budynek też, który ma swoją historię.
4: Jestem pierwszy raz tak w środku, więc faktycznie wrażenie takie niezapomniane.
5: Fajne wrażenie, że dotknąć tego radia. W ogóle fajna inicjatywa, że w ogóle można podejść do Radia Opole, do wielu innych miejsc w Opolu, które na co dzień nie są otwarte. I wydaje mi się, że to jest fajne, żeby dla mieszkańców całego regionu przyjść, zobaczyć, dotknąć, widzieć tych ludzi, bo to też jest ważne, tak?
1: Nocne zwiedzanie Radia Opole potrwa do północy. Dużym zainteresowaniem w tegorocznej odsłonie Nocy Muzeów cieszy się kancelaria premiera. Ci, którzy weszli, mogą liczyć na oprowadzanie z przewodnikiem, który opowiada o historii kancelarii i różnych pomieszczeniach.
6: A jesteśmy w tej chwili w pomieszczeniu, które było poczekalnią do premiera, dla gości premiera, a mianowicie za tymi drzwiami pod numerem 180 przez szereg lat był gabinet prezesów Rady Ministrów.
7: Co panią przekonało, żeby akurat kancelarię odwiedzić podczas Nocy Muzeum?
8: Jestem zaskoczona tym, że aż 2 godziny trwa to prowadzenie, więc jest po prostu co oglądać.
1: A kancelaria premiera przyjmuje odwiedzających dzisiaj do 2 w nocy.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: W centrum Modeny kierowca z dużą prędkością wjechał w grupę osób, raniąc 8. 4 są w stanie ciężkim. Jedna kobieta w wyniku uderzenia straciła obie nogi. Dzięki szybkiej akcji przechodniów udało się schwytać sprawcę ataku.
9: Według świadków mężczyzna wjechał w ludzi z prędkością ponad 100 km na godzinę. Jedna z poszkodowanych w wyniku uderzenia auta ma zmiażdżone nogi. Przechodzień, który próbował udzielić jej pomocy, zauważył ucieczkę kierowcy i udał się za nim w pościg. Razem z innymi świadkami wypadku schwytał go. Według wstępnych doniesień samochód prowadził 30-latek pochodzenia północnoafrykańskiego. Urodził się i wychował w okolicach Modeny. W czasie ucieczki ranił nożem jednego mężczyznę i groził innym. Dzięki brawurowej akcji przechodniów policja zatrzymała sprawcę i przesłuchuje go. 30-latek nie był wcześniej notowany. Z materiału wideo miejskiego monitoringu wynika, że był to przemyślany atak.
1: A z Rzymu mówiła Urszula Rzepczak.
2: Twoje sprawy w twoim Radiu Opole.
1: Festiwal Karla Marii von Webera ponownie zagości w pokoju. Na początku czerwca przez 3 dni będzie można zanurzyć się w dźwiękach muzyki klasycznej. W repertuarze usłyszymy utwory operowe i kameralne. Po raz drugi w oprawie m.in. muzyków z Filharmonii Opolskiej. Zaczynamy w Boże Ciało 4 czerwca o godzinie 16 w Kościele Ewangelickim. Motywem przewodnim będzie 200. rocznica śmierci Webera, mówi Hubert Kołodziej, prezes Stowarzyszenia Pokój.
10: Będą wykonane m.in. wariacje na temat z opery Silvana, niemieckie pieśni, sceny i arie z opery Wolny Strzelec, także duety z 3. aktu opery Oberon.
1: A dyrektorem muzycznym festiwalu jest Hubert Prochota. Festiwal potrwa do soboty, 6 czerwca. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Teraz jeszcze krótko 2 spotkania sportowe. Trwa mecz półfinałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów. Warta Zawiercie z Ziraat Bank Ankara. Pierwszy set dla Zawiercia. W drugim obecny wynik to 7-7. No i zaglądamy jeszcze oczywiście na spotkanie Odra Opole. Górnik Łęczna. Trwa 2. połowa. Jest 77. minuta, a wynik to wciąż 1-0 dla Odry Opole.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach już tylko 11 stopni Celsjusza, ale temperatura będzie spadać nad ranem, może spaść nawet do 6-7 stopni Celsjusza. Na szczęście ustanie deszcz, pojawi się ponownie dopiero około 14-15 jutro. Słaby wiatr, tylko 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie atmosferyczne to około 1005 hektopaskali.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Mój koniec świata był 863 dni temu.
12: Pierwsza myśl.
13: Dlaczego ja?
14: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
13: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
12: Jeszcze chciałabym pożyć.
15: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
16: Pamiętasz tę piosenkę?
17: Jesteś legendą.
16: Poznajesz wokalistkę. Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
18: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
19: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
20: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.
4: Reklama.
2: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
4: Po reklamie.
2: Opolska lista polskiej piosenki.

Ewa, Aksamit, premiera sprzed tygodnia, w tym tygodniu na miejscu 14. Została nam szczęśliwa 13, bo kto by się nie cieszył z 13 miejsca zamiast 30. A na 13 Bartek Wojnar, Ekscesy, by przez ciebie nikt nie płakał.

0: groszki za nami, a ze mną w studiu jest gościni Emilka. Cześć Emilko.
1: Cześć.
0: Która zwiedza razem z całą grupą, pewnie z przyjaciółmi i rodzicami, rodziną Radio Opole, bo jest noc muzeów. I Emilka zdobyła się na odwagę, bo nie każdy chciał, żeby zapowiedzieć kolejną piosenkę. Będzie ją śpiewał Czorski, a jaki ma tytuł? Zapamiętałaś?
1: Jaki jesteś.
0: Tak jest, brawo, słuchamy.

0: rzeczywiście trudno jest znaleźć w tym świecie, a mi nie jest trudno znaleźć chętnych, którzy zapowiedzą piosenkę spośród gości, którzy zwiedzają Radio Opole, bo przypomnę, do 23 jeszcze możecie przyjść, ostatnie wejście o 23 i zwiedzanie. Ze mną jest Maciek. Cześć Maćku.
1: Cześć.
0: Zapowiesz kolejną piosenkę, ja powiem, kto ją śpiewa, Lucyna Owsińska i Lech Nawrocki, a tytuł ma, pamiętasz?
1: Jaki jesteś?
0: Brawo, super, słuchamy.

Marcyna Owsińska i Lech Nawrocki utrzymali się na liście i mało tego, wrócili na 10 miejsca, więc do 10, w której już kiedyś byli, a długo na 13. A w 10 utrzymała się Talas, 8 na 9 dokładnie Kobieta.

Tala kobieta po raz trzeci, a za chwilę trzecia dziś premiera, bo Maciek, który zapowiadał Czorskiego, to też była premierowa piosenka. A teraz Leszek Komosa, Julia Wasilewska, Sen o Tobie.

Leszek Komosa, Julia Wasilewska. Trzecia dziś premiera Sen o Tobie. Aż mi tak uszy się rozpląsały bardzo, bardzo zwiewnie. Mówię o tym, to już się domyślacie. Uszopląs za chwilę i piosenka Tramwaj.

11 tygodni u Szoplons jest na liście i teraz mnie tknęło, że tramwaj, bo on tam śpiewa, że nawet pod prąd, prawda? A tramwaj chyba akurat pod prąd nie może pojechać, tak mi się wydaje. Z prądem, no bo na prąd jest ewentualnie. Jeżeli Państwo macie pomysły, czy tramwaj może jechać pod prąd, możecie do mnie napisać. Oczywiście adres mailowy jest tam, gdzie będziecie głosowali na piosenki. A tymczasem na 6. na fali Berry Blue.

Berry Blue wytańczyła wszystkie żale i to naprawdę działa. Rzeczywiście taniec, słuchanie muzyki pozwala się zrelaksować i wyluzować. Z 6 na 6, a z 5 na 5. Dziki Blues Band szerokości.

0: i została nam już tylko trójka. Podium. Tydzień temu podium to tak. Na trzecim Smoktown, na drugim Freedom Birds i na pierwszym Ania Blush. I powiem tyle, podium się nie zmieniło. Natomiast zmieni się o 22:00 tyle, że wy możecie zacząć głosować, ale możecie też posłuchać audycji mojego kolegi Adasia Wołka, który jest
1: zaproszony. Dobry wieczór, chciałem powiedzieć dzień dobry.
0: Prawda? Progresywnej zmiany rocka. Będzie coś polskiego po polsku?
1: Oczywiście, że tak. Będzie zespół Lum z Lubelszczyzny. Po polsku to jeden z ważniejszych kawałków w moim życiu, więc myślę, że będzie ciekawie.
0: To ja chętnie ich posłucham, może nadadzą się też do propozycji o polskiej listy.
1: Nie istnieją od 2011 roku.
0: Nie szkodzi,
1: roku.
0: A tutaj są też piosenki z Międzywojnia. To nic nie szkodzi. Adamie, dobrze, zostawiam was z podium. Dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.
2: Opolska lista polskiej piosenki.

0: Państwo, Radio Opole na FM, w internecie IDA Plus. Dziś sobota, 16 dzień maja, mija 22. Przenosimy się do redakcji informacji.
1: A w wiadomościach: noc muzeów w regionie. Powiemy także o świadczeniach opolskich emerytów. Dowiemy się również, jak poradziła sobie Odra Opole.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Prezentuje Roman Juranek.
1: Filharmonia Opolska otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających po zmroku. Wydarzenie rozpoczęło spotkanie ze sztuką współczesną i koncert symfoniczny solistów. Nasi goście podczas zwiedzania mogą zobaczyć, jak wygląda studio czy nasza drukarnia, mówi Katarzyna Wybraniec z Filharmonii Opolskiej.
3: Zobaczymy, skąd muzycy wchodzą na scenę, a także gdzie śpią nasze fortepiany. Jest też jedno miejsce do naszego wypoczynku, naszej rekreacji. Filharmonia nigdy nie śpi. Dzisiaj to jest właśnie taka noc, kiedy pokazujemy to Opolanom.
4: Mnie w ogóle budynek Filharmonii ciekawi, ponieważ nigdy nie byłem.
5: Jak co roku, gdzieś gdzie jestem, to staram się pozwiedzać. Ja lubię zaglądać wszelkie zakamarki.
1: W tę noc każdy może skorzystać z oprowadzeń kuratorskich, warsztatów, koncertów czy spotkań w kilkunastu placówkach w regionie. Otwarta także po raz pierwszy siedziba Radia Opole. Atrakcje to m.in. studio M imienia SBB, fonoteka czy studio emisyjne wraz z prowadzącym na żywe audycje, a zwiedzającym towarzyszy Adam Wołek.
0: A wam, panowie, jak się podoba?
6: Fajnie.
0: Studio nagrań najbardziej się podobało?
6: Tak.
7: Radio, tylko człowiek oczy otworzy, to już włącza radio i wyłącza wieczorem. Nawet telewizji tyle nie oglądam, co radio.
8: Rewelacyjne wrażenia, także poznajemy coś, co dla normalnego człowieka nie jest dostępne na co dzień, a tutaj możemy sobie wejść i popatrzeć, posłuchać.
0: Był pan już wcześniej?
8: Nie.
1: Nocne zwiedzanie Radia Opole potrwa do północy. A w Warszawie także wielu zwiedzających. Polskie Radio otworzyło się w noc muzeów. Pierwsi chętni ustawili się w kolejce na ponad godzinę przed pierwszą wycieczką radiowymi korytarzami. Jak mówi redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher, frekwencja jest dla niego wielką, pozytywną niespodzianką.
9: Kolejka cały czas nie maleje, cały czas się wydłuża. My przyspieszamy te wycieczki, żeby jak najwięcej osób mogło zobaczyć radio, ale wierzę, że wszyscy ci, którzy będą chcieli wejść do Polskiego Radia i obejrzeć nasze studia, nasze anteny i nasze propozycje, na pewno będą mogli z tego skorzystać dzisiaj.
1: Zobaczyć można także archiwum Polskiego Radia, przedwojenne płyty z historycznymi nagraniami, m.in. Stefana Starzyńskiego, oraz posłuchać koncertów, które odbywają się w budynku rozgłośni.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Najwyższe świadczenia emerytalne w regionie otrzymują mężczyźni, poinformuje ZUS. Opolski Zakład wypłaca emeryturę dla ponad 223 tysięcy osób. Po tegorocznej marcowej waloryzacji przeciętna emerytura w Polsce wynosi 4509 zł. Brutto, mówi Sebastian Szczurek, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu.
10: Przeciętna emerytura wypłacana klientom opolskiego ZUS-u to niemal 4476 zł brutto miesięcznie i taki wynik daje piąte miejsce w rankingu województw. Różnica między przeciętną emeryturą u nas a Podlasiem czy Lubelszczyzną, które zamykają stawkę, to aż 400 zł.
1: Tegoroczna waloryzacja emerytur i renty sprawiła, że najniższe gwarantowane świadczenie wynosi 1000 zł 978,49 groszy brutto miesięcznie.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Odra Opole wygrała na wyjeździe z Górnikiem Łęczna 2-0 i przypieczętowała spadek gospodarzy z Betclic pierwszej linii. Opolanie byli zespołem dojrzalszym, groźniejszym i skuteczniejszym, a cios nokautujący zadali już w doliczonym czasie gry. Bramki dla zespołu Piotra Plewni zdobyli Michał Felix i Szymon Mida. Ukrainka Elina Svitolina, triumfatorką tenisowego turnieju rangi WTA na ziemnych kortach w Rzymie, w finale pokonała Amerykankę Coco Gauff. Spotkanie trwało blisko 3 godziny. Svitolina, przypomnijmy, w półfinale wyeliminowała Igę Świątek. Zaglądamy także, jak wygląda mecz półfinałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów. Warta Zawiercie, Zirat Bak, Ankara w setach 2-1 dla Zawiercia.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A my zaglądamy także na mapę pogody. 10 stopni Celsjusza obecnie w stolicy regionu, ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali, a wiatr wieje z prędkością 11 km z północnego zachodu. W nocy temperatura do najniższej wartości spadnie do 7 stopni Celsjusza, natomiast jutro, moi drodzy, nie nastawiałbym się na piękną pogodę. Sporo opadów, sporo deszczu, zachmurzenie i w najcieplejszym momencie dnia zaobserwujemy tych stopni tylko 17.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roka.
0: A skoro noc muzeów, szanowni państwo, to i my dzisiaj troszkę w tych muzycznych archiwach będziemy grzebać. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek, progresywna zmiana roka i cofamy się do lat 70. Wish You Were Here, Pink Floyd.

1975, czyli płyta Wish You're Here zespołu Pink Floyd. Ona dokładnie ukazała się 12 września. Znakomity album, wydaje mi się, że jeden z najbardziej klasycznych zespołu Pink Floyd. Na pewno ci, którzy bardzo głęboko śledzą muzykę tych Brytyjczyków, jeszcze by kilka płyt dodali. Na przykład Dark Side of the Moon, ale całkiem niedawno mieliśmy okazję słuchać Dark Side of the Moon na antenie Radia Opole, dlatego ja sobie dziś odpuściłem. Dzisiaj audycja specjalna, bowiem mamy Noc Muzeów, a skoro Noc Muzeów, to i Radio Opole również dla słuchaczy jest otwarte. Mnóstwo gości jest w rozgłośni, zwiedzają naszą fonotekę, na przykład zwiedzają również studia. Przed chwilą jeszcze byli także tutaj na drugim piętrze przy ulicy Strzelców Bytomskich. Cieszymy się bardzo z tych odwiedzin, bo nie codziennie można oglądać radio na żywo od środka. Kochani, ja też postanowiłem taką też audycję zrobić, poprowadzić dla was. Wybrałem sobie te utwory, które gdzieś tam były takim punktem odbicia w moim muzycznym życiu. Wish You Were Here to był w ogóle pierwszy utwór Pink Floyd, jaki usłyszałem. Miałem wtedy lat 11, może 12, był to rok 92 bądź 93. Wtedy jeszcze nie za bardzo rozumiałem muzykę tego znakomitego zespołu, bo w wieku 11 lat w duszy to grały mi takie zespoły jak London Beat na przykład, czy New Kids on the Block albo Michael Jackson. Gdzieś tam zaczęły pojawiać się rockowe akty takie jak Aerosmith, Guns N' Roses, bo to był ten czas, kiedy ukazywała się płyta Use Your Illusion na rynku. Niektórzy mówią, że to słaba płyta Guns N' Roses, ale patrząc przez pryzmat liczby hitów i singli, jakie ukazały się z tej płyty, to ja bym się jednak z tym osądem nie zgodził. Ale wracając do Floydów. Kilka lat później pożyczyłem od mojego szwagra podwójną kasetę z takim śmiesznym rysunkiem w kratkę. Okazało się, że była to płyta The Wall, był to album The Wall, dwukasetowy wtedy, znakomite były te wydania, zresztą kilka albumów w ten sposób było wydawanych, między innymi pamiętam Metallica, Garage Incorporated, czy też tę płytę symfoniczną również wydali w tym wydaniu dwukasetowym. Natomiast płyta The Wall również jest dostępna na rynku w dwukrążkowym wydaniu. Ja polecam, oczywiście też możecie słuchać przez serwisy streamingowe. Jak wiecie, ja to też popieram. Za nami Wish You Were Here z roku 1975, a teraz, moi kochani, będziemy przenosić się do roku 1979. Dokładnie 30 listopada ukazuje się płyta The Wall na rynku, album koncepcyjny i można chyba nawet powiedzieć, patrzę na Maćka Dudka, czy zgodziłby się, że to taka trochę rock opera? Zgodziłby się, jak najbardziej. Ja też się z tym zgodzę, ale zaprezentujemy wam wspólnie z Maćkiem, który dba o to, by te piękne dźwięki dobiegały do waszych domów, chyba najbardziej popowy kawałek z tej płyty. I nie będzie to Another Brick in the Wall, a Comfortably Numb.

Prawie 20 minut po godzinie 22. Ta solówka mogłaby się dla mnie w ogóle nie kończyć. Mogłaby trwać, trwać i trwać. Comfortably Numb z płyty The Wall, zespół Pink Floyd. Solówka oczywiście należy do mistrza Davida Gilmoura, którego przecież niejednokrotnie słuchaliśmy także z jego solowych płyt. Chciałbym nawiązać do zespołu Pink Floyd, dlatego że na rynku brytyjskim tworzyła, niestety, muszę powiedzieć to w czasie przeszłym, grupa Anathema. Ona przeszła niesamowitą drogę, bo od doom death metalu po bardzo delikatnego rocka progresywnego, a w pewnym momencie wpadającego również w pop. Pamiętam te pierwsze płyty, czyli Serenades i The Silent Enigma, które były bardzo ciężkie, które były doom metalowe, i wtedy Anathema razem z Paradise Lost

razem z Opeth, razem z My Dying Bride tworzyła ten kanon doom metalu. Zresztą nie tylko oni, bo późniejsze jeszcze Evoken, Saturnus również, to też klasyka tego doomowego grania. Myślę, że jesienią będziemy mieli okazję, żeby sobie przypomnieć, jak te doomowe rzeczy, które tak po prawdzie ociekają deszczem i są nakryte spadającymi liśćmi, brzmią właśnie o tej porze roku. Muszę powiedzieć, że ja generalnie takiego ciężkiego grania absolutnie nie słucham wiosną ani latem. Staram się od tego uciekać. Natomiast w roku 1996, a dzisiaj sporo w tym roku będziemy gościć i w ogóle w latach 90. Anathema wydaje płytę zatytułowaną Eternity i w porównaniu do poprzednich wydawnictw to już jest totalnie coś innego. Anathema przeszła naprawdę ogromną, przeszła długą drogę, to a podróż była też mozolna, bo żeby obracać się w kręgach progresywnych, trzeba było też nabyć trochę umiejętności, które udało się nabyć Kavanaghom i spółce i Duncanowi Pattersonowi, który potem przecież był odpowiedzialny między innymi za taki projekt jak Alternative Four. Zresztą nazwa wzięła się od tytułu czwartej płyty Anathemy, ale przecież to nie jest jakiś specjalnie nowy zabieg, wszak Deep Purple w latach 70. wydali płytę Machine Head, tam gdzie znalazł się utwór Smog on the Water, a potem powstał metalowy zespół Machine Head, więc jakby to nie jest żadna ujma dla Duncana Pattersona i dla Alternative Four. Ale wracając do Eternity, ja dokładnie pamiętam premierę tej właśnie płyty, a raczej kasety, po którą biegłem, mogę wymienić nazwę sklepu, dlatego że sklep już nie istnieje. Mieścił się on w Kędzierzynie Koźlu, nazywał się Studio Nagrań Basia. O, proszę bardzo, ładna nazwa, Maciek, co? Studio Nagrań Basia bierze cię, mnie też. Natomiast tam był taki człowiek, który sprowadzał różnego rodzaju muzykę i on naprawdę znał się na rzeczy. Wiedział, co jest na topie, wiedział też, jakie wydawnictwa wychodzą w tych nieco mniej popularnych gatunkach i Anathema tam naturalnie się znalazła. Eternity, utwór Angelica, to była taka po prawdzie forpoczta tego, co czekało fanów Anathemy na Alternative Four, a potem na tym słynnym tryptyku, czyli Judgment, A Fine Day to Exit i Natural Disaster. 2003 rok, Natural Disaster ukazuje się na rynku, a potem na kolejny album trzeba było czekać aż 7 długich lat, kiedy wyszła płyta We're Here Because We're Here. I po tym albumie już nic nie było takie same, bo Anathema poszła w totalnie innym kierunku i tak po prawdzie więcej czerpała z klasyki progresywnego rocka i neoprogresywnego niż ze swoich korzeni, czyli z metalu. Anathema, Angelica.

rok 1996, Anathema wydaje płytę Eternity, a my byliśmy już wtedy w oczekiwaniu na to, co miało wydarzyć się na kolejnym albumie, czyli na Alternative 4. Myślę, że będzie czas do tego, by powrócić do twórczości Anathemy i to już niebawem i ponownie przespacerować się po pięciu linii przez całą dyskografię. Oczywiście od Alternative 4, bo myślę, że cofanie się do tych doom metalowych czasów no, na razie nie ma sensu. I zakończymy tę przygodę na The Optimist. Natomiast teraz z Wielkiej Brytanii przenosimy się do Szwecji, tam od wielu, wielu lat, a konkretnie od roku 1995 wydaje swoje płyty zespół Opeth. I to jest kolejny przykład kapeli, która przechodzi niesamowitą drogę od brutalnego death metalu poprzez metal progresywny do rocka progresywnego i kilka płyt już bez growlowanych wokali. Dopiero na ostatniej The Last Will and Testament wracają do growlingu. Natomiast ja chciałbym sięgnąć po tę płytę, która na moim muzycznym życiu wywarła największe piętno i to jest bliźniaczka płyty Deliverance, czyli Damnation. I wydawałoby się, że to właśnie Damnation powinna być tym cięższym, bardziej metalowym albumem, a okazuje się całkiem odwrotnie, bo to Deliverance jest płytą wręcz death metalową i na Deliverance słychać bardzo dużo wpływów z Orchid czy Morning Rise. Natomiast jeżeli chodzi o Damnation, to ta płyta czerpie wielkimi garściami z dwóch ballad, które ukazały się na płycie Still Life z roku 1999. My cofamy się do roku 2003. Wtedy na rynku ukazuje się płyta Damnation i właśnie ten utwór. In My Time of Need, piękny, ale zaznaczam, nie najwspanialszy na płycie. Polecam cały album, można przy nim odpocząć, ale potrafi być w pewnych momentach bardzo niepokojący. Opeth.

niesamowity wokal Michaela Akerfelda, który udzielał się zresztą nie tylko w Opeth, w którym pozostaje do dziś wokalistą, ale zaśpiewał również na jednej z pierwszych płyt Katatonii, na Brave Murder Day, a także współtworzył projekt Storm Corrosion z liderem Porcupine Tree, czyli ze Stevenem Wilsonem. Jeżeli chodzi o Opeth, to naturalnie Damnation należy do moich ulubionych płyt, ale moją całkiem ukochaną jest ta z roku 1999, czyli Still Life. Natomiast najlepsze oceny, to nie jest absolutnie niespodzianka, zbiera Blackwater Park, czyli płyta, na której tak po prawdzie zaczęła się współpraca Stevena Wilsona jako producenta i Michaela Akerfelda jako lidera zespołu Opeth. Kolejne płyty wychodziły w roku 2002, czyli Deliverance, 2003 Damnation, Ghost Reveries, 2005 Watershed, to jest chyba jedna też z cięższych płyt, ale również godna polecenia, bardzo dobrze zestrojone, niskie gitary i wręcz łamiąca kręgosłup perkusja, warto posłuchać. Heritage, rok 2011, i to już jest zupełnie inna bajka, to jest zupełnie inny Opeth, to już jest progresywne granie, czerpie on Michael Akerfeld wielkimi garściami z King Crimson, z Pink Floyd, z Mahavishnu Orchestra, usłyszycie tam naprawdę klasyków progresywnego rocka. Natomiast my pozostajemy w Szwecji. Byliśmy w Anglii w roku 96, w Szwecji w 2003, to teraz będziemy w 1994. Mówi się, że przychodzą takie płyty dla zespołu, które są absolutnie przełomowe, i tak było także z Wild Honey zespołu Tiamat. Edlund i spółka również musieli pokonać długą drogę, żeby dotrzeć do tego momentu doskonałości, jaką była płyta Wild Honey. I tutaj też z zespołu stricte death metalowego zrobił się twór, który potrafi sięgnąć prawie po każdy gatunek muzyki. Od elektroniki po metal i rock progresywny, nawet i death metalowe brzmienia, ale przede wszystkim też z tematyką odeszli od tego, co niektórzy wierzą, że jest pod ziemią, czyli od piekła, a poszli w kierunku, uwaga, ekologii. Gaja już za chwilę przed nami. Polecam obejrzeć teledysk. Jest naprawdę przepiękny. Te fale, które zalewają morskie, które zalewają plaże, i siedzący obok Edlund, jeszcze wtedy długowłosy, teraz już łysy, robią wrażenie. Zresztą sama muzyka również. Gaja, Tiamat, rok 1994, płyta Wild Honey.

Diamant i Gaja wybrzmiewa sobie jeszcze gdzieś tam w tle. Rok 1994 i płyta Wild Honey, która na pewno dla tego zespołu okazała się przełomową. Kolejne, nie ukrywam, że i Skeleton Skeletron, i Deeper Kind of Slumber, i późniejsze już tak do mnie nie mówiły. Dopiero na wysokości Judas Christ zaczęło mi znowu gdzieś tam Tiamatem po głowie mieszać. I Pray. A potem już Scared People, to już nie był mój Tiamat. Mój Tiamat jest na płytach Sumerian Cry, The Astral Sleep, Clouds, Wild Honey, właśnie Judas Christ i Pray. Reszta, mimo iż należy docenić, że jest to bardzo wysoki muzyczny poziom, to jednak słuchacie na własną odpowiedzialność. Oczywiście warto tego posłuchać, żeby wyrobić sobie zdanie na temat tego, co Tiamat prezentował później. Ostatnia płyta to Scared People, rok 2012, o ile dobrze pamiętam, natomiast no,

faktycznie mieliśmy tutaj premierę na antenie Radia Opole tego albumu. Ostrzyliśmy sobie zęby na koncerty, ostrzyliśmy sobie zęby na kolejną płytę. Edlund wyjechał do Grecji, gdzieś te kontakty się pozrywały. Od czasu do czasu panowie wchodzą na scenę, grają koncert, ale jakby tak troszkę bez przekonania. Teraz przenosimy się do Polski, bo dzisiaj jeszcze w Polsce nie byliśmy. Po części też do Opola, dlatego że człowiek, który za chwilę na antenie Radia Opole, czyli Wojciech Ciuraj, to ja go poznałem tutaj, w stolicy polskiej piosenki. Dokładnie 13 grudnia 2014 roku, znowu mogę wymienić nazwę klubu, czyli Klub Artysty, tam odbył się koncert zespołu Walfat. Oni wtedy promowali swoją drugą płytę The Unsung Hero, Salty Rains and Him. Natomiast no, na koncercie było mniej osób niż ludzi na scenie. Dopiero potem, gdzieś w połowie koncertu, klub zaczął się wypełniać. Jest nawet taka anegdota, że ci, którzy przyszli po prostu na złote z pianką, potem płacili zespołowi za koncert, bo tak się ten show podobał. Trzeba było usunąć kilka stołów, żeby wstawić instrumenty, a mikrofon miał przebicie, no i Wojtek musiał na ten mikrofon nałożyć skarpetę, żeby nie dostawać się prądem po ustach, po twarzy, i tak wspominamy ten koncert. Czyli od takiej sali, moi drodzy, po ruiny teatru w Gliwicach, gdzie wystąpił, gdzie u jego boku, może w ten sposób to ujmę, wystąpili tacy muzycy jak Abradab, tacy muzycy jak Józef Skrzek, bo chodzi oczywiście o tryptyk śląski. Wojtek Ciuraj potrafi już w tej swojej solowej karierze, bo z tego co wiem, to po Walfat nie ma już śladu, opowiedzieć przepiękną historię, opowiedzieć o w ten sposób, przepięknie historię, która była bardzo trudna. Historia powstań śląskich jest bardzo trudna, a podziały niejednokrotnie szły przez rodzinne stoły. To jest historia wielu ludzi, także i z Opolszczyzny. A Wojtek Ciuraj nagrał na ten temat trzy piękne płyty. Pierwsza na stulecie pierwszego powstania, czyli Iskry w popiele, druga Dwa żywioły, drugie powstanie i Kwiaty na hałdzie, które obchodzą swoje pięciolecie, czyli trzecie powstanie śląskie. Która z tych płyt jest najlepsza, nie jestem w stanie wam wskazać, naprawdę nie jestem w stanie wam wskazać, która z tych płyt jest zdecydowanie najlepsza w dorobku Wojtka Ciuraja, bo każda z tych pozycji ma coś do zaoferowania. Na przykład w pierwszej części, czyli w Iskrach w popiele, narratorem płyty jest Marian Dziędziel. Na drugiej zderzamy się z mieszanką rocka progresywnego z rapem, bo jest Abradab, jest także Józef Skrzek i podobnie zresztą jest na płycie numer 3. Tamtych gości przewija się naprawdę bardzo wiele. Między innymi także Hania Świtała, którą znamy z zespołu Hegemony jako Valiant Songbird. Ja chciałbym oddać też cesarzowi co cesarskie. Wojtek, mam nadzieję, że jesteś gdzieś tam po drugiej stronie eteru i świętujesz to pięciolecie wydania tak znakomitej płyty, jaką jest pozycja Kwiaty na hałdzie. A my słuchamy utworu Kontury.

Wojciech Ciura i Kontury i płyta Kwiaty na hałdzie, trzecia część Tryptyku Śląskiego, warta przesłuchania. Moi kochani, a teraz przenosimy się do Opola, zostajemy w naszym pięknym mieście. Trwa Noc Kultury, to już wiecie, sporo gości pojawia się w naszej rozgłośni, by zobaczyć, jak radio nocą działa. Radio nocą jest żywe, kochani. A ja chciałbym, pozostając w Opolu, także muzycznie zaprosić was na spotkanie z zespołem, który był dla mnie swego czasu niezwykle ważny, a do dziś bardzo lubię wracać do jego twórczości. Chodzi o grupę Sirach, która była jednym z największych objawień sceny metalowej w Polsce. Będzie bardzo metalowo, ale też będzie trochę wspomnień, dlatego że w tym zespole swoją karierę rozpoczęła Maja Konarska, czyli znakomita wokalistka zespołu Moonlight, a obecnie Karomane. Całkiem niedawno zresztą także grali oni koncert w Opolu razem z Kloster Kellerem. A my przenosimy się do roku 1996. Ponownie zespół Sirach i Bitter Seas, i tam również możecie usłyszeć wspaniały głos Mai Konarskiej, ale przede wszystkim też Tomka Żyżyka, który no nie oszczędza wokalu na tej płycie. Zresztą jak i na kolejnej, ale kolejna, czyli Did Tomorrow Come, to już jest temat na zupełnie inną audycję. Bitter Seas, Sirach.

0: Państwo, Radio Opole na FM w internecie i DAB+. Dziś sobota, 16 dzień maja, właśnie mija 23. Przenosimy się do redakcji informacji.
1: A w wiadomościach: noc muzeów w Opolu, śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Zielęcicach umorzone, martwy wieloryb przy duńskiej wyspie to Timi z Bałtyku.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Prezentuje Roman Juranek.
1: Mieszkańcy regionu całymi rodzinami odwiedzają placówki, które otworzyły się pod hasłem Halo, halo, tu noc muzeów. Tegoroczne wydarzenie nawiązuje do setnej rocznicy działalności radiofonii w Polsce. Każdy może skorzystać z oprowadzeń, warsztatów czy koncertów. To m.in. Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląska Opolskiego i Centralne Muzeum Wieńców Wojennych, gdzie dostępna jest wystawa Szancer, wyobraź sobie, mówi Renata Kobylarz-Buła.
3: To dość niezwykła wystawa w naszym muzeum, opowiadająca w taki radosny sposób o twórczości Jana Marcina Szancera, człowieka niezwykłego, ilustratora, grafika, który w bardzo trudnym czasie, bo w czasie II wojny światowej, tworzył swoje najpiękniejsze ilustracje do bajek Andersena, Brzechwy, Tuwima i wielu, wielu innych.
1: Jednym z miejsc, do którego co roku ustawia się długa kolejka zwiedzających, jest Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
4: Można zobaczyć historię piosenek różnych polskich.
5: Przyjechaliśmy w ogóle do Opola pierwszy raz z nadbałtyku i tak sobie zwiedzamy. 20 minut może jakieś czekamy.
1: Po raz pierwszy w noc muzeów można zwiedzać także Radio Opole. Pozdrawiamy naszych zwiedzających.
2: Twoje źródło informacji.
1: Potrwa do północy. Umorzono śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Zielęcicach. Powód to śmierć sprawcy zdarzenia. Przypomnijmy, w Wigilię ubiegłego roku w wyniku zderzenia Volkswagena i Forda zginęło 6 osób. Sprawcą znano kierowcę Volkswagena, z którym podróżowało 5 obywateli Ukrainy. Jak się okazało, po badaniach toksykologicznych mężczyzna był pijany, informuje prokurator Stanisław Bary, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu.
6: Wedle pozyskanych ekspertyz mężczyzna był w stanie głębokiego upojenia alkoholowego, w jego krwi było bez mała 3 promile alkoholu. Z tym stanem wiążemy niezastosowanie właściwej techniki jazdy. Na łuku drogi zmienił on pas ruchu, zjechał na przeciwległy pas jezdni, gdzie zderzył się czołowo z jadącym Fordem mieszkańcem brzegu.
1: Postanowienie prokuratury w sprawie wypadku w Zielęcicach jest prawomocne.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Poseł Andris Kulbergs jest kandydatem na nowego premiera Łotwy. Prezydent Edgars Linkiewicz powierzył mu misję tworzenia rządu. Nowy kandydat ma szansę zastąpić Evikę Silinę, która w czwartek po tarciach w koalicji podała się do dymisji. Jeśli Kulbergsowi uda się utworzyć rząd, będzie musiał go poprzeć jeszcze łotewski parlament. Martwy wieloryb przy duńskiej wyspie to humbak, który marzec i kwiecień spędził przy niemieckim wybrzeżu Bałtyku. Aktywiści chcieli uratować Timiego i przetransportowali go na początku miesiąca do Morza Północnego.
7: Do ciała wieloryba podpłynęli dzisiaj nurkowie z duńskiej agencji. Towarzyszyła im niemiecka weterynarka Anne Hersza, która brała udział w ratunkowym transporcie Timiego na przełomie kwietnia i maja. Na ciele humbaka znaleziono elektroniczne urządzenie, które wcześniej zainstalowali ratownicy. To rozwiało wątpliwości, twierdzi duńska agencja informacyjna RICEW, powołując się na Agencję Ochrony Przyrody. Wieloryb leży niespełna 100 metrów od wyspy Anholt. Lokalne władze nie mają planów wydobycia morskiego ssaka z płcizny. Ostrzegają natomiast ludzi przed zbliżaniem się do martwego humbaka, bo jego ciało grozi rozsadzeniem z powodu wewnętrznych gazów.
1: Była to relacja Adama Górczewskiego. I jeszcze sport. Po raz drugi z rzędu siatkarze Alurony Wartu Zawiercie zagrają w finale Ligi Mistrzów. W rozegranym w Turynie półfinale mistrzowie Polski pokonali Ziret Ankara 3-1. W drugim półfinale broniący tytułu siatkarze Perugii pokonali Projekt Warszawa 3-0. W niedzielnym finale o 20:30 Aluron zagra z Perugią. Będzie to powtórka sprzed roku. Wówczas włoski zespół wygrał 3-2. A wcześniej o 17:00 rozpocznie się starcie o brązowy medal między Projektem a Ziratem.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 11 stopni Celsjusza na naszym radiowym termometrze, ale synoptycy twierdzą, że odczuwalna to 8 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest stałe, wynosi 1008 hektopaskali, a wiatr wieje z prędkością 12 km na godzinę z północnego zachodu. W najcieplejszym momencie nocy będzie 9 stopni Celsjusza, ale po pierwszej mają zacząć się opady. A jeżeli liczycie na piękną pogodę jutro, to ja bym nie liczył.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roku.
0: Muzycznie cofamy się do roku 2003. Zespół, który w tym roku niestety, można powiedzieć, ogłosił swoją upadłość. Riverside, Loose Heart, to z pierwszej płyty Out of Myself kawałek, a my podążamy tym śladem, dlatego że będzie dzisiaj jeszcze Lunatic Soul, posłuchamy Dream Theater, będzie Katatonia, będzie także Millennium.

Out of Myself zespołu Riverside, czyli debiut, który absolutnie nie brzmi jak debiut, dlatego że muzycy, którzy stworzyli tę płytę, czyli Mariusz Duda, Piotr Grudziński, Jacek Mielnicki i Piotr Kozieracki, to nie byli nowicjusze. Piotr Kozieracki to przecież perkusista death metalowego Hate czy black metalowego Thunderbolt, a także również parającego się black metalem Kataksu. To jest człowiek, który jeżdżąc na te bardzo metalowe koncerty zamęczał swoich kolegów w busie Merillionem, no i bardzo chciał grać jak jego mistrzowie i to się udało. Szkoda tylko, że w tym roku Mariusz Duda, czyli wokalista i główny kompozytor tego zespołu, opuścił szeregi bandu i wątpię, że Riverside odrodzi się w jakimkolwiek innym składzie. Była to pierwsza i zarazem ostatnia płyta z Jackiem Melnickim na klawiszach, potem zastąpił go Michał Łapaj. Tu mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć wspaniałą gitarę Piotra Grudzińskiego, którego fani metalu znali bardzo dobrze z zespołu Unnamed i Grown również. Zresztą oba te zespoły były również ujęte na jednej z najlepszych płyt Tribute, czyli dla zespołu Cut. Jeden z tych zespołów, z tego co pamiętam, zagrał klasyczny utwór zespołu Cut, czyli Łza dla cieniów minionych. Moi kochani, zostajemy przy klimacie riverside'owo-progresywnym, dlatego że w 2008 roku wokalista tego zespołu, czyli Mariusz Duda, uruchomił projekt, który zwie się Lunatic Soul. I temu projektowi będzie się teraz poświęcał. A ja cofam się do roku 2008 i zastanawiam się, to jest jakby to było wczoraj, bo ja dokładnie pamiętam premierę tej płyty tutaj na antenie Radia Opole, czyli ta czarna płyta Lunatic Soul, a z tej płyty wybrałem dla was utwór, który promował ten krążek, czyli Adrift.

Arctic Soul, prosto z Warszawy, utwór Adrift. Pierwsze trzy płyty, czyli czarna, biała i szara, taki swoisty tryptyk Mariusza Dudy. I wiele osób mówiło, że to będzie koniec, wydał trzy płyty i dzięki wszystkim znakom na niebie i ziemi ma już ich 8 na koncie razem z Lunatic Soul. A ta, którą miałbym wskazać jako najlepszą, to, która mnie się najbardziej podoba, to zdecydowanie byłby to album numer 4 w jego dyskografii, czyli Walking on a Flashlight Beam. To jest płyta, która porywa od początku do końca. Może porywa to złe słowo, dlatego że to jest bardzo spokojna i stonowana pozycja. Pozostajemy w naszym kraju, przenosimy się teraz do Małopolski. Tam od roku 2000 tworzy

porusza bardzo ważne tematy, bo oprócz tego, że jest wspaniała muzycznie, jest dobrze skomponowana, świetnie wyprodukowana i kiedy prezentowałem ten album moim kolegom z zagranicy, to absolutnie nie chcieli wierzyć, że to jest polski zespół, mimo że znali wcześniej już Riverside, Collage czy choćby Lunatic Soul. Jednak Millennium na początku nie chcieli wierzyć, że jest to polska grupa. Tymczasem tak tworzy się w naszym kraju i trzeba powiedzieć, że tych kilka zespołów mamy, których absolutnie nie musimy się wstydzić. Millennium istnieje od 2000 roku. Na swoim koncie, uwaga, ma 19 płyt studyjnych, 4 koncertówki i kilka jeszcze pomniejszych różnego rodzaju kompilacji. Naprawdę trzeba powiedzieć, że panowie starają się i co półtora roku ta płyta jednak pełna wychodzi. I co jest najważniejsze, ja jeszcze w ich twórczości, a znam wszystkie płyty praktycznie na pamięć, nie spotkałem się z albumem słabym. Były odstające od na przykład The Web, czy Exist, czy Interdeath, czy Wokandy, ale nie były to płyty słabe. Każda z tych płyt opowiada pewną historię, bo są to albumy koncepcyjne. A my cofniemy się do płyty The Web z piękną zieloną okładką Name on the Sand, zespół Millennium.

Tak oto Ryszard Kramarski i Łukasz Gal-Gałęziowski zakończyli utwór Name on the Sand z płyty The Web z roku 2014. Moi drodzy, teraz skoro był rok 2014, to warto się też troszkę cofnąć, bo dzisiaj 80. urodziny obchodzi lider zespołu King Crimson, czyli Robert Fripp. Człowiek, który wielu z nas przeprowadził przez te meandry rocka progresywnego, niejednego zdążył zdenerwować, bo muszę się wam przyznać, że jest taka płyta zespołu King Crimson, która uważana jest za wielki klasyk gatunku, czyli płyta Red. A ja nie mogę jej słuchać. Ja wiem, że ona jest wspaniała, że ona jest genialna, znam ją, natomiast ona podobnie jak te wszystkie gry na Commodore 64 i na Atari, niech zostanie w mojej pamięci, nie muszę do niej wracać. Natomiast bardzo często wracam do debiutu, który podobnie zresztą jak debiut Riverside, absolutnie nie brzmiał jak debiut, czyli do In the Court of the Crimson King. I jeżeli myślicie, że urodziny Fripa będziemy tutaj świętować utworem tytułowym czy epitaf, to nie. Dzisiaj będzie Talk to the Wind. Ja myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych progresywnych ballad, jakie ukazały się w przestrzeni, bo jak zwrócicie uwagę, bardzo często, kiedy wydawane są kilkupłytowe składanki, które można dostać, przynajmniej kiedyś można było dostać w marketach z tak zwanymi rockowymi pościelówami, to tam pojawiał się utwór Epitaf. No, epitafium jako pościeluwa, nie wiem, jakoś mi to nie do końca pasuje, zresztą sam tekst jest dosyć cmentarny, natomiast Talk to the Wind jest zdecydowanie bardziej romantyczny i wydaje mi się, że to właśnie ten utwór powinien znajdować się na tego typu wydawnictwach. A jeżeli chodzi o grupę King Crimson, to my kilka ładnych lat temu mieliśmy okazję gościć jednego z wokalistów tego zespołu, czyli Gordona Haskella, który przyjechał na festiwal Drumfest do Opola i zaśpiewał tu także utwory, które śpiewał w King Crimson z płyty In the Wake of Poseidon i Lizard. Ale my dzisiaj słuchamy Talk to the Wind, King Crimson, Robert Fripp, czyli jak niektórzy mówią Robert Freak. Wszystkiego najlepszego, all the best.

Ależ to pięknie brzmi. Jeszcze ten flet na koniec. Coś wspaniałego. King Crimson i Talk to the Wind. Będę to powtarzał. Ten utwór zdecydowanie bardziej nadaje się na składanki z pościelówami niż Epitaph. Choćby ze względu na tekst, ale też wydaje mi się bardziej kołyszącą muzykę. My teraz troszkę się rozbudzimy za sprawą zespołu Dream Theater, moi drodzy, dlatego że jest to kolejny zespół, który w moim życiu znaczy bardzo dużo. Jestem przekonany, że i w dyskografii każdego, w płytotece każdego z was znajdzie się choćby jeden album tej fantastycznej amerykańskiej grupy, który to zresztą też przechodził swoje meandry po odejściu Mike'a Portnoya, czyli po Black Clouds and Silver Linings. Coś się tam jednak zacięło, bo do momentu jego powrotu te płyty były troszkę odhumanizowane, troszkę były to wyścigi Petrucciego i Mangini'ego. Petrucci na gitarze, Mangini na bębnach. No, ja przynajmniej miałem takie wrażenie, nie wiem czy wy też, ale mnie właśnie w ten sposób się to wydawało. Natomiast ja chciałbym powrócić do tej jednej z najbardziej, no nie wiem czy zgodzicie się ze mną, ale chyba na jednej z najbardziej naiwnych, pięknych i baśniowych płyt tego zespołu. O ile przy metalu progresywnym można mówić o tym, że coś jest baśniowe. Drugi album, czyli Images and Words, wydany w roku 1992, i to była pierwsza płyta, na której zaśpiewał James Labrie. Ja uważam, że na ten moment, czyli na rok 1992, był zdecydowanie odkryciem, jednym z najlepszych wokalistów, jeżeli chodzi o metal progresywny. Przed nami utwór Pull Me Under, a ten album stworzyli James Labrie, uwaga, Kevin Moore jako klawiszowiec, John Myung gitara basowa, Petrucci gitara elektryczna, Mike Portnoy naturalnie perkusja, a w utworze Another Day, jeżeli sobie go odpalicie, to drugi utwór z tej płyty, Jay Bekenstein jak grał na saksofonie sopranowym. To naprawdę jest znakomita płyta, wydaje mi się, że czasem niedoceniana, ale płyta, która oprócz tego, że dała nam Pull Me Under, to jeszcze jeden utwór, Metropolis Part 1. Jak wiecie, w 1999 roku z jednego utworu, czyli z Metropolis Part 1, powstała płyta Metropolis Part 2 Scenes from a Memory. Całkiem niedawno słyszeliście to na antenie Radia Opole w progresywnej zmianie rocka. Pull Me Under.

radiowa wersja utworu Pull Me Under, bo on trwa w oryginale, moi kochani, ponad 8 minut. Natomiast ja chciałbym wam nieco więcej muzyki dzisiaj jeszcze zaprezentować i przenieść się ponownie do Szwecji. Byliśmy tam za sprawą Tiamat, byliśmy za sprawą Opet. To teraz przenosimy się do roku znowu 2003, jak w przypadku Opet. I ponownie będzie to płyta utrzymana w bardzo szarej stylistyce i kolorystyce. Także dźwiękowej. Katatonia, Viva Emptiness i to też zespół, który przeszedł daleką drogę od doom metalu po progresywny metal. Criminals z płyty Viva Emptiness i niesamowity wokal Jonasa Renske.

rok 2003, płyta Viva Emptiness znakomitego szwedzkiego zespołu Katatonia. I muszę wam powiedzieć, że ona swego czasu należała do moich ulubionych albumów. Miałem ją jeszcze na kasecie, jeszcze w akademiku, kiedy istniał sklep muzyczny Step tutaj w Opolu, to tej muzyki można było dostać multum. Step niestety dla nas, słuchaczy rocka i metalu, zmienił się w wytwórnię hip-hopową i radzi sobie całkiem nieźle, ja im kibicuję, niech się rozwijają, natomiast problem jest z dostaniem dobrej muzyki w Opolu. Trzeba na przykład jechać do Nysy. Natomiast, moi drodzy, my Szwecję zostawiamy, przenosimy się na piękne łąki Wielkiej Brytanii. Zawsze z taką sielanką będzie kojarzył mi się zespół Pendragon i zawsze chciałem iść na ich koncert. I wiecie co? 26 maja 2024 roku się udało. I usłyszałem tam ten przepiękny utwór z płyty The Window of Life, a konkretnie Am I Really Losing You, którym to oni też, z tego co pamiętam, promowali ten wydany w 1993 roku album. Am I really losing you? Is that Mr. Man?

Ach, ta płacząca gitara w wykonaniu Nicka Barretta, który oprócz tego jest także wokalistą tego zespołu. A album stworzyli wspomniany Nick Barrett, gitara, wokal, Cliff Nolan, instrumenty klawiszowe. Fitch Smith grał na bębnach, a Peter G na gitarze basowej. Zarówno Nolan, jak i G wydają również płyty solowe. Nolan pod nazwą Camora, polecam, bo tam mamy zestaw wokalistek, które są po prostu świetne, a już płyta Alchemy robi naprawdę nieziemskie wrażenie. Moi drodzy, ja mówiłem wam o utworach ważnych, nawet bardzo ważnych dla mnie muzycznie. Otóż w 2011 roku poznałem zespół Loom, którego wokalistą jest Marcin Sady. Oni wydali jedną płytę zatytułowaną Tkanina i niestety okazali się jednopłytowym organizmem. Marcin Sady tworzy teraz pod pseudonimem He, ale też wydał tylko jedną płytę System Zamknięcia. Szkoda. Szkoda, że to jest tylko jedna płyta, moi kochani. Natomiast utwór Prywatny Raj, który zaśpiewany jest w naszym ojczystym języku, powinien dać wam bardzo dużo satysfakcji. Marcin Sady, oprócz tego, że jest świetnym wokalistą, to jest także kapitalnym tekściarzem, a ja cały czas żałuję, że nie doczekamy się następczyni Tkaniny. Loom, Prywatny Raj z tego jednopłytowego organizmu. Szkoda, ale posłuchajcie.

2011 rok, płyta Tkanina, organizm jednopłytowy, Marcin Sady. Teraz oprócz tego, że zajmuje się produkcją muzyki filmowej, to jeszcze ma swój projekt zatytułowany, nazwany Hi. Niestety też ostatnia publikacja to rok 2017. Powoli audycja dobiega końca, noc muzeów także powoli dobiega końca, ale jest jeszcze jeden utwór, który jest bardzo ważny na polskiej scenie, przede wszystkim na polskiej scenie, ale to dzięki temu kawałkowi i dzięki tej płycie zespół Collage był nazywany w Europie polskim Genesis. Znakomity Robert Amilian jako wokalista, świetny Wojtek Szatkowski na bębnach, świetny klawiszowiec także w tej kapeli, ale przede wszystkim też basista Piotrek Mintaj-Witkowski. To zespół Collage, który rozsławił polski rock neoprogresywny, bo z progresją taką czystą to oni już naprawdę nie mieli zbyt wiele wspólnego, bo taką czystą polską progresją to było choćby SBB, choćby wcześniej Skaldowie. Natomiast Collage zdecydowanie różnił się i czerpał garściami z tego baśniowego świata, do którego wprowadził nas zespół Marillion swoimi płytami, choćby Misplaced Childhood z roku 1985. Było nam bardzo miło gościć w waszych domach, było nam bardzo miło gościć wszystkich tych, którzy odwiedzali Radio Opole do północy. Zostało jeszcze niecałe 5 minut. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Dobranoc, cześć.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Kasper Śnigurski przy mikrofonie, a w tej najbliższej godzinie porozmawiamy o wodzie, bo Etiopia ma tyle wody co my, brzmi to absolutnie abstrakcyjnie, ale jest w tym dosyć dużo prawdy, a niewiele mniej wody od nas ma Malta czy Cypr, bo jesteśmy na trzecim miejscu od końca, jeżeli chodzi o wodę dostępną w naszym kraju. Jest to duży problem, na temat którego porozmawiam z doktorem Mariuszem Głowackim, który jest już w naszym studiu. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: I zachęcam do tego, żeby z nami zostać. Audycja Science bez fikcji.

0: W Radio Opole w programie Science bez fikcji wracamy do rozmów o wodzie. Moim gościem jest dr Mariusz Głowacki z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. To jeszcze raz dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, czy to, co powiedziałem na początku, czyli że Polska, jeżeli chodzi o Unię Europejską całą, jest na przedostatnim miejscu, za nami jest tylko Malta i Cypr, a mamy prawie tyle wody, co Etiopia. No brzmi to abstrakcyjnie, ale czy jest w tym trochę prawdy?
1: Jest w tym sporo prawdy, bo ta porównywalność nasza z Etiopią jest bardzo duża. Dość podobnie jak z Iranem też, który wcale nie jest kojarzony z bardzo zasobnym państwem w świecie w zakresie wody. Ale my przecież nie odczuwamy takiego braku wody, bo drzewa nam rosną, plony są na polach, lasy całkiem dobrze się mają, choć ostatnio no powiedziałbym, trochę przesady w tym by było, że się dobrze mają, bo cierpią ze względu na niedobór wody, ale na co dzień nie odczuwamy tego, że nie możemy się umyć, nie możemy się napić, mamy kłopoty z dostawą do wody.
0: I też jakbym stereotypowo podszedł do tematu, no to przepraszam bardzo, ale wydaje mi się, że w Iranie czy w Etiopii teraz deszcz nie pada i nie mają takiej pogody jak my tutaj.
1: Znaczy tam rozkład pogodowy jest zupełnie inaczej, bo to jest inna strefa klimatyczna i tu właśnie klimat ma znaczenie, że takie bezpośrednie porównywanie, że jedna osoba ma jakiś dostęp do wody rocznie, to jest takie statystyczne ujmowanie średnich i tu te średnie nie do końca się sprawdzają. W tych strefach bardziej ciepłych klimat dostarcza nam duże ilości wody przez pewien czas, a potem jest okres suchy. U nas troszkę to tak można by powiedzieć zaczyna się podobnie dziać, aczkolwiek daleko, daleko nam jeszcze do takiego zróżnicowania na okres suchy i mokry. My mamy swoją zimę, która jak spadnie śnieg czy deszcz, to zatrzymuje nam sporą ilość wody. My mamy lato, które chłonie i w tym momencie zbliżamy się utratą zasobów wodnych właśnie do tych ciepłych krajów, no bo mamy temperaturki już powyżej 30 stopni dość często. I jak woda spada, to duża część z niej odparowuje. Jak sobie popatrzymy na bilans wodny, czyli takie porównanie, ile z tego, co spadnie, zostaje nam do dyspozycji, to się okazuje, że w rzekach to, co widzimy i jeziorach i wszystko, co możemy obserwować na powierzchni, to jest raptem 1/3 tego, co spada. Reszta nazywana jest stratami, ale to nie są takie straty. To jest coś, co pozwala roślinom rosnąć, pozwala nam żyć, bo dostajemy chlebek, dostajemy zboża, dostajemy buraczki i inne przychody z rolnictwa, dostajemy drewno z lasów i to się nazywa z punktu widzenia bilansu wodnego stratami. I tego jest 2/3. A rzeką płynie raptem 1/3.
0: No właśnie, ale to panie doktorze, to oznacza, że niedługo będziemy mieli inny krajobraz, jeżeli chodzi o drzewa, które będą rosnąć w Polsce i inne, nie wiem, owoce, warzywa będziemy uprawiać, te takie bardziej południowe. Czy to jest w ogóle realny scenariusz?
1: Znaczy się, jeżeli zmiany klimatyczne będą podążać w tą stronę, to tak. Jak będą podążać te zmiany klimatyczne, ciężko jest wróżyć, bo to w zasadzie nie jest na poziomie nauki, tylko na poziomie wróżby. Na razie co może się wydarzyć?
0: No bo jeżeli popatrzymy na zmiany klimatyczne i to od kiedy my je mierzymy, a w jak szerokiej perspektywie w ciągu istnienia świata dochodziło do tych realnych zmian klimatycznych, to jest ten kluczowy element wróżenia?
1: Też i nie do końca, bo oddziaływanie człowieka i jego działalności na powierzchni i wpływu na atmosferę, która wydaje nam się no, do nieba tak wysoko, to jest raptem 100 kilometrów takiej pierzynki, przy czym tej pierzynki, z którą my możemy oddychać, to jest raptem 2-3 kilometry nad powierzchnią. Im wyżej ktoś pojechał w góry wyższe, to wie, że tam już oddychać jest ciężko, a z każdym kilometrem staje się to prawie niemożliwe. Latamy samolotami, ale tam jest atmosfera specjalnie przygotowywana dla nas, żebyśmy mogli żyć. My mamy taki bardzo malutki zasób tej pierzynki, która nas chroni. I w tej pierzynce do wysokości 10-12 km mamy chmury, które cyrkulują nam wodę między powierzchnią a atmosferą. I tą atmosferą przenoszą wodę. Wydawało nam się, że to jest właśnie ten obszar, który powinniśmy badać i od 100 lat ponad tylko, z drugiej strony, obserwujemy tą atmosferę i teraz już wiemy, że to nie tylko, bo okazuje się, że to, co dzieje się w stratosferze, czyli znacznie wyżej, kilkadziesiąt kilometrów wyżej, intensywnie oddziałuje na zmiany klimatyczne dziejące się w troposferze, czyli w tej naszej pierzynce, którą się otulamy.
0: I do tej rozmowy wracamy już za chwilę w audycji Science bez fikcji.

0: Znaczy, żeby mówić, kto ma dużo wody, kto ma mało wody, to trzeba sobie powiedzieć, jakie to są skale, w których się poruszamy. Jeżeli mamy mniej niż 250 mm opadu, no to mówimy, że wody jest bardzo mało. My mamy koło 600 kilkadziesiąt, 700, w porywach 700 kilkadziesiąt mm rocznie. Ale powiedzmy w Andach w Ameryce Południowej mamy 14 tysięcy milimetrów, czyli mają 20 razy więcej wody niż my.
1: No to jest wynik absolutnie imponujący, ale to teraz chciałem dopytać od razu, to czemu my tak mało tej wody mamy?
0: Bo taki mamy klimat i to jest główny...
1: Taki klimat, takie ukształtowanie też terenu?
0: Ukształtowanie terenu pozwala nam lepiej zachować tą wodę, bo to, co spada na terenie Polski, spada na nizinach, ma kłopot z odpływem, bo tam jest bardzo malutkie nachylenie, w związku z tym woda płynie sobie leniwie i powoli. To, co spadnie w górach, dopływa do nas i na nizinach zaczyna hamować, stąd te nasze problemy z powodziami. W tym w Opolu w 97 roku, bo popadało w górach, a myśmy zebrali tego żniwo. I to, co jest na przedgórzu, tutaj właśnie nasza okolica, dostaje tą falę i potem ta fala sobie leniwie, powolutku się rozpływa po dużej części Polski. W związku z tym to, że mamy mało wody, a że mamy jej niedostępność, to są dwie różne rzeczy, bo ukształtowanie akurat mamy pod tym względem stosunkowo korzystne.
1: Czyli ten klimat.
0: Klimat.
1: A proszę rozwinąć to.
0: Klimat to jest ten element, który dostarcza nam wody, czyli prokuruje, wytwarza opady. Tych opadów mamy stosunkowo niewiele i to się zmienia, to jest dynamiczne, co obserwujemy. Przy czym ostatnie 20-30 lat to jest kwestia tego, co nazywamy ociepleniem klimatu, czyli takich zmian, które wbrew tendencjom, które powinny być, gdzie powinniśmy iść do coraz chłodniejszego klimatu, my mamy ten sam poziom i podnosimy troszkę temperaturę, przy czym trzeba zawsze pamiętać, czy to nie jest temperatura roczna, średnioroczna, to jest odniesienie do temperatury stuletniej, a my w ogóle badamy 100 lat, a mówimy o tym, co było setkami lat, tysiące, miliony lat wcześniej. I jak popatrzymy sobie z tej perspektywy, to się okazuje, że no ta temperatura w tej chwili w takim przedziale stuletnim, analizując i prognozując, co się może wydarzyć, przeciętnie wzrośnie około 1-1,2 stopnia, może do 1,5. A mieliśmy już w dziejach Ziemi czasy, kiedy ta temperatura około 1 stopnia wzrastała. Czyli może być to efekt zmian naturalnych. Tak jak powiedziałem, nasze rozważania i te cykle klimatyczne, które się pojawiają, wskazują, że powinniśmy iść w strefę ochładzania, a my się ogrzewamy. Jeżeli tak, to znaczy, że prawdopodobnie jest jakaś zmienna, jakiś czynnik dodatkowy nagle się pojawił. No i niewątpliwie tym czynnikiem dodatkowym jest człowiek. Człowiek, którego na Ziemi, tutaj tak dosyć kuriozalnie, jak policzono, z równowagi ekologicznej powinno być 100, no góra 300 milionów ludzi.
1: No to mamy 8 miliardów.
0: Mamy 8 miliardów. 8 miliardów, które żyje, które potrzebuje jedzenia, które wytwarza pewną ilość energii i ta energia gdzieś się musi podziać. Ta ilość energii, no to można powiedzieć, no każdy człowiek grzeje, w związku z tym to jest ta energia. Nie, to jest minimum.
1: Ale chciałem właśnie teraz dopytać, jeszcze wracając do tego pierwotnego wątku, czy Polska zawsze taka była, że miała mało tej wody?
0: Nie, Polska to jest kraj puszcz i bagien.
1: Nie wiecie.
0: Pierwotnie i zdobycie Polski i całe sukcesy militarne wczesnej Polski to było to, że po prostu Polacy wiedzieli, gdzie między tymi bagnami się przemieszczać, a inni jak pogonili za nimi, to się potopili. No. I w takim kraju w tej chwili cierpimy na niedobór wody.
1: I to jest temat, do którego za chwilę powrócimy w audycji Science bez fikcji. Zostańcie z nami. Since

0: Doktor Mariusz Głowacki z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego jest dziś moim gościem i przed chwilą zakończyliśmy wątek na tym, że Polska była kiedyś krajem, bagnem i puszczą płynącym. I faktycznie tak to wyglądało, że mieliśmy całkiem inny klimat.
1: Mieliśmy zupełnie inne warunki wodne, bo jeśli chodzi o dostarczanie wody, to było dość podobnie, tylko że ten przepływ wody był dużo trudniejszy. Wraz z rozwojem rolnictwa, wraz z przyrostem ludzi, koniecznością budowy dróg, tworzenia infrastruktury, tak powolutku setkami lat tworzyliśmy warunki do sprawniejszego odprowadzania wody, zwłaszcza intensywny rozwój rolnictwa spowodował zajęcie się sprawami wodnymi, no bo mało było terenu, które można było uprawiać, bo wody było za dużo. Mhm. W związku z tym zaczęto tworzyć systemy melioracji. Melioracja ogólnie to jest poprawianie jakości gleb. A myśmy tą poprawę realizowali głównie przez zabranie z niej nadmiaru wody. No i takie jest pokłosie tego, że mamy tej wody w tej chwili już za mało, bo za skutecznie po prostu zaczęliśmy działać. Drugim elementem, który nam się pojawił tutaj i z którego chyba do końca nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, wraz ze wzrostem ludności poszedł postęp w ilości produkcji żywności dla tej ludności. I teraz jak z reguły pytam, ile udało nam się poprawić wydajność naszych zbóż popularnych, do codziennie jemy chlebek, czy jakieś inne wypieki. W związku z tym to jest coś, co nam służy przede wszystkim. O ile w ciągu ostatnich 100 lat udało się poprawić wydajność z hektara? I padają z reguły odpowiedzi jakieś tam 30, 80, 100% to już ci optymiści, a tymczasem 1000% to jest bliższa odpowiedź, co pokazuje, że bardzo mocno eksploatujemy ziemię, zmieniamy ją na powierzchni. Konsekwencją tego jest zmiana jakości i struktury gruntu, przepuszczalności gruntu. Poprawiamy to uprawami, ale z drugiej strony pewna ilość wody, która kiedyś musiała odpłynąć, w tej chwili jest wbudowywana w tą materię, którą sobie codziennie zjadamy. My, zwierzęta, które potem my zjadamy, to jest ten obieg, który zatrzymuje dużą część wody. Coś, czego kiedyś nie było na tym terenie.
0: No właśnie, panie doktorze, tak rozmawiamy o tej wodzie w naszym kraju, o tym, że mamy bardzo duże problemy z wodą. Jednocześnie nie widzimy tego, bo cały czas idziemy, przecież myjemy się, wszystko jest okej w teorii, natomiast w praktyce jest bardzo źle i teraz co zrobić, żeby było lepiej?
1: Znaczy, że w praktyce jest bardzo źle. W praktyce zauważamy trendy, że tej wody zaczyna nam ubywać. I w momencie, kiedy zaczyna ubywać, to na początku jest to mało zauważalne, bo jak woda nam występująca, powiedzmy, metr czy półtora metra poniżej powierzchni gruntu spadnie do 2 metrów, to na powierzchni za wiele my nie odczujemy, chyba że mamy grunty bardzo sypkie. Natomiast jeżeli jest normalna struktura gleby, to z 2 metrów woda jest w stanie się podnieść w strefę korzeniową, żeby dać szansę roślinkom. No do 2 metrów korzenie spokojnie drzew sięgają, w związku z tym po drzewach tu możemy mieć kłopot z obserwacją. Natomiast jak zmienia nam się struktura opadów, i ta ilość wody, która może potencjalnie wsiąkać się, zmienia, nie wypełnia wszystkich porów, tylko pozostaje w takiej strefie wymieszania z powietrzem, to się nazywa strefa aeracji. W tym momencie wilgotność gruntu jest niby zachowana, ale dostępność wody dla roślin zaczyna nam spadać. I to jest pierwszy taki symptom. Drugim symptomem to jest to, że ta woda zaczyna nam ubywać pod powierzchnią gruntu, czyli z tego, jak kopiemy studnię, woda w tej studni zaczyna być coraz niżej. Z jednej strony jest to kwestia eksploatacyjna i tu Opole akurat nie jest miarodajne, bo my mamy swoje tutaj wyrobiska, które dość skutecznie nam zabierają wodę, jeszcze dodatkowo eksploatacja w ogóle. Tam, gdzie są kopalnie, to są zaburzone stosunki wodne i...
0: To jest też to działanie człowieka, o którym...
1: To jest też działanie człowieka, bo to się mieści w tym życiu naszym, które modernizuje i zmienia nam środowisko. W tym środowisko wodne. I jak ubywa nam tej wody, a obserwujemy, że sukcesywnie ubywa i nie ma lat, kiedy zaczyna być ten zasób odnawiany, to w którymś momencie zaczniemy odczuwać niedobór wody. My, którzy korzystamy z dość głębokich wód, zaczniemy odczuwać niedobór wody. Pierwszym zwiastunem tego niedoboru wody nie będzie jej brak, tylko będzie pogorszenie jakości. I to pogarszanie jakości wód i płytkich, i głębokich, ze względu na ich nadmierne pobieranie, to jest taki prognostyk, że oj, zbliżamy się niebezpiecznie do granicy przetrwania.
0: I to dlatego za chwilę wrócimy do tego wątku i rozwiniemy ten temat związany z tym, co zrobić, żeby było lepiej, bo chyba działać musimy już teraz. Zostańcie z nami.
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: Tak długo jak drzewa będziemy mieli zielone, jak odpalimy kran i poleci z niego woda i bez problemu będziemy mogli się umyć, my, zwykli przeciętni obywatele, nie będziemy kompletnie widzieć problemu związanego z niedoborami wody w naszym kraju. To jest chyba fakt. Moim gościem jest dr Mariusz Głowacki z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Zgadza się pan z tym? To jest bardziej problem taki psychologiczny niż stricte związany z tym, czym się pan zajmuje naukowo, ale chyba tak jest.
1: Znaczy, ja myślę, że jak pójdziemy i nie będziemy się mieli w czym wykąpać,
0: to wtedy zobaczymy ten problem. Tylko przedstawił pan przed chwilą taką wizję dosyć tragiczną, związaną z tym, że możemy zacząć mieć gorszą jakość wody, a potem jej po prostu niedobory. Co zrobić, żeby do tego nie doprowadzić, bo już jesteśmy w takim momencie alarmowym?
1: Już jesteśmy w momencie, kiedy to obserwujemy i to nie będziemy obserwować, tylko już obserwujemy pogarszanie się jakości wód podziemnych. A to jest takie wskazanie, że tej wody jest mniej i zanieczyszczenia mają coraz większą koncentrację w tych wodach. Co zrobić, żeby tak nie było? Opadów sobie nie przymnożymy, no bo to jest kwestia klimatyczna. Nawet gdybyśmy chcieli kontrolować klimat, to jak my sobie skontrolujemy, to zaburzymy klimat w innych obszarach. To jest bardzo niebezpieczna zabawka tą kołderką, o której tu mówiłem. Jej jest raptem 10 kilometrów, z której korzystamy. I jak tam zaczniemy jeszcze wkładać łyżeczki i mieszać, to naprawdę będzie bardzo niebezpiecznie. W związku z tym, jeżeli ta ilość opadającej wody jest stała, zabieramy jej coraz więcej, to jedyne, ku czemu się możemy skierować, to jest ilość wody, która i tak odpływa rzekami. W związku z tym możemy tą wodę zatrzymać, nie pozwolić jej w pełni odpływać, tylko część z niej, przytrzymując na powierzchni, stworzyć lepsze warunki, żeby wsiąkała. Tak mówiąc kolokwialnie. Ma zostać na naszym terenie coś, co kiedyś było naturą. Teraz mamy bagna biebrzańskie, teraz mamy obszary chronione, ujścia Odry, bo żeby zachować tą właśnie tą naturalność w środowisku, ale to są już tylko obszary chronione, to są takie kawałeczki, które nam pozostają, żeby zachować bioróżnorodność, żeby zachować ten naturalny charakter tych obszarów, a my musimy zadziałać na wszystkich obszarach w ten sposób, żeby wspomniana już wcześniej przeze mnie melioracja działała na poprawę gleb, to znaczy utrzymanie wody w niej. Żeby to dokonać, to z melioracji odwadniającej, która dominuje, musimy przejść na meliorację regulowaną, czyli stworzyć taki system, który przez nas świadomie sterowany będzie z jednej strony zatrzymywał wodę po to, żeby roślinom ją zapewnić do wzrostu i w okresach niedoboru, żeby w gruncie, w ziemi ta woda była naturalnie dostępna, ale jak będziemy mieli jej za dużo, a przyjdzie duży deszcz, to będziemy mieli problem. W związku z tym to musi być odtworzony system, ale i jeszcze uelastyczniony, czyli stworzony system sterowania. I o ile na te takie pierwsze wyjście w kierunku ułatwienia zatrzymania, czyli budowa zastawek, melioracje, które możemy sobie w pewnym zakresie sami wykonywać, ułatwienia z punktu widzenia prawa wodnego już są dostępne, jest tylko kwestia chęci wykorzystania tych możliwości. O tyle, gdy wszyscy zaczną to robić, to powiedzmy tak na hura, a jest możliwość, to zrobimy, to możemy sobie stworzyć duże zagrożenie powodziowe. I także tu musimy bardzo delikatnie i z rozwagą działać, czyli...
0: I w czasie rozłożone musi być.
1: Czy w czasie rozłożone dobrze, żeby jednocześnie z odnawianiem i w inicjatywie lokalnej tych systemów melioracyjnych i zastawek przede wszystkim, czyli czegoś, co zatrzymuje nam wodę i nie pozwala jej w pełni odpłynąć, za tym poszedł nadzór i system pracy tych zastawek, regulowania. Na rzekach mamy ten system powiadamiania powodziowego, ale rzeki to jest w porównaniu do długości rowów melioracyjnych to jest nic praktycznie. W związku z tym złożoność tego systemu musi być większa i to jest naprawdę duże zadanie i trudne. Na terenach miejskich możemy to zrobić troszkę prościej, bo ta woda zamiast wrzucana do kanalizacji, jak będzie zbierana i będzie wsiąkać na terenie miasta, to już będzie coś, co nam zachowa pewną ilość zasobów.
0: Czyli podsumowując, trzeba działać, ale mądrze.
1: Trzeba działać z rozwagą i mądrze, bo jak pojedziemy za bardzo w jedną stronę na zachowanie zasobów wodnych, to odtworzymy sobie puszcze i bagna.
0: A tego nie chcemy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był dr Mariusz Głowacki z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.
1: Dziękuję.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: We Francji odbyła się premiera niezwykłego spektaklu łączącego teatr i nowoczesne technologie i to jest temat, który poruszamy teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. W Operze Królewskiej w Wersalu zaprezentowano sztukę napisaną przy wsparciu sztucznej inteligencji. Algorytm otworzył styl mistrza francuskiego teatru Moliera ponad 350 lat po jego śmierci.
2: Charakterystyczny dla Moliera ton farsy, komiczne sytuacje i społeczna satyra. Wszystko w dawnym języku francuskim. Sztuka zatytułowana Astrolog albo Fałszywe przepowiednie przywołuje ducha twórczości francuskiego mistrza nie tylko stylem, lecz także fabułą. Opowiada historię ojca, który zmanipulowany przez astrologa planuje wydać córkę za mężczyznę, którego ona nie chce poślubić. Spektakl jest efektem 3 lat pracy zespołu badaczy z paryskiego Uniwersytetu Sorbona i artystycznej grupy Obvious. Twórcy wykorzystali sztuczną inteligencję Lusza, francuskiego startupu Mistral, trenując ją na sztukach Moliera oraz dziełach z XVII wieku. Tekst powstał w wyniku około 20 tysięcy interakcji między ludźmi a algorytmem, który wsparł także projektowanie kostiumów i scenografii oraz komponowanie muzyki. Twórcy podkreślają jednak, że to człowiek nadał całości ostateczny kształt. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: Estonia przebudowuje swój system edukacji. Chodzi o to, by sztuczna inteligencja pomagała uczniom myśleć, a nie tylko podsuwała gotowe odpowiedzi. Celem jest przekształcenie asystenta AI w inteligentnego trenera. Więcej na temat tej inicjatywy korespondent Polskiego Radia w krajach bałtyckich Kamil Zalewski.
1: W zeszłym roku Estonia została pierwszym krajem, który wprowadził edukację związaną ze sztuczną inteligencją do krajowego programu nauczania. Inicjatywa została nazwana AI Leap, czyli skok AI. Jeszcze przed jej uruchomieniem nawet 90% estońskich uczniów korzystało z ogólnodostępnych narzędzi sztucznej inteligencji. Badania pokazują jednak, że tak powszechne używanie technologii, która nie została zaprojektowana z myślą o edukacji, może utrudniać rozwój krytycznego myślenia, koncentracji, kreatywności i samodzielności, a to może dodatkowo pogłębiać nierówności edukacyjne. Inicjatywa bardzo szybko przekształciła się z ambitnej wizji w konkretny projekt. Tylko do stycznia bieżącego roku AI Leap wyposażył już większość estońskich szkół średnich w specjalną aplikację edukacyjną, która działa zupełnie inaczej niż ChatGPT czy Gemini. Ta aplikacja nastawiona jest na rozwój i umiejętności planowania. Jeżeli uczeń poprosi ją o napisanie wypracowania o greckich bogach, zamiast od razu wygenerować gotowy tekst, system zacznie zadawać pytania. Czy masz mało czasu? Po co piszesz te wypracowania? A uczeń musi zacząć zastanawiać się nad tym, co robi i dlaczego. Potwierdzają to sami uczniowie. Myśleliśmy, że aplikacja wykona za nas pracę, ale okazuje się, że to ona zadaje pytania, a my musimy znaleźć odpowiedzi. To ułatwia zadanie, ale nie wykonuje go za nas. Mówi nieco zaskoczony 16-letni Ricard ze szkoły średniej w Mustame. Muszę stworzyć mapę myśli przy pomocy ChatGPT, ale nie dostaję łatwej odpowiedzi. Naprawdę muszę się postarać. Zwraca uwagę Greta, a Emma Sinitam, ekspertka technologiczna z tej samej placówki edukacyjnej, dodaje. Łatwiej jest po prostu zaakceptować w naszym życiu obecność takich narzędzi, ale trzeba pokazać uczniom, jak używać ich we właściwy sposób. Na przykład część klasy tak naprawdę nie wiedziała, jak napisać dobry prompt. Dajemy im narzędzia i pokazujemy, jak robić pewne rzeczy. To rzeczywiście ułatwi im życie. Estonia od lat uchodzi za pioniera w kwestii cyfryzacji czy edukacji. Już w 1996 roku program o nazwie Tiger Leap doprowadził do skomputeryzowania szkół. Od tego czasu estońscy uczniowie osiągają jedne z najlepszych wyników w Europie.

0: Polskie Radio nagrodziło najlepszych dziennikarzy i to jest temat, który poruszam teraz w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbyła się gala nagród dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Te prestiżowe wyróżnienia publiczny nadawca przyznał twórcom za najlepsze materiały dziennikarskie. Audio, tekstowe, radiowe, telewizyjne, internetowe, wideo oraz podcastowe. Więcej o tym Dorota Piotrowska.
1: Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher, witając gości, podkreślił, że Polskie Radio i Nagroda Melchiory cały czas się zmieniają.
2: Polskie Radio odbudowuje swoją siłę, odbudowuje liczbę słuchaczy, z miesiąca na miesiąc słuchaczy jest coraz więcej. Zmienia się Polskie Radio, jest nowe Polskie Radio, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję szanownej kapitule, że przyjęła zaproszenie do tej nagrody. Polskie Radio się zmienia, nagroda się zmienia, dziennikarstwo się zmienia, staramy się reagować na to. Staramy się, żeby ta nagroda zmieniała się i dopasowywała się do tego, co się dzieje w mediach.
1: Za najlepszy reportaż radiowy roku jurorzy uznali materiał Odzyskany Alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin. Jego bohaterką jest Emmet Ezel, poetka z Berlina, która w Lubelskiej Izbie Drukarstwa odzyskuje rodzinne dziedzictwo, składając litery niczym fragmenty własnej historii.
3: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku. 100 lat temu Tadeusz Peiper napisał, że radio jest dlatego takim przełomem, ponieważ zwiększa słuchokrąg człowieka, ponieważ pozwala czuć więcej. Chodziło o to, że możemy usłyszeć to, co jest między słowami i poza słowami. I taka jest opowieść o Emmet Ezel.
1: Kapituła docenia też pracę realizatorów dźwięku. W tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audioserialu dokumentalnego Sala 600 Świadkowie Norymbergi.
4: Pewnie Państwo myślicie, że realizator, no jest w tym trochę racji, siedzi sobie w studiu, sam, to jest samotna wyspa, coś dłubie, montuje parę razy, a tak naprawdę to jest praca wielu, wielu osób, połączenie ich wizji, kreacji, a ja jestem tylko narzędziem i żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
1: W tym roku wprowadzono dwie nowe kategorie. Nagrodę za najlepszą realizację dziennikarską prowadzoną na żywo otrzymał Radomir Witt z TVN24 za głośną wymianę zdań z posłem Konfederacji Konradem Berkowiczem.
5: Nawet jak będą krzyczeć, obrażać, uciekać i robić jeszcze nie wiadomo co, to my i tak będziemy robić swoje i będziemy zadawać pytania.
1: A wyróżnienie w kategorii debiut dziennikarski roku trafiło do Michała Abramka z Polskiego Radia Lublin za audiodokument Wenanty Człowiek Ciszy, Człowiek Nadziei.
6: Kiedy tworzyłem ten audiodokument, doszedłem do takiego wniosku, że z roku na rok młodzi ludzie potrzebują dobrych wzorców. I mój bohater, ojciec Wenanty Katarzyniec, franciszkanin, wielki przyjaciel ojca Maksymiliana Kolbego, człowiek, który pomógł niejednemu, będzie takim wzorcem do naśladowania dla młodych osób. Tak, żeby poszukiwali.
1: Nagrodzono też Martę Gordziewicz z programu Czarno na Białym TVN24 za reportaż wideo Republika Propagandy o telewizji Republika.
7: To jest taki reportaż, nad którym pracowałam długo, jak na moją redakcję, ponieważ 4 miesiące, z czego ponad 2 bez kamery. Po to, żeby zdobyć niezbite dowody na to, jak dużo publicznych pieniędzy poszło do kieszeni Tomasza Sakiewicza.
1: I Katarzynę Włodkowską z Gazety Wyborczej, autorkę reportażu Pykniesz Blika o gdańskim pseudoterapeucie Jakubie W.
8: Dla mnie wyróżniony został wyjątkowy tekst, bo to jest tekst, reportaż tak naprawdę o zbrodni. Istotą psychoterapii jest zaufanie. Każdy, gdy trafia do gabinetu psychoterapeuty, kompletnie się obnaża. I sytuacja, w której ktoś dla swoich korzyści, dewiacji, uzależnień ma to nasze totalne otwarcie wykorzystać, jest moim zdaniem zbrodniarzem.
1: Jurorzy docenili też autorów podcastu Nieświęty, Annę Sobolewską, Bartosza Dąbrowskiego, Darię Kędziorę i Barbarę Sowę z portalu TOK FM.

0: pierwszej godzinie bardzo dużo rozmawialiśmy o tym, jak to brakuje w naszym kraju wody. No i też w związku z tym mamy pożary. Jak je wykrywać? Sieć kamer i wież obserwacyjnych pozwala leśnikom w całym kraju szybko lokalizować pożary. Do niedawna podstawą były dyżury ludzi z lornetkami. Teraz leśników wspiera zaawansowany sprzęt i sztuczna inteligencja, która nauczona jest wykrywać pierwsze oznaki ognia. Mówi nadleśniczy z Klinisk pod Szczecinem Ryszard Sierkiewicz-Choszowski.
1: W takiej kamerze widać dym. Dym jest sygnałem dla operatora, żeby zatrzymać kamerę, spróbować skierować na ten sam kierunek drugą kamerę i przecięcie tych dwóch kresek wskazuje nam miejsce pożaru, a tam na to miejsce leci dyżurny, jedzie, a czasami leci właśnie, dyżurny samolot albo samochód patrolowy, który stwierdza, czy rzeczywiście to jest pożar i stanowi zagrożenie.
0: Akcja gaśnicza w lesie może być trudna. Sucha ściółka dostarcza łatwopalnego paliwa. Jeśli dodatkowo wieje, ogień potrafi się szybko przemieszczać. Nie zawsze jest łatwo o wodę, dodaje nadleśniczy.
1: U nas też mamy pokrycie tak zwanych różnych zbiorników przeciwpożarowych, które w jakiś sposób próbują zabezpieczyć nas w wodę, która służy do gaszenia w lesie, ale oczywiście mamy trudne drogi, mamy czasami miejsca, gdzie trudno dotrzeć. No nie jest to szosa, nie jest to ulica, nie ma hydrantów, no nie jest łatwo.
0: Sporo pożarów w zarodku potrafią wypatrzeć też odwiedzający las. Od początku tego roku w lasach wybuchło ponad 2000 pożarów.
2: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
0: Dziękuję bardzo serdecznie za wspólnie spędzone 2 godziny z audycją Science bez fikcji w Radiu Opole. Kacper Śnigurski, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Marzena Śmierciak, witam w programie. Zapraszam do godziny 15. Liczę na Państwa obecność już teraz na samym wstępie. Za nią bardzo dziękuję. A już za chwilę dołączą do mnie goście. W pierwszej godzinie będą to pielęgniarki, które kilka dni temu miały swoje święto. 12 maja obchodzimy Dzień Pielęgniarek i Pielęgniarzy. Postanowiłam się skupić na specjalizacjach dwóch, o których chyba jako pacjenci wiemy najmniej, bo albo zasypiamy, albo śpimy, albo wybudzamy się w tym czasie z narkozy. Chodzi oczywiście o pielęgniarki, które pracują na bloku operacyjnym. Nasze studio już za chwilę odwiedzą pielęgniarka operacyjna Marta Kury oraz pielęgniarka anestezjologiczna Ewa Olchowy. Zapytam o ich pracę, o ich funkcje, ich zadania podczas operacji. Czego my pacjenci o ich pracy nie wiemy? Jak uspokajają, czego boją się pacjenci, którzy wjeżdżają właśnie na taki blok operacyjny. O tym wszystkim już za chwilę. A po godzinie 14 pozostaniemy na sali operacyjnej, ale już przejdziemy do konkretnych zabiegów. Będziemy rozmawiać z lekarzem urologiem o guzach nerki i o usuwaniu guzów nerki. Szacuje się, że w Polsce rozpoznaje się około 5-6 tysięcy nowych przypadków. Częściej chorują mężczyźni. Jak rozpoznaje się guza nerki? Co taka diagnoza oznacza dla pacjenta? Jak wygląda leczenie, w tym to operacyjne leczenie, nasze studio odwiedzi doktor nauk medycznych Jakub Ryszawy, lekarz-urolog. Zaczynamy, zapraszam. I feel the lightning in every step.

0: Ze mną pierwsi goście, Marta Kury, koordynator do spraw pielęgniarstwa operacyjnego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Oraz Ewa Olchowy, koordynator do spraw pielęgniarstwa anestezjologicznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Obydwie panie z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i tak jak zapowiadałam kilka minut temu, będziemy rozmawiać o pracy pielęgniarek, skupiając się na pielęgniarkach i pielęgniarzach, bo przecież to nie tylko panie sprawują takie funkcje. Skupiając się, może powiem tak, na pielęgniarstwie i operacyjnym, i anestezjologicznym. Kilka dni temu pielęgniarki, pielęgniarze miały swoje święto. 12 maja było to dokładnie. Pielęgniarki, pielęgniarze w zasadzie są w bardzo wielu instytucjach i nie są to tylko przychodnie i szpitale, prawda? W szkołach można spotkać pielęgniarki, zazwyczaj pielęgniarze pewnie też, w domach opieki, w punktach pobrań. Mogłabym długo wymieniać, w ośrodkach rehabilitacji, w jakichś dużych zakładach pracy. Pielęgniarki są wszędzie, tak można powiedzieć. Ale dzisiaj się skupimy na waszej pracy i to jest chyba taka specjalizacja, o której pacjenci wiedzą najmniej, prawda? No bo my zazwyczaj, my pacjenci albo zasypiamy, albo się wybudzamy, jesteśmy półprzytomni, albo śpimy w ogóle, a wy wtedy robicie swoją pracę. I jak wygląda wasza praca? Na ten temat będę rozmawiać z naszymi gośćmi. To w takim razie zacznę od początku. Dlaczego wybrały panie takie specjalizacje? Czy to był przypadek? Czy o tym panie marzyły? Poczuły panie impuls do tego, żeby zostać pielęgniarką, a potem ta droga zawodowa potoczyła się w taki sposób?
1: To może ja powiem tak, że pielęgniarstwo wybrałam ze względu na to, że chęć niesienia pomocy chyba drugiemu człowiekowi, to, że dużo tam czasu spędziłam w szpitalach ze względu na chorobę mojej mamy i kierunku pielęgniarstwa nie wybrałam pod tym kątem, pod kątem specjalizacji, nie wiedziałam, gdzie się odnajdę i gdzie będę pracować. Praktyki w szkołach pielęgniarskich na studiach nie uczą nas zawodu do pielęgniarstwa operacyjnego. Dopiero poznałam tą pracę, nauczyłam się od starszych koleżanek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, bo tutaj zaczynałam swoją przygodę i dalej nadal tutaj jestem. I to jest zupełnie coś innego, inna dziedzina pracy pielęgniarstwa niż na oddziałach. My nie pracujemy tutaj przy łóżku chorego, tylko pracujemy w zespołach, w których są pielęgniarki anestezjologiczne, pielęgniarki operacyjne, lekarze anestezjolodzy, chirurdzy, panie porządkowe, technicy sterylizacji i radiologii. To jest naprawdę duży zespół, który przyczynia się do tej pracy, żeby pacjent czuł się bezpieczny, zaopiekowany i żeby ta praca, to co wykonujemy, miało sens.
0: Można powiedzieć, że pielęgniarki operacyjne, bo tym się pani zajmuje, to jest taka prawa ręka chirurga? Mimo wszystko, mimo tej pracy zespołowej, czy tutaj nie można nikogo wyróżniać?
1: Znaczy, wydaje mi się, że to jest zespół. Nie można wyróżnić, czy to jest prawa, lewa ręka, to jest zespół. Dobry zespół pracuje się w dobrym zespole, pracuje się fajnie. To tak samo jak w zespole muzycznym, gdzieś tam wszystko razem musi grać, żeby fajny utwór powstał.
0: Tak, bo tutaj jest każdy element tego zespołu, każda praca jest bardzo istotna. Nie tylko praca chirurga, pielęgniarki operacyjnej, ale nawet osoby, która po tym zabiegu będzie sprzątać salę i przygotowywać
1: dokładnie
0: się dla kolejnych
1: zabiegów. O tych osobach też nie możemy zapomnieć, tak.
0: Mm-hmm. A pani, jaka była pani droga? Pielęgniarka anestezjologiczna.
2: U mnie było podobnie. Ja też od razu nie wiedziałam, że anestezjologia to będzie moja droga. Będąc w szkole pielęgniarskiej, miałam styczność tylko z takim podstawowym pielęgniarstwem. Tam wchodziła w grę interna, chirurgia i pediatria, więc zawsze wydawało mi się, że pójdę w taką stronę chirurgiczną. Jak już zaczęłam pracować, to moim pierwszym oddziałem był oddział anestezjologii intensywnej terapii i tam stwierdziłam, że to jest to, co ja chcę robić. Byłam zachwycona, pamiętam, jak tam trafiłam. Było dla mnie wszystko nowe. Bardzo mi się podobała ta dziedzina. No i stwierdziłam, że pójdę tą drogą. Pamiętam wszystkie swoje mentorki, swoje starsze koleżanki, które mnie uczyły zawodu i tych wszystkich tajników tej specjalizacji. Tak wyglądały moje początki. No teraz już od wielu, wielu lat pracuję na bloku operacyjnym. To też jest specyficzna praca. Praca właśnie w zespole bloku operacyjnego. Tam współpracujemy w zespole głównie z lekarzem anestezjologiem, ale też współpracujemy z całym zespołem, który przebywa na sali operacyjnej. No, specjalizacja jest trudna, ciężka, wymagająca. Myślę, że to potwierdzą wszystkie moje koleżanki. No, że zespół jest wielopokoleniowy. Pracują tam bardzo doświadczone pielęgniarki, które uczyły też mnie, ale jest też grą młodych dziewczyn w tej chwili, które się świetnie odnajdują i rzeczywiście tak świadomie wybierają tą specjalizację.
0: Przy jakich operacjach na co dzień asystujecie? Przy jakich najczęściej jesteście?
2: Nasz blok jest blokiem wielospecjalistycznym, czyli wszystkie chirurgie łącznie z kardiochirurgią, neurochirurgią, ortopedią, chirurgią ogólną, chirurgią naczyniową, chirurgią dziecięcą, okulistyką, laryngologią.
0: Czyli wszystko.
2: Praktycznie wszystko, tak, tak. Wielospecjalistyczny szpital, tak.
0: Czyli znane jest Wam ciało od środka, każda część naszego ludzkiego ciała. To jeszcze wytłumaczmy, na czym polega praca pielęgniarki operacyjnej, a na czym polega praca pielęgniarki anestezjologicznej. To może zacznijmy od pielęgniarki operacyjnej. Tak jak w przypadku pielęgniarki anestezjologicznej Pani współpracuje oczywiście w zespole, ale przede wszystkim z lekarzem anestezjologiem, to rozumiem, że Pani z chirurgiem przede
1: chirurgiem,
0: wszystkim.
1: Chirurgiem, tak. Współpracujemy bardziej z chirurgiem. W zespole na jeden stół operacyjny są dwie pielęgniarki, tak zwana pielęgniarka operacyjna czysta i tak potocznie się mówi pielęgniarka operacyjna brudna, lotna, czyli jedna jest bliżej stołu i jest sterylna, przygotowuje całe stanowisko pracy pod kątem sterylności i asystuje lekarzowi do zabiegu, dba o bezpieczeństwo pacjenta, o sterylność, o przygotowanie tych wszystkich zestawów i ta druga pielęgniarka, która pomaga też w tym zespole uczestniczyć w liczeniu materiałów opatrunkowych, w liczeniu zużytego sprzętu, narzędzi,
0: całej
1: dokumentacji.
0: Tak, wy zaczynacie pracę, zanim ten pacjent wjedzie na blok, tak? Bo musicie przygotować ten stół operacyjny, wszystkie narzędzia.
1: Zestawy narzędziowe, tak, wszystkie zgrzewki, materiał opatrunkowy.
0: Wszystko musicie zliczyć.
1: Tak.
0: Co do wacika, gazy, wszystko.
1: Tak, wszystko musi się zgadzać.
0: Ile średnio jest takich różnych i narzędzi, i akcesoriów używanych w czasie operacji? 200, 300?
1: Trudno powiedzieć, to zależy od specjalności zabiegu, bo są zabiegi takie duże, gdzie jest jakaś realoplastyka, powiedzmy na przykład stawu biodrowego, kolanowego, gdzie tam idzie naprawdę bardzo dużo narzędzi, kontenerów, gdzie to jest ciężkie i są też takie mniejsze zabiegi, gdzie tych narzędzi jest około 20, można powiedzieć, że duża rozbieżność jest.
0: I liczycie przed i po?
1: Tak.
0: Żeby nic tam nie zostało.
1: Oczywiście.
0: A Pani praca?
2: Ja powiem może tak, taką drogę pacjenta prześledzę, więc jeżeli chodzi o blok operacyjny, no to zaczynamy się pacjentem zajmować, kiedy on na ten blok operacyjny wjeżdża do tak zwanej śluzy bloku operacyjnego, tam już przejmuje go właśnie pielęgniarka anestezjologiczna. Tu nasze zadanie skupia się na tym, żeby pacjenta uspokoić, wyciszyć, bo większość nas, co jest naturalne, jest zdenerwowanym przed zabiegiem operacyjnym.
0: I to jest ten moment, kiedy pacjent jeszcze ma okazję Panią poznać.
2: Tak, mam okazję mnie poznać, ja mu się przedstawiam. Możemy sobie powiedzieć kilka miłych słów.
0: Aha. Bo Panią pielęgniarkę operacyjną raczej pacjent nie poznaje, tak?
1: Też ma jeszcze przyjemność poznać, mamy się przyjemność poznać na sali operacyjnej przed znieczuleniem. Tak, też się przedstawiamy zawsze i jak najbardziej. Chociaż później pacjenci i tak naprawdę też ciężko nas by było poznać poza blokiem operacyjnym, bo jednak te umundurowanie, ubranie i czepki chirurgiczne i maski operacyjne. Także tutaj ciężko nas rozpoznać poza blokiem operacyjnym.
2: Jeżeli pacjent się już znajdzie na bloku operacyjnym, następnym etapem jest przejechanie na salę operacyjną. Tam już jest cały nasz zespół, czyli jest lekarz anestezjolog, pielęgniarka i pacjent. Przystępujemy do znieczulenia.

0: mieć takiego rodzaju zachowania?
1: Tak się zdarza. Nasza specjalność anestezjologii intensywnej terapii, te pielęgniarki się dzielą na takie, które pracują na bloku operacyjnym i takie, które pracują na intensywnej terapii. I tam są pacjenci, którzy się, mogą być takie przypadki, że pacjenci się wybudzają po dłuższej śpiączce. No wtedy to wybudzenie wygląda też inaczej niż na bloku operacyjnym, ale zdarzają się takie sytuacje, że pacjent nie jest orientowany co do miejsca i czasu i różnie to bywa, tak? My też oprócz bloku operacyjnego, gdzie znieczulamy około 800 zabiegów miesięcznie, to znieczulamy poza blokiem operacyjnym w różnych pracowniach, do różnych badań diagnostycznych. I tam to znieczulenie jest krótkie, pacjent śpi krótko, ale intensywnie, śpi głęboko i wtedy to wybudzenie może być takie nagłe, no i pacjent niestety nie wie, gdzie się znajduje, jest niezorientowany i różnie to wychodzi. Czasami się zdarzają przekleństwa, czasami się wybudza i jest przestraszony, więc wymaga uspokojenia i zareagować może różnie.
0: A jak panie uspokajają pacjentów przed zabiegiem operacyjnym, o to będę pytała za chwileczkę. Przypomnę, ze mną w studiu Ewa Olchowy, koordynator do spraw pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz Marta Kury, koordynator do spraw pielęgniarstwa operacyjnego z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu Marta Kury, koordynator do spraw pielęgniarstwa operacyjnego z USK oraz Ewa Olchowy, koordynator do spraw pielęgniarstwa anestezjologicznego, także z USK. Rozmawiamy o pracy pielęgniarek. Wyjściem był dzień, święto pielęgniarek, które przypada 12 maja, ale tak naprawdę ja i tak bym zrobiła tę audycję, ponieważ byłam ciekawa pracy pielęgniarek w bloku operacyjnym, bo przede wszystkim tutaj jesteście. Też pani mówiła, że na przykład w przychodniach, gdzie są różne badania dokonywane, robione, które wymagają takiego uśpienia do zabiegu, to pielęgniarki anestezjologiczne też tam są, ale przede wszystkim blok operacyjny to jest wasze środowisko pracy. Pytałam się i na tym zakończyłyśmy, zawiesiłam tę rozmowę, jak uspokajacie pacjentów. Czego boją się najbardziej pacjenci, wjeżdżając na blok operacyjny? Oczywiście, czy operacja się uda?
2: Tak, pacjenci wjeżdżając na blok operacyjny, rzeczywiście pierwsze słowa u większości to jest właśnie mowa o strachu. Generalnie, jeżeli pytamy się, od czego się boją, to nie potrafią powiedzieć konkretnie, czego się boją. Jest to po prostu strach przed zabiegiem. Myślę, że przede wszystkim boimy się właśnie rezultatu, czy operacja się uda i czy będzie wszystko w porządku. Bardzo często jest też pytanie o to, czy ja się obudzę. To jest też bardzo często. No i potem po zabiegu to jest pytanie, ile to trwało, bo budząc się po znieczuleniu nie mamy poczucia czasu. I częstszym następnym pytaniem jest też takim bardzo często powtarzającym się, ile mam szwów, o, na przykład. To jest taki zestaw pytań, który jest bardzo często. Uspokajać pacjenta uczymy się na samym początku swojej drogi, dlatego że to jest w naszej pracy bardzo ważne. I ten taki pierwszy wjazd na blok i uspokojenie pacjenta pomaga mu też w tym, że lepiej wprowadza się on do znieczulenia, nie ma tych nerwów, tego ogromnego stresu. Zresztą ludzie reagują na stres bardzo różnie. Niektórzy się wyłączają i nie są rozmowni, a niektórzy mówią bardzo dużo, więc to wygląda tak, że no, z każdym staramy się rozmawiać. Mówimy spokojnym tonem. Pytamy się o wszystkie dane, pytamy się, do jakiej operacji pacjent przyjechał, bo ta weryfikacja na bloku jest bardzo ważna. Pytamy się o obawy pacjenta, uspokajamy, mówimy, że nasz zespół będzie się starał i zrobimy wszystko, żeby operacja się udała, żeby ten czas był dla pana bezpieczny. No, wszyscy tu po to jesteśmy w tak dużym składzie, żeby zrobić wszystko, żeby ta operacja się powiodła i żeby był pan jak najbardziej bezpieczny tu nas na bloku w czasie zabiegu.
1: I rozumiem, że pani stoi przede wszystkim przy tych monitorach, które sprawdzają, monitorują stan zdrowia i tego uśpienia pacjenta, a pani stoi przy tym miejscu, gdzie toczy się sama operacja, przy chirurgu, tak?
3: Tak, przy stole, przy chirurgu, przy stole narzędziowym.
1: Tak. Pamięta pani swoją pierwszą operację?
3: Pierwszej nie pamiętam, bo tak naprawdę zaczynałam od sali laryngologicznej, stricte jaka to była operacja, nie pamiętam, bo to też nie jest tak, że od razu wchodzimy na blok operacyjny i mijemy się do pierwszego zabiegu. To są etapy szkoleń, gdzie najpierw poznajemy specyfikę pracy, mamy swojego mentora, który nas prowadzi, obserwujemy zabiegi, robimy sobie notatki. I ten proces taki do pierwszego zabiegu, do tego umycia się do zabiegu, to troszeczkę czasu potrzeba. Było chyba po 2 tygodniach, jak stałam z koleżanką, bo to też nie samodzielnie, tylko z koleżanką, która mną się zajmowała i przekazywała mi tą wiedzę. Na pewno to była laryngologia, ale do jakiego zabiegu to nie pamiętam.
1: Rozumiem, że pani podaje, jest osobą, która podaje narzędzia chirurgowi. A są takie sytuacje, że pani potrafi wyczuć, czego on potrzebuje, patrząc na to, jak przebiega ten zabieg, że pewnie będzie chciał ten i ten przyrząd.
3: Tak, tak, oczywiście to jest właśnie, trzeba obserwować, uczyć się tych etapów zabiegu, bo tak naprawdę jeżeli znamy etapy zabiegów, przewidujemy często, bardzo często da się przewidzieć to, czego chirurg potrzebuje, czasami nawet jesteśmy w stanie przewidzieć, zanim on coś powie albo sam się domyśli, obserwując zabieg, obserwując pacjenta, już jesteśmy w gotowości jakby z tym narzędziem dla niego.
1: To tak, zwłaszcza, że te zabiegi przecież one się powtarzają, tak? Robicie ileś tam zabiegów, nie wiem, jakichś operacji na sercu, ileś tam zabiegów, nie wiem, żył, żylaków, czy tam czegoś jeszcze, więc to są zabiegi, które się powtarzają, pewnie jakaś tam rutyna w tym jest też.
3: Tak, zabiegi się powtarzają, ale są też różni operatorzy i nie każdy operator, nie wszyscy operatorzy jakby idą tym samym schematem, można tak powiedzieć.
0: Ano tak.
3: To też każdy ma jakieś inne, nie wiem, może nauki, przywiązania.
0: Nawet techniki,
3: tak,
0: myślę,
3: techniki operacyjne jak najbardziej. Tak, ale to trzeba się uczyć, trzeba to oglądać, trzeba to czuć.
0: I dlatego potrzebne jest to zgranie zespołu, prawda?
3: Tak.
0: Musicie być ze sobą zgrani, musi wam się dobrze pracować, żeby każdy robił swoją robotę, ale też potrafił dopełnić potrzeby drugiej osoby. A po czym pani, teraz pytam pielęgniarkę anestezjologiczną, poznaje, że ten pacjent mimo uśpienia może odczuwać jakiś dyskomfort, ból? No ten pacjent śpi, wydaje się, że on leży nieruchomo.
2: Tak, to też jest w ogóle częste pytanie. Czy ja się obudzę i czy jak przestanie działać znieczulenie, czy pani to zobaczy, jak to się będzie działo? Tak, o to też często pytają pacjenci. My monitorujemy pacjenta naprawdę na kilka przeróżnych sposobów. A więc monitorujemy podstawowe jego parametry, tętno, ciśnienie, saturację. Monitorujemy też w takim rozszerzonym monitorowaniu układ krążenia wieloaspektowo, nasze przepływy mózgowe i przeróżne inne rzeczy, po to właśnie, żeby wychwycić ten moment, gdzie jest potrzeba dołożenia tego znieczulenia lub spłycenia. Więc to pokazuje nam przede wszystkim aparatura, ale też takim starym, dobrym sposobem obserwujemy pacjenta. Taki pacjent może mu przyspieszyć tętno, może mu wzrosnąć ciśnienie, taki pacjent może się spocić na przykład. Mhm. To są wszystko dla nas sygnały, że musimy albo najczęściej zwiększyć znieczulenie, prawda? Czyli dodać leki, bądź gazy medyczne.
0: Tym bardziej, że lekarz anestezjolog może krążyć, tak? Między salami operacyjnymi, a pielęgniarka jest cały czas na miejscu, czy anestezjolog też
2: nie,
0: jest cały czas na miejscu?
2: W tej chwili pracujemy jeden na jeden, jesteśmy cały czas przy pacjencie. Lekarz anestezjolog jest przy dedykowanym pacjencie cały czas i również pielęgniarka anestezjologiczna. Nie ma już czegoś takiego, że anestezjolog znieczula na przykład kilku pacjentów. Nie, to się nie dzieje.
0: Bardzo dobrze. Co jest najtrudniejsze w waszej pracy? Te trudne momenty, kiedy operacja nie przebiega, stało się coś niespodziewanego, kiedy mamy na przykład zatrzymanie akcji serca. Co jest dla was najtrudniejsze w tej pracy? Obciążenie, stres?
2: Myślę, że te sytuacje stresowe, które się zdarzają, są takie wyczerpujące i czasami brakuje tej satysfakcji z tego, co robimy, bo się po prostu nie udaje, mimo szczerych chęci wszystkich. Tak jak mówiłam, praca w zespole operacyjnym wymaga takiego zgrania, ale też takich cech, które pozwalają nam, nie chcę powiedzieć ukryć stresu, ale umieć sobie z nim natychmiast poradzić.
0: Zapanować
2: nad stresem, tak. I to są takie najtrudniejsze momenty.
0: I to są chyba takie cechy, które muszą mieć osoby pracujące w bloku, prawda, operacyjnym.
2: Tak.
0: Umieć zapanować nad stresem.
2: Dokładnie, myślę, że to jest jedna z cech bardzo potrzebnych, żeby w ogóle pracować w zespole bloku operacyjnego, tak, na tym się... To jest taka praca o szczególnym charakterze, po prostu. To świadczy o ciężkości tej pracy, ten niespodziewany stres, ta presja czasu. To też jest ten problem, że musimy coś zrobić szybko, zapanować, zrobić to skutecznie.
0: Szybko, ale też dobrze.
2: W porozumieniu z lekarzem, anestezjologiem. Ja na przykład już wiele lat pracuję z anestezjologami i się dobrze znamy, to czasami się po prostu rozumiemy bez słów. Wystarczy, że na siebie popatrzymy albo już sami po prostu już wiemy po prostu, co trzeba w danej chwili zrobić.
0: A dla pani?
3: Presja czasu, tak naprawdę chyba to jest przede wszystkim na bloku operacyjnym i tak jak właśnie koleżanka mówiła, że jeżeli coś nam się nie uda, bo są też takie przypadki i że jeżeli nam się nie uda uratować tego ludzkiego życia, to taka właśnie, nie wiem właśnie jak to odebrać, ale to takie... Z jednej strony to jest jakaś nauka, bo też musimy sobie z tym poradzić, bo takie rzeczy się zdarzają.
0: Takie jest życie, prawda?
3: Takie jest życie. Ale staramy się tak naprawdę w naszym zespole, a mamy fajny zespół, naprawdę fajny, zgrany zespół mamy na bloku operacyjnym naszego szpitala, że fajnie się pracuje, to daje nam taką satysfakcję. Daje nam to satysfakcję taką, jeżeli się uda temu pacjentowi pomóc.
0: Jakieś cechy, które muszą wyróżniać pielęgniarkę operacyjną? Oprócz tego zapanowanie nad stresem, to taka skrupulatność?
3: Skrupulatność, dokładność, tak, opanowanie.
0: Bo pani też, oprócz tego, że podaje te narzędzia, to też dba o to, żeby to pole jałowe było.
3: Jałowo, sterylne, tak.
0: Czyli wyciera pani, tak? Wacikami, tak? Jak to wygląda? Co się kryje pod tym, że pielęgniarka operacyjna musi zachować sterylność, to pole jałowe miejsca operacyjnego?
3: Sterylność pola operacyjnego polega na tym, że jeżeli ten zespół, który jest najbliżej pacjenta, on właśnie jest ubrany sterylnie w fartuch, więc te osoby, które są postronne, czyli pielęgniarki anestezjologiczne, czy lekarze anestezjolodzy, czy pielęgniarka lotna operacyjna, nie może dotknąć tego pola, bo wtedy już będzie niesterylna.
1: Marta Kury, koordynator do spraw pielęgniarstwa operacyjnego, oraz Ewa Olchowy, koordynator do spraw pielęgniarstwa anestezjologicznego z USK w Opolu, opowiadają o swojej pracy. Proszę z nami pozostać, za chwilę ciąg dalszy tej opowieści.

0: W naszym studiu gościmy Martę Kury, to koordynator do spraw pielęgniarstwa operacyjnego. Gościmy także Ewę Olchowy, koordynator do spraw pielęgniarstwa anestezjologicznego w USK w Opolu i poznajemy tajniki pracy właśnie pielęgniarek tej specjalizacji. W ogóle bardzo dużo jest specjalizacji. Teraz tak trochę podpytam ogólnie o pracę pielęgniarek i pielęgniarzy, a mężczyzn jest więcej, tak a propos pielęgniarzy. Widzicie w zawodzie, że jest coraz więcej mężczyzn, czy cały czas kobiety dominują? Znaczy pewnie dominują, ale widzicie, że jest więcej panów?
1: Są mężczyźni, ale jest zdecydowanie więcej kobiet. My mamy takiego naszego rodzynka pielęgniarza operacyjnego, mamy jednego chłopaka, Mateusza. Wcześniej więcej było gdzieś tam tych chłopaków, nawet u nas mężczyzn, pielęgniarzy. Ewa ma troszkę więcej.
0: A z czego to wynika właśnie? Z cech kobiet, że ta opiekuńczość jednak tutaj bierze górę, że te pielęgniarki,
2: myślę,
0: to przede wszystkim
2: tak.
0: Kobiety są?
2: Tak, myślę, że tak, że ta opiekuńczość i ta nasza rola taka opiekuńcza kobiety.
0: Ta rola matczyna,
2: dokładnie, tak?
0: Że tego potrzebują pacjenci. Jak zmienia się praca pielęgniarek, pielęgniarzy na przestrzeni lat? Mam wrażenie, że jesteście coraz bardziej wyspecjalizowani w coraz bardziej skomplikowanych zabiegach, że to tak wygląda, no bo medycyna cały czas, przecież mamy postęp w medycynie. Widzicie taką różnicę ileś lat temu, czy to jest porównywalne, tylko na przykład może się trochę narzędzia zmieniły, może leki jakieś inne doszły? No na pewno nie ma dużej ilości już tych szwów na sali, prawda? No bo teraz laparoskopowo dużo zabiegów jest
1: robionych. Tak, zmieniły się techniki operacyjne i dużo właśnie jest zabiegów laparoskopowych. W naszym szpitalu też jest zabiegi robotyczne, urologiczne. Także zmienia się struktura bloku chyba operacyjnego. I może większa jest świadomość i dużo młodych ludzi podnosi swoje kwalifikacje. Mamy dostęp do tego, żeby właśnie podnosić kwalifikacje. Stąd kończymy specjalizację, kursy pielęgniarstwa operacyjnego czy u koleżanki pielęgniarstwa anestezjologicznego.
2: Ja też widzę postęp jak najbardziej. Postęp oczywiście jest bardzo dobrze. Jest coraz więcej sprzętu. To na pewno. Sprzętu mamy coraz więcej, aparaty do znieczulenia, one są coraz bardziej nowoczesne, pompy dozujące leki, sprzęt monitorujący pacjenta na wszelakie sposoby. Ten sprzęt jest coraz większy w przypadku monitorów, a coraz mniejszy w takich sprzętach, które monitorują nasze czynności życiowe. To też widzę taką różnicę. No i co jeszcze? Nasze wykształcenie to na pewno też, tak? Większość mojego zespołu właściwie teraz jest wykształcona na poziomie magisterium z pielęgniarstwa i specjalizacji z anestezjologii intensywnej terapii. To też cieszy i bardzo dobrze się pracuje z takim zespołem. Dziewczyny są w stanie dużo mi pomóc, jeżeli chodzi o zarządzanie i o taką organizację pracy.
0: Bo to są też prace na zmianach, prawda? W dzień i w nocy jesteście na posterunku.
2: Znaczy, blok operacyjny nasz wykonuje bardzo dużo zabiegów, bo my mamy ponad 800 zabiegów miesięcznie, więc stricte na samym bloku, więc to wymaga organizacji pracy, zarządzania dużą grupą ludzi. Gros z nas pracuje w takim systemie 8-godzinnym, czyli tam, gdzie się najwięcej dzieje, w czasie, kiedy jest najwięcej operacji planowych, a reszta dyżuru jest obstawiona taką obstawą dyżurową, tak powiem roboczo, i wtedy jest mniej zespołów, bo zespół pracuje w takim trybie dyżurowym, ale tak, gros z nas pracuje w takim systemie dyżurowym, a większość jednak jest w systemie takim 8-godzinnym, gdzie wykonujemy zabiegi planowe.
0: Jak dużym zespołem pani koordynuje?
2: Pielęgniarek anestezjologicznych jest 36 bodajże, o ile się nie mylę, w tej chwili w moim zespole, tak.
0: A jeśli chodzi o operacyjne pielęgniarki?
1: Około 45 jest pielęgniarek operacyjnych, ale jeszcze właśnie tak jak mówiłyśmy wcześniej, że jeszcze są panie porządkowe, są technicy sterylizacji, technicy elektroradiologii, także ponad 100 osób teraz gdzieś jest na bloku operacyjnym naszym.
2: Dokładnie tak wygląda ilość naszego personelu.
0: To rzeczywiście bardzo dużo osób, bo zazwyczaj jak myślimy o operacji, to myślimy o chirurgu, prawda? A to przecież jest cały zespół ludzi, którzy odpowiadają i za badania, i za sprzątanie, i za zliczanie tych instrumentów, za zapewnienie jałowości pola operacyjnego. Tutaj jest bardzo dużo takich elementów, które muszą idealnie być ze sobą skoordynowane. Co jest najtrudniejsze w waszej pracy oprócz tego obciążenia stresu? Na przykład jak sobie radzicie fizycznie z tą zmianowością, z takim nieunormowanym czasem pracy, w tym sensie, że no, grafik ma swoje wymagania, ludzie też chorują, więc no, czasami myślę, że musicie poświęcać to życie rodzinne, bo jest potrzeba, żebyście stawiły się na operację.
2: Tak, jak najbardziej. To też jest zawsze wymieniane jako taki nasz minusy naszego zawodu. Ta praca zmianowa jest bardzo obciążająca dla nas i im dłużej pracujemy, im jesteśmy starsi też, nasze organizmy to odczuwają jak najbardziej.
0: Tak, o takich aspektach rzadko się kiedy mówi, tak? Ja też pracuję w systemie zmianowym, nie takim jak panie, ale były też, jak zaczynałam 20 lat temu, to kiedyś były dzienniki nocne, więc całą noc dyżurowaliśmy. To naprawdę obciąża organizm tak fizycznie.
2: Bardzo, bardzo. Praca zmianowa, praca nocna, praca, tak jak mówiłyśmy już wcześniej, pod presją czasu i ogromnego stresu, bo to jest tak, że my no, nie możemy się przygotować na dyżurze nocnym, na co nas czeka tak naprawdę. Czy wiedzie pacjent wymagający natychmiastowej operacji, czasami ciężkiej, długiej, skomplikowanej, przedłużającej
1: się. Wielonarządowym.
2: Dokładnie. I to zmęczenie nas dopada, a no w środku nocy, to tak naprawdę musimy to potem odreagować, odespać. No, a życie się toczy, prawda?
0: I teraz sobie tak pomyślałam, jak panie mówią na przykład o tych obrażeniach wielonarządowych, to najtrudniejsze przypadki to na przykład osoby z wypadków samochodowych, drogowych?
2: To są takie ciężkie przypadki, czyli to jest presja czasu, nagłość, duży stres. Taka wielozadaniowość nasza przy tym, współpraca całego zespołu.
1: Bo i wielu zespołów tak, często, bo
2: każdy
1: to
2: się denerwuje w zespole, a musimy jednak mimo wszystko razem pracować i przejść jakoś ten zabieg. Więc tak, to są najcięższe rzeczy, tak mi się wydaje. Takie, takie nagłe, duże operacje wymagające takiego
1: naszej ciągłej gotowości.
2: Dokładnie.
0: Ale nie wyobrażam sobie, jak jesteście szczęśliwi jako zespół, kiedy udaje się odratować pacjenta, który był w naprawdę ciężkim stanie. Na przykład przeszedł bardzo ciężki wypadek samochodowy i udało wam się go wyciągnąć z tej ciemnej strony.
1: Oj, to daje nam niesamowitą radość i satysfakcję właśnie. I dzięki temu właśnie ta praca jakby, powiedzmy, że nas nakręca. Pacjent, który wyjeżdża później, bo tacy pacjenci po wypadkach, po urazach wielonarządowych najczęściej później są na oddziałach intensywnej terapii i często gdzieś tam ta droga poza blokiem nas już jakby nie dotyczy, ale często dopytujemy się, co z pacjentem, co dalej, ze względu też chyba na ciekawość, nie? Czy ta robota, którą zrobiliśmy, czy coś dała, czy dała tą satysfakcję, radość i pomoc drugiemu człowiekowi.
0: Nasłuchacie się tych historii pacjentów na bloku operacyjnym, no bo też kiedy pacjent wjeżdża na ten blok operacyjny, no to poznajecie jego historię choroby, więc trochę też historię życia. Co się stało, co się wydarzyło, albo na co chorował, dlaczego chorował. Wystarczy posiedzieć, każdy pewnie gdzieś tam kiedyś był na SOR-ze, wystarczy posiedzieć parę godzin na SOR-ze, żeby zobaczyć, z jakimi przypadkami trafiają tam pacjenci, w jakich okolicznościach to się stało. Czasami to są takie nawet absurdalne sytuacje, czasami to były skrajnie niebezpieczne sytuacje, ale najróżniejsze historie. To znacie życie, tak, od takiej bardzo trudnej strony.
1: Tak, to prawda. Często też chyba wypadki są taką drogą na skróty, nie? Wypadki w pracy na przykład, które się zdarzają, że wiemy o jakby o ochronie indywidualnej, której mamy korzystać i wykorzystać, żeby nam się nic nie stało, a czasami idziemy tak na skróty, bo zrobimy to szybciej, lepiej. No i niestety często zdarza, tak, często zdarza się jakimś nieszczęściem. I wtedy jesteśmy my.
0: A jak prywatnie odreagowujecie ten stres związany z waszą pracą i tę odpowiedzialność? Spacery, jakieś wycieczki po górach. Przepraszam, że tak dopytuję o prywatę, ale tak powiedzcie, jak sobie radzicie. Albo nie, albo zapytam o coś innego. Jak w czasie operacji rozładowujecie stres? Czy na przykład gdzieś jakiś operator potrzebuje muzyki do tego? Czy takie rzeczy się zdarzają, czy nie? Jest cisza, skupienie totalne na operacji? Czy jest coś, co wam pomaga w tej pracy wielogodzinnej?
1: Skupiamy się przede wszystkim na procedurze, na zabiegu, na pacjencie, ale oczywiście muzyka też jest w tle. Chyba, że ktoś sobie nie życzy, ale chyba nie pamiętam takiej sytuacji, żeby gdzieś tam komuś to przeszkadzało, bo jednak to też pomaga poniekąd.
0: Kiedyś na sali jednej operacyjnej, bo raz miałam zabieg, na szczęście niegroźny, była wytapetowana palma. Bardzo ładne okoliczności. U was są palmy na bloku operacyjnym?
1: Jeszcze nie.
0: Tak, była piękna plaża, wytapetowana, to zapamiętałam z tego zabiegu. Czego wam życzyć?
2: Nowoczesnego, dużego bloku operacyjnego.
1: I większej kadry.
0: Cały czas, chociaż, no właśnie, tak. Cały czas pielęgniarek brakuje, w ogóle medyków i brakuje. I to w całej Polsce. No i żeby udało się rozwiązać te wszystkie problemy systemowe, nie? To wszyscy sobie życzymy i życzymy wam jako medykom i życzymy sobie jako pacjentom, nie? Żeby w końcu ten system został tak dobrze usprawniony. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Marta Kury, koordynator do spraw pielęgniarstwa operacyjnego. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Oraz Ewa Olchowy, koordynator do spraw pielęgniarstwa anestezjologicznego. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Proszę pozdrowić cały blok operacyjny od Radia Opole. Blok operacyjny w USK w Opolu, czyli w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, gdzie panie na co dzień pracują. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy wszystkie pielęgniarki i pielęgniarze. A ja z państwem się słyszę po godzinie 14. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Druga godzina audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Marzena Śmierciak, zapraszam. I ze mną kolejny gość, doktor nauk medycznych Jakub Ryszawy. Dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: To specjalista urologii, zastępca kierownika oddziału urologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. I tak jak zapowiadałam przed godziną na początku naszego programu, z panem doktorem będziemy rozmawiać o guzach nerek. Trudny temat. Każdy temat, gdzie jest zawarte słowo guzy, może być trudny, bo kiedy my, pacjenci, słyszymy hasło guz, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek części ciała, to jest paraliż, strach, czy to przypadkiem nie jest jakiś nowotwór złośliwy. Jakiego rodzaju guzy mogą pojawić się na nerkach i co to za guzy i czy one są złośliwe?
2: Trudny temat, to prawda, i faktycznie częściej boimy się tych zmian złośliwych, które jednak, jeśli mówimy guz nerki, to myślimy o nowotworze złośliwym. Faktycznie zdarzają się zmiany łagodne, to najczęściej torbiele i takie znaleziska są najczęstszymi znaleziskami w naszych gabinetach urologicznych. Natomiast ja wiem, że to będzie trudno sobie tak przyjąć taką tezę, ale nie ma się co bać takich diagnoz, dlatego że im później zgłosimy się do doktora z jakąś zmianą w nerce albo z jakimiś niepokojącymi objawami, tym dla nas gorzej.
1: Tak jak w ogóle z nowotworami, prawda?
2: Tak, tak, to żadna niespodzianka, to co mówię. Natomiast kilkadziesiąt lat temu to często był wyrok, taka diagnoza. Natomiast obecnie, nawet jeśli mamy taką zmianę złośliwą w nerce, my jesteśmy z powodzeniem w stanie ją zoperować w taki sposób, że wytniemy czy pozbędziemy się, tak szerzej mówiąc, samego guza, a cała zdrowa nerka może zostać. Natomiast im później zgłosimy się do lekarza, tym te szanse faktycznie spadają.
1: Guzy, kiedy się tworzą, oczywiście my tego nie czujemy. Nie wiem, czy jest jakiś guz, który czujemy, kiedy się robi, ale generalnie nerki chyba są też takim narządem, że kiedy one chorują, to one bardzo długo nie dają żadnych symptomów, że coś się dzieje. Mówię o różnych chorobach nerek.
2: Tak, zgadzam się i to jest taki i plus i minus. Kiedyś faktycznie była taka triada Virchowa, czyli pacjent zgłaszał się z bólem nerki, czy tam z którejś ze stron, z boków, z krwiomoczem i z wyczuwalnym przez powłoki guzem. Natomiast obecnie te nowotwory wykrywamy na tyle wcześnie z uwagi na szeroko rozpowszechnione i badania USG i tomografie komputerowe, czy nawet jakiś rezonans, który wykonujemy z uwagi na dolegliwości bólowe kręgosłupa, że faktycznie te zmiany wykrywamy wcześnie. I tak jak wcześniej wspomniałem, im wcześniej wykryjemy, tym większa szansa na to, że jesteśmy w stanie sobie poradzić z tymi nowotworami i zapewnić sobie długie życie.
1: I że będzie usunięty tylko guz, a nie też nerka.
2: Tak, tak, tak.
1: A co mówią statystyki? Znalazłam takie liczby, że rak nerki stanowi około 3-4% wszystkich nowotworów złośliwych u dorosłych. To chyba dużo.
2: No z jednej strony dużo, z drugiej mało. No, ogólnie w Polsce około 5000 rocznie guzów nerek stwierdzamy.
1: I częściej mężczyźni, tak?
2: Częściej mężczyźni, natomiast to jest taka statystyka, więc my nie mamy co myśleć, ja czy pani redaktor, o tym, że jestem kobietą, czyli mam mniejszą szansę na guza, bo to trzeba każdego pacjenta czy człowieka rozpatrywać indywidualnie. Natomiast faktycznie tak jest. Jedyne, co myślę, powinniśmy zrobić, o czym powinniśmy pomyśleć, to rzucić palenie. I to nie ze względu tylko na guzy nerek, tylko ze względu na nasze zdrowie i życie, dlatego że palenie papierosów, palenie tytoniu wywołuje tyle przykrych chorób, i to i onkologicznych, i nieonkologicznych, że to, że ludzie ciągle sięgają po nikotynę, jest aż zaskakujące.
1: Uzależnienie.
2: Niestety tak. Druga sprawa to nadciśnienie tętnicze, czyli choroba cywilizacyjna, bardzo szeroko rozpowszechniona. Im niższe to ciśnienie, tym mniejsza szansa, że faktycznie tego guza będziemy mieli. No i kwestia otyłości. Otyłość to kolejna z rzeczy, która się bardzo rozpowszechnia w ostatnich latach, wynikająca z różnych aspektów. Natomiast, no tak jak mówię, te trzy rzeczy.
1: Ale to jest aż takie trochę zaskakujące, co ma papieros do nerek. Szybciej płuca, górne drogi oddechowe, pacjent mógłby sobie pomyśleć.
2: Z jednej strony tak, a z drugiej w papierosach jest tyle złych substancji,
1: bardzo
2: tak to ładnie nazwę, i w takiej ilości, że te substancje wywołują szkody w naszym organizmie i w tych miejscach bezpośrednio narażonych, czyli tak jak pani redaktor powiedziała, jama ustna, układ oddechowy, ale one przedostają się również do krwi i wołują nowotwory nie tylko nerek, ale z urologicznych, także na przykład pęcherza moczowego. Mhm. Byliby inni specjaliści, pewnie mogliby się wypowiedzieć na temat innych nowotworów również, które wywołuje palenie.
1: Podobno jest już jakaś nowa odmiana zapalenia płuc, pochodzenia od papierosów, e-papierosów, bo to myślę, że to jest dopiero przed lekarzami. Będziecie mieć do czynienia z pacjentami, którzy są pacjentami po e-papierosach. Też do końca nie wiemy, co tam w ogóle jest w tych e-papierosach.
2: Wczoraj spotkałem się z taką statystyką, że nastolatkowie, 50% nastolatków deklaruje, że codziennie wapuje. No, to jest statystyka przerażająca. Tak? I to są ludzie, którzy nie mają 18 roku życia. No, ale to wynika też z tego pewnie, że papierosy, czy te waporyzatory mają smak jakiejś tam gumy balonowej, czy innych owocowych smaków, więc to...
1: Tak sobie myślę, że może dlatego jest więcej mężczyzn jako pacjentów tych urologicznych ze zguzami nerek, bo oni może mają częściej nadciśnienie, oni może częściej palą papierosy, oni może częściej mają otyłość ze względu na styl życia na przykład. Kobiety może trochę bardziej dbają o siebie i zwracają uwagę na zdrowie, czy to wynika z czegoś innego?
2: Ja myślę, że tak jednoznacznie nie możemy powiedzieć, czy jest tak faktycznie, czy nie, dlatego że my do końca nie wiemy tak w 100% skąd biorą się te guzy nerek. Ale faktycznie z takich obserwacji kobiety bardziej dbają o siebie i rzadziej palą papierosy, jak tak patrzymy na to w gabinetach.
1: Czy to może też mieć jakieś podłoże genetyczne? Możemy mieć w rodzinie takie choroby?
2: Bardzo dobre pytanie. Jeśli chodzi o nowotwory nerek, to prawie 95% to nowotwory sporadyczne. Czyli nie ma znaczenia, czy taki nowotwór był w rodzinie, czy nie. Natomiast 4% faktycznie ma podłoże jakieś genetyczne, rodzinne. I jeśli pacjent miał w rodzinie nowotwór nerki, albo jeśli jest młody, czyli ma poniżej 45 roku życia, i taki nowotwór u niego wystąpił, to faktycznie może być szansa, że jest to jakiś dziedziczny nowotwór i powinniśmy nawet uprzedzić jego rodzinę. Do takiego zachęcić do screeningu.
1: Guzy nerek, tak jak pan doktor mówił, one bardzo długi czas nie dają żadnych objawów. Ta nerka milczy, tak? Nie mówi nam o tym, nie zgłasza sygnałów, że coś się dzieje. Ale jeżeli już zaczyna zgłaszać, to co może czuć pacjent? Jakie dolegliwości mogą albo powinny zwrócić naszą uwagę? Czy tutaj jest tylko to badanie USG i czasami przypadkowo wychodzi, że coś tam jest na tej nerce? Czy na przykład w krwi, w badaniach krwi coś możemy zauważyć? Lekarz, specjalista coś może zauważyć?
2: Obecnie w badaniach krwi nie mamy takich markerów, jak na przykład choćby w raku prostaty PSA, którego podwyższony poziom faktycznie może nam mówić o tym, że jest zwiększona szansa na wystąpienie tego nowotworu. Natomiast niekiedy w badaniu ogólnym moczu możemy stwierdzić krwinki, których nie widać, tak, krew, której nie widać gołym okiem, niekiedy może być widać gołym okiem. I faktycznie to powinno być dla nas alarmem, czyli inne zabarwienie moczu. Pani redaktor pytała, co taki pacjent czuje, czy jak może się to objawiać. No tak jak mówiliśmy wcześniej, no, najczęściej nie objawia się to w żaden sposób. Pacjent może czuć ból tej nerki. Są też takie dolegliwości paraneoplastyczne, czyli my mamy na przykład jakąś zmianę na skórze, która może świadczyć o tym, że występuje guz nerki. Ale to faktycznie bardziej dermatolodzy, czy najczęściej dermatolodzy to stwierdzają, wysyłają do nas, urologów i my zajmujemy się dalszą diagnostyką.
1: Ale to jest zmiana na skórze w okolicach nerki?
2: To może być gdziekolwiek. To mogą być nawet niekiedy jakieś podwyższone enzymy wątrobowe. Natomiast, tak jak mówię, to jest rzadsza sprawa, stanowiąca kilka procent tych wszystkich guzów nerek, ale najczęściej trzeba pamiętać o tym, że to jest taki cichy zabójca.
1: Doktor nauk medycznych Jakub Ryszawy, urolog, zastępca kierownika oddziału urologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, jest moim i państwa gościem. Rozmawiamy o guzach nerki. Za chwilę ciąg dalszy rozmowy. Będziemy już zgłębiać diagnostykę. Proszę z nami pozostać.